Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo we wtorek, 11 sierpnia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Na początek zabieram Państwa do teatru na Polach Elizejskich w Paryżu, gdzie 5 lutego wystąpił kwartet Diotima. W programie dzieła Franciszka Schuberta, jeden z jego kwartetów, a także kwintet smyczkowy C-dur. Rozpoczynamy od kwartetu F-dur, op. 18, numer 1.

Wysłuchaliśmy kwartetu smyczkowego F-dur, opus 18, numer 1, Ludwika van Beethovena. Grał kwartet Diotima. A przed nami muzyka Schuberta, jego kwintet smyczkowy C-dur, udojcza pozycja 956. Do kwartetu dołączy wiolonczelista Victor Julien Leferrière.

To był kwintet smyczkowy C-dur Franciszka Schuberta w katalogu Deutscha, pozycja 956. Słuchaliśmy nagrania z koncertu w Teatrze na Polach Elizejskich w Paryżu. To był 5 lutego tego roku, a na scenie kwartet Diotima i wiolonczelista Victor-Julien Leferrier. Posłuchajmy jeszcze bisu w wykonaniu muzyków.

Kwartet Diotima i Victor Julien Laferrière wykonali jedną z pieśni Franciszka Schuberta w opracowaniu na kwintet smyczkowy, pieśń Nacht und Träume. I tak zakończył się koncert 5 lutego tego roku. A przed nami La Mer Claude'a Debussy'ego, dzieło z 1905 roku. To nie jest dosłowny muzyczny opis morza, lecz próba uchwycenia jego nieustannego ruchu, światła i zmiennych nastrojów. Zamiast wyraźnych melodii słychać tu subtelne barwy orkiestry, które sprawiają, że muzyka faluje niczym woda.

To było słynne morze Claude'a Debussy'ego La Mer w wykonaniu Orchestre National de France. I na koniec tej części wracamy do Franciszka Schuberta. Oto pieśń Gute Nacht z podróży zimowej. Śpiewa Michael Schopper, na fortepianie gra Andreas Steyer.

Gute Nacht, czyli dobranoc, pieśń z cyklu Podróż zimowa Franciszka Schuberta zabrzmiała w wykonaniu Michaela Schoppera, bas, i grającego na pianoforte Andreasa Steiera. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo we wtorek, 11 sierpnia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją od Requiem Maurice'a Durufle'a, jednego z najpiękniejszych dzieł muzyki sakralnej XX wieku. Ukończone w 1947 roku, Requiem wyrasta z tradycji chorału gregoriańskiego, którego melodię kompozytor subtelnie wplótł w bogatą, impresjonistyczną harmonię. To muzyka pełna ukojenia i nadziei. Zamiast dramatycznej wizji sądu ostatecznego przynosi spokój i pogodzenie. Solistów, a także zespół BBC Singers poprowadzi Stephen Cleobury.

Wysłuchaliśmy Requiem Maurice'a Durifle w wykonaniu zespołu BBC Singers pod dyrekcją Stephena Cleobury'ego. Dziś na pożegnanie muzyka Jana Dismasa Zalenki. Jego suita F-dur w wykonaniu zespołu Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kosenki.

0: Zespół Les Ambassadeurs pod dyrekcją Aleksisa Kosenki wykonał suitę F-dur Jana Dismasa Zelenki. Nagranie ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego z 2013 roku. I tak kończymy wtorkowe wydanie Muzycznej Nocy Euroradia. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.
1: Fantazja Polska.

Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od chopinowskich interpretacji. Będą to występy konkursowe zwycięzcy 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Rusaliu. Przed nami nagranie z drugiego etapu, z 12 października 2021 roku, Ronda à la Mazur F-dur, op. 5 Fryderyka Chopina.

Zjawiskowe jest to wykonanie Bruce'a Liu, Ronda à la Mazur, opus 5 Fryderyka Chopina. To konkursowe wykonanie zostało wydane na płycie przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Na albumie znalazł się wybór konkursowych interpretacji Bruce'a Liu. A teraz przechodzimy do muzyki Karola Szymanowskiego i do nagrania pierwszego koncertu skrzypcowego opus 35, które ma prawie 7 dekad. W partii solowej Wanda Wiłkomirska, wielka dama polskiej wiolinistyki, a z nią Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Jest to dzieło zadedykowane Pawłowi Kochańskiemu, znakomitemu wirtuozowi skrzypiec, z którym Szymanowski przyjaźnił się przez całe życie i który inspirował go, wskazując zupełnie nowe możliwości techniczne brzmienia skrzypiec. Brał czynny udział w powstawaniu niektórych utworów Szymanowskiego, a także transponował jego orkiestrowe utwory na skrzypce i fortepian. Opracował również kadencję do obu koncertów skrzypcowych Szymanowskiego i był najczęściej pierwszym wykonawcą utworów skrzypcowych, dzieł przyjaciela. Bez Pawła bezpośredniego oddziaływania nie tylko nie mógłbym, ale też nie chce mi się pisać na skrzypce. Tak zwierzał się kompozytor w liście do żony artysty i pisał z nim również pierwszy koncert skrzypcowy, opus 35, który powstawał w Zarudziu w roku 1916. Wyszła całość strasznie fantastyczna i nieoczekiwana, jak pisał Szymanowski. Stworzył w nim kompozytor nowy styl, nowy wyraz gry skrzypcowej. Dzieło to jest pierwszym nowoczesnym koncertem skrzypcowym, właściwie koncertem poematem. Pierwszym, który porzucił tradycję XIX wieku i system dur-moll na korzyść nowego języka dźwiękowego i kolorystycznego oraz nowej ekspresji. Przed nami Wanda Wiłkomirska i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego.

interpretacja z 1955 roku pierwszego koncertu skrzypcowego op. 35 Karola Szymanowskiego. W partii solowej Wanda Wiłkomirska, a z nią Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Duża rozpiętość brzmień, uczuć i nastrojów. Wiele w nim delikatnej, przejmującej liryki, właściwej tylko Szymanowskiemu. Wysokie rejestry skrzypiec, wysublimowane brzmienia orkiestry, obok tego mnóstwo barwnej fantastyki, rozmaitych kolorów, efektów brzmieniowych. Koncert napisany został dla Pawła Kochańskiego. Jego prawykonanie odbyło się 1 listopada 1922 roku w Filharmonii Warszawskiej. Grał Józef Ozimski, dyrygował Emil Młynarski. Dopiero 2 lata później wykonał koncert Paweł Kochański z Leopoldem Stokowskim w Nowym Jorku, a następnie także w innych miastach w Stanach Zjednoczonych. W Fantazji Polskiej wracamy do konkursowych interpretacji Bruce'a Liu. Tym razem zabrzmią Mazurki op. 33 Fryderyka Chopina.

Cztery mazurki opus 33 Fryderyka Chopina, C-dur, D-dur, H-moll i G-moll to interpretacja Bruce'a Liu. A na zakończenie fantazji polskiej ponownie proponuję kompozycję Karola Szymanowskiego. Zabrzmią wybrane pieśni kurpiowskie opus 58 w wykonaniu Olgi Pasiecznik, sopran, na fortepianie akompaniuje Józef Ormany. To wszystko na dzisiaj w fantazji polskiej. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję i zapraszam na jutro.

0: Słowo na dzień.
1: Chociaż Słowo Boże, jak czytamy w samej Biblii, jest słodkie jak miód, niezbędne jak chleb, pożywne jak mleko i sycące jak mięso, wielu z nas, chrześcijan, katolików, rzadko po nie sięga. Są z pewnością pośród nas tacy, którzy popadli w duchową anoreksję i stracili apetyt na słuchanie o sprawach Bożych. Są pewnie i tacy, którzy tak bardzo przepełnili się troskami tego świata, że zepsuli sobie apetyt na pokarm, który daje życie światu i trwa na życie wieczne. Jakże słodkie dla mojego podniebienia są Twoje obietnice, słodsze niż miód dla moich ust, mówi psalmista. Słowo Boże, nawet to najtrudniejsze, dla tych, którzy chcą go słuchać, jest słodkie, pożywne i przynosi spełnienie. Słowo Boże przypomina nie tylko miód, ale także chleb, mleko i mięso. Powinniśmy łaknąć Słowa Bożego tak, jak niemowlę łaknie mleka matki. Słowo Boże jest pokarmem, dzięki któremu wzrastamy ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu, skoro tylko będziemy chcieli kosztować, jak Pan jest dobry. Jeżeli jednak nie chcemy słuchać Słowa Bożego, lekceważymy Boże nakazy, naraża nas to na poważne niebezpieczeństwo. Przykazania Pana służą naszemu dobru, a nie szkodzie. Bóg mówi do nas tak, jak powiedział do proroka Ezechiela: słuchaj.

0: Słuchaj, co do ciebie mówię? Dlatego może warto, abyśmy dzisiaj podjęli radykalną decyzję, abyśmy radykalnie uprościli nasz styl życia, abyśmy odrzucili mądrość tego świata, abyśmy przestali szukać szczęścia i mądrości w egzotycznych zakątkach świata i dostrzegli je obok siebie. Na wyciągnięcie ręki. Wówczas powróci nasz duchowy głód Słowa Bożego. Będziemy je chłonąć z zachwytem i zyskamy siłę, by stać się wszystkim, czego od nas Pan oczekuje. Wówczas staniemy się prawdziwymi uczniami Chrystusa. Wówczas osiągniemy życie wieczne, ale również uczynimy zaczątek nieba już tu na ziemi. Wówczas, jak apostołowie, nie będziemy musieli się martwić o to, co mamy mówić, bo Duch Święty będzie przemawiał naszymi ustami.
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Wciąż w słońcu raczej witamy kolejne sierpniowe dni. Ten jest 11 i przypada we wtorek. To 223 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło o 5.12, zajdzie 9 minut po 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 57 minut. Imieniny obchodzą Włodzimierz, Aleksander, Filomena, Klara, Ligia, Lilia i Zuzanna. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego, co dobre. Poranna dwójkowa zmiana dziś w składzie: Magdalena Wojtulanis, Tomasz Szachowski, Monika Góral i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Pogoda.
0: Za nami noc pełna przelotnych opadów i burz. Wiatr w porywach gnał nawet 100 km na godzinę. Temperatura wyniosła od 11 do 18 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie kraju może popadać. Temperatura chyba bliska ideału ciepło, ale nie upalnie, czyli od 18 stopni Celsjusza na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie wzrastać.

0: amerykańską wersję słynnego przedwojennego szlagieru, amerykańską już powojenną wersję zaśpiewał Louis Prima. Myślę, że to świetny dzień, żeby Nobody zamienić na Somebody.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś poranek nachyli się nieco ku teatrowi. Już w kalendarium pojawia się między innymi takie namyślenie o aktorstwie.
2: Drugi pogląd, który jest mi nieporównanie bliższy, to zainteresowanie żywym człowiekiem, który pragnie wyjść na spotkanie drugiemu żywemu człowiekowi z tym, czym dysponuje jako swoim namacalnym ludzkim doświadczeniem.
0: Kto preferował taki rodzaj aktorstwa, przez chwilę niech pozostanie zagadką na obudzenie szarych komórek. Trwa sierpień, więc częściej niż zwykle powracamy do tematów powstańczych.

0: wojennych. Jeszcze przed siódmą zaprosimy Państwa na dzisiejszy toruński koncert Nasza mała dziewczynka z AK w domu Heleny Grosówny.
1: Zaśpiewamy te piosenki, które towarzyszyły im idąc do powstania, które powstawały w Powstaniu Warszawskim i które finalnie po upadku powstania również zostały napisane.
0: Prasę przegląda dziś Monika Zając, a tuż po siódmej będę miała dla Państwa dwie znakomite płyty jazzowe. Poranek dwójki jak co dzień do piątku do dziewiątej.

0: Myślę, że to bardzo godna zachęta, żeby wstawać marszowym, a może nawet kawaleryjskim krokiem. Dotarliśmy prawie do 6:12.
1: Kalendarium.
0: Kalendarium dziś 11 sierpnia i na początku o stratach w świecie sztuk wizualnych. 70 lat temu w wypadku samochodowym zginął Jackson Pollock, amerykański malarz, jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku. Miał wielki wkład w rozwój współczesnego malarstwa abstrakcyjnego. Z kolei 4 lata temu zmarł Jean-Jacques Sempé, francuski rysownik znany m.in. z ilustracji do przygód Mikołajka René Gościnnego. A przewodnikiem po pozostałych kartkach kalendarza jest dziś Jakub Jan.

0: Mrozek.
1: Dziś kalendarium spod znaku teatru. Był aktorem i reżyserem. Wystąpił między innymi w filmach Księżna Łowicka i Jego Wielka Miłość, a w latach 30. był dyrektorem warszawskiego Teatru Ateneum. Dokładnie 81 lat temu w Otwocku zmarł Stefan Jaracz.
2: Jaracz był, tak jak Leon Schiller, może napisał zaledwie cząstkę tego, co Leon Schiller, ale Jaracz był również pisarzem. Zapisywał swoje programy, swoje manifesty. I Jaracz jest przywoływany dlatego, że w czasie okupacji, na parę dni przed zgonem w Otwocku, napisał ten swój słynny testament. To jest jakby podsumowanie, także stylistyczne, tego jego pisarstwa, które było takie żarliwe, deklaracyjne.
1: W teatrze pozostajemy, bo 93 lata temu w Rzeszowie urodził się Jerzy Grotowski, reżyser i teoretyk teatru, a także reformator sztuki aktorskiej, pedagog, założyciel i kierownik teatru Laboratorium.
3: Z dużym uproszczeniem można by powiedzieć, że patrzy się na aktorstwo albo jako na problem techniczno-estetyczny, to znaczy, że jest człowiek, który wykonuje pewien zawód, przygotowuje się do niego, trenuje, uzyskuje pewne umiejętności i z tym przekazując, jak to się mówi, jakiś tekst lub jakąś rolę napisaną przez autora, konfrontuje się z widzem. To jest jeden pogląd. I drugi pogląd, który jest mi nieporównanie bliższy, to zainteresowanie żywym człowiekiem, który pragnie wyjść na spotkanie drugiemu żywemu człowiekowi z tym, czym dysponuje jako swoim namacalnym ludzkim doświadczeniem.
1: Mówił Jerzy Grotowski. Z kolei 8 lat temu w Warszawie zmarł Kazimierz Karabasz, twórca Polskiej Szkoły Dokumentu, reżyser filmów Muzykanci, Ludzie w Drodze, Węzeł na Progu i Rok Franka.
4: Teoria filmu dokumentalnego i praktyka, której pewnym inspiratorem był John Grierson i cała angielska szkoła dokumentalna, było to, że film dokumentalny to ma operować bohaterem zbiorowym, bo jednostka, jego życie wewnętrzne, osobiste są niedostępne i na ogół, jeżeli powstawały w ogóle filmy o pojedynczym człowieku, to były to reportaże, które nie próbowały gdzieś tam wejść głębiej. Zaufanie zdobyłem właśnie tym, że powiedziałem, że być może, argumentując, że ten scenariusz ma jakąś szansę, że to będzie jednak rok obserwacji, więc może się tam coś zmieni. Poza tym jest ten nasz bohater otoczony innymi ludźmi, więc to nie jest tak zupełnie wypreparowany z rzeczywistości.
1: I tak właśnie zaczął się film o Franku W. Opera Leśna w Sopocie obchodzi dziś swoje urodziny. Otwarto ją w 1909 roku, a śpiewak Tomasz Konieczny kilka lat temu mówił w Dwójce o Operze Leśnej tak.
5: Mamy do czynienia z naturą, z przyrodą, z wspaniałym obiektem, z operą leśną, która rzeczywiście dysponuje cudowną akustyką. To, co Państwo słyszycie w tle, są dźwięki orkiestry, które wydobywają się z kanału orkiestrowego, z orkiestronu, który jest odkryty. Orkiestron został zbudowany przed II wojną światową, jest bardzo dobrej jakości, wyściełany drewnem i ta muzyka rzeczywiście brzmi z tego kanału orkiestrowego wspaniale.
1: To wypowiedź Tomasza Koniecznego zarejestrowana przy okazji Baltic Opera Festiwalu.
0: A 11 sierpnia 1919 roku urodziła się Ginette Neveu, francuska skrzypaczka, pierwsza zwyciężczyni konkursu imienia Wieniawskiego w Warszawie w 1935 roku, w którym pokonała Dawida Oistracha. Zginęła w katastrofie samolotu Air France 28 października 1949 roku. Spośród niewielu nagrań, jakie po niej pozostały, przypominamy kameralną wersję Cygan Maurycego Ravela przy fortepianie brat skrzypaczki Jean-Paul Neveu.

Muzyka Ravela bardzo często pojawia się w repertuarach konkursowych. Być może jej wykonanie jest dla muzyków tym,

czym rola Hamleta dla młodych aktorów, no młodych albo trochę starszych. Wydaje się, że to jest taka rola, która jest jak kamień milowy w karierach, chociaż pewnie nie dla wszystkich stanowi moment przełomowy. Na polskich scenach tę postać Hamleta kreowali między innymi Leszek Herdegen, to znana rola w Teatrze Starym w Krakowie powojenna, Edmund Fetting,

0: reżyserii Adama Hanuszkiewicza, Jerzy Sztur i Teresa Budzisz-Krzyżanowska. To w reżyserii Andrzeja Wajdy, Mirosław Baka, Krzysztof Tyniec, Mariusz Bonaszewski, Jacek Poniedziałek, Borys Szyc czy Krzysztof Szczepaniak, a ostatnio choćby Hugo Tares u Jana Englerta czy Paweł Charyton w spektaklu Jacka Jabrzyka. W Teatrze Polskiego Radia też było kilku Hamletów. Posłuchajmy głosu Andrzeja Ferenca.
1: Co czytasz, panie mój?
2: Słowa, słowa, słowa.
1: A co się tam dzieje?
2: Między kim a kim?
1: Mam na myśli, co się dzieje w książce, którą czytasz, panie mój.
2: To po twarzy, panie, gdyż ów drwiący łotrzyk powiada tu, że ludzie starzy mają siwe brody, że lica ich są pomarszczone, szczodrze obdarowano ich brakiem rozumu i wielką słabością pośladków. A choć, panie, najpotężniej i najmocniej wierzę w to wszystko, jednak utrzymuję, że spisanie tego nie jest rzeczą uczciwą.
0: Tak, słynne słowa, słowa, słowa wypowiadał Andrzej Ferenc w 1985 roku. A czy państwo mają swojego ulubionego Hamleta? Spośród z tych z ubiegłego sezonu wybierało trzyosobowe jury gdańskiego festiwalu szekspirowskiego, ponieważ właśnie trzy inscenizacje tej tragedii były nominowane do Złotego Jorika. Ubiegłotygodniowy werdykt państwo już znają. Zwyciężył spektakl Jacka Jabrzyka, ale mam nadzieję, że jedyna polska członkini jury, Dorota Buchwald, która będzie moją rozmówczynią o 8.30, zdradzi nam trochę więcej szczegółów tegorocznych zachwytów i zastrzeżeń kapituły Złotego Jorika. A w sprawie państwa ulubionych Hamletów proszę pisać poranek@polskieradio.pl albo ewentualnie telefonować do nas 22 645 22 22.

0: Kilka minut do wpół do siódmej spędziliśmy w towarzystwie filharmoników nowojorskich i Leonarda Bernsteina.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig słuchamy w poranku wierszy, które poetka przeczytała przed mikrofonem radiowej dwójki. Dziś jeden z liryków bliskiej jej amerykańskiej autorki Elizabeth Bishop. W pierwszej połowie lat 70. razem z mężem Arturem Międzyrzeckim oraz z córką Danielą Julia Hartwig przebywała w Stanach Zjednoczonych na stypendium. W podziękowaniu za gościnę tłumaczyła wiersze najwybitniejszych poetów tego kraju. Wspólnie z mężem wydała antologię Opiewam nowoczesnego człowieka, a już samodzielnie antologię amerykańskich poetek Dzikie brzoskwinie. Posłuchajmy wiersza Małe ćwiczenie Elizabeth Bishop w tłumaczeniu Julii Hartwig. Czyta autorka, a nagranie pochodzi z 2002 roku.
2: Pomyśl o burzy włóczącej się niespokojnie po niebie jak pies, który rozgląda się za miejscem do spania. Posłuchaj, jak warczy. Pomyśl, jak wyglądają teraz rozrzucone tam wysepki drzew na morzynu, obojętne na błyskawice, prześwietlające ciemność. Te kłębowiska szorstkich korzeni, gdzie od czasu do czasu chowa głowę czapla, potrząsa piórami i wydaje niejasny okrzyk, gdy rozbłyskują otaczające ją wody. Pomyśl o bulwarze i małych drzewach palmowych posadzonych w równych rzędach i nagle objawiających podobieństwo do garści wiotkich szkieletów rybich. Pada tam deszcz. Bulwar i jego wyszczerbione chodniki z kępami trawy w każdej szczelinie z ulgą przyjmują wilgoć i odświeża się morze. Teraz burza odchodzi w serii krótkich i źle oświetlonych scen bitewnych.

0: z których każda rozgrywa się w innej części pola. Pomyśl o kimś, kto śpi na dnie łodzi, przymocowanej do korzeni na morzynu lub do pala mostu. Pomyśl o nim jak o kimś bezpiecznym, komu tylko na chwilę zakłócono spokój.
1: Julia Hartwig tłumaczyła literaturę języka angielskiego i francuskiego. Jutro posłuchamy wiersza, którego autorem jest Blaise Cendrars. Przypomnijmy, że w tym tygodniu o 12.45 w Głosach z przeszłości słuchamy opowieści samej Julii Hartwig, nagranych w roku 2000. Dość tanecznie upływa nam ta pierwsza godzina poranka. Teraz rozbujamy się w takt walca S-dur Fryderyka Chopina razem z Zoltanem Kocziszem.

0: Nasza mała dziewczynka z AK. To tytuł koncertu, który odbędzie się dziś w Toruniu w ramach cyklu Domówka u Grosówny. Projekt realizuje maestro Jakub Gawrysiak w domu, w którym mieszkała artystka. Budynek został przeniesiony z ulicy PCK na Wolę Zamkową oraz odbudowany i wyremontowany. Otwarto go 2 lata temu. Odbywają się tam spotkania, koncerty oraz wystawy. Tym razem posłuchamy pieśni oraz piosenek powstańczych, mówi Jakub Gawrysiak.
1: Helena Grosówna jako żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa, porucznik Armii Krajowej, pseudonim Bystra, dowodziła oddziałem kobiecym w ramach batalionu Sokół. Walki kobiet w powstaniu, ich udział nie był stricte walką zbrojną, bo nie do końca było tak, że kobiety otrzymywały broń do ręki. Służyły głównie jako sanitariuszki, jako łączniczki, jako osoby będące w ciągłej dyspozycji komendy głównej do wszelkiego rodzaju zadań specjalnych. Nie chcę powiedzieć, że to funkcjonowało na zasadzie, gdzie diabeł nie może, tam kobietę w powstaniu pośle, ale trochę

0: Tak to było. I Helena Grosówna, jako wysoko jednak postawiona w hierarchii wojskowej, bowiem oficer, pełniła nie tylko taką funkcję pomocniczą wobec swojego oddziału czy komendy głównej, ale przede wszystkim logistyczną i dowódczą.
1: Za co zresztą później ponosiła bardzo przykre konsekwencje za udział w Powstaniu Warszawskim.
0: Mimo iż formacja, w której walczyła, czyli Korpus Bezpieczeństwa, uznał później struktury władzy Polski Ludowej, Helena Grosówna jako ta bardziej związana z Armią Krajową, bowiem finalnie w czasie Powstania Warszawskiego Korpus Bezpieczeństwa wszedł w skład Armii Krajowej na zasadzie fuzji. I Helena Grosówna pozostała wierna swoim przekonaniom do końca. Za co, niestety, tak jak wiele innych swoich koleżanek, kolegów, prześladowana była w powojennej rzeczywistości Polski i to wpłynęło na późniejszą jej powojenną filmową karierę.
1: Która się załamała.
0: Niestety, załamała się. Głównie Helena Grosówna po II wojnie światowej, po bardzo długim okresie niebytu scenicznego, filmowego, kinowego, była obsadzana przede wszystkim w rolach drugoplanowych, do czego sama przyzwyczajona nie była. Będzie to spotkanie z cyklu Domówka u Grosówny trochę inne niż zwykle, bowiem o ile na co dzień, czy właściwie co koncert, poruszamy tematykę muzyki i kultury właśnie dwudziestolecia międzywojennego, o tyle powiemy o tym, co wydarzyło się dalej, bo Helenę Grosówne, porucznik Bystrą, razem ze swoim oddziałem spotkamy na ulicach walczącej Warszawy gorącego sierpnia 1944 roku i razem z jej oddziałem, razem z jej towarzyszami broni zaśpiewamy te piosenki, które towarzyszyły im idąc do powstania, które powstawały w Powstaniu Warszawskim i które finalnie po upadku powstania również zostały napisane. Ta piosenka cały czas w Powstaniu Warszawskim służyła i pokrzepieniu, i dodawała otuchy, i żegnała swoich druhów nawzajem. Towarzyszyła powstańczym ślubom, bardzo często z ocalonych płyt, gramofonów wygrzebanych gdzieś, zawalonych kamienic, czy które otrzymywali w prezencie od sąsiednich oddziałów. Czasem tak rozpoczynał się poranek, kończył wieczór, czasem tak kończyło się czyjeś życie piosenką. I to, co powstało w czasie Powstania Warszawskiego, jest pięknym świadectwem ducha, jaki był w tych młodych ludziach.
1: Jakie w takim razie piosenki wybrałeś się na ten szczególny wieczór?
0: Między innymi będzie to Serce w plecaku, będzie to Pałacyk Michla, pieśń Batalionu Parasol, oczywiście tytułowa Mała dziewczynka z AK, przepiękny, dramatyczny utwór, podczas którego wyobrazić sobie można niejedną dziewczęcą twarz widzianą po raz ostatni. Będzie piosenka o chłopakach z AK na melodię Ballady o jednej Wiśniewskiej. Bardzo przekorna piosenka. Będzie to oczywiście Warszawianka, Warszawskie dzieci. To wszystko, co kojarzy nam się nieodzownie z Powstaniem Warszawskim, choć nie tylko.
2: Koncert w domu Heleny Grosówny w Toruniu zatytułowany Nasza mała dziewczynka z AK dziś o 17:00. Z Jakubem Gawrysiakiem rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek, a my posłuchajmy tej tytułowej piosenki mojej małej dziewczynki z AK w wykonaniu Józefa Wojtana.
3: Nadzieję tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram, w ciasnych uliczkach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedyś

0: porcja wzruszeń, niespełna 16 minut przed godziną 7, ale teraz pora patrzeć w przód albo w to, co najbardziej dzisiejsze.
1: Przegląd prasy.
0: A z gazetami dziś niespodzianka. Monika Zając, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Tak, to co dzisiejsze, bo w pierwszym przeglądzie prasy będą wyłącznie gazety codzienne. No i zaczynamy od tematu, myślę, bardzo aktualnego. Czyje te obrazy? To jest temat z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Spadkobiercy lubomirskich chcą zatrzymać w Polsce dzieła z kolekcji, które ukraińscy muzealnicy przywieźli do Polski po wybuchu wojny, żeby zapobiec ich zniszczeniu przez Rosję. Potomkowie rodziny lubomirskich próbują odzyskać m.in. obrazy z kolekcji Lwowskiego Muzeum Historycznego. Uważają, że są ich właścicielami. Spór dotyczy dwóch obrazów z wystawy pokazywanej od maja w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Pogranicza Europy to część zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego. Obejmuje 605 obiektów muzealnych należących do państwowej części Muzealnego Funduszu Ukrainy. Obiekty miały pozostać w muzeum do 30 października. Pierwsze roszczenie sądowe miało miejsce już w 2024 i dotyczyło części pokazywanej na Zamku Królewskim wystawy Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne. Spadkobiercy wystąpili do sądu o ustanowienie zabezpieczenia 12 obrazów. W przypadku obrazu oznacza ono, że dzieło musi zostać w miejscu, w którym zastaje je spór. Do czasu rozstrzygnięcia sądowego. Gazeta Wyborcza też zamieszcza komentarz dyrektora Dużego Polskiego Muzeum, który chce pozostać anonimowy, który mówi tak. Nie mam pewności, jaką decyzję podejmie sąd, bo od strony prawnej sprawa wygląda niejednoznacznie, a sąd nie musi brać pod uwagę kwestii etycznych. Źle się stało, że nie zostały wystawione immunitety, choć zapewne nikt nie przewidział tego typu szarży. Ale potomkowie lubomirskich stawiają państwo polskie w bardzo niezręcznej sytuacji. Przecież te dzieła miały być w Polsce bezpieczne. Tymczasem może okazać się, że do Ukrainy nie wrócą. Dla stosunków kulturalnych pomiędzy krajami to poważny zgrzyt i nie ma znaczenia, że w sprawie odzyskania zbiorów występuje podmiot prywatny. No i rzeczywiście tak tytułuje, czy komentuje ten spór Gazeta Wyborcza jako kolejny zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich, cytując zresztą jednego z kijowskich oficjeli, nie dość, że bijecie, to jeszcze zabieracie. A zatem można tak interpretować ten temat. Zresztą o tej sprawie pisze także Rzeczpospolita, która zresztą jako pierwsza donosiła o tym sporze.
0: A no właśnie ja mam wrażenie, że on się już pojawiał właściwie w prawie każdym tytule dziennikowym i wydawało mi się, że nawet sąd tam na razie chłodno podchodzi do tych roszczeń.
2: No jest kolejna odsłona tego problemu, mianowicie pojawił się pozew w Sądzie Okręgowym.

0: Słupsku złożony przez pełnomocnika, jednego ze spadkobierców Andrzeja Lubomirskiego. No, ja jestem ciekawa, jak ta sprawa się dalej potoczy. Tak jak wspomniałam także w Rzeczpospolitej o tym temacie, natomiast są też interesujące artykuły o sztucznej inteligencji. To taka zapowiedź drugiego przeglądu prasy. Nie wiem jak ty, Kasiu, ja ucieszyłam się z tego spadku temperatury dziś rano.
1: Ja jestem ciepłolubna, na bateryjkę słoneczną, ale póki jeszcze jest słońce i powyżej 20 stopni, to mi wystarczy.
0: Tak, na słońce dzisiaj ma się pojawić, ale a propos upałów, to dziennik Gazeta Prawna rozstrzyga pewne kwestie, które mogą być niejasne, a dotyczą one obowiązków pracodawcy, gdy właśnie temperatura przekracza 28 stopni, a tutaj konkretnie temat udostępniania wody, bo pracodawca ma taki obowiązek, ale są tu pewne zastrzeżenia. Na przykład jest taka kwestia, czy pracodawca może zamiast kupować wodę butelkowaną ograniczyć się tylko do zapewnienia wody z kranu. I tu pojawiają się pewne wątpliwości. Należy przyjąć, że jeżeli woda spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nic nie stoi na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu. O ile pracodawca zapewnił możliwość higienicznego jej poboru, nie może to być jednak woda z umywalek zainstalowanych w pomieszczeniach z ustępami lub w przedsionkach do tych pomieszczeń. Jest też pytanie o to, co jeśli woda butelkowana nam nie odpowiada, wolelibyśmy wodę mineralną innej marki. Nie ma takiego obowiązku pracodawca. Również nie otrzymamy ekwiwalentu pieniężnego, jeśli zaopatrujemy się we własną wodę i przechodzimy z taką do pracy. Natomiast pracodawca nie ma obowiązku dostarczania wody, jeżeli w pomieszczeniach działa klimatyzacja, dzięki której zapewniona zostanie temperatura nieprzekraczająca 28 stopni. Tu oczywiście wiele niuansów, ale wydał mi się ten temat ciekawy także w kontekście tych sporów o wodę filtrowaną w restauracjach. Także powraca przecież temat udostępniania darmowej wody podczas imprez masowych, podczas koncertów, podczas festiwali. Myślę, że prędzej czy później doczekamy się tego, że ta woda będzie zapewniana nie tylko w miejscach pracy, ale także podczas takich imprez.
1: Kolejne kraje biją rekordy, jeśli chodzi o temperaturę. Z dzisiejszych doniesień Polskiej Agencji Prasowej w Stanach Zjednoczonych lipiec był rekordowo gorący, więc myślę, że cały świat będzie musiał gdzieś ten dostęp do wody pitnej, choć będzie coraz trudniejszy, jednak coraz bardziej uprzystępniać.
0: To w tym przeglądzie prasy sięgamy jeszcze po Gazetę Polską Codziennie, w której na stronie kulturalnej pożegnanie Jarosława Abramowa-Newelnego, którego również w poranku Dwójki żegnaliśmy, ale także recenzja filmu Pejzaż w kolorze sepi. To Anna Krajkowska pisze o tej polsko-japońskiej koprodukcji.
1: Nie wiedziałam, że to jest komponent polski, bo jest ekranizacja wybitnej powieści Kazuo Ishiguro. No, tak,
0: zgadza się. Natomiast tutaj chwalone są na przykład zdjęcia Piotra Niemiejskiego, które są miękkie, pełne światła i nostalgii. To jest film, który trafił do polskich kin 7 sierpnia, czyli niemal w rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki. To jest przejmująca historia kobiety, która po latach wraca do własnej przeszłości. Pamięć, rodzinne tajemnice, poczucie winy i pytanie o to, czy można rozpocząć życie od nowa, wracają tu na tle losów ludzi, których wojna wyrwała z dawnego świata. Jak wspomniałaś, to jest ekranizacja powieści Kazuo Ishiguro.
1: Noblisty,
0: oczywiście. Nie wiem, czy jesteś fanką jego książek?
1: Taką wstrzemięźliwą.
0: Tak. Ja mam dokładnie to samo. Chociaż tego filmu jestem ciekawa, to na koniec może jeszcze ciekawostka i na pewno coś, co ucieszy miłośników kina Jana Komasy, który, jak donosi Gazeta Polska Codziennie, szykuje film o polskich siatkarzach. O. Reżyser Miasta 44 ma już gotowy scenariusz projektu, który przez lata był odkładany, a nawet miał być jego reżyserskim debiutem. Mam projekt, który przesuwa się z roku na rok, opowiada historię osadzoną w świecie

0: projekcie siatkówki, czyli naszym narodowym dobru, powiedział. Jeśli uda się zgromadzić środki, zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku.
1: To bardzo ciekawe, bo po tych takich kameralnych, ale bardzo poruszających historiach rodzinnych, zrealizowanych za pieniądze angielskojęzycznych krajów, to tutaj mamy powrót do takich typowo polskich tematów. Bardzo to ciekawe.
0: Ciekawe i przyznam, że też w ogóle ten segment kina opowiadającego o sporcie to jest coś, co może nie jest w kręgu moich zainteresowań, ale rzeczywiście jakby się nad tym zastanowić, ile tam jest opowieści o przełamywaniu własnych słabości, o także sile wspólnoty, zespołu, no jeżeli to ma być mowa o polskich siatkarzach. Chociaż no, z drugiej strony jakby pomyśleć, porównać z filmami o piłce nożnej, gdzie jeszcze dochodzi do starć pomiędzy dwoma zespołami, no to ci siatkarze rozdzieleni siatką na boisku. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jakie tutaj wątki uwypukli Jan Komasa w swoim projekcie, który, przypomnijmy, no, o którym myśli już od wielu lat. Zatem to musi być sprawa naprawdę dobrze przemyślana.
1: Może będzie wreszcie dobry polski film familijny, a Monika Zając powróci mniej więcej za godzinę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Granada i Sevilla słyną z tego. Tam najwięcej tablao, czyli takich teatrów flamenco możemy zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że jakoś zawsze, kiedy jestem na takim spektaklu, to mam w sobie tyle emocji i naprawdę można poczuć te wszelkiego rodzaju emocje gitarzysty i najczęściej tancerki flamenco. Jak też przez muzykę flamenco dowiadujemy się i poznajemy historię Andaluzji.
2: Na andaluzyjskie opowieści Agnieszki Zielińskiej zapraszam w audycji Ludzie i Świat Śródziemnomorza. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Jest 7:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc.
3: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis. Nad audycją czuwa Monika Góral. Muzykę wybrał dla nas Tomasz Szachowski, a ja witam Państwa serdecznie. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Poranek dwójki.
3: Dziś wtorek, 11 sierpnia, 223 dzień i 33 tydzień roku. Słońce jest z nami od godziny i 48 minut, zajdzie 9 minut po 20. Obchodzimy dzień konserwatora zabytków. Wszystkim ratującym zabytki składamy najlepsze życzenia. A z pierwszym wydaniem wiadomości czeka już Maria Czok.
5: Dzień dobry Państwu. Ponad 14,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafi do klasztoru ojców dominikanów we Wrocławiu. Dzięki tym środkom odnowiony zostanie ponad 300-letni stary refektarz, który po zakończeniu prac ma służyć nie tylko zakonnikom, ale także mieszkańcom i turystom. Jak podkreśla ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, projekt ma dać zabytkowi nowe życie.
6: Bardzo fajny projekt, muszę przyznać, który stworzy tutaj taki centrum aktywności społecznej, czyli nie tylko odnowimy bardzo stary zabytek 300-letni, ale także stworzymy miejsce wystawiennicze, miejsce spotkań, takie miejsce również do tego, żeby realizować tutaj koncerty, wystawy, fajne działania edukacyjne dla społeczności lokalnej.
5: W odnowionym obiekcie powstanie nowoczesna ekspozycja poświęcona historii miejsca, a sam budynek będzie dostępny dla zwiedzających przez cały rok, zapowiada ojciec Marcin Dyjak z klasztoru dominikanów we Wrocławiu.
7: To będzie miejsce dostępne dla turystów odwiedzających Wrocław, dla mieszkańców, nie tylko żeby przyjść tutaj i zwiedzić tą ekspozycję stałą, która się pojawi, no ale przede wszystkim jako posiadające ofertę kulturalną, edukacyjną, która będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
5: Cała inwestycja będzie kosztować ponad 18 milionów 700 tysięcy złotych i ma zakończyć się w 2030 roku. Sama, opowieść o Annie Bilińskiej. To debiutancka książka Małgorzaty Ziewieckiej. Autorka od kilku lat podążała śladami uznanej malarki. Jak przyznaje, Bilińska nie pasowała do swoich czasów.
8: To był XIX wiek. Ambicje kobiet przerastały ich możliwości. Kobiety nie mogły kształcić się na państwowych uczelniach. Wypadało kobiecie zostać w domu, być żoną, matką. A gdy nie było kawalera na horyzoncie, wypadało iść do zakonu i modlić się o dobro dla swojego narodu. Annie ani zakon, ani małżeństwo nie było po drodze.

0: twórczość Anny Bilińskiej była prezentowana na najważniejszych europejskich wystawach i doceniana przez krytyków z wielu krajów. Po powrocie do Warszawy przygotowywała otwarcie szkoły malarskiej dla kobiet. Więcej na ten temat można przeczytać w książce Małgorzaty Ziewieckiej pod tytułem Sama – opowieść o Annie Bilińskiej. Wystartował 10. jubileuszowy Festiwal Wisły, czyli kilkudniowe święto Królowej Polskich Rzek. W programie prezentacja historycznych łodzi, rejsy po Wiśle, a także stragany prezentujące dawne rzemiosło związane z flisactwem i żeglugą.
1: Jestem z Warszawy i przypłynąłem batem Mieszko. Bat Mieszko na 10 festiwali był na 9.
2: Bat, czyli co?
1: Czyli łódź, która służyła kiedyś jako łódź do pracy, głównie wożenia piasku. Są to takie między pychówką a szkutą, czyli po prostu pychówka to jest mała łódź na wiosło pychowe, jak sama nazwa wskazuje. Szkuta to są ogromne jednostki, statki po prostu towarowe, a bat to jest taki pośrednio taki do roboty statek, który mamy przerabiany oczywiście na łodzie kategorii podróżniczej.
0: 10. jubileuszowy Festiwal Wisły potrwa do niedzieli między innymi w Bydgoszczy i Toruniu. Władze Kolumbii liczą straty po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią część kraju. Na razie wiadomo o 77 zabitych osobach, ale ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa.
3: Demasiado fuerte, duro,
0: to było zbyt silne. Leżałam na podłodze i myślałam tylko o mojej córce, która była w szkole. Moja rodzina jest cała i zdrowa, dzięki Bogu. Poszłam odebrać córkę, nic nam nie jest. Okolica jest zatłoczona, ludzie są zaniepokojeni, a niektóre miejsca dosłownie się zawaliły. Ludzie szukają krewnych. Zalecenia są takie, że najpierw musimy odgrodzić teren, żeby móc pracować i ratować ludzi uwięzionych w zawalonym budynku. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. W czerwcu w Wenezueli na skutek podwójnych wstrząsów sejsmicznych zginęło ponad 6 tysięcy osób. I tą informacją kończymy pierwszy serwis, kolejny o 9:00, a więcej na stronie Dwójki i w aplikacji Polskiego Radia.
4: Pogoda.
5: W Polsce upały na razie jakby w odwrocie, ale agencja AFP informuje, że w tym roku 33 państwa odnotowały najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów. Dotyczyło to regionów w Europie, Ameryce Łacińskiej oraz w państwach Sahelu, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi. Innym problemem jest susza. Brytyjski rząd poinformował wczoraj, że niemal 3/4 terytorium Anglii objęte jest teraz suszą, czyli dotyka ona około 45 milionów mieszkańców Anglii. W Polsce na większości obszaru trwa susza hydrologiczna. A dziś w pogodzie trochę chmur i trochę słońca. Padać będzie nienachalnie. Temperatury od 18 stopni Celsjusza na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami nad morzem i na południu dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.
4: Autopromocja.
6: To się czyta.
7: Roberto Bolaño, 2666. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Liz, a później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
7: Gorąco polecam. Marcin Przybylski.
4: Autopromocja.
5: A ja gorąco Państwu polecam również naszą płytę tygodnia. Tym razem to album Sojka Stańko, Suita Zaduszna. Nowe wydawnictwo Polskiego Radia z zapisem nieznanych nagrań obu artystów zrealizowanych w sierpniu 1988 roku w studiu S4 naszej rozgłośni. To spotkanie chyba jedyne, w każdym razie takie, którego zapis udało się odnaleźć między Stanisławem Sojką, który podówczas był wschodzącą muzyczną gwiazdą, docenioną zarówno w świecie rocka, jak i właśnie jazzu, między innymi już nie tylko skrzypkiem, ale też pianistą. No i Stańko, który 17 lat starszy i o zdecydowanie ugruntowany już wtedy pozycji. Jeśli są Państwo ciekawi, co wynikło z ich muzycznego spotkania w 1988 roku, to proszę zgłaszać się po płytę tygodnia.

tygodnia. Właśnie tak powinien brzmieć tytuł maila, a nasz adres to poranek2@polskieradio.pl. W treści koniecznie proszę zawrzeć swój adres korespondencyjny. Mamy też jazzową płytę dodatkową. To nagranie Michała Barańskiego No Return, No Karma. Album wydany w ubiegłym roku jako numer 90 w serii Polish Jazz. Te dwie płyty na Państwa czekają, a my posłuchajmy trzeciej części suity zadusznej Stanisława Sojki i Tomasza Stańki.

0: Widzę, że dźwięki trąbki Tomasza Stańki i fortepianu Stanisława Sojki już wielu z Państwa zachęciły do napisania do nas, ale cały czas jeszcze można próbować zgłaszać się po płytę tygodnia Poranek Dwójki @polskieradio.pl.
1: Poranek Dwójki.
0: W drzwiach już czai się Adam Wiedemann, być może znowu z jakąś książką po jego odwiedzinach, natomiast wyruszymy w podróż za sprawą pocztówki dźwiękowej. Tym razem kierunkiem będzie Zakopane.
2: Skoro nie czarny staw, to może coś prostszego. W 1931 roku na stadionie na Równi Krupowej z widokiem zarówno na Giewont, jak i na Gubałówkę odbył się festiwal o nazwie Opera Górska.
0: Więcej już za parę chwil, przed godziną 8 na pewno, a po 8 rozgościmy się na Pomorzu. Najpierw za sprawą festiwalu Let's Baroque.
3: Te organy, które wybrzmiewają, które wypełniają swoim dźwiękiem świątynie, tak wspaniałe organy jak chociażby te nasze mikołajowe, gdańskie organy,

0: organy też zabrzmią w materiale, który przygotowaliśmy dla Państwa po 8, a potem za sprawą Festiwalu Szekspirowskiego również na Pomorzu pozostaniemy. Pytam dziś Państwa o niezapomnianych dla Państwa Hamletów. Posłuchajmy kolejnego radiowego.
1: Bo nie strój czarny jak noc, nie żałoba, ani wzdychania, ani łez strumienie, nie ta zewnętrzność smutek mój wyraża. To wszystko można udać, to się zdaje. Lecz co ja czuję, słowo nie wyrazi. I czarna szata nic o tym nie powie.
0: To Krzysztof Kwiatkowski, reżyserowany przez Annę Wieczór w 2016 roku. Znaczna reprezentacja Hamletów w dzisiejszym poranku ma związek z zakończonym tydzień temu Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku. O tegorocznych werdyktach opowie nam o 8.30 jedna z jurorek Dorota Buchwald. Czekam też na Państwa wspomnienia o takich niezapomnianych Hamletach. Poranek dwójki @polskieradio.pl albo 22 645 22 22. Nie zabraknie też przed 9 rekomendacji kulturalnej, a już teraz posłuchajmy muzyki Jakuba Offenbacha.

0: Cieszę się, że ponownie w wakacje nasze studio odwiedził dziś Adam Wideman. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witaj Kasiu.
0: Dziś znów z książką, czy znowu będzie to poezja?
1: To nie będzie poezja, tylko proza poety. Notabene przyniosłem dzisiaj dwie książki. Oczywiście przedmiotem naszego zainteresowania będzie przede wszystkim najnowsza publikacja Adama Kaczanowskiego, bo o nim tutaj mowa, nosząca tytuł Antyhipokamp. Natomiast dlaczego książki przyniosłem dwie? Otóż Antyhipokamp wydaje mi się drugą wersją tej samej książki, którą Kaczanowski napisał i wydał w roku 2007, czyli 20 lat temu. I ta starsza książka nosiła tytuł Awersja, czyli no, była to taka wersja A, teraz mamy wersję B. One się między sobą formalnie bardzo różnią, natomiast jeśli chodzi o temat, to jest to temat ten sam, mianowicie jest to zła matka.
0: A bo ja czytałam, że dzieciństwo w PRL-u.
1: No tak, bo, że tak powiem, relacja matki i syna, a zwłaszcza kogoś takiego, kto w PRL-u się urodził i wychowywał, no nie może nie dziać się w PRL-u. Oczywiście tutaj od razu mam kontrargument, ponieważ częściowo akcja Antyhipokampa dzieje się na przykład w Stanach Zjednoczonych i to nie gdzie indziej, tylko w kreskówce Disneya. Mamy tutaj do czynienia właśnie z takim bogatym wachlarzem chwytów formalnych, ale najpierw może wspomnę o Awersji, którą mimo wszystko uważam za lepszą książkę, jako takie naprawdę bezlitosne podejście no właśnie do sytuacji z dzieciństwa, kiedy to matka opuszcza męża i syna jednocześnie i odchodzi do kochanka. Zakłada z nim nową rodzinę, którą zresztą też opuści. Ta matka jest traktowana bez żadnej taryfy ulgowej, ale jednocześnie no, z pewną czułością jako bohaterka literacka. Także Awersję bardzo Państwu polecam, jeśli jeszcze jest gdziekolwiek do zdobycia. Antyhipokamp również polecam. W ogóle może najpierw odniosę się do tytułu. Hipokamp to jest taka część mózgu, która odpowiada podobno za pamięć.
0: I za emocje.
1: I skąd ta nazwa w ogóle hipokamp? Otóż komuś wygląd tej części mózgu skojarzył się z konikiem morskim. I aż sobie obejrzałem, mnie się skojarzył raczej ze skorpionem. I to takim skorpionem, który ma to żądło wywinięte, bo istnieje taka legenda, że skorpion wrzucony w ogień popełnia samobójstwo. Po prostu sam siebie żądli i w ten sposób jego śmierć jest mniej bolesna. I ta metafora wydaje mi się nawet bliższa tej książce. Mamy tutaj 8 części, z których każda składa się z około 10-11 podrozdziałów i każda z tych części jest skonstruowana wedle innej zasady formalnej.
0: To znaczy, że mamy, nie wiem, jeden rozdział narracyjny, jeden rozdział w postaci, nie wiem, dramatu albo prozy poetyckiej, czy na czym polega ta rozmaitość formalna?
1: Nie aż tak. Nie aż tak. Jeszcze dodam, że takim motywem tematycznym, który spaja te wszystkie części, jest motyw plastikowych modeli samolotów. Te samoloty i ich wyrzucenie, czy też zniszczenie, to jest motyw, który nieustannie powraca w tej książce. I w pierwszej części mamy do czynienia z 10 wersjami tego właśnie zniszczenia samolotów. Te wersje są do siebie podobne, ale jednocześnie są subtelnie zróżnicowane. I na tym polega zasada tej części. Już wiemy, czego się spodziewać po każdym kolejnym podrozdziale, ale jednak on nas czymś zaskakuje. I to jest bardzo piękna część. W drugiej części właśnie mamy gry i zabawy chłopięce. Zresztą ona bardzo wymyślne. Tutaj Kaczanowski rozwija swój pawi ogon inwencji. Nie wiem, czy już w dzieciństwie był tak

i pomysłowy, czy to teraz wymyślił te zabawy. To jest część o dzieciństwie w PRL-u. W pewnym momencie akcja przenosi się do horroru, takiego drugorzędnego, jak to się mówi, horror klasy B. No i ten horror przydarza się nowemu kochankowi matki. I no, stopniowo oczywiście dochodzi do eskalacji tej straszności.

0: w Kaczora Donalda i przeżywa mnóstwo przygód w Stanach Zjednoczonych. Także do rozliczne konwencje. To nawiązuje troszkę do Uli Poe, którzy zadawali sobie rozliczne przymusy przy pisaniu. Że tam na przykład nie będą używali jakiejś literki, prawda? Albo że w każdym rozdziale będzie jakiś palindrom. Podobnie mamy u Kaczanowskiego. W jednym z ostatnich rozdziałów na przykład nawiązuje do słynnej książki Joe Brainarda Pamiętam, że. Wypisuje właśnie z dzieciństwa różne zdarzenia, które pamięta, ale później jednak kontrapunktuje to rozdziałem Nie pamiętam, że. I są to sytuacje, o których wie, że miały miejsce, ale nie jest w stanie ich sobie przypomnieć. Podobnie jak zresztą było właśnie z tym zniszczeniem samolotów. I dlatego tak powtarza w nieskończoność, usiłując sobie przypomnieć, ale jednocześnie no, tworząc tyle wersji, że już na pewno się nie domyśli, która będzie prawdziwa. Reasumując, Antyhipokamp to jest książka o działaniu pamięci, która to pamięć jest skonfrontowana z fantazją i taki trochę jak gdyby na smyczy konwencji filmowych, różnych filmów klasy B.
1: No właśnie cały czas tak mi się wydawało, że gdzieś tam pewne te zabiegi, o których opowiadałeś, są bliskie również zabiegom w kinie współczesnym spotykanym, jak z tymi wersjami wydarzeń i tak dalej.
0: No właśnie w kinie współczesnym, tak. Ale widać właśnie, jaki typ kina, szczególnie Kaczanowskiego, fascynuje. Są to właśnie te filmy takie nieco gorsze. Filmy służące w zasadzie takiej prostej rozrywce. No i on dopiero tutaj przekształcając te konwencje, robi z nich doskonałą literaturę.
1: Rozrywkową, czy jednak...
0: O nie, nie.
1: Jednak nie dla przyjemności.
0: Bardzo poruszającą, ale ogólnie mówiąc polecam.
1: Polecał Adam Wideman. Już drugi raz z rzędu, proszę Państwa, chyba tak wakacje dobrze na Adama działają. Mam nadzieję, że spotkamy się za 2 tygodnie z jakąś kolejną Twoją propozycją do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Pocztówki operowe.

0: po opowieści Adama Wiedemana o książce Adama Kaczanowskiego zabrzmiał Jakub Józef Orliński, jego wspaniały głos w jednej z pieśni Henryka Purcella. Jakubowi Orlińskiemu towarzyszył Michał Biel na fortepianie. Słyszeli też państwo natarczywego listonosza. Pora już więc również odemknąć pocztówkę. Dziś z Agatą Kwiecińską i Adamem Banaszakiem ruszamy pod Giewont.
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry, dzisiaj będzie wycieczka w góry. Oczywista lokalizacja, no bo przecież nie moglibyśmy nie zajrzeć do Zakopanego. Mieczysław Karłowicz wołał: szanujcie ciszę i majestat gór, a z kolei Stanisław Wyspiański marzył o tym, by opery Richarda Wagnera wystawiać nad Czarnym Stawem pod Rysami. To jest myśl porywająca, romantyczna, no ale chyba jednak niemożliwa i niebezpieczna w realizacji.
3: Skoro nie Czarny Staw, to może coś prostszego. W 1931 roku na stadionie na Równi Krupowej z widokiem zarówno na Giewont, jak i na Gubałówkę odbył się festiwal o nazwie Opera Górska. Wykonano wówczas, co oczywiste, Halkę Stanisława Moniuszki oraz, co mniej oczywiste, jej sequel, Pomstę Jątkową Bolesława Walek-Walewskiego. W spektakle wplecione były autentyczne tańce i muzyka zakopiańskich górali oraz, no, siłą rzeczy, naturalna scenografia.
2: Czym jest owa Pomsta Jątkowa? Prawykonanie tej opery odbyło się 100 lat temu, w 1926 roku, w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Można powiedzieć, że Poznań ma szczególne z Zakopanem związki, bo na tej też scenie odbyło się prawykonanie czwartej symfonii Karola Szmanowskiego i polska prapremiera Harnasiów. Tutaj też żył i tworzył pierwszy taternik wśród kompozytorów, czyli Jerzy Młodziejowski. Ale wracamy do Pomsty.
3: Dzieło stało się życiowym sukcesem jego twórcy. Odnieść można wrażenie, że dyrektorzy teatrów, wystawiając je w międzywojniu, wielokrotnie i na licznych polskich scenach, wręcz ratowali frekwencje i wpływy kasowe tym hitem. Opera opowiada dalsze losy bohaterów Halki Stanisława Moniuszki. Jej akcja rozgrywa się kilkanaście lat później. I tak, syn Halki i Janusza przeżył i stał się hersztem góralskich zbójników, Janosikiem. Zakochał się on w córce Janusza i Zofii, nie zdając sobie oczywiście sprawy z tego, że jest ona jego przyrodnią siostrą. Żywiony resentymentem i zgorzknieniem

0: stary Jątek doprowadza do ślubu młodej pary, by w odpowiednim momencie wyznać prawdę i w ten sposób zemścić się na zrozpaczonej dziewczynie i pośrednio na jej ojcu. W pewnej scenie pojawia się nawet duch Halki.
1: Czemuż tej opery dzisiaj nie można zobaczyć? To mnie zastanawia. W stulecie prawykonania mogłoby się to jednak gdzieś dzieło pojawić. No ale pozdrawiamy Państwa z Zakopanego. Tam należy zajrzeć do willi Atma i przywitać się z cieniami autora Króla Rogera i Hagit, czyli z Karolem Szymanowskim. Atma powstaje pod koniec XIX stulecia jako typowy pensjonat, jeden z wielu wznoszonych w Zakopanem na przełomie XIX i XX wieku. I właśnie tam Szymanowski znajduje swoją przystań.
0: Tu skończył pisać i instrumentować harnasie, skomponował Veni Creator, pieśni kurpiowskie, drugi koncert skrzypcowy. W Atmie gościli najwybitniejsi przedstawiciele epoki. Jan Lechoń, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Witkacy wielokrotnie, Artur Rubinstein, Paweł Kochański, Zofia Stryjeńska, Stefan Jaracz. Zresztą w Atmie podziwiać możemy i dziś dwa portrety kompozytora autorstwa Witkacego. Szymanowski z muszką z 1930 roku oraz Karol Szymanowski Czerwone wierchy z roku 1931.
1: No a co po wizycie w Atmie byś proponował, żebyśmy poczuli, że to jest naprawdę pocztówka operowa?
0: Trzeba odnaleźć jakiś gór szczyt, na którym szumią jodły i zadumać się smętnie.
1: Można też zatańczyć.
0: To wtedy tańce góralskie?
1: Tak. No, ale tutaj trzeba mieć odpowiednią kondycję, szczególnie gdy dyryguje Mark Minkowski.

Tak, tańce góralskie z opery Halka Stanisława Moniuszki zabrzmiał w wykonaniu Sinfonii Warszawy pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Kolejne spotkanie z Adamem Banaszakiem i Agatą Kwiecińską w naszym wakacyjnym cyklu w czwartek, a jeśli mieliby Państwo ochotę usłyszeć więcej na temat Halki Moniuszki, to odsyłamy Państwa do podcastu Anatomia Opery, którego można słuchać w serwisie podcasty polskieradio.pl, ale także na YouTubie i w serwisie Spotify. Myślę, że w tym ostatnim miejscu znajdą też Państwo wiele piosenek, do których muzykę skomponował zmarły w niedzielę w wieku 93 lat Jarosław Abramow Newerli, pisarz, kompozytor i radiowiec. Wczoraj Karolina Felberg-Pawłowska w poranku wspominała o jego niespożytej energii niemal do ostatnich tygodni życia, o tym, jak jeszcze w tym roku organizował kameralne spotkania literackie. Polska scena, trzeba to powiedzieć, traci w ostatnich tygodniach swoich legendarnych artystów. 30 lipca zmarła aktorka Iga Cembrzyńska. Posłuchajmy piosenki, której artystycznie tych dwoje się spotkało. Jarosław Abramow Newerli skomponował muzykę do słów Agnieszki Osieckiej, a Iga Cembrzyńska wyśpiewała ją w niezapomniany sposób.

Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima,

w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już

To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.

Oczy masz uparte, ty budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie.

0: Polskach, w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Poluszkach, w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć.
1: Iga Cemprzyńska 60 lat temu, dokładnie 60 lat temu nagrała tę piosenkę. Krzyknęła wróć i wróciła do nas Monika Zając. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry ponownie.
3: Przegląd prasy.
2: Zresztą dziękuję za tę piosenkę na wejście, bo jestem wielką fanką.
1: Niesamowite, jak utwory, które mają już 6 dekad, nadal mają tę energię.
2: To prawda.
1: Tak, to taka przyjemność. Mamy nadzieję, że również dla państwa.
2: A zaczynamy ten drugi przegląd prasy, który zresztą będzie, proszę mi wybaczyć, w całości poświęcone nowym technologiom i zagrożeniom z nich wynikającym. Od artykułu z Rzeczpospolitej, książki na żer sztucznej inteligencji.
1: O tym, jak te straszne filmy technologiczne mielą książki, które wykorzystają.
2: Otóż to, ja nie wiem, Kasiu, rozumiem, że ty o tym wiedziałaś. Ja o tym, że są te teksty wykorzystywane, oczywiście to do mnie dotarło, ale nie wiedziałam, jak dokładnie w praktyce ten proceder wygląda. Mianowicie tomy kupowane są przez te firmy hurtowo, za bezcen, pozbawione okładek i grzbietów, rozbierane na poszczególne strony i skanowane, a potem wyrzucane na śmietnik i mielone. Ja czuję aż taki fizyczny dyskomfort, jak o tym czytam. No i Rzeczpospolita opisuje sprawę, o której zaalarmował antykwariusz Marcin Gałązka, do którego jedna z takich firm się zwróciła z zapytaniem, czy wręcz z zamówieniem dużej ilości książek. Nie chcę w to wchodzić, mówi Marcin Gałązka. Nie podoba mi się, że książki będą niszczone. Nieetyczne jest to, że pomijane są prawa autorskie. Sprawa jest nieuregulowana, a powinna być. Autor książki nie czerpie zysków z tego, że sztuczna inteligencja jest karmiona jego treściami. Cytowany jest także Karol Kościński, dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Opisana sytuacja w groteskowy sposób pokazuje, że usługi generatywnej sztucznej inteligencji żerują tylko na tym, co wymyślił człowiek. Przy okazji ich dostawcy nie chcą autorom płacić i nie chwalą się, że AI bez wkładu człowieka po prostu nie działa. Korzystają w tym wypadku z niejasnego prawa i opieszałości systemu sądownictwa. Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, zwraca uwagę właśnie na ten drugi aspekt. Książka jest dobrem kultury, a więc dobrem podlegającym ochronie zarówno jako treść i forma. Opisana procedura to nieodwracalne zniszczenie każdego egzemplarza. Rodzi to najgorsze skojarzenia z historii XX wieku.
1: Wiadomo, że dziś papierowe książki niekiedy problematycznie zapełniają półki i cóż z nimi zrobić, ale na pewno nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem, żeby je niszczyć.
2: To prawda, no to skojarzenie z najmroczniejszymi rozdziałami historii XX wieku nie jest bezpodstawne. To sięgamy do wyborczej. Kasiu, czy spotkałaś się już

0: ze zjawiskiem mikrodram.
1: Nie.
0: To są takie filmiki, które są przeznaczone na smartfony. Pojawiają się bardzo często zupełnie przypadkiem w różnych platformach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, TikToku, na YouTubie. Wynalazek z Chin, który dotarł także do Polski. 2 miliony widzów zetknęło się już z tym fenomenem. Mikrodramy mają sznyt taniej telenoweli.
1: Już teraz tak, czyli mam nazwę na coś, z czym się zetknęłam, ale nie wiedziałam.
0: To się nazywa mikrodrama, owszem. Obyczajowe i romansowe cieszą się największą popularnością, ale powstają też mikrodramy reprezentujące inne gatunki, takie jak fantazy czy kryminał. Nie trzeba wcale instalować żadnej aplikacji w telefonie, by je oglądać. Atakują potencjalnych widzów na różnych platformach. No i tutaj pojawiają się takie dane, które Wyborcza cytuje, odnośnie tego, jak Polacy stykają się z tymi mikrodramami. Najczęściej to ponad połowa badanych Polacy trafiają na nie przypadkiem, na przykład na Instagramie, Facebooku czy TikToku. 31% polskich widzów włącza je dla relaksu, 25% czerpie z ich oglądania przyjemność. Podobna liczba zaznacza, że w mikrodramach szuka ucieczki od codzienności. Które wątki fabularne podobają się Polakom najbardziej? Walka o spadek, konflikty rodzinne, romanse i zemsta. Klasyka. No i tutaj też, co istotne, te filmy są generowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Nie przeszkadza to polskim użytkownikom. Wyborcza też wskazuje na takie różne problemy związane z tym fenomenem, poza oczywiście niską czy zerową wartością artystyczną. Pikantna tematyka, załóżmy. Ich bohaterowie najwyraźniej nie słyszeli jeszcze, że przemoc seksualna jest karygodna. No i to rzeczywiście jest alarmujące. No i znów te okropne algorytmy, które podpowiadają nam w mediach społecznościowych różne treści. Także dotyczy to mikrodram. Jeżeli na przykład dany użytkownik czy użytkowniczka jest w trakcie rozwodu, rozstania lub właśnie dowiedziała się o zdradzie, wkrótce Instagram czy Facebook będzie podsuwał mikrodramy o pięknych rozwódkach, które po rozstaniu z mężem robią karierę i znajdują wielką miłość.
1: Przyznam, że no może nie świadczy to o mojej błyskotliwości czy uważności dobrze, ale ja dopiero przy którym zetknięciu zorientowałam się, że to nie są jakieś treści na czymś prywatnym kanale, które ktoś opisuje ze swojego życia, tylko że to jest po prostu jakaś taka pulpa fabularna stworzona, tak jak mówisz, przez sztuczną inteligencję. Także jakby poziom zagrożeń jest znaczny, no bo po prostu czasami możemy to uznać za jakieś świadectwo prawdy.
0: Tak, trzeba być bardzo ostrożnym, o czym za moment, jak sięgniemy do Newsweeka. Bo w Newsweeku z kolei obszerny artykuł, który zresztą jest fragmentem książki jeszcze przedpremierowym, Krzemowa kampania, jak kolonizuje nas Big Tech, autorstwa Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego. A ten artykuł dotyczy problemu z chatbotami, których coraz większa liczba użytkowników używa jako zamiennik przyjaciół. Słyszeliśmy, że bywa też to narzędziem terapii, co jest bardzo niebezpieczne.
1: Pojawiają się relacje miłosne, co jest przerażające właśnie z chatbotami.
0: Pamiętamy takie filmy, które się wydawały, że to jest jakaś zupełna fikcja, a takie rzeczy naprawdę się dzieją. Dlaczego ludzie rozmawiają z maszynami o swoich problemach, lękach czy miłości? Odpowiedź wydaje się oczywista. Żyjemy w czasach plagi samotności, gdy troska, poświęcenie komuś uwagi czy stałość uczuć są towarami deficytowymi. A bot zawsze ma czas i na jego odpowiedź nie trzeba czekać, do tego nie ocenia, nie krytykuje. To prawda, nie ma uczuć, ale doskonale je symuluje. Gdy szuka się bliskości, nawet jej iluzja może się wydawać lepsza od poczucia pustki. Co alarmujące, osoby, które traktowały bota jako przyjaciela, częściej deklarowały ograniczenie kontaktów towarzyskich z innymi ludźmi. No i mamy tutaj także historię nastolatka, który taką przyjaźń z botem przypłacił bardzo wysoką ceną. To ja może też jako puentę jeszcze na koniec do Rzeczpospolitej i artykuł z działu technologie. Noblista Jeffrey Hinton przekonuje, że coraz trudniej będzie kontrolować AI. W testach agenci AI OpenAI i Anthropic uzyskali nieautoryzowany dostęp do systemów. To przypomnijmy, Jeffrey Hinton jest wybitnym informatykiem, noblistą, nazywanym ojcem chrzestnym AI, który wielokrotnie w ostatnich latach przestrzegał przed konsekwencjami rozwoju sztucznej inteligencji.

0: inteligencji mówił, że jego zdaniem istnieje od 10 do 20% szans na to, że technologia ta ostatecznie unicestwi ludzkość.
1: Czy przerażające.
0: To dużo, czy to mało? No właśnie.
1: Ale myślę, że jakąś szczepionką może być przede wszystkim rozwijanie własnej inteligencji. Może również w naszym towarzystwie. Bardzo dziękuję, Monika Zając przeglądała dziś
0: bardzo
1: pracę.
0: Dziękuję, dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig przypominamy w głosach z przeszłości jej opowieści.
2: Zadebiutowałam, mając właściwie 15 lat, w piśmie międzyszkolnym, które nazywało się W słońce, bardzo ambitnie. Wiersze te czytał Józef Czechowicz, robił plusy i minusy przy każdym wersie. Czy jest on rzeczywiście potrzebny? I to była dla mnie taka nauka, że właściwie każdy szczegół w poezji się liczy.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
1: Już 8.
3: Poranek dwójki.
1: Rozpoczynamy ostatnią godzinę poranka. Tym, którzy właśnie do nas dołączyli, mówimy dzień dobry. Jest wtorek, 11 sierpnia, słońce w znaku lwa zajdzie o 20:09 i dzień jest już krótszy od najdłuższego o godzinę i 51 minut, ale do końca astronomicznego lata pozostały jeszcze 42 dni. Dzisiejsi solenizanci to Włodzimierz, Aleksander, Filomena, Klara, Ligia, Lilia i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego dla Państwa.
3: Pogoda.
1: Polska będzie dziś w klinie wyżu z nad Morza Północnego. Na południu i południowym wschodzie zaznaczy się odsuwający się front chłodny. Z północnego zachodu napłynie powietrze polarne morskie, wypierając powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego nad naszym dwójkowym studiem. Widzę, że właśnie wzrosło. Na północy i wschodzie kraju mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich również 22 do 27 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany o kierunku północno-zachodnim.

0: Fronty atmosferyczne przychodzą i odchodzą, a Tomasz Szachowski przygotował nam na dziś dużo słonecznej muzyki. Niezależnie od pogody przed Państwem wystąpiła brazylijska wokalistka i pianistka jazzowa Tania Maria ze swoim zespołem.
1: Poranek dwójki.
0: Trzecia godzina poranka upłynie nam prawie w całości w Gdańsku, między innymi na Barok Festival, a także na festiwalu szekspirowskim, który wprawdzie już się zakończył, ale uważam, że echa, które stamtąd dochodzą, powinny być usłyszane. No, ale będzie też Łukasz Galusek, który w rekomendacjach kulturalnych zabierze nas w zupełnie inne miejsce.
2: Jest to cudowna opowieść, która wyrywa nas z kalek myślenia o tym, czym jest historia, czym jest władza, a kieruje nas ku czemuś, co Maciej Janowski nazywa górskością.
0: No właśnie, ta górskość niech będzie wskazówką, w jakie rejony, no przede wszystkim Polski, wybierzemy się z Łukaszem Galuskiem jeszcze przed 8:30. Przypominam też o pytaniu o Państwa ulubionego Hamleta. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl i 22 645 22 22. Oddajmy głos Andrzejowi Ferencowi w tej roli.
3: Słowa.
4: A co się tam dzieje?
3: Między kim a kim?
4: Mam na myśli, co się dzieje w książce, którą czytasz, panie mój.
0: Słowa. Teresa Budzisz-Krzyżanowska też te słowa wypowiadała i spektakl w reżyserii Andrzeja Wajdy z jej udziałem można znaleźć w zasobach internetowych Telewizji Polskiej. To myślę wielkie szczęście, że możemy też właśnie w spektaklach telewizyjnych różnych Hamletów i jak widać Hamletki także obejrzeć. Zachęcam jednak Państwa również do wspomnień. Może byli Państwo na tym przesłynnym spektaklu Teatru Narodowego i widzieli młodego, choć nie wiem, czy finalnie najmłodszego Hamleta, czyli Hugo Taresa. Ja widziałam, byłam pod wrażeniem, ale jestem też bardzo ciekawa Państwa opinii. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl i 22 645 22 22.

0: Walc wenezuelski Antonia Laury na dwie gitary, które znalazły się w rękach Tomasza Kaszubowskiego i Pawła Nawary. A teraz już będą organy i głosy. W Gdańsku trwa jarmark świętego Dominika. Tymczasem z inicjatywy gdańskich dominikanów odbywa się festiwal muzyki barokowej Let's Barok. Występują śpiewacy i organiści, którzy koncertują na organach w Bazylice świętego Mikołaja. To jeden z najlepszych bachowskich takich instrumentów w Polsce. Najbliższy koncert w ramach festiwalu Let's Barok odbędzie się w piątek o 20:00. Kto wystąpi i z jakim repertuarem? Sprawdzała to Marzena Bakowska z Radia Gdańsk.
1: Skąd idea, żeby barokowy festiwal zorganizować w dominikańskim kościele?
2: Michał Osek, pszczół klasztoru dominikanów. Tak, festiwal muzyki barokowej Let's Barok ma swoją mikroskopijną historię, dlatego że będzie to już trzecia edycja tego festiwalu. Chcemy, aby właśnie w tym naszym wnętrzu Kościoła Świętego Mikołaja, gdzie właściwie dominuje wyposażenie barokowe, pojawiła się także muzyka, która jest niezwykle ważnym kontekstem do tego wyposażenia, żebyśmy mogli co pewien czas zanurzyć się i w przestrzeni baroku, ale także w jego muzyce.
3: Arkadiusz Wojtas, kantor klasztoru Świętego Mikołaja w Gdańsku. Rzeczywiście w muzyce baroku jest coś niesamowitego i wyjątkowego i nawet jeżeli ktoś, słysząc o muzyce barokowej, może powiedzieć czy pomyśleć, że nic o niej nie wie, to przecież chyba każdy z nas słyszał takie nazwiska jak Bach, Vivaldi, Handel. To są takie nazwiska, które dla nawet niewprawnego ucha coś mówią. A co mówią? Że jest pewnego rodzaju monumentalizm zwrócony w stronę tego, który jest wszechmogący, czyli w stronę samego Boga. Ta surowość wcześniejszych wieków, wcześniejszych epok, również w muzyce, ona ustępuje nowym formom, wspaniałemu wielogłosowi, bogatej ornamentyce. Te organy, które wybrzmiewają, które wypełniają swoim dźwiękiem świątynie, tak wspaniałe organy jak chociażby te nasze mikołajowe, gdańskie organy, są doskonałym przykładem tego, jak wszystko chce wychwalać Pana Boga, nie tylko poprzez instrument, ale również poprzez głos, bo muzyka barokowa to nie tylko muzyka instrumentalna, ale też muzyka wokalna, to wspaniałe kantaty i

Karolina Borowczyk, mezzosopran i dyrektor artystyczny festiwalu Let's Barok. W koncercie 14 sierpnia wystąpią gwiazdy. Gwiazdy sceny polskiej, ale nie tylko, występujące za granicą. Aneta Łukaszewicz, wybitna mezzosopranistka, związana głównie z Polską Operą Królewską, ale występująca na scenach polskich i zagranicznych. Jakub Borowczyk, kontratenor, specjalizujący się w prawykonaniach muzyki współczesnej, ale jako kontratenor głęboko zakorzeniony w muzyce barokowej.

0: Danik, baryton, młody student Akademii Muzycznej w Gdańsku, Rafał Potocki, tenor, również student Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz organiści Maciej Jachimowicz oraz Marian Zakrzewski.
1: Jaki będzie ten koncert 14, jeśli chodzi o muzykę?
0: Będzie to głównie muzyka operowa. Teatr barokowy rozwinął bardzo arie koloraturowe, ten aspekt solistyczny w śpiewie, również jeżeli chodzi o własną interpretację przez solistę dzieła, które zostało zaproponowane przez kompozytora. Widać to szczególnie w ariach operowych Jerzego Fryderyka Händla, która w części da capo czy dal senio pozwala na dużą wolność solisty, jeżeli chodzi o operowanie figurami retorycznymi i dokładanie nowych wariacji do głównej melodii stworzonej przez kompozytora. I tutaj właśnie będzie wielki popis naszych solistów, młodszych i tych bardziej doświadczonych, którzy popiszą się w ariach da capo, pokażą te wariacje, koloratury, różnice dynamiczne. Zapraszamy.
1: Dominikanie znani są z tego, że kochają sztukę i właśnie ten festiwal chyba to udowadnia.
2: Chcielibyśmy rzeczywiście promować sztukę, ale też taką sztukę, która jest najwyższej jakości. W naszym kościele bardzo dokładnie widzimy, że bracia przez wieki starali się, żeby zaangażować takich twórców, takich artystów, którzy pokażą najwyższą sztukę w naszej przestrzeni, gdzie się modlimy. I chyba ten festiwal Let's Barok także w takim kluczu przygotowujemy.
3: Piątkowy koncert w ramach Festiwalu Muzyki Barokowej Let's Barok odbędzie się o 20 w Bazylice Świętego Mikołaja w Gdańsku i tutaj najlepsza wiadomość, wstęp jest wolny.

0: kojące dźwięki fagotu z trzeciej części koncertu fagotowego F-dur Johanna Nepomuka Humla. Instrument w rękach Klausa Tunemana. Towarzyszył mu zespół Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera. Choć być może, żeby zapowiedzieć to, co już za chwilę, lepsze byłyby trąbity.
1: Rekomendacje.
0: Łukasz Galusek to od lat zajmujący się kulturą, sztuką i architekturą Europy Środkowej aktywista, badacz i pracownik kultury. Jest autorem i współautorem wielu książek, m.in. Wyobrażonych stolic miast monarchii habsburskiej jako centrów narodów. Obecnie kieruje Muzeum Śląskim w Katowicach. Dziś zabiera nas w góry.
2: W takie gorące dni, jak trafiają nam się tego lata, bardzo często myślę o takim cudownym chłodzie karpackich wzgórz. To mogą być Beskidy, to mogą być Gorgany, czy Huculszczyzna, Czarnochora, albo wspaniałe Karpaty rumuńskie. I wszystkim Państwu, którzy również za takimi miejscami tęsknią, bardzo rekomenduję książkę Macieja Janowskiego Historię Karpat. To jest książka wyjątkowa, bo pokazuje organizm kulturowy i historyczny, który jest niepolityczny. To jest region, który nie ma swojego dominującego centrum, więc nie przypomina nam cesarstwa, królestwa, państwa ze swoją stolicą.

i ze swoją hierarchią władzy. Specjalnie Maciej Janowski mówi, że właściwie żadna stolica nie leży w obszarze karpackim, z wyjątkiem Bratysławy na samym koniuszku, tam gdzie Karpaty kończą się na Dunaju. Więc jest to cudowna opowieść, która wyrywa nas z kalek myślenia o tym, czym jest historia, czym jest władza, a kieruje nas ku czemuś, co

0: Od języka, bo można mówić po rumuńsku, można mówić po rusińsku, po słowacku, a jednocześnie jest niesamowicie wspólny, bo jest doświadczeniem życia w miejscu o bardzo podobnych warunkach, więc uwielbiam czytać te rozdziały, które pisane są trochę jak wędrówka przez góry. Ich narracja jest skomponowana tak, jakby się z połoniny schodziło coraz niżej do wioski, do miasteczka. Więc i ten sposób pisania i ta szeroka panorama właściwie eseju historycznego jest dla mnie niezwykłą inspiracją. Niezależnie od tego, czy siedzą Państwo w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, czy może właśnie na Górskim Stoku, polecam tę książkę bardzo gorąco.
1: A ta książka to Karpaty, opowieść o pewnych górach Macieja Janowskiego. Łukasz Galusek będzie kolejną swoją rekomendację przedstawiał jutro mniej więcej o tej samej porze, a już za chwilę z Dortą Buchwald porozmawiamy o tym, co o dzisiejszym świecie można przeczytać w twórczości Williama Szekspira.

0: Prompti z dur Franciszka Schuberta za nami. Zbliża się 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A dziś nasze dwójkowe studio odwiedziła Dorota Buchwald, która tydzień temu wróciła z Gdańska z obrad jury 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jedyna polska jurorka tego trzyosobowego gremium. To było ciekawe doświadczenie, czy jakoś tam oczywiste, ponieważ świat teatru jest międzynarodowy?
2: Bardzo ciekawe doświadczenie. Ja byłam już kiedyś jurorką na Festiwalu Szekspirowskim w 2019 roku. Jury było wtedy polskie, trzyosobowe również, ale zupełnie polskie i był tylko jeden nurt festiwalowy do ocenienia, czyli Złoty Jorik, więc to takie jakby normalne. Natomiast tym razem zapytałam dyrektor Agatę Grendę, dlaczego tak to jakby postanowiła, że ja tutaj będę takim jedynym polskim akcentem w tym jury, które składało się z osób bardzo, no, powiedziałam, z kompletnie właśnie inną perspektywą, co no, jest takim też ciekawym spojrzeniem na polskie produkcje, bo w konkursie startowały wyłącznie polskie przedstawienia.
0: No właśnie tak, tak.
2: We wszystkich nurtach.
0: Tak, tak. Ronan Patterson i Jay Wigman pani towarzyszyli.
2: Tak, jeden jest irlandzko-szkockim aktorem szekspirowskim i wykładowcą aktorstwa. No więc to taki dla mnie był niezwykle, no to taki powiedziałabym,
0: ciekawe spotkanie.
2: Tak, ale też dla mnie stresujące, no bo to jest jednak człowiek, który ma taką światową perspektywę oglądania Szekspira, a Jay Whitman, szef takiego największego uniwersyteckiego teatru w Nowym Jorku, ale to jest tak naprawdę takie wielkie centrum kultury, też ma zupełnie inne spojrzenie na to, jak dzisiaj współczesny teatr wygląda.
0: I w ogóle pozaeuropejski w takim razie.
2: Tak,
0: to też
2: tak,
0: jest
2: tak,
0: dla
2: tak.
0: Szekspira, myślę, istotne.
2: Ronan jeszcze jest także członkiem rozmaitych gremiów, które organizują światowe festiwale szekspirowskie, których jest na świecie bardzo dużo i ten festiwal gdański również dołączył do tej sieci festiwali szekspirowskich jakiś czas temu. Więc odpowiedź pani dyrektor Agaty była taka, że no, ja tu jestem po to, żeby wytłumaczyć kolegom, na czym polega specyfika polskiego teatru. No, było to może potrzebne, bo oglądaliśmy właściwie
0: samych
2: Hamletów, a jak wiadomo, Hamlet jest w Polsce zawsze o Polsce i to próbowałam wyjaśnić kolegom z jury, chociaż na koniec i tak zdecydowaliśmy, że przecież oceniamy przedstawienie jako takie, a nie te rozmaite konteksty, które...
0: No i ja dobrze diagnozuję stan polskiej duszy.
2: Tak jest. To z tego międzynarodowego punktu widzenia było może dla nich mniej istotne, ale dla samej znajomości polskiego teatru to było istotne i bardzo dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o tym, jak ten Szekspir i jak dlaczego aż tylu Hamletów w tym sezonie ostatnim pojawiło się w Polsce i dlaczego właśnie jeden tytuł bardzo byli zdziwieni.
0: Co im pani odpowiada na to pytanie, które nurtuje bardzo wielu obserwatorów życia teatralnego?
2: No właśnie to jest tak, wydaje mi się, że to zawsze coś jest w powietrzu, że tytuły pojawiają się gremialnie w jakiejś gromadzie czy w większej liczbie. Tylu Hamletów nie

0: Nie pamiętam, ale znaczy to, moim zdaniem, że ta diagnoza współczesności dzisiejszej polskiej przez ten właśnie dramat Szekspira może być opowiedziana. To znaczy, tak to widzą młodzi twórcy, reżyserzy.
1: Młodzi, starzy.
0: No tak. Że to jest ten najlepszy z tych szekspirowskich utworów, które dzisiaj jest tą opowieścią pożądaną.
1: Przerażające o bezradności młodzieży i konflikcie politycznym, który ma niejasnych protagonistów. Naprawdę, jeżeli to ma być to, co najbardziej opowiada naszą współczesność, to straszne.
0: No ja wiem, czy to straszne, no opowiada. Różnym językiem, bardzo różnymi stylami, bardzo różnymi konwencjami. Wszyscy bohaterowie, czyli ci młodzi Hamleci, bardzo do siebie w jakiś sposób podobni w tych spektaklach, a jednak włożeni w różne sytuacje.
1: Bo też powiedzmy, tak, nie państwo wybierali te trzy spektakle, które znalazły się w finale.
0: Tak. Łukasz Drewniak, który jest selekcjonerem tego festiwalu, no myślę, że obejrzał wszystkie 8 i zdecydował.
1: Uważył państwu tę kaszę. Proszę powiedzieć, wybrać państwo spektakl, jeśli chodzi o Złotego Jurika Jacka Jabrzyka. Mówi się pożegnalny spektakl w Teatrze Zagłębie, bo teraz Jacek Jabrzyk po roku opóźnienia trafi do Teatru Kielc, imienia Żeromskiego w Kielcach. Natomiast to jest taki spektakl, który mocno, właściwie być może o takim wymiarze międzynarodowym, dlatego że tym kluczowym problemem jest technologia.
0: Tak właśnie to chyba w konsekwencji dlatego spodobało się najbardziej to przedstawienie w tym naszej jurorskiej ocenie. Było najbardziej uniwersalne. Właśnie najmniej było tego lokalnego kolorytu polskiego w tej
1: czyli
0: opowieści.
1: Śląskiego,
0: czy warszawskiego, tak, czy środowiskowego, takiego bardzo wewnętrznego, środowiskowego, takiego ping-ponga, który się w tych spektaklach objawił, albo takiego insajderskiego, reżyserskiego, którego nikt nie rozumie do końca, dlaczego on taki jest. Więc ten był najbardziej uniwersalny, ale też taki uznaliśmy, razem dyskutując, że taki, powiedzmy, najmądrzej opisujący właśnie taki stan pokolenia, to znaczy tego pokolenia, które już bez sztucznej inteligencji sobie poradzić nie umie, które nie ma relacji dobrych ze światem, które to pokolenie nie potrafi siebie samego w tym świecie w jakiś sposób osadzić i potrzebuje pomocy, a dzisiejszą pomocą wydaje się być ten czat, którym bohater zamiast innych relacji czy innych opowieści rozmawia z nim.
1: Horacio w roli chatbota.
0: Tak, chatbota. Natomiast też taką wydawało się bardzo mądrą decyzją reżyserską było przeniesienie głównego monologu Hamleta, czyli być albo nie być, dla niego przeniesienie go do aktorów i ten monolog wygłasza najstarszy z trupy aktorskiej, która przebywa do Elsynoru i też chyba najstarszy aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu i mówi go z taką mądrością doświadczenia, ale nie tylko doświadczenia życiowego jako człowieka, ale także doświadczenia życiowego aktora. I ten monolog staje się taką opowieścią także o teatrze, czym ten dzisiejszy teatr ma być, czy ma być albo nie być w tym czymś, w tym świecie. Czym ma być w tym świecie, w którym istniejemy? Ogromne brawa dostał też aktor nagrodę Towarzystwa Szekspirowskiego, dziennikarzy, przepraszam, za wykonanie tego monologu, tak, nagrodę dziennikarzy, bo to było naprawdę wspaniałe, no to ja tak mogę powiedzieć. I też zrobiło to wrażenie, mimo nieznajomości języka, na kolegach jurorach. I jeszcze dodatkową trudnością może przy ocenie tych przedstawień było to, że dla nas, łatwiej, bo mamy nowe przekłady, bo mamy...
1: Na przykład na Śląski, na... tak? Bo przecież jeden, tak. jeden spektakl, jeden z jego tematów to jest przedmiot i zarazem i temat, i materia przedstawienia to jest to, że jest to opowieść po śląsku.
0: Po śląsku, ale Fortyn Brass, który przychodzi na końcu, mówi po polsku. Więc to jest takie dodatkowe, tak. rozmaite piętra znaczeniowe, interpretacyjne, które tam były, które

0: Właśnie próbowałam tutaj wyjaśnić, ale właśnie my to czujemy, te ukryte smaki związane z językiem. Tak samo przedstawienie, które nagrodziliśmy w tym nurcie Shakespeare Off, było grane przez aktorki pochodzenia ukraińskiego, które mówiły po polsku, ale ostatni monolog był wykonany po ukraińsku. I to jest też ten rodzaj obecności, zabawy, nie wiem, z językiem, którego ci moi koledzy nie mogli jakby tutaj
1: w pełni uchwycić.
0: Natomiast ten monolog aktorski, to było zrozumiałe dla nich i bardzo czytelne. Natomiast właśnie oni dostawali w napisach, w subtitles, dostawali oryginalny język szekspirowski, angielski, a my dostawaliśmy zupełnie inną opowieść, właśnie utkaną z tego języka albo z tego, co jest pomiędzy. No.
1: A dopiski Kamila Białaszka i zespołu nie, też były przetłumaczone no, i pokazane.
0: Nie, właśnie w napisach oni tego nie mieli, więc ja próbowałam im tłumaczyć, ale to nie jest takie proste, że tłumaczyć rap, prawda? Polski rap, polski kontekst, odniesienia, które nie były w ogóle tłumaczone, takie improwizacyjne, które aktorzy mają w środku tego spektaklu. Więc ten sosnowiecki Hamlet z tego punktu widzenia był tym najbardziej uniwersalną opowieścią, ale też bardzo ładnie skomponowaną, tak? I zagraną przez cały zespół aktorski. Wszystko to było takie komplementarne w tym przedstawieniu, więc myślę, że to zrobiło wrażenie właśnie na tak, z takiej międzynarodowej perspektywy, bo publiczność doceniła śląski spektakl, prawda? Za rozmaite jego takie smaki, które były ukryte gdzieś pomiędzy tymi słowami i pomiędzy znaczeniami, które się tam nabudowywały przez kontekst i przez włożenie całej akcji w strukturę śląskiej sytuacji, kopalni, nie wiem, jakiegoś krajobrazu śląskiego i historii tego miejsca. To jest nieczytelne dla zagranicznych ludzi, ale publiczność bardzo doceniła ten spektakl. Dziennikarze docenili znowu co innego. W tym nurcie młodego Jorika też dyskutowaliśmy tutaj o tych propozycjach, bo to są taki pomysł selekcjonera, też Łukasza Drewniaka, że teatry aplikują do festiwalu szekspirowskiego z pomysłami na ewentualne przedstawienia szekspirowskie. Wybiera się kilka. Teatr dostaje odpowiednią kwotę na przygotowanie. To ma być 10 prób, to ma być taki work in progress i my jako jurorzy ocenialiśmy taką potencjalną wartość tego, co zobaczyliśmy, żeby się rozwinęło w pełne przedstawienie. I tam też doceniliśmy jako...
1: Hej, Hamleta.
0: Tak, właśnie, kolejnego Hamleta Anieli Pudowskiej z Teatru Współczesnego w Szczecinie, który wydawał nam się taką właśnie ciekawym początkiem jakiejś historii zobaczenia Hamleta bardzo psychologicznie dzisiaj.
1: Ale tam też tego w ogóle nie znam, poza tym, co mogłam przeczytać w internecie. Tam też sztuczna inteligencja jest.
0: No bo to jest dzisiaj świat, bez którego nie funkcjonujemy, ale ta psychologia, która jest u Szekspira, została właśnie tam wpleciona w te relacje pomiędzy światem ludzkim, który ma swoją psychologię, a światem tym wirtualnym, czy tym światem sztucznej inteligencji, której no, jakąś protezę tych relacji, które są pomiędzy postaciami, ona jakby wytwarza, ta sztuczna inteligencja. Ale było to ciekawe. Więc tak zobaczyliśmy jakąś chęć, żeby zobaczyć całe przedstawienie zrobione w ten właśnie sposób. Od jakby psychologii postaci, która używa tej, znaczy postaci używają tej sztucznej inteligencji, ale mają same bardzo głębokie problemy ze sobą. Każda z tych postaci, które
1: i to w Teatrze w Szczecinie.
0: Tak.
1: Można, miejmy nadzieję,
0: że będzie zrealizowane w całości to przedstawienie.
1: No przyznam, że już po nagrodzie to byłoby bardzo przykre, gdyby się tak nie stało. Zastanawiałam się jeszcze, jak na przykład właśnie Rodan Patterson, który pani powiedziała, wybitny aktor szekspirowski, jak takie osoby, które też mają to doświadczenie, czy może to spojrzenie bardzo klasyczne na Szekspira, odbierają wpisywanie tego dramatu w kontekst współczesny, czy nawet właśnie ingerowanie

0: dramaturgiczne, dopisywanie, jakieś takie radykalne zmiany. Czy to jest traktowane jako jednak naruszenie, czy jako daleko posunięte, ale interesująca interpretacja?
1: Myślę, że był otwarty na rozmaite spojrzenie, ale jednak zawsze mówił, że ta postać, czy ten rodzaj interpretacji, no to jednak jest daleko od tego klasycznego Szekspira. Miał takie uwagi, ale jeżeli to się komponowało w całości, to uważał, że to jest no jakby dopuszczalne. Nie był takim stricte tutaj zamkniętym interpretatorem Szekspira, że to musi być kostium historyczny i że to musi być odegrane. Chociaż jak odczytywał werdykt ze swoim pięknym angielskim, szekspirowskim głosem, akcentem, no to czuło się, że to jest właśnie to,
0: że
1: o co chodzi.
0: Wie,
1: tak, o co chodzi. Ale rzeczywiście ta otwartość i po jednej, i po drugiej stronie była. Jego doświadczenie z tych właśnie rozmaitych festiwali szekspirowskich, oglądanie tych interpretacji no daleko od klasyki też tutaj było no, takim potrzebnym okularem, który zobaczył, bo też wydarzeniami towarzyszącymi festiwalu były zagraniczne spektakle no, słynnych inscenizatorów, czyli Silvio Purcarete, który oglądaliśmy Króla Lira, no, zupełnie nie klasycznie zainscenizowanego. Oglądaliśmy Hamleta zatańczonego przepięknie w niezwykłej choreografii Leparza, więc to były też opowieści nieklasyczne w jakimś sensie. Obejrzeliśmy też Roma i Julię flamenco, przez zespół flamenco zatańczony. I jeżeli to się tak kompozycja miała sens, to dopuszczał tutaj takie odstępstwa od historycznego wariantu interpretacyjnego.
0: Jeżeli po tych opowieściach Doroty Buchwald o tegorocznym 30. jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim już państwo w kalendarzu, przynajmniej tym cyfrowym, w telefonie zaznaczają przełom przyszłego lipca i sierpnia, no to jesteśmy w tej samej drużynie. Bardzo bym chciała zobaczyć ten festiwal i wszystkie jego odcienie, a jeśli chodzi o państwa werdykt, to jego rozszerzenia można też znaleźć w internecie, można znaleźć komentarze choćby w piśmie Teatr, więc do tych spektakli, które były przez państwa także oceniane, także myślę, że to jeszcze będzie chwilę żyło. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim państwa gościem była Dorota Buchwald, tegoroczna jurorka Festiwalu Szekspirowskiego.
1: Zachęcam do oglądania wszystkich Hamletów, gdziekolwiek one są.

muzyka Gershwina, no też bardzo teatralna i myślę, że wspaniała prawie na zwieńczenie naszego dzisiejszego porannego spotkania. Już niebawem w tym miejscu zasiądzie Magdalena Łoś i będzie z Państwem słuchać przez 3 godziny muzyki. Ja zerkam, co jeszcze w naszym programie zdecydowanie zasługuje na rekomendacje. Dużo było mowy z panią Dorotą Buchwald o młodym pokoleniu, które też jakoś tego Hamleta pisze po swojemu. W Zaułkach historii po 13 Wacław Cholewiński z Bernadettą Darską będą rozmawiać o projekcie nazywanym Republiką Ludzi Młodych. Tak określano projekt pod oficjalną nazwą Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego imienia Janusza Korczaka. To jeden z PRL-owskich zaułków historii. Ta audycja po godzinie 13, no a z kolei po 20 filharmonicy z Los Angeles pod dyrekcją Gustavo Dudamela, być może najlepiej przez Państwa kojarzonego z młodzieżową orkiestrą Simona Bolivara. Tutaj inny zespół, ale koncert na pewno będzie znakomity. To dzisiaj po godzinie 20. Jestem też Państwu winna informacje, kto otrzyma płytę tygodnia, czyli Sojka Stańko. Ten krążek trafi do pani Magdaleny z Białej Podlaskiej, a z kolei druga nasza jazzowa płyta z cyklu Polish Jazz do pana Krzysztofa z Morzęcina Wielkiego. Państwu serdecznie gratuluję. No i życzę dobrego dnia, pięknego wtorku w imieniu całej porannej ekipy, czyli Tomasza Szachowskiego, który przygotował muzykę, Moniki Góral, która czuwała nad audycją. Zostawiam Państwa w rękach Magdaleny Wojtulanis i mówię do usłyszenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: To jedno z najmniejszych państw świata o barwnej historii i niezwykłym języku. Grecy, Arabowie, Joannici, Włosi, Francuzi, Brytyjczycy – wszyscy interesowali się tą śródziemnomorską wyspą ze względu na jej urodę i strategiczne położenie. Dziś kojarzy się raczej z wakacyjnym wypoczynkiem niż wielką polityką, ale nie brakuje tam napięć i konfliktów. Na Maltę przeniesiemy się w najbliższym wydaniu Połączenia Międzynarodowego wspólnie z Michałem Potockim, dziennikarzem, autorem książki Malta, Święci i Diabły. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
1: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
2: A przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych zaprezentują się 15 sierpnia w Warszawie na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Po próbie generalnej na warszawskiej Wisłostradzie wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda zapowiada, że będzie to imponujące widowisko.
4: Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektoratu wsparcia sił zbrojnych, żandarmerii wojskowej, akademii wojskowych, klas mundurowych, oddziałów aktywnej rezerwy. To będzie uczestniczyło 1800 żołnierzy. Jest to naprawdę też niesamowity sprzęt. Mieliśmy tutaj okazję zobaczyć.
2: Równocześnie z defiladą w Warszawie w południe 15 sierpnia rozpocznie się parada morska w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. W Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających. W Parku Saskim w Lublinie można oglądać wystawę Down to Earth, Climate Change and Climate Features. Prace na wystawie ukazują współczesną walkę o planetę, ludzi w nią zaangażowanych i realne szanse na naprawę klimatu. Jak zaznacza Adam Czaja z Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, ekspozycja została zbudowana wokół klucza czterech żywiołów – ziemi, powietrza, wody i ognia. Każdemu z nich przyporządkowana została jedna historia.
5: W części poświęconej żywiołowi ziemi mamy historię tworzenia kopalni odkrywkowej na terytorium wsi Lutzenrach. W 2012 roku Niemcy postanowili stworzyć największą w Europie odkrywkową kopalnię węgla brunatnego. Mieszkańcy sześciu wsi, które miały zostać opuszczone i zlikwidowane pod budowę tej kopalni, podjęli się protestów, po czym zaczęli okupować swoje wsie, jak również fragmenty lasu, który miał zostać wykarczowane. Odnieśli niemal zupełny sukces. 5 z 6 wsi zostało ocalonych. 6, Lutzenrach, jest już zlikwidowana.
2: Wystawę pod tytułem Down to Earth, Climate Change and Climate Features można oglądać na ogrodzeniu Parku Saskiego w Lublinie. Organizatorami wystawy są World Press Photo, Królestwo Niderlandów oraz Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża. Uczestnicy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje przemaszerowali w poniedziałek ulicą Półwiejską w Poznaniu. Na miejscu byli artyści z Polski, Meksyku i Brazylii. Do udziału w festiwalowych wydarzeniach zachęca dyrektor Jerzy Majchrowicz.
6: Cały czas próbuję pokazać, że w tej całej globalizacji na świecie to jednak odrębność kulturowa jest bardzo istotna i bardzo ważna. I stąd pokazujemy zespoły z całego świata. Jedziemy do Kościana po raz pierwszy. Jedziemy do Mirosławca i oczywiście finał 16 sierpnia o godzinie 18 w Parku Lisona w Poznaniu.
2: Krótkimi występami na Półwiejskiej w Poznaniu uczestnicy integracji zachęcali do udziału w koncertach, między innymi jutro na rynku w Kościanie. Przetrwały II wojnę światową, ale już nigdy nie wróciły do swoich właścicieli. W Pradze można zobaczyć książki skonfiskowane przez nazistów z bibliotek gmin żydowskich, seminariów rabinicznych oraz prywatnych kolekcji.
7: Księgi rabowane w okupowanych krajach przez Niemców miały utworzyć największy zbiór judaik na świecie. Naziści zamierzali je studiować, aby lepiej zrozumieć tych, których uznali za największych wrogów, by efektywnie ich

0: zwalczać. Celem było wypaczenie i wymazanie pamięci oraz historii. Wyjaśnia Jana Iraskowa z Centrum Dokumentacji Dóbr Kultury Ofiar II Wojny Światowej. Część zbiorów Niemcy przewieźli do Czech podczas bombardowania Berlina i Frankfurtu. Chcieliśmy pokazać, jak obchodzono się z hebrajskimi drukami w czasie wojny i po niej. Przemieszczanie ogromnej liczby książek nie skończyło się bowiem w 1945 roku. Również w okresie powojennym książki zostały dość poważnie uszkodzone. Czeskim badaczom udało się ustalić pochodzenie ponad połowy z około 600 książek, które trafiły w ich ręce. Wśród nich były wolumeny z Warszawy, Wrocławia i Bytomia. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: A wystawa w praskiej galerii Clementinum potrwa do 4 października. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji jak zawsze na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
1: Dziś chłodniej. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 stopni Celsjusza na północy, około 22 w centrum i rejonach podgórskich, do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Reklama.
6: Słuchają Państwo programu drugiego 6 minut po 9.
7: Letni kanon dwójki.
6: Za konsoletą niezmiennie Magdalena Wojtulanis. Ja mówię dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Łoś. Zapraszamy na drugie w tym tygodniu spotkanie w letnim, tak jak się rzekło, kanonie dwójki.

Ameryka Łacińska i dawna tradycyjna muzyka z Peru. Tak dziś Państwa powitałam, przypominając nagranie Jordiego Savala i jego zespołu Hesperion 21, wydane w 2007 roku. To Duch Tańca, tytułowy Duch Tańca ożywił te proste, kręcące się w kółko motywy, jak to w foliach, w tym wypadku to Folias Criollas, które na powitanie przywołałam, by przypomnieć Państwu, że w tym tygodniu w Kanonie Dwójki świętujemy 85. urodziny Savala. Kataloński mistrz i jego muzyczne światy to temat, który dziś obowiązkowo, jak co dzień, w trzeciej, ostatniej części kanonu, ale od razu powiem, że także w drugiej, bardziej klasycznie, proszę z nami pozostać, te dawne nagrania i panorama światów Savala to rzecz absolutnie fascynująca. No a teraz nowość płytowa. Zachęcam, by poznali Państwo całkowicie zapomnianego twórcę holenderskiego Friedricha Schwindla, który urodził się w 1737 roku w Amsterdamie, no a potem działał w wielu ośrodkach, przesuwając się wzdłuż brzegu Renu na południe, więc to były i różne kraje niemieckie i wreszcie Szwajcaria, z Holandii do Szwajcarii. A o nim pisali, wspominali go jego współcześni, ceniąc twórczość i działalność artystyczną, bo był skrzypkiem, flecistą, no i właśnie kompozytorem, wspominanym między innymi w pismach przez Leopolda Mozarta czy Charlesa Barneya. Jego muzyka w symfoniach, przypominająca oczywiście, jak żeby inaczej, styl szkoły mannheimskiej, wzbogacona jest inspiracją, tematami ludowymi, które pojawiają się tu wielokrotnie. Nagranie, które pokazuje po raz pierwszy symfonię Schwindla, ukazało się w piątek, 7 sierpnia, a pokazuje światu jego twórczość Werner Erhard, jeden z pionierów niemieckiego wykonawstwa muzyki dawnej. Pamiętają Państwo zespół Concerto Köln? Kiedyś słuchaliśmy go często. Założył go Erhard w 1985 roku, przez 20 lat prowadził, równocześnie już zakładając kolejną formację, której my teraz będziemy słuchać. To L'Arte del Mondo. Istnieje od 2004 roku i z nią Erhard proponuje kolejne odkrycia.

Pierwsza symfonia C-dur opus 10 Friedricha Schwindla, holenderskiego kompozytora urodzonego w 1737 roku. Allegro molto andante, rondo in tempo di menuetto i finał Allegro assai. To nowe wydane w piątek nagranie zespołu L'Arte del Mondo. Orkiestra niemiecka instrumentów historycznych prowadzi ją Werner Erhard, niemiecki pionier takiego właśnie wykonawstwa, który po 20 latach pracy ze swoim zespołem Concerto Köln stworzył L'Arte del Mondo, by kontynuować odkrycia. Z nazwiskiem Erharda kojarzymy wiele odkryć historycznych i Schwindl jest kolejnym. To nowe nagranie przynosi jego cztery symfonie i krótkie informacje o kompozytorze, którego podziwiali współcześni za wspaniałą grę na skrzypcach, komponowanie muzyki dla amatorów cieszącej się wielką popularnością. No ale mimo rozmaitych zachwytów, które można by tu cytować, sięgając do eseju dołączonego do tego wydanego właśnie nagrania, jego biografia właściwie jest pełna znaków zapytania. Wiemy tyle, że urodził się w Amsterdamie w 1737 roku. Potem działał w różnych miastach wzdłuż Renu, posuwając się przez te niemieckie ośrodki aż do Szwajcarii, a zmarł w Karlsruhe w 1786 roku. Zachwycał się nim Charles Barney, żałując, że gdy dojechał do Hagi, ten twórca holenderski już ruszył dalej na południe, bo też miał nadzieję go spotkać, doceniając jego wielką sztukę i popularność właśnie w ośrodku, w którym działał do 1772 roku. Będziemy wracać jeszcze do tego nowego nagrania Wernera Erharda.

0: L'Arte del Mondo, może jeszcze w tym tygodniu, w letnim kanonie dwójki. Na razie pora wrócić do lektury, jest 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A tą lekturą w tym tygodniu jest głośne dwutomowe dzieło chilijskiego pisarza, poety i prozaika Roberta Bolaño, zatytułowane 2666. Wczoraj poznaliśmy głównych bohaterów tej opowieści, europejskich badaczy literatury, trzech mężczyzn i jedną kobietę, których fascynuje tajemniczy, ukrywający się pisarz Benno von Arcimboldi. Czyta Marcin Przybylski.
3: Kiedy Pelletier wrócił z Awinionu pod koniec roku 1994 i otworzył drzwi swojego paryskiego mieszkania i postawił walizkę na podłodze i zamknął drzwi, kiedy nalał sobie szklankę whisky i odsłonił zasłony i zobaczył ten sam co zwykle pejzaż, fragment placu de Breteuil z budynkiem UNESCO w głębi, kiedy zdjął marynarkę i zostawił szklankę whisky w kuchni i odsłuchał wiadomości z sekretarki, kiedy poczuł, że ogarnia go senność, że powieki mu ciążą, ale zamiast położyć się do łóżka, rozebrał się i wziął prysznic, kiedy ubrany w biały, sięgający mu do kostek szlafrok, włączył komputer. Dopiero wtedy uświadomił sobie, że tęskni za Liz Norton, że oddałby wszystko, co ma, żeby w tej chwili być z nią razem i nie tylko prowadzić z nią rozmowę, ale i leżeć z nią w łóżku, powiedzieć jej, że ją kocha, i usłyszeć, jak z jej ust pada zapewnienie, że z wzajemnością. Espinoza przeżył coś podobnego, z dwiema drobnymi różnicami. Pierwsza polegała na tym, że w przeciwieństwie do Pelletiera nie musiał czekać, aż znajdzie się z powrotem w swoim madryckim mieszkaniu, by poczuć, jak bardzo chce być z Liz Norton. Już w samolocie uzmysłowił sobie, że jest kobietą idealną, tą, której zawsze szukał, i zaczął cierpieć. Druga różnica polegała na tym, że owe idealne obrazy Angielki, które z prędkością naddźwiękową przebiegały przez jego głowę, podczas gdy samolot leciał z prędkością 700 km na godzinę w kierunku Hiszpanii, były bardziej erotyczne. Nie za bardzo, ale bardziej niż te, które nachodziły Pelletiera. Za to Morini, który pojechał pociągiem z Awinionu do Turynu, spędził podróż czytając dodatek kulturalny do Il Manifesto, a później zasnął i spał, dopóki dwóch konduktorów, którzy zniosą go później na peron z wózkiem inwalidzkim, nie poinformowało go, że dotarli na miejsce. O tym, co przemknęło przez głowę Liz Norton, lepiej nie mówić. Ale zanim dojdziemy do sedna sprawy, czy też panelu, czy dialogu, należy uściślić rzecz z uwagi na rezultaty, wcale nie błahą. Organizatorzy, ci sami, którzy zatrzasnęli drzwi przed współczesną literaturą, już to hiszpańską, już to polską, już to szwedzką, z braku czasu lub środków, dogadzając jednemu ze swych ostatnich kaprysów, przeznaczyli większą część budżetu na sprowadzenie gwiazd literatury angielskiej, nie licząc się z kosztami. A za pieniądze, które zostały, zaprosili trzech powieściopisarzy francuskich. Jednego włoskiego poetę, piszącego również opowiadania i nowele, oraz trzech autorów niemieckich. Po jednym z Berlina Wschodniego i Zachodniego, teraz Zjednoczonych, literatów cieszących się jakim takim prestiżem, i trzeciego pisarza, dość enigmatyczną postać, o której nikt nic nie wiedział. Nawet Morini, który o współczesnej literaturze niemieckiej, dialogowej i niedialogowej, wiedział prawie wszystko. I kiedy ów enigmatyczny pisarz, pochodzący ze Szwabii, podczas swego wystąpienia lub dialogu, zaczął wspominać lata, kiedy był dziennikarzem, kiedy redagował działy kulturalne, kiedy przeprowadzał wywiady z twórcami niechętnie udzielającymi wywiadów, a później zaczął wspominać czasy, kiedy pracował jako animator kultury w prowincjonalnych albo wręcz zapomnianych miasteczkach, spragnionych kontaktów z kulturą, nagle ni stąd, ni zowąd padło nazwisko Arcimboldiego, którego poznał właśnie wtedy, gdy pracował w jednym z fryzyjskich urzędów miejskich jako animator kultury. Benno von Arcimboldi.

pisarz pokroju Gustawa Hellera albo Rainera Kühla, albo Wilhelma Freina. Morini zajrzy później do encyklopedii, by poszukać tych nazwisk bez powodzenia. Który nie przywiózł ze sobą książek, przeczytał za to dwa rozdziały swojej drugiej powieści, aktualnie na warsztacie, bo pierwszą wspominał Schwab, opublikował tego właśnie roku w Hamburgu, ale z niej nic nie przeczytał, aczkolwiek ta pierwsza powieść istniała, powiedział Schwab, i Archimboldi, jakby uprzedzając wątpliwości, miał jej egzemplarz. Mała powieść, może ze 100 stron, może 120, 125, i miał tę książeczkę w kieszeni marynarki i rzecz zadziwiająca, Schwab lepiej pamiętał marynarkę Archimboldiego niż powieść wsuniętą w kieszeń tej marynarki. Powieścidełko z brudną okładką, pofałdowaną, niegdyś barwy intensywnej kości słoniowej albo blado-żółto-pszenicznej albo złotawej w lekkim zaniku, ale teraz już zupełnie bezbarwną i pozbawioną jakiegokolwiek tonu. Tylko tytuł powieści, nazwisko autora i znak firmowy wydawnictwa. Trudno za to było zapomnieć marynarkę. Marynarkę z czarnej skóry, z wysokim kołnierzem, umożliwiającym skuteczną ochronę przed śniegiem, deszczem i chłodem. Obszerną, żeby można było pod nią włożyć gruby sweter, albo i dwa swetry. Tak, żeby nie było tego zanadto widać. Po jednej poziomej kieszeni z każdej strony i z rzędem czterech guzików przeszytych jakby żyłką wędkarską, ani za dużych, ani za małych. Marynarkę, która kojarzyła się nie wiem dlaczego z marynarkami niektórych gestapowców. Chociaż wówczas marynarki z czarnej skóry były po prostu modne i ten, którego na nią było stać, albo ten, co ją odziedziczył, wkładał ją bez najmniejszych skrupułów, nie zastanawiając się, z czym się to kojarzy. I tym pisarzem, który przyjechał do owego fryzyjskiego miasteczka, był Benno von Archimboldi. Młody Benno von Archimboldi, w wieku 29 czy 30 lat. I to właśnie on, Schwab, poszedł odebrać go z pociągu i zaprowadził do pensjonatu, rozmawiając po drodze o pogodzie fatalnej, a później towarzyszył mu w drodze do ratusza, gdzie Archimboldi nie rozłożył straganiku i przeczytał dwa rozdziały nieskończonej jeszcze powieści, a później zjadł z nim kolację w miejscowej tawernie, w towarzystwie nauczycielki i drugiej pani, wdowy, która przedkładała muzykę lub malarstwo nad literaturę, ale brak zadowalającej oferty muzycznej i malarskiej nie oznaczał przecież, że z góry odtrąca wieczory autorskie. Skądże znowu? I to właśnie owa pani wzięła na siebie ciężar konwersacji podczas kolacji, kiełbaski i ziemniaki z napojów piwo, ani czas, napomknął Schwab, ani budżet władz miejskich nie pozwalały na większe fanaberie. Aczkolwiek może zamiast mówić o ciężarze konwersacji, należałoby powiedzieć o rozmowie pod batutą. Może o sterowaniu rozmową, a obecni tam mężczyźni, siedzący wokół stołu, sekretarz burmistrza, pewien pan zajmujący się sprzedażą solonych ryb, stary nauczyciel, którego morzyło co chwila, nawet wtedy, kiedy brał widelec do ręki, i pracownik ratusza, bardzo sympatyczny chłopak, i bliski przyjaciel Schwaba o imieniu Fritz. Potakiwali albo pilnowali się, by nie wdawać się w spory ze straszną wdową, której obeznanie artystyczne przewyższało wiedzę wszystkich obecnych, ze Schwabem włącznie, i która podróżowała po Włoszech i Francji, a podczas jednej ze swych podróży, niezapomnianego rejsu transatlantykiem, dotarła nawet do Buenos Aires w 1927 albo 1928 roku, kiedy to miasto było emporium mięsa rzeźnego i statki chłodnie wypływały z portu załadowane tonami mięsa, kierując się ku wszystkim portom świata. A kiedy ona, ta pani, pojawiała się na pokładzie, nocą na przykład, nierozbudzona jeszcze, albo zemdlona, albo zbolała, wystarczyło oprzeć się o poręcz i pozwolić, by oczy się przyzwyczaiły. I wtedy widok portu oszałamiał całkowicie. Znikały natychmiast resztki senności, albo resztki mdłości, albo resztki bólu, bo w systemie nerwowym miejsca starczało jedynie na bezwarunkowe poddanie się temu widokowi, przemarszowi imigrantów, jak mrówki wnoszących do ładowni statków mięso tysięcy ubitych krów, ruchy palet załadowane mięsem tysięcy zarżniętych cieląt i mglisty kolor zabarwiający każdy zaułek portu od świtu do nocy, nawet podczas nocnej zmiany. Czerwony kolor krótko smażonego befsztyka, antrykotu, filetu, żeberek na chwilę rzuconych na grilla. Okropność. Dobrze, że ta pani, która wtedy jeszcze nie była wdową, widziała to tylko

0: przez jedną noc, bo później zeszli na ląd i zatrzymali się w jednym z najdroższych hoteli w Buenos Aires. I poszli do opery.
1: Marcin Przybylski przeczytał drugi fragment powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera, do tej lektury wrócimy u nas w Dwójce jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon Dwójki.
1: Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś zapraszamy teraz na drugą, muzycznie najdłuższą część dzisiejszego spotkania i znów przeniesiemy się, jak wczoraj o tej porze, do Ameryki Łacińskiej.

Zachęcam Państwa do otworzenia internetu i wpisania nazwy Kanaima przez C i obejrzenia zdjęć fantastycznego parku narodowego, który rzeczywiście jest imponujący. Oczywiście wpisany został, jakżeby inaczej, na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to aż 3 miliony hektarów powierzchni w pobliżu granicy z Gujaną i Brazylią, a ten park to wspaniała rzecz teraz muzycznie upamiętniona oczywiście w Wenezueli, bo tę podróż w tej części spotkania tam właśnie odbywamy. Kanaima, ten utwór Yuriego Hunga, pochodzi z albumu, który poświęcony jest Wenezueli właśnie. Domingo Hindoyan, wenezuelski dyrygent prowadzący orkiestrę królewską w Liverpoolu, orkiestrę filharmoniczną, rozpoczął od swojej ojczyzny, jej muzycznego portretu, serię poświęconą muzyce obydwu Ameryk, a może po prostu Ameryki. To jest tom pierwszy, gdzie są utwory Hunga właśnie, ale i Plasy, Estevasa, Castellanosa, Carreño. To nagranie, które ukazało się w 2024 roku. Lubię do niego wracać, bo pokazuje właściwie wszystkie te takie oczywiste walory muzycznych tradycji Ameryki Łacińskiej, których nie zabraknie Państwu także w nowości, do której dziś, teraz wracamy. Wczoraj pierwsza odsłona, dziś ciąg dalszy. Ta sama orkiestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, prowadzona przez szefa Domingo Hindoyana, no ale jeszcze jedna ważna postać wenezuelskiej kultury muzycznej to kapitalny trębacz, który jest bohaterem tego albumu, to Pacho Flores. Wczoraj słuchaliśmy go w kompozycji Roberta Sierry, teraz posłuchamy go w kompozycji własnej wirtuoza trąbki Pacho Flores. W eseju dołączonym do tego wydanego wiosną nagrania tłumaczył, i Państwo to słyszeli, dlaczego użył aż czterech instrumentów, by wykonać kompozycję Sierry, to te rozmaite kolory, możliwości brzmieniowe. Słyszeliśmy taką klasyczną trąbkę w stroju C, dwa rodzaje kornetów, w tym kornet piccolo i ciepły, bardzo liryczny flugelhorn. No i teraz ten właśnie instrument w kilku odmianach jest tym głównym instrumentem w kompozycji Floresa zatytułowanej Albares. Tytuł Albares pochodzi od hiszpańskiego słowa alba, świt, i ma przywoływać jakieś nasze wyobrażenia związane z tą porą dnia. Muzyka stara się też odzwierciedlić tożsamość kulturową metysów. To spotkanie, jak pisze autor i wykonawca tego koncertu na trąbkę, spotkanie z moimi korzeniami, też ich świętowanie. To więc dzieło, w którym spotykają się, krzyżują różne wpływy Ameryki Łacińskiej, to też tańce ludowe i oczywiście muzyka klasyczna. Słuchamy kolejnej kompozycji z tej wydanej wiosną płyty i tym razem Pacho Flores to autor i wykonawca.

wykonawca utworu, w którym towarzyszy mu Orkiestra Filharmoniczna Królewska w Liverpoolu, prowadzona przez Domingo Hindoyana. Wczoraj mówiłam Państwu, że Flores i Hindoyan to przyjaciele, wieloletni artyści wenezuelscy, którzy współpracują ze sobą, jednocześnie przyjaźniąc się, a publiczność, no właściwie całego świata, bo BBC Proms to festiwal, który dociera wszędzie, mogła poznać ich współpracę na fantastycznym koncercie w sierpniu ubiegłego roku w Royal Albert Hall, kiedy to wykonywali również razem utwór Artura Marqueza, wzbudzając olbrzymi entuzjazm.

kolejny utwór z albumu, który ukazał się wiosną i poznajemy go w tym tygodniu, w tym letnim, gorącym kanonie dwójki, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę muzyki, którą ten album przynosi. Wenezuelski wirtuoz trąbki Pacho Flores był też autorem muzyki, której właśnie w tej odsłonie słuchaliśmy. To jego kompozycja pokazująca też różne możliwości flugelhornu, bo Pacho Flores wybiera starannie wiele instrumentów ze swojej kolekcji, by te latynoamerykańskie koncerty na trąbkę, w tym i ten własny, pokazały Państwu, nam wszystkim, możliwości brzmieniowe tych instrumentów. Towarzyszy mu orkiestra Royal Liverpool Philharmonic, którą poprowadził Domingo Indoyan. Ci wenezuelscy artyści to wieloletni przyjaciele, którzy spotykają się jeszcze od dawnych lat, gdy grali razem w ramach El Sistema w Simon Bolivar Orchestra. No a teraz już zupełnie inaczej, w innych miejscach, realizując rozmaite pomysły muzyczne, w tym i ten przedstawiający muzyczne dzieje trąbki, także w Ameryce Łacińskiej. Tutaj tożsamość kulturowa metysów, korzenie wykonawcy i kompozytora, lokalne tańce, to wszystko miało nas przenieść gdzieś w stronę wenezuelsko-kolumbijskiej granicy i myślę, że jeszcze dzisiaj uda nam się tam wrócić.

sprawą dawniejszej płyty Domingo Indoyana. Teraz na naszą dwójkową scenę, kwadrans po 10:00, zapraszam Jordiego Savala, choć właściwie to my czujemy się zaproszeni, by słuchać jego muzyki. W Katalonii trwa 6. festiwal, który stworzył, świętując 80. urodziny. Teraz są te 85. Od wczoraj można słuchać w opactwach Santa Creus, Mont Blanc, Vals, Alcover, muzyki, którą proponuje Saval, zapraszając wielu muzycznych przyjaciół. My świętujemy te urodziny, one przypadły 1 sierpnia, wracając do rozmaitych dawniejszych nagrań Savala. Teraz sięgam po pierwszą symfonię C-dur, opus 21 Ludwika van Beethovena. To cała seria, którą przygotował na 250. rocznicę urodzin, czy właściwie wtedy rozpoczął. Cykl Zamknęła Missa Solemnis, wydana 3 lata temu. Ja sięgam po pierwszy album z dwupłytowej kolekcji, podwójnej oczywiście. Każdy z tych albumów przynosi zestaw kolejnych symfonii, pokazujący nowe odczytanie symfonii Beethovena. Ta pierwsza teraz przed nami.

Cykl komplet wszystkich symfonii Beethovena nagrywanych z okazji 250. rocznicy urodzin kompozytora. Ta pierwsza odsłona od pierwszej do piątej symfonii, my słuchaliśmy przed chwilą pierwszej, C-dur op. 21, to nagranie zrealizowane w 2019 roku. Jordi Savall, jego 85. urodziny, to także powrót do tych klasycznych już, no, powoli coraz dawniejszych nagrań. Cykl beethovenowski ukończył, podając nam swoje odczytanie, jak zawsze nierewolucyjne, właśnie pełne dostojeństwa i jakieś zadumy, choćby przez dobór temp, zakończył w 2023 roku. Tym ostatnim ogniwem była Missa Solemnis. Jordi Savall idzie dalej, o czym państwa przekonuje, sięgając po nowe nagrania repertuaru romantycznego katalońskiego mistrza. Do jego interpretacji gambisty dziś bachowskich powrócimy w trzeciej godzinie kanonu dwójki, której państwo słuchają. Teraz zapraszam do kontynuowania podróży po Ameryce Łacińskiej, Wenezuela, Kościół Świętego Krzyża i rzeka Pacairagua. To jest rzeka, która jest uwieczniona w tytule kompozycji, której będziemy słuchać, sięgając po wydany 2 lata temu album Orkiestry Filharmonicznej Królewskiej w Liverpoolu, którą prowadzi Domingo Indoyan w tej pierwszej odsłonie muzyki Ameryk, prezentując twórczość swojej ojczyzny Wenezueli. Autorem tej kompozycji jest Evencio Castellanos.

0: Santa Cruz de Pacairigua. Nad rzeką Pacairigua byliśmy właśnie świadkami takiej muzycznej fiesty przed kościołem Santa Cruz, Świętego Krzyża. To suita symfoniczna wenezuelskiego kompozytora Evencio Castellanos i płyta Venezuela. Album wydany 2 lata temu, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, całość prowadził szef tej orkiestry wenezuelski, dyrygent Domingo Indoyan. Reklama.
1: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.

0: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11.
1: Kwadrans bez muzyki.
0: Zasłynął dzięki frazie Jana Brzechwy, roztoczański Szczebrzeszyn. Był miejscem spotkań kilku kultur, polskiej, żydowskiej, rusińskiej. Miasto do dziś przyciąga turystów, ale też artystów. Dziesiątki malarzy, choć nie tylko, związały się z tym miejscem. Dlaczego?

0: Pozdrawiamy Państwa serdecznie z Roztocza, pozdrawiamy Państwa ze Szczebrzeszyna, który kojarzy się z literaturą, ale my dziś porozmawiamy o sztukach plastycznych, bo Szczebrzeszyn to przy okazji kolonia artystyczna. Kiedy to się wszystko tutaj rozpoczęło?
1: Pewnie ciężko będzie ustalić tak jednoznacznie początek powstania kolonii. Anna Skrzypek-Duda, Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń. Ale w pierwszej połowie XIX wieku mamy już informacje o pierwszych artystach związanych ze Szczebrzeszynem, ponieważ w Szczebrzeszynie urodził się Józef Brandt, a w bardzo bliskich okolicach Rafał Hadziewicz. To jest pierwsza połowa XIX wieku. Później pojawiają się wzmianki, zwłaszcza na początku XX wieku, i są już pierwsze protoplastki dwóch artystycznych rodów. To jest pani Zofia Branecka-Kowalska oraz pani Teresa Maria Szumigaj. One zaczynają funkcjonować w tym artystycznym świecie jeszcze przed II wojną światową. Natomiast taki bardzo duży wysyp twórczości artystycznej i grupy artystów to jest okres bezpośrednio po II wojnie światowej. I wtedy zaczynają się pojawiać w Szczebrzeszynie, rozwijać tak naprawdę rodzina Kowalskich i rodzina twórców oraz czterej bracia Karpowicze. To jest okres bezpośrednio po II wojnie światowej. I lata 60., 70. to jest taki bardzo duży rozkwit i właściwie to jest ten główny moment, kiedy kolonia artystów w Szczebrzeszynie zaczyna nabierać kolorów.
0: Mija później trochę lat i pojawia się tu między innymi pani. Pamięta pani ten pierwszy moment?
2: Najprawdopodobniej nie pamiętam go, ponieważ rodzice przywozili mnie tutaj. Katarzyna Karpowicz, malarka pomiędzy miejscami, pomiędzy Krakowem a Szczebrzeszynem. Mój ojciec jako szczebrzeszanin rodowity, tak naprawdę wydaje mi się, że i on, i jego bracia oraz inni koledzy po fachu, wtedy jeszcze młodzi studenci, tak migrowali pomiędzy Krakowem a różnymi innymi miejscowościami oraz Szczebrzeszynem. Mocny ośrodek Zamojskiego Liceum Plastycznego też miał na to wpływ. I wydaje mi się, że młodzi ludzie tutaj, bez względu na to, czy wybierali później tą drogę w kierunku malarstwa, rzeźby, czy jakkolwiek pojmowanej sztuk wizualnych, to jednak wydaje mi się, że każdy był bardzo kreatywny i miał dużo wyobraźni i wrażliwości. I jest, z moich obserwacji wynika, że jest tutaj coś niesamowitego, takiego właśnie, taki duch miejsca, genius loci. I ja tego miałam szczęście doświadczyć od kołyski, ponieważ właśnie rodzice i mama malarka, sprowadzona przez mojego tatę w te tutaj rejony i zachwycona tym miejscem. No i wszyscy znajomi rodziców, którzy też również malarze, przybywali tutaj na plenery malarskie organizowane przez również mojego ojca, Sławomira Karpowicza, profesora krakowskiego ASP. Ja miałam to szczęście, że co wakacje tutaj mogłam być, obserwować, podglądać, przemieszczać się pomiędzy tymi artystycznymi domami, ponieważ pomiędzy domem państwa Kowalskich, moim domem oraz tutaj też jest rodzina Jarmów, rodzina Kowalików. Jest mnóstwo różnych takich genetycznych obciążeń w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z których właściwie wszyscy my korzystaliśmy, my dzieci dorastające, ponieważ w mojej rodzinie jest w sumie 8 malarzy i te wszystkie dzieciaki, które gdzieś tam migrowały pomiędzy domami, te dzieciaki z tych rodzin, one też później szły w kierunku twórczości. I tutaj mamy też i muzyków, i osoby, które zajmują się różnymi dziedzinami, które tak naprawdę ja bym już nazwała sztuką, bez względu na

0: wykształcenie, bez względu na to, jaki kto później zawód podejmował.
1: Brzmi to trochę tak, jakbyśmy rozmawiali dziś o klanach artystycznych. Czy to, co rozpoczęło się w pierwszej połowie XIX stulecia, już wtedy, a po II wojnie światowej nabrało rumieńców, z dużą intensywnością utrzymuje się do dziś?
2: Tak, zdecydowanie. To jest bardzo mocno obecne zjawisko cały czas i właśnie te artystyczne rodziny czy klany tutaj faktycznie funkcjonują i do tej pory jest to bardzo aktywnie obecne zjawisko i myślę, że to, co warto też zaznaczyć, to jest właśnie to, że to są kolejne pokolenia, myślę, że trzecie, czwarte w tej chwili, gdzie właśnie kolejne pokolenia twórców działają na polu sztuki i też to, co istotne, większość z nich utrzymuje się właśnie z twórczości artystycznej. To nie jest tak, że to jest ich dodatek do życia, tylko to jest istota ich życia, funkcjonowania i drogi zawodowej.
1: Na czym urok tego miejsca polega? To są roztoczańskie pagórki, to jest wieprz? Co tu zachwyca?
0: Wydaje mi się, że jest coś niesamowitego w tym ukształtowaniu terenu, który oprócz tego, że mamy tu wąwozy lesowe, te pagórki i te nieba i to światło przypomina trochę, no nie wiem, mój ojciec opowiadał o włoskich pejzażach, które przypominały mu trochę te pejzaże szczebrzeskie. Jest bardzo piękny, rozległy widok. Panorama, którą można podziwiać, nawet polecam wybrać się na spacer na cmentarz katolicki na górkę i zobaczyć tę Dolinę Wieprza z dystansu. W ogóle polecam zwiedzać miasto od strony cmentarza. Cmentarzy, bo tak naprawdę po drodze mamy cmentarz żydowski. Także mi się wydaje, że ta historia, to, że było to miasteczko wielokulturowe kiedyś, że gdzieś jest takie poczucie tej historii, która była, która ma znaczenie i która tak naprawdę przed wojną była bardzo nasycona takim duchem intelektualistów i artystów i to zostało w tych ludziach. Ci ludzie zawsze interesowali się bez względu na wykształcenie, bez względu na drogę, czy drogę artystyczną, czy jakiś inny wybór. Ja mając tutaj kontakt z ludźmi zauważam, że ludzie są bardzo wrażliwi na literaturę, na słowo, na piękno. Bardzo mi się podobają osoby takie jak, nie wiem, ktoś, kto ma fach stolarza, prawda? I to też jest dla mnie artysta. Ktoś, kto szanuje drewno, pracuje z drewnem i potrafi też docenić piękno koloru, nie wiem, bejcy, prawda? I to wszystko wydaje mi się, że wynika z tego, że ci ludzie z tych stron mają jakąś taką wrażliwość kolorystyczną, wrażliwość, jakąś taką łagodność też zauważam w ludziach tutaj. I ta łagodność chyba powoduje, że jest bliżej ludziom do takiej wrażliwości artystycznej. Nie ma tutaj takiej, wydaje mi się tak przynajmniej, ja nie doświadczyłam agresji.
2: Pamiętam taką wypowiedź właśnie twojego taty Kasiu, Sławomira Karpowicza, który mówił, że tutaj w Szczebrzeszynie są właśnie niezwykłe horyzonty i wielkie nieba, które absolutnie są unikatowe i nie występujące w innych miejscach i że ta przestrzeń Szczebrzeszyn i jego okolice w tak wyjątkowy sposób wpływają na właśnie znajdujące się tutaj osoby, że bardzo wiele z nich, bardzo często to są osoby, które nie mają żadnego kierunkowego wykształcenia, mają jednak ogromną potrzebę wyrażenia siebie przez sztukę. I to jest to, co właśnie w Szczebrzeszynie jest bardzo mocno obecne.
1: A charaktery ludzi łagodne jak okoliczne pagórki. Czy tutaj są dwa nurty? Z jednej strony artyści, którzy żyją, którzy pracują, tworzą tu na miejscu w Szczebrzeszynie i drugi nurt to ci, którzy od czasu do czasu zaglądają do Szczebrzeszyna, żeby nasycić się tym, co jest wokół?
2: Jak najbardziej. Część osób jest tutaj osadzona i to są często więzy takie od urodzenia, to znaczy tutaj przychodzą na świat i w tym miejscu pozostają. Część z nich wyjeżdża, ale później wraca, ale jest też mniejsza grupa osób, które wybierają to miejsce jako swoją przestrzeń do życia. I tu też na pewno możemy wspomnieć o dwójce artystów, to jest Mariusz Drohomirecki i Barbara Czapiga-Drohomirecka, którzy właśnie zauroczeni pięknem roztoczańskiego krajobrazu, który mogli poznać właśnie dzięki tacie Kasi Sławomirowi Karpowiczowi, zdecydowali, że tutaj osiądą na stałe i porzucili Kraków i wybrali właśnie Szczebrzeszyn jako swoje miejsce do życia.
1: Zastanawiam się, czy ten błękit nieba, czy ta łagodność pagórków, zieleń dookoła i przy okazji

0: tajemniczy nurt wieprza, czy to też nie jest poniekąd pułapka? Bo trudno chyba w takich okolicznościach szukać, eksperymentować.
1: Bardzo ciekawie pan to zauważył. Natomiast rzeczywiście jest trochę tak, że na tych niebach pojawiają się dramatyczne spektakle chmur. Światło, które przez te chmury przeziera, migruje po tych pagórkach, które zmieniają kolory co tydzień właściwie. Ta łagodność, która jest w ludziach, nie polega na tym, że mają łagodne charaktery. Oni są bardzo charakterni i każdy jest zupełnie inny. Każdy artysta tutaj idzie swoją drogą, ma swój świat i tak naprawdę wszyscy są w tych charakterach bardzo zdecydowani w tym malarstwie. Natomiast ta łagodność, ona wynika z tego, że ludzie jednak robią to, co chcą, czyli to, co kochają najbardziej. Wybierają tą drogę bez względu na wszystko. Mają swoje pracownie, które sami sobie budują i załatwiają. Jest to naprawdę imponujące. Ja teraz zostałam przygarnięta przez wspaniałego malarza szczebrzeszskiego, Piotra Kołodziejczyka, który pozwolił mi malować w swojej pracowni. Jest to pracownia marzenie. Pracownia marzenia, naprawdę. Czuję się zaszczycona, że mogę u niego malować. Natomiast ja myślę, że tak, oni rzeczywiście wychodzą wszyscy. Oczywiście nie jestem upoważniona do tego za bardzo, żeby opowiadać o nich i podsumowywać, bo to są tak różne drogi twórcze i tak różne, zupełnie różne podejścia do malarstwa i do życia, że nie mogłabym podsumować ich jako jedność. Co ich łączy, to łączy ich to, że są tutaj, wybrali powroty tutaj, ponieważ to miejsce rzeczywiście uzależnia. To jest miejsce, które powoduje, że spowalnia po prostu to tętno, ciśnienie się normuje i człowiek może tutaj żyć szczęśliwie, bo bliżej natury, a wszyscy tego bardzo potrzebujemy w tym świecie takim przebodźcowanym i pędzącym. Bardzo potrzebujemy spojrzeć na ten piękny pejzaż, jeść to dobre jedzenie tutejsze i być wśród dobrych, łagodnych ludzi, którzy mają swoje charaktery i oczywiście to nie jest takie po prostu jasno-błękitne i pastelowe. To jest bardzo zdecydowane i to jest w tym piękne.
0: Czy tu w Szczebrzeszynie dominuje malarstwo?
2: Tak, zdecydowanie. Malarstwo jest w ogromnej większości obecne właśnie wśród twórców szczebrzeskich i właściwie to jest głównie też tradycyjna technika. To jest najczęściej właśnie artyści wybierają olej na płótnie i też jest to zdecydowana przewaga tej techniki nad innymi. Jeśli chodzi o inne formy ekspresji artystycznej, to właściwie tutaj taką wyróżniającą postacią jest pan Zygmunt Jarmuł, który jest rzeźbiarzem. I on właśnie tworzy rzeźby przede wszystkim drewniane, ale też czasami lubi się bawić z różnymi formami ceramicznymi. I właśnie z takich ceramicznych, drobnych kształtów powstają przepiękne i unikatowe obiekty. Ale też bardzo chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej osobie z grona artystów szczebrzeskich. To jest Agnieszka Wróbel, która jest na stałe związana z Miejskim Domem Kultury w Szczebrzeszynie, która maluje, ale jest niezwykle utalentowaną również ilustratorką i tworzy przepiękne obiekty ceramiczne. Prowadzi zajęcia, warsztaty dla wszystkich chętnych osób w Domu Kultury w Szczebrzeszynie, ale sama też z powodzeniem realizuje się na tym polu.
0: Czy widzi pani, że to, co powstaje tu, a to, co powstaje gdzie indziej, choćby w Krakowie, jakoś się od siebie jednak różni?
1: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o moje malarstwo, to rzeczywiście ma to znaczenie, w którym miejscu maluję. I świadomie wybieram miejsce, w którym maluję dane projekty, dane wystawy. Tym samym na przykład malując ostatnią wystawę poświęconą Czesławowi Miłoszowi i Dolinie Issy, zaczynałam ją tutaj właściwie w całości w Szczebrzeszynie i to wszystko miało sens, bo połączyło się z moim dzieciństwem, połączyło się z poezją Miłosza, z Doliną Issy i czułam się po prostu, jakbym była w tej książce w pełni zanurzona, to miało sens. Także jeżeli artyści chcieliby zainspirować się miejscem, myślę, że warto byłoby podróżować w tym kierunku, przyjrzeć się troszkę tej części Polski i przekonać się o tym, że Szczebrzeszyn i okolice to są miejsca bardzo inspirujące i mogą mocno, w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na sztukę.
3: Kwadrans bez muzyki przygotował Jakub Kukla.

0: letni kanon dwójki.
1: Słuchają Państwo cały czas programu Drugiego Polskiego Radia. Przed nami trzecia, ostatnia część dzisiejszego spotkania. Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Zapraszamy.

Oczywiście Jordi Savall i powitanie w kolejnej odsłonie urodzinowych spotkań z dawnymi nagraniami mistrza. Przywitałam Państwa znów w tej godzinie muzyką z dawnego Peru, ale już z innej płyty Jordiego Savalla. To Lanchas para Bailar i album z 2018 roku, nagrany też z zespołem Tembembe Continuo. To zespół, który Savall zaprasza do nagrywania muzyki latynoamerykańskiej, tej tradycyjnej, czy w tym wypadku zapisanej w kodeksie Trujillo w 1780 roku. To już 8 lat temu ukazał się album pokazujący te zabytki peruwiańskiej kultury, związane także z obyczajem religijnym, o którym kiedyś Państwu opowiadam, i pewnie do tych fiest religijnych

także pod pretekstem słuchania dawnych nagrań Sawala jeszcze wrócimy. Choć już wczoraj skarżyłam się Państwu, że to jest naprawdę Embarrado Richez. Świętując 85. urodziny katalońskiego mistrza, musiałam długo zastanawiać się, co mogę dać, co nam się nie zmieści, bo takie urodziny złożone z jego nagrań realizowanych na przestrzeni tylu dekad, to mogłyby trwać dobrze ponad miesiąc. I tak codziennie moglibyśmy słuchać muzyki jakiejś epoki, jakiegoś wydarzenia specjalnego, czy programu, którym Sawal zwraca nam uwagę na to, co w tym momencie jest dla niego istotne. Od wczoraj w Katalonii trwa 6. festiwal, który stworzył Jordi Sawal z okazji swoich 80. urodzin. To był ten rok zerowy, 5 lat temu. No a od wczoraj do 16 sierpnia na tym festiwalu oczywiście będziemy słuchać także interpretacji Jordiego Sawala, ale również zaproszonych gości. Inauguracja wczorajsza to Euskal Barok Ensemble. Nagrania tego zespołu pochodzącego z kraju Basków, co już sugeruje nazwa, i przedstawiającego bardzo, powiedziałabym, oryginalne, ciekawe odczytania muzyki całego Półwyspu Iberyjskiego. Sawal zresztą sam wydawał w swojej oficynie wydawniczej. Festiwal tegoroczny, świętujący na pewno, to wiemy, 85. urodziny mistrza, ma swój tytuł, który po polsku brzmi Poza zaćmieniem. To zaćmienie to jutro w Hiszpanii całkowite, a ja myślę, że poza zaćmieniem muzyczne fajerwerki i olśnienia to program, który jest właściwie gwarancją takich przeżyć na najwyższym poziomie artystycznym i też takich ludzkich spotkań, których nigdy nie brakuje, gdy odwiedza się koncerty w Santa Creus, to jest chyba ta główna siedziba, w Mont Blanc, w Vals, w tym roku też w Alcover, nie widzę Poblet, gdzie zazwyczaj festiwal gościł, ale jeszcze to sprawdzę i Państwu opowiem. Teraz myślę, że warto sięgnąć po niezwykle istotne w dorobku Sawala i też Sawala i Kopmana nagranie przyjaciół, którzy po raz pierwszy spotkali się w 1970 roku, gdy Jordi Sawal studiował jeszcze w bazylejskiej Scholi Cantorum. Ton Kopman kończył chyba studia, czy już ukończył, w Amsterdamie. No i właśnie spotkali się, by grać sonaty gambowe Jana Sebastiana Bacha. 7 lat później je nagrywali, a potem po latach, w roku 2000, spotkali się, by nagrać je ponownie. I do tej drugiej sesji nagraniowej teraz wracamy. Posłuchamy sonaty na viola da gamba i klawesyn w katalogu Bacha oznaczonej numerem 1029.

Nagranie muzycznych przyjaciół, którzy gdy spotkali się po raz pierwszy w 1970 roku, by grać ten właśnie bachowski repertuar, za nami sonata pierwsza, sonata na viola da gamba i klawesyn, której sonata G-moll oznaczona w katalogu 1029 numerem, trzecia G-moll oczywiście w katalogu Bacha, to poczuli, że dokładnie mówią tymi samymi językami muzycznymi, że mają jeden wspólny język w szacunku dla dzieła Bacha i też w pewnej swobodzie, wolności interpretacji. Jody Savali, Ton Kopman, nagranie to akurat było wspomnieniem tej 30. rocznicy pierwszego spotkania, zrealizowane jak zawsze w wypadku Savala, czy jak najczęściej w kolegiacie pałacowej w Cardaunie, to oczywiście w Katalonii, w styczniu 2000 roku. Jordi Savall, Ton Kopman i rocznicowe nagranie muzycznych przyjaciół. Ja teraz proponuję pozostać przy bachowskich nagraniach Jordiego Savalla. Sięgam po interpretację utrwaloną w 1991 roku, dawną, prawda? Dawną. I tu mamy też świetnych solistów w koncertach brandenburskich Bacha, akurat w tym drugim F-dur, 1047 pozycja w katalogu kompozytora, to byli Friedman Immer, Pedro Memelsdorf, Paolo Grazzi i Fabio Biondi.

Dawne, bo wydane w 1991 roku nagranie Jordiego Savala, którego 85. urodziny świętujemy w tym miejscu, w tym tygodniu w Kanonie Dwójki. Koncert brandenburski Ewdur w katalogu Bacha, pozycja 1047 i soliści w tej grupie solistów concertino to Friedman, Immer, trąbka, Pedro Memelsdorf, flet, Paolo Grazzi, obój i Fabio Biondi, skrzypce, no a z nimi oczywiście orkiestra Savala Le Concert des Nations. Ciąg dalszy jutro. Zapraszam, Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Tom Ukrywca Piotra Micnera każe nam się uśmiechać, ale i zastanawiać. Urodzony w 1955 roku profesor, historyk literatury, wykładowca uniwersytecki, jest również biografistą i autorem książek o teatrze. Przez lata koordynował współpracę ośrodka Karta z rosyjskim stowarzyszeniem Memoriał. Był również zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Nowaja Polsza. Jest tłumaczem, autorem prac naukowych, eseistą, ale nade wszystko jest poetą. Czytając te wiersze dostrzegamy ukrytą w nich grę znaczeń, przesuwanie sensów w związkach frazeologicznych i zabawę neologizmami.
2: Gdzie on jest? Gdzie jest kamień wielkich zdarzeń? Pamiętam, leżał tu na końcu. Była jakaś data. Czy go zabrali? To niemożliwe, był głęboko zakorzeniony. Rozbili go, więc muszą być w ziemi jakieś odłamki, czy choćby pył dla małych zdarzeń. Jakaś miałkość, która nam pozwoli na trochę.
0: Okulary.

0: te do dali, te do bliże. Mam wybór. Patrzę albo czytam. Oglądam wnętrzności zegarka albo lizierę lasu. Z balkonu w mieni. Mogę patrzeć pod nogi albo uciekający wagon. Tej nocy jesteś nagą tautologią. Nie czytam cię, nie oglądam. Widzę gołym okiem. Nokturn czwarty. To już ostatnia noc, wykastrowana. Nie będzie innych nocy. Sierść nocy to są iskry. Oczy nocy są zielone. Język nocy różowy i szorstki. A skąd tyle czerni? Nokturn piąty. Na dnie czerni w brzuchu nocy coś burczy. Błysk twojej latarki za oknem. Pastelka światła do zażycia w razie czego? Nokturn szósty. Bagno. Bagno. Jak je opisać? Obejść. Sękate łby, zwinięty w kłąb pomruk bagna, chlupot skrzyp. Bagno jest u siebie. Ciemno jest u siebie, grząsko. Bagno opisane krukaniem żab. A ty, Piotrze, po coś tu wlazł? Pracownia po wyprowadzeniu obrazu. Z całego twojego malarstwa to najbardziej tubki napęczniałe, zagruntowane prześcieradło, wytrysk koloru. Tubka. Ekspresyjnie zgnieciona, z kroplą zaschniętej farby na wargach. Kołtuny barw. Terpentyna i żywica i olej. Parfum de Buzard i martwy szczur. Tam w galerii będzie za dużo galerii. Oczy wbite w stwardniałe mięśnie obrazu. Przewaga chmur. Przez dziurę w niebie nad miejscowością P zagląda zagłada. Mówi, jeszcze nie czas. Żeby oddalić burzę, zamieszkali z dala, od chmur. Wzięli kredyt. Narąbali drewna. Palą w piecu, suszą pranie, smażą konfitury. Dochowali się. Burza chrząka. Chce coś powiedzieć. Jest jej dużo i ciasno. Ale nie ma odwagi. Wysyła tylko przelotne zachmurzenia.
1: Wiersze Piotra Micnera z tomu Ukrywca czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszamy Państwa na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, w którym dziś poruszamy dwa tematy. Jeden związany jest ze sztuką ludową, drugi z muzyką. Ten dotyczący sztuki ludowej to temat dotyczący drzeworytu, a dokładnie drzeworytu w formie konkursu, bo do 4 września mogą Państwo, artyści, zgłaszać się do konkursu Drzeworyt Źródło Natchnienia, czyli drugiego ogólnopolskiego konkursu na drzeworyt inspirowany drzeworytem ludowym. Ten konkurs organizowany jest przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Narolu. Zapraszają oni zarówno twórców

profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych do udziału w tym ogólnopolskim konkursie. Więcej o nim w drugiej części audycji. Natomiast w pierwszej przedstawiamy nową płytę, która premierę swoją będzie miała 14 sierpnia. Będzie też do zdobycia jako folkowa płyta poranka w najbliższym poranku dwójki w sobotę. Chodzi o płytę Karoliny Matuszkiewicz zatytułowaną Studnia Dźwięków. Muzyka z tej płyty towarzyszy nam dzisiaj w audycji, a o tym, co na tej płycie jest, zarówno jeżeli chodzi o treści i inspiracje, to sama artystka opowie nam dzisiaj w audycji.

0: W audycji witamy dzisiaj Karolinę Matuszkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A spotykamy się oczywiście, żeby porozmawiać o premierze twojej debiutanckiej solowej płyty. Płyty zatytułowanej Studnia Dźwięków. Wszystkiego zaraz się dowiemy o tym, co się na tej płycie znajduje, jakiego rodzaju utwory, jakie inspiracje za nimi stoją. Wydałaś i stworzyłaś też tak szybko tę płytę na bazie zdobycia Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja podczas festiwalu Teraz w tym roku, 2026. Natomiast podejrzewam, że to właśnie jest silny impuls do tego, żeby się zebrać, zmotywować do pracy. Jakie inne impulsy sobie wyobrażasz mogą dla muzyka być motywujące? Impulsy do stworzenia czegoś, do muzykowania?
1: Faktycznie dla mnie wygranie Nowej Tradycji było ogromnym impulsem, taką motywacją, żeby coś wreszcie zrobić i dla siebie samej, i dla tych instrumentów. Jakby sama

0: samodocenienie na konkursie uświadomiło mi, że może tego typu muzyka jest właśnie raz, że interesująca, a dwa, że może potrzebna, skoro jakby zaczęły się pytania, kiedy płyta, kiedy coś z tym zrobię. No i faktycznie było to dla mnie ogromnym, no impulsem, to jest dobre słowo. A dwa, wydaje mi się, że ważne wydarzenia u ludzi w życiu, jak ciąża, narodziny, śmierć czyjaś, zmaganie się z chorobą, to są takie momenty, kiedy człowiek jednak szuka odpowiedzi na różne pytania i często ta kreacja wzrasta. Nawet słyszałam często, że nie te do końca paradoksalnie pozytywne doświadczenia życiowe są takie pobudzające kreatywność, a jednak te smutne, no bo często ciężko jest to słowami jakoś opisać, z czym człowiek się zmaga i sztuka, muzyka, wszelkiego rodzaju artystyczna jakaś taka wypowiedź jest chyba w tej, no u mnie w muzyce, u innych ludzi w innego rodzaju sztuce, czy to tańcu, prawda, że człowiek może się wyrazić albo wypłakać ten swój ból, bądź też podzielić się radością. Tak mi się wydaje osobiście, że to są dobre momenty.
1: Tę płytę stworzyłaś bardzo szybko chyba, prawda? Jak to wyglądało?
0: Część repertuaru stwierdziłam, że już jest w sumie kompletny, czyli to, co było pokazane na Nowej Tradycji. A część faktycznie dopisałam w 2 tygodnie, tak jakoś usiadłam i sobie, nie było tego dużo, co prawda, bo raptem 4 utwory, ale było to fajnym momentem, bo jednak najpierw zadzwoniłam do znajomego, czy na kiedy miałby wolne studio nagrań. Zwykle to były bardzo odległe terminy i mi powiedział, że ma lukę lipiec, właśnie w lipcu, końcówka czerwca, początek lipca. No i stwierdziłam, że muszę się zmotywować, żeby to pójść za ciosem, no bo inaczej będę znowu czekać i odwlekać. Nawet jeden utwór, który został zrobiony, że tak powiem, to dzięki Hubertowi Połoniewiczowi, ponieważ zaskoczył mnie, przyjechał do mnie do domu i wręczył mi prezent wykonany przez niego w ramach Nowej Tradycji. Powiedział, że to jego indywidualna nagroda.
1: Możesz zdradzić, co to za prezent?
0: Dostałam hordofon płocki, wykonany przez niego. Intensywnie, wiem, że cały miesiąc pracował nad hordofonem od maja do czerwca.
1: A powiedz, ty znasz ten instrument? Przybliż go trochę.
0: Właśnie poznałam ten instrument, hordofon płocki. W tym rozmiarze został wykopany oryginalnie ze studni bądź starej sutereny w Płocku. I w takim rozmiarze też znajduje się w muzeum w Płocku. Stąd Hubert chciał odzwierciedlić ten instrument 1 do 1, jak on wyglądał i jak on mógł brzmieć. I ma on 3 struny. Jest mniejszy niż ta fidel, którą znamy, fidel Płocka. Ma 3 struny, które są wykonane z włosia końskiego, przez co ten instrument brzmi tak nisko, głęboko. Może brzmieniem trochę przypomina nam kobys tatarski. Jest to bardzo ciekawy instrument, tym bardziej, że na ziemiach polskich wykopany. I może to być fajne, że na tej płycie będą zawarte 2 barwy tego instrumentu, który został zrekonstruowany według 2 teorii. Znaczy według teorii pani Dalik. Więc wydaje mi się, że fajnie, że ten instrument zabrzmi, mimo że tylko w jednym utworze na płycie. I ciężko mi było jednak coś na nim wymyśleć zupełnie od nowa jako utwór, dlatego opracowałam akurat na tym instrumencie melodię polską Kujawiaka.
1: Czyli na płycie twojej pojawiają się które instrumenty?
0: Pojawi się suka biłgorajska, fidel płocka, hordofon płocki. Plus 1 pieśń, którą słyszeliśmy już na Nowej Tradycji.
1: Jakbyś miała pokrótce opisać trochę brzmienie, charakter, atmosferę, którą uzyskujesz dzięki poszczególnym z tych instrumentów, to jakbyś je opisała? Co ci dają?
0: Fidel Płocka, myślę, że ma duże spektrum może barw. Jest ona zarówno rytmizująca, co chciałam też zawrzeć w utworach, ale też potrafi być subtelna, też selektywna. To akurat trzeba się nasilić, że tak powiem, żeby tą selektywność wyciągnąć, ale fidel Płocka myślę, że ma najszersze takie spektrum możliwości, też jeżeli chodzi o barwę, że zarówno ma barwy bardziej jaskrawe, wysokie, jak i też

głębokie, przez to, że też posiada 6 strun, najwięcej z tych 3 instrumentów. Hordofon płocki no jest taki przenikliwy w tym swoim niskim tembrze, jeżeli tak to mogę ująć słowami, że on tak fluktuuje też. Przez to, że są struny z Włosia Końskiego, to one trochę, że jak się nastroi instrument, to on w pewnym momencie i tak się robi troszkę wyżej, troszkę niżej, dlatego nawet będzie można usłyszeć, jak podczas którejś próby nagrania tego utworu stwierdziłam, że już nic nie zmieniamy, bo nawet przestrajałam instrument w trakcie nagrania w studio, bo się nie dało aż tak wystroić. Struny z Włosia Końskiego są no, wymagające czasami. Zaś suka biłgorajska, jak dla mnie, ma brzmienie zbliżone do skrzypiec. Też tak samo jest strojona, czyli E, A, D, G, takie ma struny. I tam starałam się zawrzeć, mocno nawiązywać do świata, z którego się wywodzę, czyli do muzyki klasycznej i też takie utwory można usłyszeć, że gdzieś tam jest inspiracja Bachem bądź jakimiś innymi wprawkami skrzypcowymi.

0: A teraz zdradź trochę, co stoi za tytułami zarówno płyty, jak i utworów.
1: Jeżeli chodzi o tytuł płyty, jest to Studnia Dźwięków. Próbowałam nawiązać, szukając nazwy, do samej Fideli, bo ona mnie mocno faktycznie jakoś tak fascynuje i chyba najbardziej pobudza moją kreatywność. Jest to taki nieoczywisty instrument. Nie ma tam podstrunnicy, więc palce są zawieszone w powietrzu. I czasami bywa, że jedne dźwięki wyjdą, inne nie. I trzeba próbować jakoś z tego wybrnąć, na przykład na scenie, już w czasie rzeczywistym. No a jako, że była ona pierwotnie wykopana ze studni, to jakoś stwierdziłam, że to jest nazwa,

0: która gdzieś tam ze mną rezonuje. Więc studnia, a że jest jednak solo, sotę nagrana. No i stwarza się, jakby jest stworzona z dźwięków różnych, szczególnie na Fideli Płockiej. To tak, myślę, że ta nazwa nawet jest taka dość oczywista. Dlaczego studnia? Jeżeli ktoś poczyta, skąd chociażby fidel czy hordofon zostały wydobyte. A poszczególne utwory, no to niektóre nazwy to już były wcześniej na Nowej Tradycji użyte, czyli Kołomyja to nazwałam ten utwór u mnie w domu jakoś. Tak się mówiło, że jak coś jest takie szybkie, nie wiadomo jakie trochę, to Kołomyja. Czy jakiś chaos jak się wkradał w domu, to że Kołomyja. Sekund Polka, tak nazwałam utwór na Fideli, ponieważ jedną z inspiracji to dla mnie jest muzyka szeroko pojęta góralska, że tam dużo utworów jest oparte na tym sekundowaniu, a nie jest łatwo sekundować tak naprawdę. I jak ja wywodzę się z tego świata klasycznego, to w tym świecie sekunduje się utwory umpa, umpa, umpa, umpa, bardzo grzecznie wysublimowanie. Wręcz niedozwolone jest dociąganie nuty do jakby takiej wybijającej się w tym świecie muzyki klasycznej, czyli że zawsze nutka musi być wykończona tak delikatnie. No i pomyślałam, że fajnie będzie pójść na przekór trochę tego świata klasycznego, skoro tak trochę nawiązuje tymi instrumentami i utworami do tego świata, to żeby stworzyć utwór jednak oparty na tym sekundowaniu, czyli wybijającym się nutom, ale wpleść też w to trochę takiej, że tak powiem, elegancji. Stąd ten utwór Sekund Polka się jakby tak jest zmiksowany z trzema światami, bo tam są takie też trzy części w tym utworze. Pieśń Ej Kołem Wionku. To tytuł jest, jak też nosi tytuł pieśń. To jest moje opracowanie tej pieśni.
1: Ale też związane z ważnym dla ciebie projektem tak, pieśni lasowiackich.
0: Pieśni lasowiackich, dokładnie. Więc ta pieśń też będzie w innej odsłonie na kolejnej płycie, która będzie na jesieni wydawana właśnie z pieśniami lasowiackimi. Ale stwierdziłam, że fajnie by było ją zawrzeć też w tej wersji takiej głos i fidel. A kolejne tytuły, które powstały, są związane z moim chyba codziennym bardziej życiem, ponieważ jeden utwór nazwałam Kamyk, ponieważ mój mąż nazywa się Kamil. Tak do niego mawiam. Kamyk, kamyczku. Mój synek nazywa się Milo, więc utwór, który jemu dedykowałam, nazwałam Kamień Milowy. Ten utwór akurat tak nawiązuje do Bacha. I utwór, który dedykowałam Kalince, to się nazywa Kalinowy Ober. To wyszło z tego, że Kalinka, moja córka, jest taką roztańczoną, wesołą dziewczynką i dla niej zwykle grywam melodie wesołe, więc ten ober będzie bardziej żwawy i wesoły. A jeden utwór dedykuję Hubertowi Połoniewiczowi. Właśnie na hordofonie płockim ten utwór nazwałam Hubie.

0: Powiedziałaś kamień milowy, a to się też wiąże z moim pierwszym pytaniem o to, jakie impulsy mogą być do stworzenia ważnych dla muzyka rzeczy. Jesteś po nagraniach swojej pierwszej, debiutanckiej i solowej przede wszystkim płyty. Jakie to jest dla ciebie teraz doświadczenie? Jak na to patrzysz? Czy to było trudne doświadczenie? Czy może przerosło pewne twoje oczekiwania? Albo w ogóle wykraczało poza jakiekolwiek, które miałaś? Jakbyś tak miała podsumować teraz, to jakie to jest dla ciebie doświadczenie i znaczenie?
1: Znaczenie ogromne dla samej siebie, szczerze mówiąc, bo udowodniłam samej sobie, że potrafię, że mogę. A nie wierzyłam dotychczas, że byłabym w stanie samodzielnie stworzyć pewne całe takie opowieści. Też może jakiś taki brak wiary w to, że ktoś będzie chciał tego słuchać. I oczywiście nowa tradycja mi pokazała, że jednak jest zainteresowanie tego typu taką sauté zupełnie muzyką. Jest to dla mnie też wzruszające, ale też takie docenienie raz, że ja sama siebie doceniłam tym wszystkim, że nie muszę być dodatkiem, uzupełnieniem czyjejś historii, czyjejś opowieści muzycznej, tylko mogę ją jakby tworzyć tak od A do Z. Mam też poczucie takiego trochę niedosytu i to jest ciekawe, że chciałabym więcej nawet tych utworów stworzyć, że pojawiły się podczas tej kreacji motywy muzyczne, które sobie gdzieś tam zanotowałam, zapisałam. Nie zdążyłam ich teraz nagrać, ale w sumie to jest chyba fajne, bo będę miała motywację, żeby później też coś z tymi kolejnymi pomysłami zrobić. Płyta może nie jest najdłuższa, bo ma 30 minut i 30 kilka minut. Nie pamiętam dokładnie ile. Niektórzy mogliby powiedzieć, że może krótka. A z drugiej strony sobie pomyślałam, że jak na repertuar solo, to może jest to wystarczające na ten moment i nie ma co jakby na siłę więcej. Gdy gram na instrumentach, czuję wdzięczność, że mam taki przywilej wyrażania swoich emocji za pomocą instrumentu, bo uważam, że to jest duży przywilej jednak posiadać taką swoją ścieżkę, w której człowiek może się odnaleźć w trudnych chwilach. I mi to daje muzyka. Że to jest swego rodzaju dla mnie, można powiedzieć, modlitwa. Jest to dla mnie bardzo intymne, ale też czuję radość, jak biorę instrument i on brzmi tak, jak ja w danym momencie chcę, aby brzmiał. To jest w tym jakaś taka radość i satysfakcja. I faktycznie jakieś takie oczyszczenie. Jak odkładam instrument, to myślę, o, jakby tak, jak człowiek wydycha powietrze, że zeszły z niego jakieś takie, nie wiem, czy napięcia, czy też w pewien sposób się pocieszył. I ta solo muzyka, czy jakby granie na instrumentach tego typu solo, to daje mi coś takiego faktycznie. Jakąś taką satysfakcję, oddech, napełnienie, nie wiem, pozytywne emocje.

To kamień milowy z płyty Studnia Dźwięków, debiutanckiej solowej płyty Karoliny Matuszkiewicz. Płyta ta będzie miała swoją premierę 14 sierpnia, w najbliższy piątek. Jest ona wynikiem właśnie pracy ostatnich miesięcy Karoliny Matuszkiewicz, czyli laureatki Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja z tego roku 2026, a także laureatki Nagrody Publiczności Burza Braw. Te płytę będą Państwo mogli zdobyć w najbliższą sobotę w folkowym poranku dwójki. Szczegóły między 7 a godziną 10. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Niecieckiej-Mac i Patrycji Cisz. Natomiast teraz przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszego wydania magazynu Źródła, którym jest sztuka ludowa. I temat, można powiedzieć, niszowy, ale bardzo inspirujący. Centrum Kulturalne i Gminny Ośrodek Kultury w Narolu zapraszają bowiem do udziału w drugim konkursie na drzeworyt. Tytuł tego konkursu to Drzeworyt Źródło Natchnienia. Celem konkursu jest przywrócenie

0: kształcenie i promocja tej niezwykle szlachetnej i ciekawej techniki graficznej. Organizatorzy mają na uwadze jej dawną popularność oraz unikalny charakter. Zachęcają więc artystów do kontynuacji, ale także współczesnej interpretacji tej właśnie sztuki. Co trzeba zrobić, żeby zgłosić się do konkursu Drzeworyt Źródło Natchnienia? Należy nadesłać jedną pracę, na którą składa się klocek drzeworytniczy i trzy odbitki z niego wykonane. Praca musi być autorska, nie nagradzana wcześniej w innych tego typu konkursach. Tematyka obejmuje zarówno drzeworyty inspirowane dawnymi drzeworytami ludowymi, jak i odwzorowane od dawnych drzeworytów ludowych, a kategorie, w których można się zgłaszać, są dwie. Pierwsza dotyczy twórców nieprofesjonalnych, a druga twórców profesjonalnych, czyli posiadających wyższe wykształcenie artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych. Inspiracją do powołania tego konkursu była reaktywacja drzeworytni płazowskiej w 2024 roku w powiecie lubaczowskim, skąd wywodzą się jedne z najbardziej rozpoznawalnych drzeworytów ludowych w Polsce. Z drzeworytnią płazowską jest oczywiście związany artysta, drzeworytnik i regionalista Grzegorz Ciećka, który przypomni nam teraz dzieje trochę tej reaktywacji oraz to, czym drzeworyt płazowski jest.
1: Już od kilku lat, przynajmniej od 2022 roku, więcej działamy i promujemy drzeworyt z Płazowa. I troszeczkę się przebijał. To było związane z tym, że 11 lipca właśnie 2022 roku działania, które zainicjowało Stowarzyszenie Tegitet Protegit, zostały wpisane do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i właśnie za działania reaktywacyjne związane z ludowym drzeworytem. Nikt od okolicy II wojny światowej nie zajmował się, czy nie próbował w ogóle działać z tego typu sprawą, jak próba, powiedzmy, odtworzenia tego typu rzemiosła. To nie było możliwe głównie z tego względu, że tutaj trzeba było połączyć dwie takie profesje, jedna drzeworytnika, a druga drukarza. Bo zarówno drzeworytnik, czyli osoba wycinająca taką matrycę, jak i drukarz to są takie dość wyspecjalizowane tak naprawdę fachy, można by powiedzieć. A jak powinien wyglądać prawdziwy, ludowy drzeworyt? Pokazywałem pierwszy raz, jak wygląda, powiedzmy, coś w rodzaju takiego warsztatu drzeworytnika, tylko że ten ludowy drzeworytnik oczywiście on miał bardzo prosty warsztat, bo zasadniczo drzeworytnikowi do wykonania drzeworytu wystarczy nożyk i deseczka. Na tej deseczce się na różne sposoby albo kopiuje, czy też samemu rysuje jakiś tam obrazek i go wycina i powstaje w ten sposób matryca. Tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o drzeworyt obrazkowy, czyli powiedzmy produkcja obrazków ze świętymi, to w okolicy początku XVIII wieku zaczęło rozwijać się ludowe drzeworytnictwo. Wcześniej oczywiście, jeszcze przed tym jak Gutenberg wynalazł tą maszynę drukarską, no to takie matryce drzeworytnicze były używane do tego, żeby produkować obrazki, a nawet takie małe druki ulotne, czy nawet broszury. To był taki pierwowzór książki. No i zajmowali się tym tacy dość wyspecjalizowani specjaliści, rzemieślnicy i drzeworyt on troszeczkę zaczął tracić na znaczeniu, jeżeli chodzi o rzemiosło, w momencie, kiedy wynaleziono druk, a następnie kolejne rodzaje grafiki, jak na przykład miedzioryt, aquafota, aquafinta i wiele innych tam coraz bardziej takich nowoczesnych rodzajów matryc, czy też trawienia przez kwasy. Dzięki temu można było uzyskać bardzo takie wyraźne i perfekcyjne odbitki, które można było reprodukować. No i drzeworyt stał się troszeczkę taki archaiczny, no bo nie można było aż tak doskonałych obrazów wykonać. W związku z tym nastąpiła taka jakby migracja i przenoszenie się rzemieślników do małych miasteczek i wiosek, gdzie te obrazki prostsze, one miały nadal wzięcie, a szczególnie

0: Mnie to było związane z takim, można by powiedzieć, bardzo potrzebnym wtedy towarem, którym były obrazki ze świętymi. Bo musimy sobie wyobrazić chatę jeszcze tam 200 czy 300 lat temu chłopską. No to tam praktycznie w ogóle sztuki nie było, a też tak naprawdę chłopa nie było stać na to, żeby kupić sobie jakiś obraz olejny czy coś droższego. W związku z tym w jego zasięgu były takie proste, odbijane na tak zwanym papierze szmacianym, czarno-białe odbitki, często tak malowane w sposób prymitywny, bo takimi plamami wręcz. I te obrazki bardzo tanie były sprzedawane głównie na odpustach, też jarmarkach czy targach. Byli też tacy wędrowni sprzedawcy odbitek. W związku z tym ta ludowa grafika, ona się zaczęła właśnie wtedy rozwijać w okolicy wieku szczególnie XIX. I oczywiście rozwój przemysłu w pewnym momencie zaczął wypierać też ten drzeworyt ze wsi, bo pewnie każdy kojarzy tak zwane oleodruki, czyli takie masowo produkowane, imitujące olejne obrazy z na przykład Chrystusem czy Maryją z gorejącym sercem. W związku z tym, jak już te takie obrazy dość ładne były, stosunkowo tanie, no to te obrazy drzeworytnicze, one po prostu zaczęły zanikać, no bo też ludzie na wsiach szukali ładnych rzeczy i tanich. Stąd już te drzeworyty tak ładne nie były, można by powiedzieć. No to on szybko ulegał zniszczeniu, szczególnie dlatego, że jak sobie ktoś na wsi kupił taki obrazek na odpuście, i one były często jakoś tam gwoździem albo przyklejane przy pomocy lejku czy chleba nawet na ścianie, i wiele innych tam czynników, które powodowały tak naprawdę, że te obrazki były sezonowe dosłownie. One były kupowane na odpust. Przez sezon sobie poprzebywały w chacie i bardzo często były palone na przykład i wymieniane, albo przenoszone, co ciekawe, do obory czy do stajni, bo właśnie tam w naszym regionie, w okolicy Płazowa, był taki zwyczaj, że takim świętym, który odpowiadał za, powiedzmy, dobrostan bydła czy owiec, był święty Mikołaj. I ten święty Mikołaj był w takiej stajni wieszany, żeby chronił zwierzęta przed chorobami czy jakimiś innymi niebezpieczeństwami.
1: O inspiracjach i o nieco historii drzeworytu płazowskiego mówił regionalista, drzeworytnik, artysta Grzegorz Ciećka, a to wszystko w związku z ogłoszeniem, że do 4 września mogą Państwo nadsyłać zgłoszenia do konkursu na drzeworyt, źródło natchnienia, organizowanego przez Centrum Kulturalne i Gminny Ośrodek Kultury w Narolu. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie. I to wszystko na dziś w magazynie Źródła. Aleksandra Tykarska, Magdalena Wojtulanis. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Dorota Gacek, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka wspomnień poetki, tłumaczki, eseistki Julii Hartwig. Zostały one nagrane w roku 2000, a prezentujemy je w dwójce właśnie teraz w związku z przypadającą w piątek 105. rocznicą urodzin Julii Hartwig.
2: Zaraz po skończeniu wojny znalazłam się w Lublinie, gdzie prowadzono jak gdyby taki zaciąg młodych pisarzy do Związku Literatów. Wtedy wszyscy, także Jacek Bocheński i Anna Kamieńska, zostaliśmy jak gdyby rodzajem kandydatów do Związku. W każdym razie mieliśmy ułatwione publikowanie wierszy i wiele tego było. W każdym razie w jakiś sposób zwrócono na nas uwagę. Wtedy też przez czas jakiś uczyłam się na KUL-u, którego działalność została wznowiona. A potem, kiedy Uniwersytet Warszawski znalazł siedzibę tymczasową w Krakowie, przeniosłam się do Krakowa za Uniwersytetem Warszawskim, żeby kontynuować studia u swoich profesorów. Ponieważ jednak konieczna była jakaś możliwość zarobkowania, a ośrodkiem, jakby takim zagłębiem pisarskim i dziennikarskim, czasopiśmienniczym była wówczas Łódź, przeniosłam się do Łodzi, gdzie jakiś czas współpracowałam z Kuźnicą. Tam także odbył się mój, mimo że już przedtem drukowałam kilka wierszy w Odrodzeniu i w innych pismach, tam odbył się mój właściwy debiut, taki z kolumną wierszy i ze zdjęciem. Sprawiło mi to dużą przyjemność.

przyjemność, tak jak każdemu młodemu pisarzowi. Nie byłam jednak w Łodzi zbyt długo. Okazało się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych francuskie ufundowało dla kilku osób w Polsce stypendia na wyjazd do Francji. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności otrzymałam to stypendium. Wyjechałam do Francji, gdzie przebywałam przez 3 lata, przez 2 lata jako stypendystka rządu francuskiego, a niespełna rok jako urzędnik działu kulturalnego ambasady Polski. W tym czasie, można powiedzieć, że trafiłam na bardzo ciekawy okres we Francji. Było to dla młodej osoby, która nigdy nie wyjeżdżała za granicę. Wyjazd właśnie do Paryża był ogromnym przeżyciem. Zupełna zmiana stylu życia, inny ustrój, inne stosunki społeczne, ogromny bliski dostęp do kultury, możliwość korzystania ze wszystkiego, z każdego dobra kulturalnego, jakie wtedy można było znaleźć we Francji. Francja była wtedy dosyć krajem jeszcze ubogim. Pamiętam, że kiedy wyjeżdżałam z Polski, jedzenia było w Polsce jeszcze wtedy w brud. Natomiast we Francji otrzymywaliśmy nawet chleb i drobną ilość masła i wino i ser na kartki. Ale to nie była żadna przeszkoda, to było najmniej naprawdę ważne. Wobec możliwości pracy w bibliotece i zwiedzania muzeów i wystaw, a także przyglądania się samemu życiu kulturalnemu Francji, które biegło wtedy bardzo bystro, to był właśnie okres egzystencjalizmu. Każdy śmiertelnik mógł sobie wtedy obejrzeć Sartra siedzącego w kawiarni na Saint-Germain. Słowo egzystencjalizm było na ustach młodzieży. Żył jeszcze André Breton, żył Tristan Sara, Aragon, Éluard. To był okres właściwie bardzo dobry w literaturze, w poezji francuskiej. Znaczną część czasu, według wytyczonego planu, który musiałam przedstawić, oczywiście jako stypendystka, wolno mi było spędzać w Bibliothèque Nationale, gdzie przez wiele godzin dziennie czytałam, ale zostawało jeszcze zawsze dosyć czasu na inne zajęcia, na oglądanie chociażby miasta, które jest widowiskiem nigdy niewyczerpanym dla oczu. Wtedy też właściwie po raz pierwszy pomyślałam o tym, żeby zająć się literaturą francuską. Myślałam o tym, żeby przekładać. Zresztą miałam już pewną wprawę w tym, ponieważ będąc jeszcze w Łodzi, tłumaczyłam na zamówienie Warzyka trochę wierszy do jego antologii poezji francuskiej. Teraz zajęłam się tymi poetami bliżej, dopiero teraz mogłam im się dokładnie przyjrzeć, przeczytać i muszę powiedzieć, że chyba wtedy był taki pierwszy przebłysk pomysłu takiego, żeby napisać książkę o Apollinerze, przyszedł mi do głowy. Ale minęło jeszcze wiele lat, zanim tę rzecz zrealizowałam. Paryż zresztą nie był jedynym miejscem, które pragnęłam poznać. Szczególnie pociągała mnie Prowansja i nie zawiodłam się, ponieważ jest to krajobraz nieporównywalny. I w czasie jednej z takich moich wypraw do Krainy Basków powstał wiersz pod tytułem Sar. To jest miejscowość, o której jest mowa w wierszu i pozwolę sobie go przeczytać. Jest nad granicą hiszpańską wioska Sar, może półmiasteczko. Na rynku pod żółtą markizą podają cierpkie wino pirenejskie, podają twardy pasterski ser. Jest stary dom nad zboczem, nad przepaścią wysłaną koronami drzew, jak zielonymi jabłkami piwnica chłodna. Na tarasie, gdy niebo ciemnieje, dziewczyna w białym czepku podaje soczyste pstrągi na półmisku. Skrzypi podłoga pod jej zręcznymi stopami w lekkich góralskich spadrylach. Przy kolacji nikt się nie spieszy. Niech jeszcze na talerzach trwa ten szczęśliwy blask. Spieszy się tylko noc sierpniowa. Spieszy się tylko nagły górski chłód. Spieszą się tylko chmury gwałtowne i jak falujące falbany odpinają się od granatowych gór. Co wieczór ta sama ulewa słodka i rzęsista jak krótki potop. Przenosimy wtedy z werandy trzcinowe krzesła i teraz już wiadomo, przybiegnie noc, rozprostują się liście, napełni się ciemnością zieleń syta i prężna, uśnie amarantowy płomień w szklankach
jak owoce

karniny, jak noc jest to cierpkie wino. Siedzą pod daszkiem na rynku starzy baskowie, słychać jak pykają z fajek, aż tu dobiega zapach wiejskiego tytoniu. Takim ważnym przeżyciem, jak gdyby kulturowym, jeśli to tak można nazwać, był mój wyjazd do Rouaillemont. Rouaillemont to jest miejscowość pod Paryżem, ośrodek, w którym odbywają się koncerty dla przyjezdnych i gdzie przyjmuje się także artystów i intelektualistów z innych krajów. To jest ośrodek, w którym mieszkał potem przez jakiś czas Gombrowicz także, to już o wiele później, i z którym związany był Konstanty Jeleński. Wtedy ten ośrodek dopiero się zaczął rozwijać i dzięki właściwie Jerzemu Zagórskiemu, który wtedy mieszkał w Paryżu, był attaché kulturalnym, dostałam się do Rouaillemont, gdzie spędziłam kilka miesięcy z bardzo dobrymi chyba wówczas dla mnie rezultatami, ponieważ mogłam się nie tylko zapoznać bliżej z ludźmi, którzy przyjeżdżali tu w tym samym celu, żeby jak gdyby nauczyć się kultury francuskiej, żeby ją chłonąć, ale także okazało się to dziwnym zbiegiem okoliczności ważne na przyszłość. Mianowicie okolice Île-de-France to są okolice Gérarda de Nerval. I o nim chyba po raz pierwszy wtedy usłyszałam i po raz pierwszy przeczytałam część jego tekstów, które potem uzupełniałam w Bibliothèque Nationale i po latach napisałam jego monografię, z którą bardzo się czuję uczuciowo związana. Wtedy jeszcze o tłumaczeniach tak bardzo nie myślałam. Muszę powiedzieć, że był to okres jak gdyby takiego chłonięcia, zbierania, jak gdyby mało efektywny, jeśli chodzi o owoce. Nawet mało napisałam stosunkowo wierszy. Ten okres skończył się właściwie w roku 50. takim ochłodzeniem stosunków polsko-francuskich. Był to okres zimnej wojny, bardzo, bardzo trudny. Nawet odczuwało się, będąc cudzoziemcem, odczuwało się to we Francji. Ja w 50. roku właśnie wróciłam z Francji i Zamieszkałam w oborach, ponieważ nie miałam jeszcze żadnego mieszkania i mieszkałam tam przez czas dłuższy. I temu pobytowi zawdzięczam bliższą znajomość z Tadeuszem Pajperem, który mieszkał tam wówczas z tych samych powodów, ponieważ nie miał mieszkania. I muszę powiedzieć, że była to znajomość bardzo niezwykła, ponieważ sam człowiek był niezwykły. Opowiadał on swoje przeżycia ze Związku Radzieckiego, gdzie był przez dłuższy czas w czasie wojny i także bardzo chętnie opowiadał, mówił o swoim stosunku do poezji, do sztuki, bardzo wiele ze sztuki współczesnej odrzucając. Po napisaniu takiego mojego wiersza zatytułowanego Przechodzień, dostałam telefon od pani Marii Janion, która pytała mnie, czy Przechodzień to jest właśnie Tadeusz Pajper. Chciałabym państwu ten wiersz przeczytać. Szedł ulicą osobny, ledwo tląca latarka oddalona od tłumu o kilometry mgły. Twarz zamknięta, nieruchome oczy, płaszcz zmięty i nieświeży, jakby nieoswojony jeszcze ze światłem. Ledwo odebrany z przechowalni szpitalnej lub więziennej, zakurzone sandały, pożółkła koszula, kapelusz płynący nad opustoszałą twarzą, krok zmęczony, ciało naprzód podane, jakby samo siebie chciało niespiesznie wyprzedzić. Ten człowiek szedł na pewno dalej niż my wszyscy, naznaczony niebytem i tak zagłębiony w sobie, jak nie bywają nawet ludzie ze śmiercią u wezgłowia. Spotkałam więc zjawę pośrodku miasta, na Marszałkowskiej, w pobliżu mojego domu, pośród innych przechodniów, którzy mijali go, dźwigając siatki pełne jabłek, chleba i mrożonego dorsza. Trudno mi powiedzieć, że to jest akurat obraz Pajpera, ale na pewno jakieś ślady tej osobowości ten wiersz nosi, ale to są już ślady bardzo późne. To były ślady tego okresu, kiedy Pajper mieszkał w Warszawie i był bardzo niechętny jakimkolwiek kontaktom z ludźmi. W tym okresie, po powrocie do Polski w 50 roku, trochę drukowałam, głównie tłumaczyłam i właściwie zawdzięczam to głównie przyjaciołom, że wydałam swój pierwszy tom dopiero w roku 50.

0: tym szóstym. Bardzo późno stosunkowo. Ale zastanawiam się, z czego to wynikało. Wynikało to z pewnością z poczucia niedoskonałości tych wierszy, które pisałam.
1: Na kolejny odcinek wspomnień Julii Hartwig zapraszamy jutro o tej samej porze, a dziś posłuchajmy jeszcze jednego z jej wierszy, który jest związany z pobytami poetki we Francji i z jej miłością do tego kraju.
0: Podziękowanie za gościnę. Któż nie chciałby zamieszkać na stałe w tym dobrze ogrzanym domu, sypiać na wygodnym łóżku z perkalowym baldachimem, pod którym prababka rodziła babkę, zasiadającą dziś u szczytu stołu, i odpoczywać w rozłożystym fotelu, z którego niechętnie ustępuje miejsca zreumatyzowana kotka. Któż nie lubiłby, wstając rano, znaleźć się jeszcze w porze śniadania w ogrodzie, gdzie obrośnięty zielem i niezapominajką zbiornik wody udaje z powodzeniem malutki staw na miarę tej niewielkiej posiadłości. Uprawiać poziomki na grzędach, słuchać ptaków trzepocących się w kwitnącej wiśni, spotykać w piekarni co dzień tych samych znajomych, których kłopoty nie przekraczają granic ich domu lub co najwyżej prowincji, korzystać z dobrodziejstw łagodnych obyczajów i regularnych posiłków. Któż nie chciałby zamieszkać na tej ziemi, gdzie późna róża łagodnie się z bluszczem zaplata i wiosną formują się pierwsze czułe listki winorośli, z której w porze owocobrania popłynie strumieniem winny moszcz, rodzący radość i wdzięki kultury. Kto z nas, żyjących na trakcie przechodnim Europy, nie chciałby zapuścić korzeni w kraju przypominającym zaciszną posiadłość, na której dostatek złożył się trud pokoleń, niemarnowany przez następne pokolenia? Któż nie chciałby? A jednak porzucamy wygody i zasobne biblioteki, muzea z nieprzebranym bogactwem obrazów i życzliwych przyjaciół, którzy ofiarowują nam, co mają najlepszego. I wracamy tam, gdzie innym wydaje się, że żyć nie sposób, i gdzie co dzień pożeramy własne serca, miotane na przemian nadzieją i zwątpieniem, dopełniając naszych absurdalnych żywotów.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.

0: Przed mikrofonem Maria Czok, czas na kolejne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Julia Mark, reżyserka, menadżerka kultury, dramaturżka, właśnie objęła stanowisko dyrektorki Teatru Polskiego Radia. Jej pierwsza inicjatywa to Słuchowiska na Leżakach, projekt Teatru Polskiego Radia i Stołecznego Teatru Ochoty. Jak podkreśla, ważne, by słuchowiska stały się popularne wśród młodszych odbiorców.
1: Ja mam poczucie, że jest wspaniały moment na słuchanie. Mam wrażenie, że odwracamy się od TikToka, od Instagrama. Wierzę w to, że nastąpi jakiś renesans słuchania. Potrzebujemy mniej bodźców, potrzebujemy więcej uważności. Silent Disco świetnie się sprawdza. Może słuchanie, wspólne słuchowisko również się uda.
0: Inicjatywa Słuchowisk na Leżakach wystartuje w najbliższą sobotę i potrwa do połowy września. Kościół Świętej Anny w Warszawie jest bezpieczny i nie grozi mu katastrofa budowlana, zapewnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz. W rozmowie z Polskim Radiem uspokajał, że widoczne na świątyni pęknięcia nie są nowym zjawiskiem, a stan zabytku i skarpy warszawskiej jest stale monitorowany.
2: Nic się dramatycznego w kościele nie dzieje. Jak wiadomo, skarpa warszawska jest żywym tworem geologicznym, stale monitorowanym i pod kątem geologicznym, jak również sam Kościół Świętej Anny jest też wyposażony w specjalistyczne czujniki, które na bieżąco informują nas o wszelkich pęknięciach i przemieszczeniach.
0: W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne prace przy zabytku. Najpierw zostanie wzmocniona konstrukcja sklepu.

0: lepienia i naprawione istniejące szczeliny. Później konserwatorzy zajmą się zabytkowymi malowidłami.
1: Sklepienia zostaną wzmocnione, żeby zapobiec w przyszłości uszkodzeniom lub pęknięciom. Już powstałe szczeliny zostaną wypełnione, uzupełnione i w tym roku zostanie wykonane oczyszczenie polichromii występujących na sklepieniu, a w roku przyszłym również już pełna konserwacja i te prace również są dofinansowane z budżetu, którym dysponuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.
0: Prace mają być prowadzone etapami i jak zapewnia konserwator, nie powinny oznaczać zamknięcia całej świątyni. Kościół świętej Anny nadal będzie dostępny dla wiernych i turystów. W wieku 75 lat zmarł aktor Andrzej Beja Zaborski. Był jednym z najważniejszych aktorów białostockiego teatru Lalek. Wielką popularność przyniosła mu rola komendanta policji w filmie U Pana Boga za piecem w reżyserii Jacka Bromskiego. Otrzymał za nią nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zagrał również kilkadziesiąt innych ról drugoplanowych, między innymi w Karierze Nikosia Dyzmy, Dniu Świra oraz Róży. Andrzej Beja Zaborski przez lata współtworzył podlaską kulturę i wychowywał kolejne pokolenia aktorów. Majorka, Walencja, Bilbao w Hiszpanii, a także islandzkie fiordy zachodnie i Reykjavik oraz wschodnia Grenlandia to pas całkowitego zaćmienia słońca, które będzie można oglądać już jutro. Zjawisko jest wyjątkowe, ponieważ dojdzie do niego podczas zachodu słońca. W Polsce widoczne zaćmienie będzie częściowe. Tarcza księżyca zasłoni największą gwiazdę w niewiele ponad 80%.
2: Warto skorzystać z okazji i wybrać się za granicę, by doświadczyć tego rzadkiego zjawiska w pełni, przekonuje popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
3: Islandia, pogoda słaba, pewnie może tam być, ale Hiszpania, albo na przykład południowe wybrzeże Hiszpanii, albo Majorka, też o zachodzie właśnie, o zachodzie słońca, to już może być prawdziwe szaleństwo, bo to będzie podwójny wieczór.
2: Zainteresowanie wyjazdem do Hiszpanii jest tak ogromne, że znalezienie noclegu w dobrej cenie graniczy z cudem. Niektórzy unikają wysokich kosztów, podróżując z przyczepą. Tak zrobił m.in. Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach i popularyzator astronomii.
4: Wiedząc, jak to było w ubiegłych latach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ja po prostu zabrałem ze sobą dom na kółkach i podróżuję z przyczepą kempingową i o nocleg nie muszę się w zasadzie martwić.
2: Hiszpańskie służby szykują się na przyjazd setek tysięcy turystów. O bezpieczeństwo podróżnych będą dbać ponad 33 tysiące funkcjonariuszy policji i gwardii cywilnej. Według prognoz ruch na drogach może być 100% większy niż zwykle o tej porze roku. Agata Król, Polskie Radio.
0: Do zaćmienia słońca dojdzie jutro kilka minut po 19. I tak kończymy ten serwis, kolejny o 16, a szczegóły informacji na stronie Dwójki oraz w aplikacji Polskiego Radia.
5: Reklama. Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Baroque Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Reklama.
8: Zaułki historii.
9: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii zajmiemy się Republiką Ludzi Młodych. Tak właśnie określano projekt, który pod oficjalną nazwą Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego imienia Janusza Korczaka działał od 1946 roku w

0: Bartoszycach w dzisiejszym województwie warmińsko-mazurskim i miał stworzyć nowego człowieka. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem panią profesor Bernadettę Darską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, kiedy powstał Centralny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy w Bartoszycach i właśnie dlaczego tam? Kto był inicjatorem powstania tego ośrodka?
1: Tutaj słusznie pan zauważył, że początek to jest ten 46 rok, ale początek w sensie ideowym, bo to wtedy właśnie w wakacje 46 roku do Bartoszyc, poniemieckiego miasteczka, niewielkiego, właściwie opuszczonego, wyludnionego, przyjeżdżają przedstawiciele Zarządu Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To wtedy zostaje podjęta decyzja, że ten projekt, który ma być projektem bardzo ważnym dla całego kraju, projektem modelowym, projektem kształtującym myślenie o wychowaniu dzieci w tej powojennej Polsce, będzie realizowany właśnie w Bartoszycach. Mówię o niewielkim mieście, mówię też o mieście, które właściwie wtedy nie bardzo było wiadomo, gdzie tak naprawdę się znajduje, bo dawne Bartenstein, a później Bartoszyce określano w mediach, kiedy właśnie pisano o tym projekcie, że albo znajduje się to miasteczko w północno-wschodniej Polsce, albo północno-zachodniej Polsce. Więc no, była to jednak znacząca różnica. Więc to takie położenie trochę nigdzie, trochę nie wiadomo gdzie, trochę właśnie, jak mówiono, na tych rubieżach, trochę właśnie na tych nowych terenach, bo przecież na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, na pewno też odgrywało ważną rolę, zwłaszcza, że to miejsce, które wybrano, było istotne ze względu na całą infrastrukturę, ponieważ zdecydowano się, że ten Centralny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy powstanie w dawnych koszarach Ludendorfa. Te koszary zostały zbudowane tuż przed II wojną światową. Były w stosunkowo dobrym stanie po wojnie. To było też bardzo ważne.
0: Chciałem zapytać o to, dlaczego wymyślono, że ma to być tak gigantyczny ośrodek, no bo przecież zaplanowano ten projekt na 3000 dzieci.
1: Wydawałoby się, że z prostego powodu, chociaż jednocześnie bardzo skomplikowanego. Po wojnie w Polsce było 1 700 000 sierot. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przejęło w dużej mierze opiekę właśnie nad sierotami, nad dziećmi potrzebującymi pomocy. Ta wspólnota oczywiście miała się opierać z jednej strony na wychowaniu kolektywnym, z drugiej strony właśnie na takim dostrzeganiu podmiotowości dziecka, ale też Centralny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy im. Janusza Korczaka miał być pewnego rodzaju takim koncernem pedagogicznym. Takiego określenia w mediach nawet używano, ponieważ oprócz oczywiście tego domu dziecka, gdzie zaplanowano aż 3000 wychowanków, tyle osób miało przyjąć to miejsce, to w ramach ośrodka działała też ćwiczeniówka, czyli ówczesna szkoła podstawowa, szkoła dla wychowawczyń przedszkoli, liceum pedagogiczne, potem też liceum pedagogiczne z klasami z językiem ukraińskim, internat. Tam były boiska, była ogromna sala gimnastyczna, były warsztaty uczenia zawodu, stolarskie, mechaniczne, szewskie, krawieckie. Do dyspozycji był basen. Przez pewien czas tylko właśnie podopieczni ośrodka mogli z tego basenu korzystać. Dzisiaj to jest basen miejski. Też w ramach tego całego obiektu w dawnym kasynie po niemieckim zorganizowano Dom Kultury Dziecka, gdzie faktycznie bardzo dużo się działo, nie tylko w sensie rozwijania różnych umiejętności, talentów podopiecznych ośrodka, ale też w kontekście zapraszania różnych gości.
0: Pani profesor, ale w roku 46 pomysł na to, żeby w miasteczku, w którym chyba nie było 3000 mieszkańców, będzie 3000 dzieci, no jest projektem, wydaje się, księżycowym zupełnie.
1: Tak, oczywiście. I kiedy na początku usłyszałam o tej liczbie, wydawało mi się wręcz no, nieprawdopodobne. Ale faktycznie w dokumentach założycielskich Domu Dziecka taka właśnie liczba jest podana jako ta liczba docelowa. Ostatecznie tu trzeba zaznaczyć, aż tyle

0: dzieci w tym domu dziecka nie było, ale przez kilkadziesiąt lat ten dom dziecka był największym domem dziecka w Polsce. Więc nawet jeśli mówimy o tej liczbie bliskiej tysiącu wychowanków, to już jest to ogromna liczba dzieci, zwłaszcza, że kiedy właśnie na początku 1947 roku przyjeżdżają pierwsi wychowankowie, szybko wychodzi na jaw, jak trudno jest zapanować nad tak dużą grupą dzieci i jak trudno jest jednak tę wspólnotę zbudować. Ale próbowano i chyba się to udało. Mówię, że trudno, no bo to były dzieci wywodzące się z bardzo różnych środowisk.
1: No tak, do tego też dojdziemy. Natomiast ja bym chciał, żeby pani powiedziała kilka słów o organizacji, która była inicjatorem tego ośrodka, czyli Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. No bo to instytucja przed wojną szalenie zasłużona. A jak było po wojnie?
0: To właśnie Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci doprowadziło do tego, że gdzieś w myśleniu o tego typu instytucjach zniknęły takie określenia jak dom podrzutków, dom samotnej matki, właśnie sierocińce. To Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci bardzo mocno akcentowało, by używać tej nazwy dom dziecka. Metafora domu była tutaj bardzo istotna, ale metafora też realnie wprowadzana w życie. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miało dosyć dużo domów dziecka właśnie w tych przestrzeniach, nazwijmy to poniemieckich, czyli właśnie na tym terenie dawnych Prus Wschodnich, czy na terenie Śląska. W ramach pomocy dzieciom Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działało, powiedziałabym, że jak na tamte czasy niekonwencjonalnie i bardzo rewolucyjnie wręcz, ponieważ założeniem było to, że nie ma dzieci gorszych, nie ma dzieci lepszych, nie ma dzieci trudnych. Wszystkim dzieciom pomagamy. Kiedy więc Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zabierało młodych z jakiejś instytucji, gdzie one właśnie czekały na to, żeby być przeniesione do domu dziecka, przedstawiciele tej organizacji zabierali wszystkich. Nie patrzyli, czy to jest dziecko, które będzie sprawiało trudności, czy to jest dziecko, które no, ma jakieś dysfunkcje, czy to jest dziecko, które no, od początku wiadomo, że gdzieś będzie problemowe. Wszystkie dzieci trafiały do tego miejsca, do którego miały trafić. To było na tamte czasy coś no, nieprawdopodobnego, że tak właśnie podmiotowo traktowano dzieci. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci też realizowało tak zwane świeckie wychowanie. A więc to przejęcie domów dziecka spod opieki instytucji kościelnych przede wszystkim, bo wcześniej to jednak głównie instytucje kościelne zajmowały się tą opieką, też miało takie konsekwencje, że właśnie wprowadzono świeckie wychowanie, które oczywiście też wprowadzono już wcześniej w szkołach, które były pod opieką właśnie Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To jest chyba też bardzo ważne, że w ramach tej organizacji faktycznie gdzieś znaleźli się ludzie bardzo światli, bardzo dobrze wykształceni, bardzo też często ideowi, nie ideologiczni, ale właśnie ideowi, którzy myśleli o tym, żeby właśnie tym dzieciom, które wcześniej nie miały dostępu do edukacji, które wcześniej właściwie nie mogły się uczyć, które często wcześniej na przykład były traktowane jako tania siła robocza, żeby te dzieci miały właśnie tę opiekę. Więc zdecydowanie przejęcie tej opieki nad dziećmi po wojnie przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było takim przejęciem, które gwarantowało dzieciom realny rozwój i to było widać też na przykładzie właśnie Bartoszyc i tego, co tam oferowano tym dzieciom, które przecież nie miały potencjalnie nikogo, kto stanie w ich obronie.
1: Ale proszę powiedzieć, czy był to projekt ideologiczny, ośrodek w Bartoszycach?
0: Po części na pewno tak, ponieważ jedną z ważnych myśli przyświecających powstaniu tego ośrodka było stworzenie tak zwanego nowego człowieka. Inspirowano się dwiema pedagogikami. Po pierwsze, to była inspiracja tym myśleniem o wychowaniu, które reprezentował Janusz Korczak, co zresztą widać w kontekście patrona tego ośrodka. To on właśnie był tym patronem, a więc stawiano na podmiotowość dziecka. A z drugiej strony inspiracją była pedagogika Antona Makarenki, radzieckiego pedagoga, który no właśnie w tym okresie socjalizmu był bardzo popularny i zapewne

0: ci, którzy studiowali po wojnie kierunki humanistyczne, społeczne, to gdzieś z tą postacią musieli się zetknąć i gdzieś z jego tym największym dziełem, czyli poematem pedagogicznym, musieli się zetknąć. Anton Makarenko przede wszystkim propagował wychowanie kolektywne i ono też gdzieś było wprowadzane w tym bartoszyckim ośrodku, ale co bardzo ważne, te inspiracje nie miały być naśladownictwem, ale miały doprowadzić do tego, aby w Bartoszycach powstał zupełnie nowy model. Model, który nazywano bartoszyckim, model, który będzie tym modelem na nowe czasy, te czasy po wojnie, i model, który potencjalnie miał być wzorcem dla właśnie innych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Polsce. Ten nowy model, ten model nowego człowieka, o którym wtedy mówiono, no, oczywiście miał tę podbudowę socjalistyczną. No, nie mogło być inaczej, no, to były takie czasy. Ale jednocześnie, co chyba tutaj jest bardzo ważne, to był też model, który pokazywał młodym ludziom, którzy właśnie no, w pewnym sensie stracili wszystko podczas wojny, którzy widzieli wiele złego, którzy gdzieś mieli poczucie czasami, że świat się skończył, że nic nowego, dobrego się nie wydarzy, że właśnie warto w tę przyszłość uwierzyć, że warto się uczyć, że gdzieś ważnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie jest właśnie patrzenie na drugiego człowieka i oferowanie mu pomocy wtedy, kiedy tej pomocy potrzebuje. Że ważna jest wspólnota rozumiana w takim wymiarze, że robimy coś razem, mamy wspólny cel i gdzieś te poszczególne cząstki projektu zależą od nas wszystkich, a zarazem od poszczególnych osób. Że gdzieś ważne jest dobro. I te konteksty w kontekście właśnie nowego człowieka, tej idei, która była tam realizowana, okazały się ostatecznie najważniejsze i okazały się tak naprawdę tym, co udało się zrealizować na co dzień w ośrodku. I to jest chyba taki największy sukces tego miejsca.
1: Powiedzmy teraz parę słów o Aleksandrze Lewinie, postaci dla instytucji pomocowych dla polskich dzieci niezwykle zasłużonej.
0: Tak, Aleksander Lewin jest no, nie tylko ważną postacią, jeśli mówimy właśnie o tych kontekstach pedagogiki powojennej, ale też postacią niezwykle ważną dla Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego w Bartoszycach. Aleksander Lewin był współpracownikiem Janusza Korczaka. To spotkanie z Korczakiem na pewno wywarło duży wpływ i co chyba dosyć istotne w kontekście też tego, co mówiłam o Makarence, to właśnie Janusz Korczak zapoznał Lewina z poematem pedagogicznym Makarenki, mówiąc mu, że jest to świetna książka, bardzo ważna właśnie jeśli chodzi o myślenie o rozwoju dzieci, młodzieży i żeby koniecznie tę książkę przeczytał. Więc to też jest takie ciekawe uwikłanie. Ale Aleksander Lewin zostaje dyrektorem Domu Dziecka w Monetnej koło Swierdłowska na Uralu, gdzie w tym Domu Dziecka znajdują się polskie dzieci. Daleko od ojczystego kraju, dzieci, które często patrzyły, jak ich rodzice umierali z głodu, puchli i odchodzili właśnie w takich dramatycznych okolicznościach. To są też dzieci, które ciężko pracowały, które właściwie śmierć miały wokół siebie na co dzień.
1: A ile było dzieci w tym Domu Dziecka w Monetnej?
0: Tam było kilkadziesiąt dzieci. I co jest bardzo ważne, te dzieci, które potem przyjechały do Polski, kiedy już ten powrót do Polski był możliwy, nadal tworzyły taką zwartą wspólnotę i to dzięki właśnie Lewinowi i to dzięki właśnie jego myśleniu, takiemu właśnie mającemu na uwadze to, że dobro tej wspólnoty jest istotne. Te dzieci przyjeżdżają do Polski, która jest dla nich marzeniem i pierwsze spotkanie jest dosyć traumatyczne. I Lewin to też wspomina nawet po latach jako coś, co i dla niego było bardzo trudne, ponieważ kiedy pociąg stoi na peronie, podchodzą do tych dzieci Polacy, pytają się właśnie, jak im było w Związku Radzieckim, jak im było w tym ich domu dziecka. I te dzieci zgodnie z prawdą mówią, że było im dobrze, ponieważ faktycznie Lewin

0: i współpracujące z nim osoby oferowały im takie poczucie bezpieczeństwa, ponieważ też wtedy rosyjskie kobiety często opiekowały się tymi dziećmi z domu dziecka, nawiązując z nimi też jakieś takie kontakty matczyne, tak można by było powiedzieć, więc dzieci wspominają ten pobyt dobrze. Wówczas niestety spotykają ich wyzwiska. Zaczynają być właśnie wyzywani, że no, w pewnym sensie wyrzekli się polskości, że są właśnie ruskimi, że są bezbożnikami. Zaczynają padać w ich kierunku kamienie, zaczynają niektórzy pluć. Dzieci są przerażone, dzieci są rozżalone, dzieci nie rozumieją, co się dzieje. To jest, myślę, że taka też bardzo ważna scena, która pokazuje, jak łatwo potrafimy kogoś sklasyfikować, jak łatwo potrafimy kogoś wykluczyć, jak łatwo nawet tych niewinnych, czyli dzieci, potrafimy właśnie uznać za wrogów, kiedy nie odpowiada nam to, co te młode osoby mówią. Potem Lewin, co jest też bardzo ważne i co pokazuje, to jego przywiązanie do Korczaka, prowadzi dzieci przez ruiny Warszawy, do tego miejsca najważniejszego dla Korczaka, czyli tam, gdzie właśnie Korczak przebywał, gdzie mieszkał, gdzie pracował. I dzieci nawet po latach, już jako dorośli, pamiętają tę wędrówkę.
1: To jest piękny obraz Aleksandra Lewina, ale to nie jest postać do końca tak jednoznaczna, bo on by chyba niezbyt piękną kartę związaną z więzieniem, no ubeckim więzieniem dla młodocianych w Jaworznie.
0: Tak, i cieszę się, że pan ten fakt przywołuje, o którym ja też właśnie w książce piszę, ponieważ mimo tych różnych właśnie niezwykłych akcentów związanych z opieką nad dziećmi, mimo tego, że Lewin walczy o tych swoich podopiecznych i kiedy z domu rozdzielczego w Gostyninie dzieci trafiają do domu dziecka w Słowięcicach, są jedyną grupą, która trafia tam w całości. Inni podopieczni domów dziecka ze Związku Radzieckiego, którzy przyjeżdżają właśnie do Polski, są rozdzielani. Tutaj cała grupa trafia do Sławęcic. Mimo tego, że potem część właśnie tych dzieci z Monetnej trafia do Bartoszyc na zaproszenie Lewina, a więc nie na zasadzie jego decyzji, ale poprzez rozmowę, poprzez właśnie wyjaśnienie, dlaczego są tam potrzebni. Mimo tego, że ci monetniacy, bo tak oni o sobie mówili, spotykają się przez kilkadziesiąt lat. I to jest też fenomen, ponieważ to była chyba jedyna grupa, która właśnie tak systematycznie spotykała się i utrzymała ten bliski kontakt po powrocie do kraju. To jest też Lewin, który ma właśnie tę mroczną kartę, ponieważ Aleksander Lewin odpowiada za szkolenie wychowawcze w progresywnym więzieniu dla młodocianych przestępców w Jaworznie, które to więzienie istniało na początku lat 50. i które to więzienie było znane z tego, że niszczyło młodych ludzi. Nie tylko pod względem no, takim psychologicznym, prób łamania charakteru, ale przede wszystkim z powodu katorżniczej pracy. Byli to młodzi ludzie, którzy mieli inne poglądy niż te, które wówczas były oczekiwane w kraju. Uznano, że w ten sposób właśnie ci młodzi ludzie zostaną złamani. Faktycznie zniszczono im życie. I niestety, ale no właśnie Aleksander Lewin miał swój udział w tym procederze poprzez właśnie to szkolenie wychowawców, poprzez właśnie jakby pokazywanie im zgodnie z tymi regułami makarankowskimi, jak można próbować złamać charaktery. Co jest bardzo ciekawe, Lewin do końca chyba myślał, że Jaworzno było projektem udanym. I to jest bardzo dziwne.
1: To jest niezwykłe zupełnie.
0: I to jest też, tak, to jest aż takie, powiedziałabym, zaskakujące, bo tak naprawdę, no wiadomo już teraz, mimo tego, że ta historia Jaworzna przez wiele lat była taką historią utajnioną, sekretną, o niej się głośno nie mówiło, że tak naprawdę ten projekt się nie udał. Ponieważ ci skazani, ci więźniowie byli lepiej wykształceni od swoich wychowawców. W związku z tym ta ideologiczna manipulacja na nich nie podziałała. Złamano ich oczywiście, przede wszystkim poprzez tą katorżniczą pracę, poprzez blokowanie im możliwości potem zdobycia pracy, studiów. Oni często faktycznie mieli zniszczone całe życie. To się powtarza.

0: powtarza w ich świadectwach, do których teraz możemy bez problemu dotrzeć.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii rozmawiamy z panią profesor Bernadettą Darską o powojennym projekcie znanym pod nazwą Republiki Ludzi

0: dzieci.
1: Tutaj również nad tym projektem repolonizacji czuwał Aleksander Lewin. To był też jeden z tych flagowych projektów realizowanych w ośrodku. Flagowych w tym sensie, że ten cały proces repolonizacji, który tam był realizowany, miał być potem wzorcowy dla innych terenów poniemieckich w Polsce. Natomiast ta obecność dużej grupy dzieci mówiących po niemiecku, dzieci tutejszych, tak można by było powiedzieć, było czymś bardzo ciekawym i też pokazującym, jak inaczej postępowano w ośrodku. Te dzieci pojawiły się w Bartoszycach. Te dzieci były w bardzo złym stanie, nie tylko straumatyzowane, nie chciały mówić na początku, bardzo wystraszone. Ci, którzy nimi się opiekowali na początku, wspominają, że te dzieci bały się najprostszych czynności higienicznych, uważały, że to jest jakiś atak w ich kierunku, były często chore. To było o tyle trudne też, jeśli chodzi o nawiązanie z nimi relacji, że właściwie ci młodzi wychowawcy nie umieli mówić po niemiecku, a więc to porozumiewanie się gdzieś następowało na początku na zasadzie no, takiej mowy ciała, jakichś gestów, jakby pokazywania pewnych rzeczy, które no, gdzieś były rozumiane przez młodych podopiecznych. Zaraz potem przyjechali też młodzi wychowankowie, którzy rekrutowali się z dzieci z Powstania Warszawskiego, więc można sobie wyobrazić, jakie tam się od razu zrodziły konflikty. Dzieci, które no, doświadczyły wiele złego podczas powstania, które widziały straszne rzeczy, które też często te straszne rzeczy robiły, bo też walczyły niejednokrotnie, raptem słyszą wokół siebie język niemiecki. Ale właśnie to pokazuje też talent tych wychowawców, którzy umieli jakoś te animozje wyciszyć i zbudować tę wspólnotę. Ale tak, ta akcja repolonizacyjna była o tyle ciekawa, że w Bartoszycach zachowywano dane wcześniejsze tych dzieci niemieckich. Czyli jeśli jakieś dziecko miało nazwisko, miało imię, miało jakieś informacje dotyczące rodziny, to wszystko zostawało w dokumentach. Nie likwidowano całkowicie tej tożsamości. Te ślady wcześniejszej tożsamości pozostawały. To nie było takie oczywiste, więc o tym właśnie wspominam. Oczywiście były też dzieci, które mówiły po niemiecku, które nie miały żadnych śladów dotyczących swojej rodziny. Były to dzieci tak zwane NN, które też w tym momencie nazywano polskim imieniem i nazwiskiem. Ta zmiana właśnie na polskie imię i nazwisko to była ta zmiana, no oczywiście pierwsza, podstawowa, ale dzieci uczono też historii, kultury polskiej. Zresztą Lewin, który czuwał nad tą akcją repolonizacyjną, on uważał, że bardzo ważną rolę odegrają właśnie te dzieci z Powstania Warszawskiego, ponieważ one będą mogły opowiedzieć o tej polskości na zasadzie tego, co praktycznie doświadczyły, tej walki o polskość, tej walki o Polskę. I faktycznie, kiedy gdzieś wyeliminowano te konflikty, okazało się, że dzieci bardzo szybko uczą się języka polskiego, że te małe dzieci bardzo szybko gdzieś zostają nasączone tą polskością i że ta akcja repolonizacyjna na zasadzie perswazji, edukacji, właśnie tego wychowania udaje się. To było też bardzo ciekawe, ponieważ w wielu innych miejscach w Polsce te dzieci mówiące po niemiecku, dzieci uznawane właśnie za niemieckie, traktowano zupełnie inaczej. Nie oferowano im wcale właśnie tej opieki, wychowania i edukacji, ale bardzo często razem z rodzicami były one zamykane w obozach, przymusowych obozach pracy i bardzo często też no, gdzieś doświadczały wiele złego. Więc to, co właśnie działo się w Bartoszycach, było też, powiedziałabym, takim ewenementem na skalę krajową. Lewin prowadził nad tym badania. Lewin też zlecał wychowawcom przeprowadzanie ankiet, odpowiadanie na różne pytania, więc jakby tutaj te badania właśnie nad tą akcją repolonizacyjną były szeroko zakrojone. Te Bartoszyce były wzorcowe pod tym względem.
0: No ale to mam pytanie w związku z tym, bo w którymś momencie pojawiły się w Bartoszycach też dzieci ukraińskie, no, przemieszczane tam w ramach akcji Wisła. I czy, no jak pani powiedziała, było liceum z klasami ukraińskimi, ale czy te dzieci ukraińskie też próbowano repolonizować?
1: Nie, w żadnym wypadku. Te dzieci, które

0: trafiły do Bartoszyc i które właśnie były uczniami liceum pedagogicznego z klasami z językiem ukraińskim, one nie funkcjonowały w tym trybie. Ta repolonizacja dotyczyła tylko i wyłącznie tych dzieci mazurskich, bo tutaj faktycznie nie używano tego określenia, że są to dzieci niemieckie, no bo dzieci niemieckich nie można by było repolonizować, je można by było tylko polonizować. A oczywiście polonizacja ma w sobie ten przemocowy charakter. Repolonizacja jest właściwie odzyskiwaniem, prawda? Więc tutaj też warto zwrócić uwagę, że Lewin czuwał również i inni, którzy właśnie tym się zajmowali, czuwali nad tym, żeby również ta retoryka była taką retoryką właściwą, tak można by było powiedzieć. No bo oczywiste jest, że gdzieś no to była tak naprawdę polonizacja. Ale jednocześnie chyba trzeba zaznaczyć, że mimo tego procesu to była też taka próba ratowania tych dzieci. No bo jeśli te dzieci, nie wiadomo było, czy mają jakichś bliskich, jeśli te dzieci miały zostać w Polsce, to właściwie jedyną drogą dla tych dzieci było właśnie no, zostanie tymi Polakami. Bez tego te dzieci miałyby bardzo trudno.
1: Pani profesor, ale później, życie byłoby, później duża część z tych dzieci jednak wyjechała z Polski. No, mając papiery ze swoim pochodzeniem. Ale chciałem jeszcze zapytać o kadrę ośrodka. Kim byli wychowawcy, kim byli nauczyciele?
0: Tam oczywiście przyjechali ci, którzy byli nauczycielami, którzy otrzymali też ten nakaz pracy, który wtedy obowiązywał. Oni mieli czasami tam zostać przez chwilę, zostawali na dużo dłużej, zostawali często na całe życie. Tam przyjechali repatrianci z Zabuga, przyjechała dosyć duża grupa z Wileńszczyzny. Tam przyjechali też ci, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ponieważ nauczycieli wtedy po wojnie brakowało. Szukano tych nauczycieli, oferowano im też dobre warunki, próbowano ich namówić właśnie na pracę.
1: No przede wszystkim mieszkaniami, prawda?
0: Dalsze kształcenie. Tak, tak, tak, tak. Tam faktycznie ci, którzy przyjeżdżali, otrzymywali mieszkanie, otrzymywali też pełne wyżywienie i jak na tamte czasy faktycznie te zarobki nie były wcale zarobkami niskimi. No i też ta lokalizacja, o której tu mówiliśmy, była czymś zachęcającym, no bo właściwie na przykład do każdego mieszkania w tych domach pooficerskich, w których zamieszkali pracownicy, był przypisany ogródek. To też było bardzo takie zachęcające, bo można było sadzić warzywa, owoce i to też wtedy gdzieś no, miało swoje znaczenie. Ale też przyjechała grupa reemigrantów z Francji. Co bardzo ciekawe, o ile na Śląsk wracali z Francji głównie robotnicy, o tyle tutaj przyjechało kilka rodzin właśnie nauczycieli, inteligencji, którzy właśnie zaangażowali się w tworzenie tego ośrodka. To, co gdzieś jest też charakterystyczne właśnie dla ośrodka, sprowadza się do tego, że to byli właśnie ludzie młodzi. To byli często ludzie na początku swojej drogi, ale też ludzie, którzy doświadczyli wiele podczas wojny. Dlatego ta metafora, której używam w tytule Republika Ludzi Młodych, ona dotyczy nie tylko tych dzieci, ale dotyczy również właśnie wychowawców i nauczycieli.
1: Wiedzieliśmy sporo o Aleksandrze Lewinie, ale kto stał na czele ośrodka, bo przecież nie Lewin.
0: Tutaj te poszczególne osoby się zmieniały, więc ja nie chciałabym akurat jednej osoby tutaj wymieniać, bo tutaj ważne role odgrywali też i ci kierownicy administracyjni, i ci poszczególni kierownicy tych instytucji. Oni zresztą też ze sobą bardzo mocno współpracowali. Taką jedną z ważnych postaci jest na przykład Czesław Leśniewski, ale też na przykład z takich postaci, które no właśnie pełniły kierownicze funkcje, to na przykład Włodzimierz Obłamski, reemigrant z Francji, który kierował liceum pedagogicznym, czy na przykład Józef Małecki, który był właśnie wychowankiem z Monetnej, potem wychowankiem domu dziecka w Bartoszycach, potem wychowawcą, a potem długoletnim dyrektorem właśnie domu dziecka. Więc tutaj tych postaci oczywiście można by było wymieniać długo, to były osoby, które faktycznie nie tyle kierowały tymi poszczególnymi instytucjami czy

0: czy całym ośrodkiem, bo tu też trzeba powiedzieć, że kiedy właśnie ośrodek jakby oficjalnie przestał istnieć, to nie spowodowało wcale właściwie żadnych zmian.
1: A przestał istnieć, tak naprawdę w 51 roku formalnie.
0: Tak. Więc tak, więc to jest też bardzo ciekawe, że nie istniał wcale długo, ale w pewnym sensie istnieje do tej pory, ponieważ co jest niezwykłe, te dawne koszary Ludendorffa, w których zorganizowano właśnie ośrodek, do dzisiaj pełnią funkcje edukacyjne. Nie ma już ćwiczeniówki, nie ma już szkoły podstawowej, ale jest w tym miejscu szkoła specjalna. Nie ma liceum pedagogicznego, ale na bazie właśnie tego, co gdzieś tworzyło to liceum oraz na bazie warsztatów stworzono zespół szkół mechanicznych. Dom dziecka istnieje do tej pory, ale oczywiście jest dużo, dużo mniejszą instytucją i tak dalej, i tak dalej. W dawnych domach pooficerskich ciągle mieszkają dzieci tych pierwszych pracowników i te dzieci dzisiaj już osoby, no oczywiście dorosłe, w wieku emerytalnym, to są często osoby, które też zaangażowały się w edukację i wychowanie, więc w pewnym sensie to jest też niezwykłe, że ten ośrodek właśnie jako idea zrodził się 80 lat temu i do tej pory jest tą ideą realizowaną na co dzień, realizowaną właśnie jako coś, co stanowi taką podstawę, fundament życia, można powiedzieć, tysięcy ludzi, no bo tysiące ludzi przeszły przez te instytucje, które właśnie ów ośrodek tworzyły i tysiące ludzi wspominają to miejsce jako miejsce, w którym właśnie triumfowało dobro. I to jest chyba niezwykłe, bo kiedy gdzieś na spotkaniach autorskich, czy czasami ktoś do mnie pisze, dzieląc się wspomnieniami, właśnie pojawiają się ludzie, którzy byli wychowankami na przykład tego domu dziecka. Oni wyraźnie mówią, że to było miejsce dobre. To byli ludzie dobrzy, że oni doświadczyli tam dobra. I to chyba nie jest takie oczywiste, jeśli mówimy o tego typu instytucjach.
1: Pani profesor, ale chcę jeszcze wrócić jednak do pewnego wymiaru propagandowego, ważnego dla komunistów, no bo przecież w ośrodku był na przykład Bolesław Bierut.
0: Tak, i to wynikało oczywiście z tego, że ten ośrodek, no właśnie, miał taki wymiar modelowy dla całego kraju. I to nie jest wcale tylko takie mówienie, nie wiem, marketingowe, powiedzmy tak, że interesował się tym cały kraj, bo faktycznie interesowały się tym media krajowe. Pisano o tym ośrodku w czołowych ówczesnych gazetach na zasadzie takiego wydarzenia, czegoś, co jest właśnie ewenementem, czegoś, co pokazuje nowy świat, czegoś, co jest bardzo nowoczesne, ale właśnie bezpośrednio interesowały się tym władze centralne. Prezydent Bolesław Bierut, który odwiedził ośrodek i to podobno odwiedził go bez zapowiedzi i to faktycznie było bez zapowiedzi, czyli nie na zasadzie tego właśnie aktorskiego zaskoczenia, które czasami bywało w tamtych czasach, kiedy przyjeżdżali oficjele. Odwiedził to miejsce właśnie bez zapowiedzi i efektem tej wizyty była nie tylko radość dzieci, ponieważ rozdawał cukierki, a słodyczy wtedy brakowało, ale też to, że po tej wizycie faktycznie bardzo dobrze wyposażono ośrodek w niezbędne meble, także w niezbędne meble i różne przedmioty, które właśnie stanowiły trzon tych przedmiotowych sal w szkołach, więc to była też taka bardzo realna pomoc. Też tym miejscem interesowali się premierzy Osóbka-Morawski, Cyrankiewicz. Też stworzono Komitet Bartoszycki, gdzie właśnie przedstawiciele władz centralnych czuwali nad tym, jak właśnie rozwija się ośrodek i też oczywiście pojawiała się kwestia dofinansowywania tego projektu, bo mimo tej samowystarczalności związanej chociażby z tym, że do ośrodka należały trzy majątki poniemieckie, które zapewniały jajka, mleko, warzywa, owoce, mięso, to oczywiście potrzeby tak ogromnego ośrodka były bardzo duże i właściwie no, cały czas gdzieś tam słano listy, w których no, proszono o kolejne transze ze strony właśnie tych władz centralnych, ale też o tym zainteresowano.

0: interesowaniu właśnie centrali świadczy to, jakie osoby związane właśnie z kulturą przyjeżdżały do tego miejsca, no bo tutaj w ciągu roku odbywało się na przykład kilkadziesiąt koncertów filharmoników warszawskich i olsztyńskich. Tutaj przyjeżdżali znani aktorzy, tutaj śpiewał Mieczysław Fok, tutaj przyjeżdżali znani pisarze Władysław Broniewski, Melchior Wańkowicz, Sędkiewicz, Fidler, Maria Dąbrowska, Ernest Bryl, tu można by było długo
1: wymieniać. No przede wszystkim Igor Neverli.
0: Faktycznie tam się działo. Tak, Igor Neverli, który przecież napisał też książkę.
1: No tak, tylko że...
0: W dużej części poświęconą.
1: No tak, tylko dosyć szybko uznał ją za książkę bardzo nieudaną.
0: Tak, to prawda. Archipelag Ludzi Odzyskanych, który no właśnie w dużej części opisuje Bartoszyce, ten stan z roku 1948. I faktycznie Neverli nie uważał tej książki za książkę udaną. Ale co jest chyba ciekawe, bo faktycznie dzisiaj tę książkę możemy czytać tylko z takiej perspektywy trochę no, historycznej, prawda? Żeby zobaczyć, jak wtedy opisywano tę rzeczywistość, bo tam też pojawia się wątek Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego, ale to, co chyba jest tutaj ważne, to to, że potem przyjeżdżali różni reporterzy, żeby sprawdzić, jak właśnie wyglądają Bartoszyce w kontekście tego, co opisał Neverli, i okazywało się, że tak właśnie tam jest. A jeśli dzisiaj byśmy przyjechali do tego miejsca, to faktycznie okazuje się, że wiele z tego, co opisano właśnie no, tyle lat temu, jest obecne również dzisiaj. Że to miejsce niewiele się zmieniło. Oczywiście pewnych rzeczy już nie ma, pewnych ścieżek już nie ma, ale tak naprawdę ten cały trzon tego miejsca pozostaje taki sam. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest takie miejsce, które stanowi taki ważny punkt odniesienia, takie miejsce, które jest trwałe. Oczywiście tutaj mówię w kontekście tej niezmienności takiej no, materialnej, ale, co chyba jest dużo ważniejsze, miejsce trwałe w sensie tym ideowym, że właśnie gdzieś wymyślono projekt, w którym okazało się, że zwykli ludzie, którzy doświadczyli dużo złego, trochę starsi od swoich podopiecznych, postanowili pomóc tym niewinnym dzieciom, zaangażowali się w pracę nad ich odzyskiwaniem na całe życie i gdzieś zaoferowali im tę przyszłość. I to jest chyba taka rzecz bardzo piękna, jeśli mówimy właśnie o Republice Ludzi Młodych, tak jak ją nazwałam właśnie w książce.
1: Ten projekt zyskał też rozgłos w świecie dzięki fotografowi Davidowi Seymourowi.
0: Tak, to było w ogóle dla mnie niezwykłe odkrycie, ponieważ oczywiście ta informacja nie była w żaden sposób utajniona, ale faktem jest, że wcześniej o tym nie pisano. I kiedy odkryłam, że David Seymour w 1948 roku był właśnie w Bartoszycach, że fotografował właśnie ośrodek, że fotografował dzieci z domu dziecka, w tym charakterystycznym ujęciu dzieci i dorosłych trzymających się za ręce i chodzących w kręgu, kiedy właśnie uświadomiłam sobie, że ten David Seymour, czyli jeden z najsłynniejszych fotografów na świecie, współtwórca legendarnej agencji fotograficznej Magnum, autor wielu znanych zdjęć, jeśli mówimy o konfliktach XX wieku, ale też autor zdjęć Audrey Hepburn, Ingrid Bergman czy Sophie Loren, tych takich kanonicznych zdjęć, które na pewno gdzieś kojarzymy, właśnie tam był w ramach projektu Children of Europe, którego celem było fotografowanie właśnie dzieci po wojnie. On fotografował dzieci w kilku krajach, między innymi właśnie w Polsce. Też był właśnie w Warszawie i w Otwocku, w tym miejscu, skąd pochodził. Chyba bardzo ważne jest to, że ten projekt wpisywał się w to, co właśnie realizowano w ośrodku, ponieważ częścią tego projektu, to był projekt realizowany na zlecenie UNICEF-u. Był też taki tekst, który później opublikowano, list do dorosłego. Dziecko, które zwraca się do dorosłego i które w pewnym sensie oskarża tego dorosłego, że to dorosły odebrał mu dzieciństwo, to dorosły odebrał mu te normalne, zwykłe dni, kiedy dziecko mogłoby się bawić, a musiało patrzeć na śmierć. I to dorosły jest teraz zobowiązany, aby tym dzieciom pokazać ten dobry świat i pozwolić im uwierzyć, że ten dobry, zwyczajny, normalny świat jest możliwy. Ten list, mam wrażenie, że właśnie jest takim listem, który pokazuje, że

0: to jest projekt właśnie zrealizowania tego odzyskiwania świata, że w pewnym sensie jest projektem niemożliwym, a zarazem możliwym, bo właśnie w Bartoszycach wychodzi na to, że to się jakoś udało, a mogło się nie udać, ale się udało.
1: Projekt Republiki Ludzi Młodych bez wątpienia był projektem ideologicznym, ale z perspektywy czasu należy uznać, że setkom dzieci, sierot, zapewnił spokojne, godne dzieciństwo. Co więcej, przynajmniej w jakiejś mierze przetrwały tam piękne idee wychowawcze przedwojennego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Z panią profesor Bernadettą Darską rozmawiałem w dzisiejszym odcinku Zaułków Historii o Centralnym Ośrodku Wychowawczo-Szkoleniowym w Bartoszycach. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja już też się z państwem żegnam. Zapraszam na kolejne Zaułki Historii już za 2 tygodnie. Wacław Cholewiński, do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Wiatr zaledwie dyszał i tylko po to, ażeby chłodzić śpiące w gniazdach pisklęta i ułatwić lotowadom śpieszącym na weselne gody. Liście drzew chwiały się tak delikatnie, jakby poruszał je niematerialny podmuch, ale cicho prześlizgujące się promienie z światła. Tu i ówdzie, w przesiąkłych wilgocią gęstwinach, mieniły się barwne krople rosy, jak odpryski spadłej z nieba tęczy. Zresztą wszystko stało na miejscu. Słońce i drzewa, snopy światła i cienie, łabędzie na stawie, roje komarów nad łabędziami, nawet połyskująca fala na lazurowej wodzie. Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie. I od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki. Że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie, jak para czarnych brylantów, błyskają ciekawe oczy ptaka. Że on już zawsze będzie pełen niezmiernej ciszy, ona zawsze tak rozmarzona i oblana rumieńcem, i przed nimi zawsze, jak teraz, będą lecieć całujące się w powietrzu te oto dwa białe motyle. Byli w połowie drogi do pomarańczarni, kiedy panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić. Prawda, jaki ładny dzień. W mieście upał, tu przyjemny chłód. Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rosim? Dodała rumieniąc się jeszcze mocniej. Rosiego nie widział pan? Powtórzyła patrząc mu w oczy ze zdziwieniem. Nie byłem, ale będę. My z ciocią byłyśmy już na dwóch przedstawieniach. Będę na każdym. Ach, jak dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Szczególnie i znakomicie gra Romea, chociaż już nie jest pierwszej młodości. Ciocia i ja znamy go osobiście jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek.

człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna? Jest przecie cudzoziemcem. A, pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem. Ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosiego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. A my istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Ach, będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa. Ktokolwiek robi pani przyjemność, zasługuje na najwyższe uznanie. Za pozwoleniem, przerwała mu, uśmiejąc się. W tej chwili powiedział pan komplement samemu sobie. Zawrócili się od pomarańczarni z powrotem. Wyobrażam sobie zdumienie Rosiego, mówiła dalej panna Izabela, jeżeli spotkają go owacje. On już zwątpił i prawie żałuje, że przyjechał do Warszawy. Artyści, nie wyłączając największych, są to szczególni ludzie. Bez sławy i hołdów nie mogą żyć. Nie mogą żyć jak my bez pokarmu i powietrza. Praca, choćby najpłodniejsza, ale cicha, albo poświęcenie, to nie dla nich. Oni koniecznie muszą wysuwać się na pierwszy plan, zwracać na siebie spojrzenia wszystkich, panować nad sercami tysięcy. Sam Rossi mówi, że wolałby o rok wcześniej umrzeć na scenie wobec pełnego i wzruszonego teatru, aniżeli o rok później w nielicznym otoczeniu. Jakie to dziwne. Ma rację, jeżeli pełny teatr dla niego jest najwyższym szczęściem. Pan sądzi, że są szczęścia, które warto opłacić krótszym życiem? Spytała panna Izabela. I nieszczęścia, których warto uniknąć w ten sposób, odpowiedział Wokulski. Panna Izabela zamyśliła się i od tej pory szli oboje w milczeniu. Tymczasem siedząc nad sadzawką i w dalszym ciągu karmiąc łabędzie, hrabina rozmawiała z panem Tomaszem. Nie uważasz, mówiła, że ten Wokulski jest jakby zajęty Belą? Nie sądzę. Nawet bardzo. Dzisiejsi kupcy umieją robić śmiałe projekta. Od projektu do wykonania ogromnie daleko, odparł nieco zirytowany pan Tomasz. Choćby jednakże nawet tak było, nic mnie to nie obchodzi. Nad myślami pana Wokulskiego nie panuję, a o Belcie jestem spokojny. Ja w rezultacie nie mam nic przeciw temu, dodała hrabina. Cokolwiek nastąpi, oczywiście zgadzam się z wolą boską, jeżeli zyskują na tym ubodzy. Ciągle zyskują. Moja ochrona będzie niedługo pierwszą w mieście i tylko dlatego, że ten pan ma słabość do Beli. A dajże spokój, wracają, przerwał jej pan Tomasz. Istotnie panna Izabela z Wokulskim ukazali się na końcu drogi. Pan Tomasz przypatrzył im się z uwagą i dopiero teraz spostrzegł, że dwoje tych ludzi harmonizują ze sobą wzrostem i ruchami. On, o głowę wyższy i silnie zbudowany, stąpał jak ekswojskowy. Ona nieco drobniejsza, lecz kształtniejsza, posuwała się jakby płynąc. Nawet biały cylinder i jasny paltot Wokulskiego godził się z popielatym płaszczykiem panny Izabeli. A skąd mu ten biały cylinder? Pomyślał pan Tomasz z goryczą. Potem nasunęła mu się dziwna kombinacja, że Wokulski jest to parweniusz, który za prawo noszenia białego cylindra powinien mu płacić przynajmniej 50% od wypożyczonego kapitału. Aż sam wzruszył ramionami.
Jak tam pięknie.

0: I ciociu, w tamtych alejach, zawołała zbliżając się panna Izabela. My z ciocią nigdy nie bywamy w tamtej stronie. Łazienki tylko wtedy są przyjemne, kiedy można chodzić po nich szybko i daleko.
1: W takim razie poproś pana Wokulskiego, ażeby ci częściej towarzyszył, odpowiedziała hrabina tonem jakiejś osobliwej słodyczy. Wokulski ukłonił się, panna Izabela nieznacznie ściągnęła brwi, a pan Tomasz rzekł: może byśmy wrócili do domu.
0: Ja myślę, odparła hrabina. Pan jeszcze zostaje, panie Wokulski.
1: Tak, czy mogę pani odprowadzić do powozu?
0: Prosimy. Belu, podaj mi rękę.
1: Hrabina z panną Izabelą poszły naprzód, za nimi pan Tomasz z Wokulskim. Pan Tomasz czuł w sobie tyle goryczy, kwasu i ciężaru na widok białego cylindra, że nie chcąc być niegrzecznym, zmuszał się do uśmiechu. A nareszcie, pragnąc w jakiśkolwiek sposób zabawić Wokulskiego, znowu zaczął mówić mu o swej kamienicy, z której ma nadzieję otrzymać 40 albo i 50 tysięcy czystego zysku. Cyfry te ze swej strony źle podziałały na humor Wokulskiego, który mówił sobie, że ponad 30 tysięcy rubli już nic nie jest w stanie dołożyć. Dopiero gdy odjechał powóz i pan Tomasz, usadowiwszy damy i siebie, zawołał: ruszaj, w Wokulskim znikło uczucie niesmaku, a ocknął się żal po pannie Izabeli. Tak krótko, szepnął patrząc z westchnieniem na łazienkowską szosę, na którą w tej chwili wjechała zielona beczka straży polewająca drogę. Poszedł jeszcze w stronę pomarańczarni, tą samą ścieżką co pierwej, upatrując na miałkim piasku ślady bucików panny Izabeli.
2: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Łukasz Kuropaczewski.

0: Jest godzina 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Magdalena Wojtulanis nadal realizuje nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i dziś zapraszam na koncert do audytorium Pałka Salsa w El Vendrell, gdzie 14 lipca tego roku wystąpili znakomici muzycy tworzący trio: Martin Helmichen, fortepian, Antje Weithas, skrzypce i Marie Elisabeth Hecker, wiolonczela. Zanim jednak przedstawię Państwu tych muzyków i ich program, rozwiązanie naszego konkursu Płyta na lato. Wczoraj prezentowałam Państwu album zatytułowany Merci, projekt dwojga artystów, których wieloletnia współpraca zaowocowała jednymi z najpiękniejszych nagrań muzyki kameralnej. Pianistka Catherine Stott i wiolonczelista Yo-Yo Ma przygotowali program z utworami, które towarzyszyły im przez lata wspólnego koncertowania. A ponieważ ona kończy już swoją karierę muzyczną, to Merci jest skierowane od Yo-Yo Ma ku niej właśnie. Zapytałam o tę niezwykłą postać, jaką jest Yo-Yo Ma, o to, za co cenią Państwo tego artystę najbardziej. Pan Michał z Gdyni odpowiedział: za to, że w świecie napięć i podziałów politycznych jego gra z artystami różnych kultur i szczera otwartość świadczą o porozumieniu ponad granicami. To piękna odpowiedź. Z kolei pan Ari Dykier z Warszawy ceni Yo-Yo Ma za piękno dźwięku, wyrafinowanie, dar dotykania duszy, ale i poczucie humoru na płycie z McFerrinem, za Bacha z Kopmanem, za tanga Piazzolli. Porusza mnie bezgranicznie, pisze pan Ari Dykier. Do obu panów wyślemy tę rzeczywiście świetną, znakomitą płytę z najlepszej próby wykonaniami muzyki

kameralnej. No a wszystkim Państwu dziękuję za odpowiedzi na moje pytanie. Dziś kolejna płyta w tym konkursie, a zatytułowana jest ona Baroque Colors. To płyta pianisty Martina Stadtfelda, właściwie dwupłytowy aż album z no, niezwykle szerokim wyborem muzyki barokowej. A teraz już kierujemy się ku koncertowi. Martin Helmchen, pianista, który za sprawą swej wirtuozerii i bezpretensjonalnego stylu zachwyca międzynarodową publiczność, występuje z takimi orkiestrami jak Filharmonicy Berlińscy, Filharmonicy Wiedeńscy, London Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, a także New York Philharmonic czy Boston Symphony Orchestra. Wpływ na jego karierę miało z pewnością zwycięstwo w międzynarodowym konkursie pianistycznym Clary Haskell, to było w 2001 roku. Był też solistą w ramach projektu BBC New Generation Artists. Wraz z nim Antje Weidhas, laureatka nagrody Opus Classic w ubiegłym roku w kategorii Instrumentalista Roku, to jedna z najwybitniejszych współczesnych osobowości muzycznych. Niemiecki magazyn Phonoforum nazwał ją jedną z największych skrzypaczek naszych czasów. Ma charyzmę, przyciąga, a jednocześnie swą grą nie przyćmiewa samych dzieł, samych utworów. Artystka z muzyczną inteligencją i maestrią techniczną cyzeluje każdy detal wykonywanego dzieła. I wiolonczelistka Marie Elisabeth Hecker, która dała się poznać wygrywając konkurs Rostropowicza w wieku zaledwie 18 lat. Unika gwiazdorskiego systemu, rozwija swoją karierę pełną swobody i pierwszeństwo daje muzyce kameralnej. Szczególnie, że jej mężem prywatnie jest Martin Helmchen. No i przyjaźni się z Antje Weidhas. Ich występ w audytorium Pau Casalsa w El Vendrell rozpoczęło trio Dumki, Dworzaka, a po nim wykonali trio Schuberta, Es Dur, a jest to ich ulubiony utwór. Trio, które zresztą sam Casals również bardzo cenił, grając je wielokrotnie. No ale najpierw Dworzak i trio Dumki. Dumki, czyli kierujemy się ku duchowi muzyki ludowej, stylizacją ludowym, bo melodie są jego własne, Dworzaka. No ale ten duch ludowy leży u podstaw dojrzałych kompozycji Antoniego Dworzaka i wśród nich opus 90 to właśnie trio się znajduje. Pisał je Dworzak w Pradze w 1891 roku i był to czas pełen sukcesów, długo wyczekiwanego uznania. Bardzo dobry czas dla Antonina Dworzaka. Przed Państwem trio złożone ze znakomitych muzyków. Martin Helmchen, fortepian, Antje Weidhas, skrzypce i Marie Elisabeth Hecker. Słuchamy tria fortepianowego Dumki. To jest opus 90 Antonina Dworzaka.

Martin Helmchen, fortepian, Antje Weithas, skrzypce i Marie Elisabeth Hecker, wiolonczela. Tak rozpoczęli swój występ w audytorium Pałka Salsa w El Vendrell 14 lipca tego roku, wykonując czwarte trio fortepianowe e-moll Dumki Antonina Dworzaka opus 90. A przed nami w tym wykonaniu jeszcze drugie trio fortepianowe S-dur opus 100 Franciszka Schuberta. Monumentalne dzieło kameralne skomponowane jesienią 1827 roku, a więc rok przed śmiercią kompozytora. Utwór, który słynie z przepięknej, melancholijnej części drugiej, Andante con moto, i należy do absolutnych arcydzieł późnej twórczości kompozytora. Ciekawe, że sam Schubert zabiegał u wydawcy, a w przypadku tego utworu był to Probst w Lipsku, aby to trio ukazało się drukiem jako opus 100. Był z tego dzieła niezwykle dumny i traktował tę okrągłą liczbę jako symboliczne zwieńczenie swojej dotychczasowej drogi twórczej. Była to też jedna z nielicznych jego kompozycji instrumentalnych wydanych poza granicami Austrii za jego życia. Zachwycał się tym trijem Robert Schumann, również jako krytyk muzyczny. Był absolutnie zakochany w tym utworze i napisał o nim słynne zdanie, że trio S-dur przeszło przez ówczesne życie muzyczne jak gniewne zjawisko niebios, sprawiając, że wszystko inne zbladło i zamarło. Posłuchajmy, jak to trio, drugie trio fortepianowe S-dur opus 100 Schuberta grają Martin Helmchen, Antje Weithas i Marie Elisabeth Hecker.

Martin Helmchen, fortepian, Antje Weidhas, skrzypce i Marie Elisabeth Hecker, wiolonczela, wykonali drugie trio fortepianowe S-dur Franciszka Schuberta. W jego katalogu dzieło to pozycja 929, napisane rok przed śmiercią Schuberta. A wcześniej ci muzycy wykonali czwarte trio E-moll Dumki, opus 90 Antonina Dworzaka, i było to w audytorium Pałka Salsa w El Vendrell 14 lipca tego roku. Jeszcze jedno mam dla Państwa nagranie z Martinem Helmchenem, tym razem w partii solowej koncertu fortepianowego G-dur Ludwiga van Beethovena. To będzie trzecia część tego koncertu, Rondo Vivace, a Martinowi Helmchenowi towarzyszą muzycy Deutsches Symphonieorchester Berlin pod dyrekcją Andrew Manzi.

0: Rondo Vivace z czwartego koncertu fortepianowego G-dur. Beethovena grał Martin Helmchen, fortepian, a wraz z nim Deutsche Symphony Orchester Berlin pod dyrekcją Andrew Menzi. A teraz czas na nasz konkurs.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.
0: Codziennie w tym kąciku można wygrać wyjątkowe płyty. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie związane z prezentowaną płytą i podzielić się krótką, osobistą refleksją. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy przesłać SMS na numer 71211. Poprzedzając odpowiedź prefiksem lato. Prosimy także o Państwa adresy do wysyłki płyt. Dziś Martin Stadtfeld i jego dwupłytowy album zatytułowany Baroque Colors. I rzeczywiście tych kolorów jest tu mnóstwo, ponieważ mamy barok włoski, francuski, niemiecki, Scarlattiego, Solera, Corellego, Lulliego, Rameau, Couperina, Bacha, Händla i Telemana, także wielu jeszcze innych kompozytorów. Mamy aranżację samego Stadtfelda i mamy także jego improwizację. Zanim zadam Państwu pytanie, może drobna próbka. Oto Andante z sonaty F-moll Scarlattiego i Jig en Rondo, a także Tambourin ze suity E-moll Rameau.

Rameau, a wcześniej Scarlatti z płyty Martina Stadtfelda Kolory baroku. I moje pytanie, co takiego znajdują Państwo w muzyce barokowej, że mimo upływu wieków ona nas ciągle angażuje? Proszę o odpowiedzi na numer 71 211 z prefiksem lato. Kropka. A teraz dwie aranżacje na fortepian z oper, najpierw Persla, The Fairy Queen, a potem Lulliego Armida.

0: To były dwie fortepianowe, autorskie aranżacje Martina Stadtfelda na fortepian na cztery ręce z opery Liliego Armida, to ta druga, z udziałem Lilian Akopowej, a wcześniej z The Fairy Queen Persla. Ta płyta jest dla Państwa, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co takiego znajdują Państwo w muzyce barokowej, że mimo upływu wieków ona ciągle nas angażuje i wciąga. Proszę o odpowiedzi na numer 71 211, a na początku prefiks lato. Dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Cały czas trwają negocjacje w sprawie uzbrojenia i finansowania dla Ukrainy, która nieodmiennie znajduje się pod ogromną presją ze strony Rosji. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Katarzyny Dąbrowskiej.
3: Daryna Chładum. Ambasadorzy wojny. Owijamy się w narzutę wojny. Przechodzimy na dietę wojenną. Na śniadanie jest wojna. Wojna na obiad, na kolację. Wojna wylewa się nam z oczu. Ściera podeszwy naszych ciężkich butów. Włazi jak drzazgi pod skórę i zaczyna ropieć. Przenosimy wojnę w naszych głowach. Przenosimy wojnę w naszych ustach. Pieszo, w samochodach ciężarowych i osobowych. W kursowych autobusach, międzymiastowych oraz pociągach podmiejskich, przez granice większych i mniejszych miejscowości, przez granice państw, etery radiowe, które teraz tylko wojna, wojna. Włączamy telewizor, wojna, wojna. Wypełniamy wojną poczekalnie, cudze domy, drogi, rozmowy telefoniczne. Przekazujemy to, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oraz nowiny z frontów.

usiłujemy wyrzucić z siebie wojnę, wydusić wojnę, wymyć z siebie wojnę. Ale wojna nie opuszcza żadnego z naszych ciał. W głębi ust nie kończą się słowa. 1 marca 2022 roku.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka, jesteś na mieście. Rita Gombrowicz.
0: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. To już ostatnia szansa, by zobaczyć spektakl Sen nocy letniej w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Szekspir pod gwiazdami i jest kierowane do wszystkich, którym brakuje teatru w wakacje. Za dramaturgię przedstawienia odpowiada Maria Wojtyszko.
2: Zapraszamy Państwa na takie święto Szekspira w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Do 19 sierpnia będziemy grali spektakl Sen nocy letniej. Można sobie usiąść wygodnie na widowni i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem.
0: Spektakle w reżyserii Jakuba Krofty grane są w ogrodach Zamku Królewskiego od wtorku do niedzieli, a ostatni pokaz w ramach akcji Szekspir pod gwiazdami zaplanowano na 19 sierpnia. Piosenki Powstania Warszawskiego zabrzmią dziś podczas koncertu w domu Heleny Grosówny w Toruniu. Koncert upamiętnia bohaterską postawę tych, którzy w 1944 roku podjęli nierówną walkę o wolność. Wśród nich była także Helena Grosówna, podkreśla i przypomina Jakub Gawrysiak, wokalista, muzyk oraz organizator wydarzenia.
3: Helena Grosówna jako żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa, porucznik Armii Krajowej, pseudonim Bystra, dowodziła oddziałem kobiecym w ramach batalionu Sokół. Ta piosenka cały czas w Powstaniu Warszawskim służyła i pokrzepieniu, i dodawała otuchy, i żegnała swoich druhów nawzajem.
0: Koncert zatytułowany Nasza mała dziewczynka z AK rozpocznie się dziś o 17 w domu Heleny Grosówny w Toruniu. W Wilnie prowadzona jest zbiórka na budowę pomnika nagrobnego Jerzego Surwiły, działacza mniejszości polskiej na Litwie oraz dziennikarza i historyka. Surwiła był też jednym z założycieli Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.
4: Jak powiedział Polskiemu Radiu Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, pomysł budowy pomnika dojrzewał od kilku lat. Jego inicjatorką była współzałożycielka Społecznego Komitetu, Alicja Klimaszewska.
5: W tym roku przypada 85. rocznica urodzin Jerzego Surwiły, ale pani Alicja zawsze mówiła, tylko pamiętajcie, żeby powstał pomnik pojutrze.
4: W ciągu pierwszych kilku dni zbiórki udało się zgromadzić ponad 10 tysięcy euro, ale całkowity koszt wykonania pomnika szacowany jest na około 25 tysięcy.
5: Ludzie dają dość hojnie po prostu i nie tylko prywatne osoby, ale i kilka firm się odezwało.
4: Dariusz Żybort zaznaczył, że monument nie będzie finansowany ze środków Społecznego Komitetu, ponieważ fundusze organizacji są przeznaczone na konserwację zabytkowych nagrobków na Rossie i cmentarzu bernardyńskim. Według projektów pomnik ma przedstawiać sylwetkę Jerzego Surwiły oraz panoramę Wilna, z którym przez całe życie był związany. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Dodajmy, że Jerzy Surwiło odszedł w 2008 roku. I przenosimy się jeszcze do Azji. Okulary wspomagane przez sztuczną inteligencję w Korei Południowej trafią na listę przedmiotów zakazanych. Na razie przede wszystkim w szkołach i na uniwersytetach. W Korei jest coraz więcej

0: przypadków, kiedy na egzaminach gadżety wykorzystywane są w nieuczciwy sposób.
1: Południowo-koreańskie Ministerstwo Edukacji poleciło podległym mu instytucjom, aby włączyły okulary wspomagane przez sztuczną inteligencję na listę przedmiotów zakazanych podczas egzaminów. Nieuczciwe osoby wspomagające swoją wiedzę sztuczną inteligencją w maju tego roku w Korei Południowej wykryto m.in. na egzaminach inżynierskich oraz poświadczających znajomość języka angielskiego. Na razie to pojedyncze przypadki, ale skala problemu może być o wiele większa. Okulary uzbrojone w najnowsze technologie to nowość dla wielu egzaminatorów. Zwrócono też uwagę, aby podczas egzaminów bacznie przyglądać się osobom, których zachowanie wydaje się podejrzane. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: I tak kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Kolejne jutro o 7 rano. Maria Czok, do usłyszenia.

0: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: 6 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie we wtorek. Jest 11 dzień sierpnia, to jest 223 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie dziś 9 minut po godzinie 20, a imieniny obchodzą Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander i Piotr. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy serdecznie, zapraszamy do godziny 18. A porozmawiamy dziś m.in. o suitach bluesowych. To kompozycja Marcina Maseckiego, pianisty, kompozytora, aranżera, dyrygenta, śpiewaka, kuratora, człowieka wielu talentów. Te suity Marcin Masecki z zespołem zaprezentuje podczas występu w studiu koncertowym Polskiego Radia w najbliższą sobotę. Szczegóły tego przedsięwzięcia omówimy już za kilka chwil. Potem odwiedzimy Świebodzin, Międzyrzecz i Gorzów Wielkopolski. Między innymi w tych miejscowościach odbędą się koncerty festiwalu Muzyka w Raju. To jeden z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce. W tym roku odbywa się po raz 24. O szczegółach tego przedsięwzięcia porozmawiamy z Cezarym Zychem, dyrektorem festiwalu, po godzinie 16.30. Ale zaprosimy Państwa też na poznańskie Rataje, żeby odwiedzić nową filię Biblioteki Raczyńskich.
4: Co najmniej co dziesiąty poznaniak mieszka na Ratajach. Zawsze mieliśmy poczucie niedosytu. Dawniej tych filii tutaj było więcej.
3: I teraz trzeba to zmienić. Taka została podjęta decyzja i ta decyzja została przekuta w czyn. Szczegóły przed godziną 17. Po 17 będziemy mieć ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych tańcem. Opowiemy o naborze do kolejnego ogólnopolskiego konkursu młodych choreografów, ale też przyjrzymy się szczególnym artystycznym lalkom.
5: Wszystko jest ręcznie robione. Każdy element tej lalki to jest od zaczęcia rzeźby, czyli twarzy, dłoni, do konstrukcji ich ciał i też szyję ręcznie, maluję ręcznie. To jest w 100% ręczna robota.
3: O szczegółach powiemy przed 18.

0: Erik Satie i walc ŻTW. Przy fortepianie Marcin Masecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Naprawdę nie rozpoznałeś tego nagrania?
1: Naprawdę nie rozpoznałem. To już trochę czasu minęło.
0: To prawda, to był koncert z okazji 83. urodzin programu drugiego. A my tymczasem zapraszamy na koncert z nieco innym programem. To będą suity jazzowe. Wszystko wydarzy się 14 sierpnia we wspomnianym już studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Suity jazzowe powstały...
1: Bluesowe,
0: przepraszam. Powstały na jaką okoliczność?
1: Suity bluesowe to są dwie suity po pół godziny po pół godziny każda. To są kompozycje, które napisałem na premierę. Premiera odbyła się podczas Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi rok temu. Pieśni pracy, taki był tytuł, taki był motyw przewodni tego festiwalu, więc blues się w to wpisał. No i potem takim ciekawym, takim bocznym torem żyje ten projekt. Głównym moim projektem obecnie to jest zespół Boleros i śpiewam i gram i gramy muzykę południowoamerykańską. I to jest Nonet, jest nas dziewięciu na scenie i w takim samym składzie gramy suity bluesowe i trochę podobnie podejmujemy dialog z nie Ameryką Południową, ale Ameryką Północną i z muzyką ludową tamtejszą, właśnie w tym przypadku z bluesem.
0: Ten program dość świeży jest regularnie wykonywany?
1: Nie, właśnie dlatego mówiłem, że to taki trochę tylny palnik, drugi rząd, nie wiem. Jest to trochę podobieństw, właśnie ten skład, no i zerkanie na drugą stronę oceanu. Ale nie wydaliśmy płyty i w związku z czym zagraliśmy ten program 3 razy do tej pory. I strasznie się cieszę, że jednak możemy go zagrać w Warszawie. Ostatnio w Warszawie graliśmy, pierwszy raz w Warszawie graliśmy w sklepie muzycznym Plakaton w przejściu podziemnym przy Dworcu Centralnym, w którym się mieści 30 osób, czyli poza naszą dziewiątką mieściło się 21 osób.
0: Widziałem fragmenty tego koncertu, znakomite.
1: Tak, to było super, tam jest, oczywiście kochamy to miejsce, ale chcemy się podzielić tym materiałem z nieco większą ilością ludzi.
0: Będzie szansa w studiu koncertowym.
1: Tak.
0: Ten program napisany na Nonet, suity bluesowe napisane na Nonet, bo takie było zamówienie, czy dlatego, że masz do Nonetu słabość?
1: No, w tym przypadku Nonet to jest taka mniejsza wersja big bandu, bo mamy sekcję rytmiczną, klasyczną, jazzową, rozrywkową, fortepian, kontrabas,

0: perkusja. I potem mamy trzy sekcje dęte, trąbki, puzony i saksofony. W big bandach klasycznych to jest po cztery osoby, a tutaj jest po dwie. Czyli taki ekonomiczny mini big band. Bardzo lubię na ten skład pisać. Do big bandów mam słabość i do muzyki w ogóle dętej. Mój ojciec był saksofonistą, klarnecistą i zawsze blisko mi do instrumentów dętych. Więc bardzo lubię ten skład, znam już muzyków, znamy się, oni wiedzą jak ja piszę, wiedzą czego oczekiwać, jesteśmy zgrani. A materia bluesowa jest ciekawą materią, bo każdy muzyk jazzowy i w sumie każdy muzyk rozrywkowy jakoś z bluesem, jakąś relację z bluesem ma. Ten blues to jest jeden z filarów w ogóle muzyki rozrywkowej.
1: Jeden z korzeni, tak.
0: Więc jest to muzyka taka powszechna i wszędzie ona jest, a z drugiej strony bardzo typowo amerykańska i bardzo daleka, znaczy bardzo konkretnie połączona z niewolnictwem w Stanach Zjednoczonych. Więc i uniwersalna, i też bardzo egzotyczna w pewien sposób. Więc bardzo ciekawy to jest dialog. I podejmuję, biorę utwory stare już bardzo, z Delty Mississippi, Skipa Jamesa, Roberta Johnsona, melodie, które mają po 100 lat. I robię z nimi podobne trochę rzeczy jak w bolerach, czyli rozczłonkowywuję je na części pierwsze, rozciągam, czynimy z nich suity, symfonię, bierzemy muzykę amerykańską i robimy ją, patrzymy na nią trochę po europejsku.
1: Czy w studiu koncertowym zagrasz na fortepianie, czy może na pianinie? Bo chciałoby się pianina i to jeszcze lekko rozstrojonego oczywiście.
0: Tak? Mhm. No dobrze, kurczę. No,
1: zrobisz to dla mnie?
0: Tak, zrobię. Dobrze, a może i pianino, i fortepian.
1: O,
0: no w planie był fortepian, targiem. Ale masz rację rzeczywiście, że muzyka bluesowa właśnie bardzo połączona jest z biedą, czyli z nieszlachetnymi, drogimi, świetnymi instrumentami. Więc może rzeczywiście przyniesiemy też pianino.
1: Trochę czasu jeszcze zostało do koncertu. No, trzy. Wszystko można zrobić w ciągu trzech dni. Takie mam wrażenie. Ile jest w tych utworach, w tych kompozycjach, w suitach bluesowych miejsca na improwizację?
0: Dużo. Partytura jest gęsta, jest dużo informacji, dużo napisałem, dużo sugestii, ale też jest dużo miejsca. Każdy z muzyków ma swoją wypowiedź własną, nienapisaną przeze mnie. Więc jest to, czasami zachowujemy się jak orkiestra z hierarchią orkiestry, a czasami zachowujemy się jak konglomerat równych głosów.
1: To znaczy, że każde z tych dotychczasowych trzech wykonań było zupełnie inne.
0: No tak. Jednak jesteśmy w tradycji mocno, no tak mówię, że trochę między tradycją europejską a amerykańską, ale jednak jesteśmy wszyscy, kurczę, no chyba powiem to, że jesteśmy bardziej jednak muzykami jazzowymi niż klasycznymi. Więc każde wykonanie jest inne, jest dużo improwizacji, jest dużo zabawy tą muzyką, jest dużo nietrzymania się tekstu, więc jest to bardzo świeże i spontaniczne i żywe.
1: Użyjesz głosu?
0: Użyję głosu do jednej piosenki. Zastanawiałem się przez długi czas, czy, bo tak jak w przypadku boler, no ja śpiewakiem nie jestem, jestem pianistą, ale...
1: Jeden śpiewak mógłby ci pozazdrościć.
0: Ale muzyka południowoamerykańska jest mi bliska, wychowałem się w Kolumbii, mam połączenie konkretne, namacalne z tamtym kontynentem, takie osobiste. A z Ameryką Północną nie, więc mniej, dalej mi do bluesa i jak gdybym, no też przez szacunek duży do muzyków wykonujących ten gatunek, nie chciałem śpiewać tak dużo jak w przypadku boler, ale jedną piosenkę muszę, bo tekst jest na tyle ważny, że na samym instrumencie by się nie dało.
1: Pytam o głos, bo akurat blues kojarzy się z muzyką instrumentalną, owszem, ale też bardzo mocno jest związany
0: bardzo,
1: ze śpiewem.
0: Bardzo, tak. No i tekst jest super ważny. To są opowieści. Mhm. Gitara i śpiew. Więc tak jak mówię, jedną piosenkę zaśpiewam ze względu na tekst, a tak poza tym to jednak instrumentalnie interpretujemy tę muzykę, tę aurę i dodajemy do niej bardzo dużo od siebie.
1: Polecamy Państwa uwadze bardzo serdecznie najbliższy piątkowy koncert Marcina Maseckiego z Nonetem. Godzina 18, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, ale skoro się spotykamy, to muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo niedawno rozmawialiśmy o Twoim powrocie do Chopina. Po dłuższej przerwie od nokturnów sprzed 10 lat, teraz przedsięwzięcie Do You Love Chopin?
0: Yeah. Yes.
1: Wykonywaliście to w trio także na festiwalu Marty Archerich. Jak wypadło?
0: Bardzo dobrze wypadło, tak. Mieliśmy zaproszenie do jej festiwalu, który co roku odbywa się w Hamburgu. To było

0: chwilę temu, w czerwcu. Graliśmy na otwarciu festiwalu, trwa kilka tygodni, w pięknej Leitzhalle w Hamburgu. Koncert był długi, ponad 3 godziny trwał, były 3 segmenty z przerwami. Najpierw Marta właśnie grała z Węgerowem 2 sonaty Beethovena, potem inni muzycy i goście, bo tam sporo jest ludzi w tym festiwalu, nie pamiętam dokładnie, i w ostatnim segmencie graliśmy my na koniec. Obawialiśmy się trochę, że publiczność, bo był sold out kompletny oczywiście, że może po tej Marcie, po Gwieździe i po drugim segmencie jakieś tam Brahmsy, Schumanny i inne gęste niemieckie muzyki, że ludzie po prostu już se pójdą na kolację, ale zostali wszyscy i zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, bardzo się podobało, świetnie się grało, wspaniała akustyka, jeden z lepszych Steinwayów, na którym grałem w życiu. No i Marta też kiwnęła głową, że...
1: Że owszem.
0: Że owszem, tak, z takim właśnie też niejednoznacznym zdaniem, że no wiecie, że wszystko fajnie, bardzo dobrze w ogóle, fajnie, ale wiecie, Chopin nie lubił, jak się zmieniało o jego muzykę. Więc trochę nas czymś takim zostawiła, aczkolwiek uśmiech na twarzy.
1: Brawo, brawo, ale.
0: Tak, takie brawo, ale.
1: A czy ty przewidujesz w najbliższych miesiącach jakiś powrót w rejony klasyczne, do Schuberta na przykład, do Beethovena?
0: Ja jestem cały czas blisko muzyki klasycznej, codziennie prawie ją gram, więc tak jak słucham, tak, masz rację, tak. Czyli publicznie, czy ja publicznie przewiduję powrót do, niech przeskanuję kalendarz szybko? Chyba nie. W najbliższym czasie jeszcze mamy dużo pracy z bolerami. Też pracuję nad kilkoma filmami. O jednym mogę nawet powiedzieć. Będzie zaraz w konkursie głównym na festiwalu filmów w Gdyni fabularnych. To jest film o Violetcie Villas, o tytule też Violetta Villas, przy którym dużo bardzo robiłem. Więc praca filmowa.
1: Ale aranżacje? Pisanie muzyki?
0: Tak, aranżacje. No nietypowa praca, bo wokal Violetty został wyabstrahowany z oryginalnych nagrań i do tego dogrywaliśmy nowe aranże. Więc trudna technologicznie i technicznie praca, ale wczoraj właśnie mieliśmy odbiór dźwięku i się wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni, więc to będzie, no nie planowałem o tym mówić, ale mówię, w kinach to będzie w listopadzie i to było dużo pracy. Ale do muzyki klasycznej wracam, będę wracał w przyszłym roku.
1: A na razie blues. Suity bluesowe już w piątek o godzinie 18 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Marcin Masecki z zespołem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: I do usłyszenia.

Catfish Rose, Porgy and Bess, Georgia Gershwina, Anima Eterna i Joss van Immersel. 27 minut po godzinie 16 do najbliższego występu Marcina Maseckiego w naszym studiu koncertowym jeszcze wrócimy. Przypomnę, chodzi o piątkowy koncert, początek o godzinie 18 w programie dwie suity bluesowe. Wrócimy do tego koncertu, bo trzymamy w sejfie kilka zaproszeń dla Państwa, ale to kiedy indziej, na przykład jutro, a już za kilka chwil zaprosimy Państwa do raju, a naszym przewodnikiem będzie Cezary Zych.

0: muzyka Romana Palestra, pierwsza część koncertina na klawesyn i 10 instrumentów, Symfonia Juventus, Łukasz Borowicz, a przy klawesynie Maciej Skrzeczkowski, jeden z artystów, którzy w tym roku wystąpią na festiwalu Muzyka w Raju.
1: Gość dwójki.
0: O tym właśnie festiwalu opowie jego dyrektor Cezary Zych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
0: Na stronie festiwalu wita nas hasło Krótki horyzont nostalgii. Czy to oznacza, że w tym roku festiwal odbywa się niejako w kontrze do przyspieszającej i do coraz bardziej naskórkowo doświadczanej rzeczywistości?
2: Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. W tym tekście, który jest takim trochę tekstem programowym, zwracamy uwagę, czy ja w tym wypadku zwracam uwagę na to, że nostalgia przestaje być nostalgią za czymś, co było bardzo dawno temu. No, powiedzmy kilkadziesiąt, może kilkaset lat temu, zaczyna być czymś, co było jeszcze zupełnie niedawno. Czas tak bardzo przyspiesza, że zaczynamy tęsknić czy rzeczami bardzo odległymi zaczynają wydawać się nam sprawy przeżycia, doświadczenia, które były naszym udziałem jeszcze zupełnie niedawno temu. Więc zwracamy uwagę na to przyspieszenie i jednocześnie sugerujemy po raz kolejny, co jest może trochę banalne, ale jednak warto to powtarzać, że trzeba zwolnić. Trzeba koniecznie zwolnić.
0: Pana ten krótki horyzont nostalgii trochę martwi, jak pan rozumie to słowo?
2: On mnie nie martwi. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Nie ma chyba powodu, dla którego powinniśmy na siebie brać obowiązek walki z rzeczywistością, której prawdopodobnie nie pokonamy. Natomiast warto pozostać wiernym pewnym swoim ideom, przekonaniom, temu, że i między innymi temu, że muzyka jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby spowalniać czas, żeby dawać nam przestrzeń do autorefleksji, przestrzeń do rozmowy, przestrzeń do spotkania, przestrzeń inspirującą do tego, żeby coś tworzyć, żeby proponować nowe rzeczy, żeby wokół niej tworzyły się środowiska, a może jakieś niewielkie nawet grupy osób, które w tym ogólnym szumie poczują się dzięki temu lepiej, bezpieczniej, przyjaźniej.
0: Tempo upływającego czasu to jest problem coraz częściej podnoszony, ale zastanawiam się, czy to rzeczywiście jest to największe wyzwanie. Może chodzi też o pewien przesyt, może chodzi też o pewną łatwość w dotarciu właściwie do wszystkiego. Książek dziś jest tak wiele jak nigdy wcześniej, chociaż coraz mniej ludzi czyta. Muzyka jest na wyciągnięcie kciuka w zasadzie. Dowolne filmy, dowolne seriale również. Jak sobie z tym poradzić, jak się w tym odnaleźć?
2: Ma pan absolutną rację, ale to jest też może inny aspekt tego samego zjawiska. To przyspieszenie jest mierzone przecież, tą miarą jest nie tylko czas, ale też ilość rzeczy, które nas otaczają, które się na nas rzucają, którym poświęcamy coraz mniej uwagi. I to przeżywanie muzyki na żywo, a więc konieczność wyrwania się ze swojego normalnego rytmu życia, konieczność dotarcia w jakieś miejsce, znalezienia swojego miejsca na widowni, wejścia w klimat tego, co się za chwilę wydarzy, a później niespoglądanie.

0: nienatarczywe i na zegarek czy na smartfon, tylko bycie tam przez kilka godzin jest pewną formą walki, czy pewną formą oporu, prawda? I dlatego tak bardzo, tak wielką wagę przywiązujemy do tego, chociażby, żeby te koncerty były długie, żeby te wieczory, nasze wieczory były długie, żeby składały się na nie dwa koncerty, żeby to nie kończyło się tak szybko. Tak? Czyli zaczynamy o godzinie 19, kończymy zazwyczaj około godziny 23. I co ciekawe, co nas zawsze zastanawia, publiczność z nami zostaje. Oczywiście drugie koncerty to z reguły są recitale albo bardziej kameralne formy. Jest już troszeczkę mniej publiczności, ale ciągle to są jest ich bardzo wielu. I myślę, że osoby, które znają muzykę w raju, znają tę naszą filozofię i ją podzielają, kiedy słyszą te moje słowa i tę filozofię, która za tym stoi, rozumieją ją i pewnie uznają za swoją również.
1: Chociaż ta walka z roku na rok, mam wrażenie, jest trudniejsza, bo coraz trudniej nam się skupić na dłuższym tekście, na dłuższym utworze muzycznym. Pan to dostrzega, czy może jednak festiwal ma publiczność zahartowaną w tym boju?
0: Festiwal ma publiczność zahartowaną. Poza tym ja myślę, że akurat słuchacze muzyki klasycznej, muzyki poważnej są przyzwyczajeni do tego, żeby być z muzyką dłużej. I jeżeli nie pogania nas konieczność dojechania do domu, pójścia spać po to, żeby na drugi dzień wstać, jeżeli to odbywa się w okresie wakacyjnym, kiedy mamy przynajmniej teoretycznie trochę więcej czasu, to ta długość, ta rozciągliwość czasu jest w pełni akceptowalna. Więc ja nie widzę tego problemu. Nawet wręcz czasami słyszę od słuchaczy, że...
1: Za krótko.
0: Że za krótko, bo pamiętają czasy, kiedy w Paradyżu w latach, bo to jeszcze zupełnie niedawno, były trzy koncerty. I wtedy, kiedy zaczynaliśmy o 19, kończyliśmy czasami grubo po północy.
1: Cudownie. Jaki wpływ na tegoroczny program miała ta chęć, czy wręcz potrzeba zwolnienia?
0: Wpływu może bezpośredniego nie miała, ale zdecydowaliśmy się, by w tym roku w programie było więcej niż zwykle muzyki średniowiecznej. A muzyka średniowieczna to jest muzyka, która... ma trochę, mówiąc językiem prostym, językiem zwykłego człowieka, ma mniej nut. Ma dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. Toczy się spokojniej. I myślę sobie, że być może, to nie była świadoma decyzja, ale być może potrzebowaliśmy czegoś takiego. Kiedy pracowaliśmy nad programem tegorocznego festiwalu, ta myśl, żebyśmy zbudowali trochę na bardziej równorzędnych zasadach obecność muzyki średniowiecznej i muzyki barokowej, była cały czas obecna. Być może to jakoś podświadomie czuliśmy.
1: Mniej nut na przekór przesytowi współczesności i nadmiarowi współczesności.
0: Być może tak. Zresztą Muzyka w Raju to jest też taki festiwal, który ze względów trochę organizacyjnych, bo przestrzenie, którymi dysponujemy, nie są zbyt wielkie. Budżet, którym dysponujemy, nie jest zbyt wielki. Był zawsze festiwalem raczej kameralnym niż festiwalem, w którym było miejsce na duże formy. W związku z tym szukaliśmy takich programów, które będą bardzo intensywne, w których to, że mamy do czynienia nie z dużym zespołem orkiestrowym, który jest zawsze bardzo duży, bardzo atrakcyjny dla słuchaczy, ale z pojedynczymi muzykami albo z małymi formacjami, że to nie będzie postrzegane jako ułomność, a przeciwnie, jako nagle takie źródło zdziwienia, że jeden muzyk, dwóch muzyków, trzech muzyków mogą stworzyć coś, co przemawia, czy porusza nas dużo bardziej, a może nie dużo bardziej, ale przynajmniej tak samo jak wielkie formy. I to od wielu lat, myślę, jest cecha charakterystyczna muzyki w raju, oprócz kilku jeszcze innych takich, o które staramy się dbać i rozwijać.
1: W takim razie przedstawmy teraz artystów, którzy w tym roku przyjadą na festiwal. Jedno nazwisko już się pojawiło, Maciej Skrzeczkowski, ale

0: chętnie posłuchamy też o innych.
1: Ja może powiem tylko, że Muzyka w Raju, przypomnę Państwu, że Muzyka w Raju to jest festiwal, który przede wszystkim stara się wspierać, wyszukiwać, wspierać, wspomagać w rozwoju młode pokolenie wykonawców. I to jest zawsze od samego początku, od czasu, kiedy głównym wykonawcą była wtedy jeszcze bardzo młoda orkiestra Arte dei Suonatori. Przez kolejne lata, kiedy pojawiały się tam kolejne zespoły, które czasami powstawały z naszej inspiracji, to jest ciągle ta sama ta linia, której jesteśmy wierni. I w związku z tym o Macieju Skrzeszkowskim pan powiedział, to wciąż bardzo młody, błady, bardzo obiecujący muzyk, który dostaje od nas zadanie szczególne, bo będzie grał 3 koncerty Jana Sebastiana Bacha z orkiestrą Corée. Francuski zespół La Nebuleuse. Średnia wieku tego zespołu to jest gdzieś tak około 23-24 lat może. Przyjeżdżają po raz trzeci, bo tak się umówiliśmy. To jest grupa muzyków, która związana jest ze środowiskiem liońskim i moim zdaniem to jest ta grupa, to jest to pokolenie, które zastąpi już wkrótce dzisiejsze gwiazdy francuskiej sceny muzycznej, takie jak choćby, nie wiem, zespoły Vincent Dumestra, czy nie wiem, Rafaela Pichona na przykład.
0: To jest niezmiernie
1: ciekawa grupa ludzi. Wśród muzyków średniowiecznych bardzo obiecujący młody zespół Le Trouvère, to jest duet, ale duet bardzo szczególny, ponieważ muzycy są zarówno śpiewakami, jak i muzykologami, a ich mentorem, opiekunem i wykonawcą, który się z nimi pojawi, będzie Marc Moyon. A więc wielka postać muzyki średniowiecznej i barokowej. Bardzo ciekawą postacią, która też od kilku lat już regularnie przyjeżdża do Paradyża, jest André Lislevand, syn Rolfa Lislevanda. Bardzo ciekawy gambista, któremu udało się wydobyć z cienia ojca i który ma swoją własną, bardzo ciekawą wizję muzyki pisanej na viola da gamba. Będzie grał razem z Janą Boślak-Górniok i Jesenką Balić-Żunić sonaty triowe Dietricha Buxtehudego. I szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie Muzyki w Raju. Ja tylko wspomniałem o tych kilku nazwiskach, żeby powiedzieć o tym, jak staramy się myśleć o programie i o wykonawcach. Oczywiście pojawiają się też te postacie, które są od lat związane z festiwalem, które są powszechnie znane, jak choćby zespół La Mora, zespół Michała Gądko i Koriny Marti, z którymi jeszcze w roku 2007 albo 2008 umówiliśmy się, że przez tak długo, jak się da, będziemy penetrować te przestrzenie muzyki średniowiecznej, którymi nie zajmują się inne zespoły, inni wykonawcy. I w tym roku przedstawią nam swoją wizję muzyki angielskiej, prowincjonalnej muzyki angielskiej z XIV wieku i muzyki, która powstawała na dzisiejszym pograniczu francusko-szwajcarskim. Muzyki głównie anonimowej, a jeżeli pisane już przez kompozytorów znanych z nazwiska, to znane one, te nazwiska są wyłącznie jakimś super wyspecjalizowanym muzykologom.
0: Prawda? Zapowiada się intrygująco. To na koniec powiedzmy jeszcze kilka słów o przestrzeniach, w których zabrzmi muzyka, bo to też jest ważny i piękny element festiwalu.
1: Niestety od kilku lat nie jesteśmy już w Paradyżu, gdzie trwa ciągle wielki remont, ale znaleźliśmy miejsca, które godnie zastępują Paradyż. Centrum działań festiwalowych będzie Świebodzin. Tam jesteśmy związani z kościołem pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, bardzo ciekawym kościołem późnogotyckim. O naprawdę niezwykłej akustyce. Jeszcze lepszą akustykę ma kościół świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, również kościół późnogotycki, w którym odbędzie się kilka koncertów. Kilka koncertów odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej. A inauguracja festiwalu będzie miała miejsce w przestrzeni zupełnie wyjątkowej, mianowicie w oficynie pałacu w Brodach, niedaleko Lubska. To jest miejsce, które

0: było własnością Brühla, hrabiego Brühla, a więc premiera rządu polsko-saksońskiego w XVIII wieku. I w tym pałacu, co jest dość dobrze udokumentowane, regularnie występowała orkiestra dworska, orkiestra drezdeńska, a więc najwięksi muzycy europejscy, tacy jak Heinichen, jak Pisendel, jak Veracini, bywali w tym miejscu. Sam pałac jest dzisiaj ruiną, ale zachowały się oficyny i w jednej z oficyn, która była kiedyś kaplicą dworską, a dzisiaj zamieniona jest na salę wykorzystywaną do różnych celów, ale posiadającą bardzo dobrą akustykę, odbędzie się koncert inaugurujący cały festiwal jutro o godzinie 18 w Brodach, bardzo niewielkiej miejscowości na zachodzie Polski, tuż przy granicy polsko-niemieckiej.
1: I znów tam zabrzmi muzyka, więc w jakimś sensie historia zatacza koło. Od jutra do 23 sierpnia festiwal Muzyka w Raju. Na ten festiwal zapraszam Państwa jego dyrektor Cezary Zych. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: 16:45.

0: Andre Lislevand i bracia Jadran i Emil Duncan. Słuchaliśmy trzeciej części sonaty Amol Karla Friedricha Abla. Andre Lislevand wystąpi w tym roku na festiwalu Muzyka w Raju, a jeśli Państwo na ten festiwal wybrać się nie mogą, może jakimś pocieszeniem będzie informacja, że 10 koncertów zarejestrujemy i w odpowiednim momencie będziemy je retransmitować. 16.50 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Tymczasem zapraszamy do Poznania, do nowego miejsca na kulturalnej mapie stolicy Wielkopolski. Swoją nową filię na jednym z ratajskich osiedli ma Biblioteka Raczyńskich. Książki można już wypożyczać od wczoraj, a w nowym miejscu, w nowym punkcie będą organizowane spotkania autorskie. To o tyle ważne, że filia jest oddalona od centrum miasta. O tym wszystkim Jacek Butlewski rozmawiał z kierowniczką filii Aleksandrą Laurecką i dyrektorką Biblioteki Raczyńskich Katarzyną Kamińską.
1: Biorąc pod uwagę to, że Rataje są bodaj największą enklawą mieszkaniową w Poznaniu, mówi się o tym, że co najmniej co dziesiąty poznaniak mieszka na Ratajach, zawsze mieliśmy poczucie niedosytu. Dawniej tych filii tutaj było więcej, bo niektóre w ciągu ostatnich 15 lat uległy na przykład zalaniu albo daleko idącej degradacji, w związku z czym decyzjami jeszcze moich poprzedników były polikwidowane. W ogólnej naszej ocenie jest tych filii tutaj za mało w stosunku do liczby mieszkańców, w stosunku do realnych potrzeb i to był jeden aspekt, a drugi aspekt był taki, że niektóre te filie, a właściwie konkretnie dwie, mają swoje siedziby w piwnicach i to są bardzo trudne w obsłudze lokale, niekoniecznie umożliwiające wypracowanie właściwego standardu, no i takie, no może jednak trochę kiepskie wizerunkowo.
2: No i jesteśmy w budynku, który kiedyś był sklepem, teraz jest biblioteką, to chyba dobry kierunek.
3: Duży lokal przede wszystkim, dlatego idealne miejsce dla biblioteki. Mamy osobną przestrzeń tutaj, żeby prowadzić zajęcia, warsztaty, ogromna przestrzeń dla książek, tak jak tutaj chociażby jesteśmy, miejsce do siedzenia, tak więc no, rewelacyjny lokal dla nas. Mamy nowości na półkach i zamawiane będą kolejne. W tym momencie mamy około 18 tysięcy książek dla dorosłych i 11 tysięcy dla dzieci i młodzieży.
1: Przestrzeń jest ogromna, nowoczesna, dająca spore możliwości, bo tutaj oprócz księgozbioru i stanowisk obsługi czytelników jest też sala, w której potencjalnie mogą odbywać się kameralne spotkania, jest sala, w której znajdują się konsole do gier z myślą o tych młodszych nieco czytelnikach. Więc teraz największe wyzwanie to napełnić tą przestrzeń nowoczesną, dużą, napełnić treścią. A ta treść to oczywiście różnego typu wydarzenia kulturalne, czyli spotkania autorskie, być może kluby czytelnicze, być może również wykłady, prelekcje, prezentacje, na pewno tradycyjne lekcje biblioteczne, warsztaty dla dzieci. No myślę, że ekipa, która tutaj obejmuje stery w tej bibliotece, to są trzy wspaniałe panie bibliotekarki, że będą wiedziały, jak przygotować atrakcyjne wydarzenia i atrakcyjne zajęcia dla naszych czytelników. No a naszą rolą będzie po prostu z całych sił wspierać, no i zapewnić finanse na sfinansowanie takiego ciekawego programu.
2: Najwięcej spotkań odbywa się w centrali, na Placu Wolności, w historycznym gmachu Biblioteki Raczyńskich i dla wielu mieszkańców Rataj te 4 kilometry, 5, bo mniej więcej tyle jest do Placu Wolności stąd. To było trochę za dużo, a więc teraz wystarczy, że przyjdą.
3: Rozpoczynamy cykl zajęć dla dzieci Akcja Lato, dla dzieci od wieku od 7 do 12 roku życia, a we wrześniu oczywiście ruszamy z zajęciami dla przedszkolaków i szkół z oprowadzaniem. W październiku Akcja Jesień i oczywiście Hanna Cygler jeszcze ma do nas przyjechać we wrześniu, tak więc no dużo już mam zaplanowane, serdecznie zapraszamy.
1: Całe rodziny pytały o to, kiedy na Ratajach.

0: warunkach warunki pracy w niektórych chwili się poprawią. Chcę też podkreślić, że mieliśmy tutaj dużą pomoc ze strony bardzo aktywnej tu na miejscu Rady Osiedla Rataje. Im też zależało na tym, żeby wyprowadzić z piwnicy filię 32 i żeby taką placówkę z prawdziwego zdarzenia postawić. No ale też duża była współpraca spółdzielni.
1: Zwiększy się czytelnictwo teraz na Ratajach, na tym osiedlu ratajskim?
2: Mamy taką nadzieję. Dużo osób jeszcze przed otwarciem do nas przychodziło, pytało, pukało, więc mamy nadzieję, że liczebność będzie spora.
1: Biblioteka dziś to nie tylko półki z książkami, ale jest na ścianach także sporo zdjęć Poznania, także takich nawiązujących do książki, bo gdzieś tu widziałem Dom Książki chociażby.
2: Tak, to są kolaże grafika poznańskiego w ogóle, pana Mateusza Sobierajskiego. On robił wszystkie tutaj te zdjęcia i stworzył z tego kolaże rewelacyjne prace. Jesteśmy przeszczęśliwe, że możemy tutaj też naszych poznańskich artystów wprowadzać do biblioteki i myślę, że uszą oko.
3: I teraz już nie ma wymówek, że za daleko do centrum, do Biblioteki Raczyńskich jest filia na Ratajach i warto skorzystać, tym bardziej, że jak Państwo słyszeli, plany są bardzo ambitne.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy rejs Jamesa Cooka dookoła świata wpłynął na geografię, historię i politykę. Pozostawił także niezwykły dokument literacki i filozoficzny. Dzienniki, które po ponad 250 latach ukazują się w polskim przekładzie. Razem z profesorem Damianem Leszczyńskim przeczytamy je nie tylko jako kronikę wielkiej ekspedycji, lecz także jako zapis spotkania odmiennych światów. O spojrzeniu człowieka oświecenia na mieszkańców Oceanii oraz o tkwiących w tym spojrzeniu założeniach porozmawiamy w sobotę i niedzielę o 19:00. Zapraszam, Michał Nowak.
2: To jedno z najmniejszych państw świata o barwnej historii i niezwykłym języku. Grecy, Arabowie.

0: Królowie, Joannici, Włosi, Francuzi, Brytyjczycy. Wszyscy interesowali się tą śródziemnomorską wyspą ze względu na jej urodę i strategiczne położenie. Dziś kojarzy się raczej z wakacyjnym wypoczynkiem niż wielką polityką, ale nie brakuje tam napięć i konfliktów. Na Maltę przeniesiemy się w najbliższym wydaniu Połączenia Międzynarodowego wspólnie z Michałem Potockim, dziennikarzem, autorem książki Malta, Święci i Diabły. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
1: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś prasa krajów bałtyckich i Kamil Zalewski.
4: Witam Państwa serdecznie w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. Na początek zaglądamy do Kiejdan, które w tym roku są litewską stolicą kultury. Ale co ciekawe, miejscowość ta na Litwie określana jest przede wszystkim jako litewska stolica ogórków. Sezon ogórkowy jest tam raczej inaczej kojarzony niż gdzie indziej. Portal LRT pisze, że Kiejdany to przede wszystkim miasto Radziwiłłów, wyjątkowej architektury i śladów wielu narodów oraz religii. Jak czytamy w artykule, w XVII wieku, w okresie największego rozkwitu miasta, żyło tutaj aż 6 wspólnot narodowych i wyznaniowych. Ich obecność do dzisiaj widać w krajobrazie tej pięknej miejscowości. Są tutaj kościoły katolickie, cerkiew prawosławna, świątynia ewangelicko-reformowana, a także luterańska oraz jeden z zaledwie 3 zachowanych na Litwie zespołów synagog. Jednym z najważniejszych miejsc jest XVII-wieczny kościół ewangelicko-reformowany z mauzoleum Radziwiłłów. Spoczywają tam przedstawiciele jednego z najpotężniejszych rodów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Samo mauzoleum jest pierwszym odrestaurowanym na Litwie XVII-wiecznym miejscem pochówku magnackiego rodu. LRT na swojej stronie zwraca też uwagę na kiejdańską starówkę. Jest ona jednym z 7 chronionych przez państwo zabytkowych układów urbanistycznych na Litwie. Zachowały się 4 dawne place targowe, 17-wieczny ratusz, a także domy należące niegdyś do szkockiej społeczności miasta. No bo w Kiejdanach mieszkali również Szkoci. Miasto ma też mniej znaną historię żeglugi. Nie wiarzą, pływały kiedyś duże, płaskodenne żaglowce rzeczne. Z Kiejdan transportowano towary aż do Królewca, a w drogę powrotną zabierano m.in. dobra luksusowe. Dodam, że program obejmuje ponad 30 projektów i 150 wydarzeń, od wystaw i plenerów malarskich po warsztaty tradycyjnego rzemiosła. No, z Kiejdanami i okolicą związany był też polski noblista Czesław Miłosz. Tak więc ogórki ogórkami, Kiejdany mają do zaoferowania o wiele więcej. A teraz Estonia i miasto Wyru, gdzie tamtejsze muzeum postanowiło opowiedzieć historię swojej miejscowości, swojego miasta właśnie, nie poprzez budynki i daty, ale poprzez ludzi, którzy żyli tam przed 100 laty. W muzeum Wyruma otwarto 2 wystawy poświęcone mieszkańcom, którzy pozostawili ślad w historii miasta. Pierwsza, zatytułowana Wyrum sprzed wieku poprzez historię rodziny Judejkinów, opowiada o miejscowej społeczności żydowskiej. Ekspozycja jest efektem aż 7 lat badań. Jej bohaterami są Judejkinowie, rodzina przedsiębiorców zajmujących się m.in. handlem tkaninami i drewnem, pisze portal ERR. Jak podkreśla dyrektor estońskiego Muzeum Żydowskiego Gennady Gramberg, społeczność żydowska w Wyru nigdy nie była szczególnie liczna, ale Judejkinowie należeli do najbardziej znanych jej przedstawicieli. Byli znaczącymi przemysłowcami, a także mieli duży udział w rozwoju miasta. Dlatego, jak zaznacza Gramberg, ich historia jest częścią nie tylko dziedzictwa żydowskiego, ale również estońskiego. Druga wystawa nosi tytuł Wyru w 4 odsłonach i przenosi zwiedzających do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Tym razem historię miasta poznajemy poprzez losy 4 osób. Fotografki Id Kepnik, iluzjonisty Juliusa Skrestina, kompozytora Eduarda Tamma oraz malarza Jana Warty. Kuratorka Kadri Asmer tłumaczy, że podczas przygotowania ekspozycji szybko stało się jasne, iż o charakterze miasta nie decydują przede wszystkim ulice i budynki, ale mieszkający w nim ludzie, a barwnych postaci w przedwojennym Wyru nie brakowało. 4 bohaterów jest więc jedynie subiektywnym wyborem spośród wielu ciekawych mieszkańców miasta. Obie wystawy można oglądać do końca września. Na koniec Wilno, Muzeum Miasta Wilna wraz z Instytutem Polskim zapraszają na wystawę Żywa Rossa. Założony w 1801 roku cmentarz na Rossie obchodzi w tym roku 225-lecie. Był to pierwszy nowoczesny cmentarz w Wilnie, a także na

0: terytorium całej Litwy, założony poza granicami miasta. Wtedy to było poza granicami miasta, na pustym terenie. Cmentarz jest wyjątkowy jako panteon postaci historycznych ważnych dla trzech narodów, Litwinów, Polaków i Białorusinów. Na cmentarzu znajduje się mauzoleum serca Józefa Piłsudskiego, o czym chyba przypominać nie trzeba, ale są też groby Mikołaja Konstantego Ciurlonisa, Władysława Syrokomli czy braci Łuckiewiczów. Te wszystkie miejsca pozwalają porównać ten cmentarz do najsłynniejszych cmentarzy Europy, na przykład do Powązek w Warszawie czy cmentarzy paryskich. Na cmentarzu na Rossie, podobnie jak na innych historycznych cmentarzach, zwiedzający mogą dostrzec nie tylko groby, ale także epoki kulturowe łączące Wilno z dziedzictwem całej Europy. No i wystawę na temat tego cmentarza, historii tego miejsca, znaczenia tego miejsca dla Wilna można znaleźć w Muzeum Miasta Wilna, można obejrzeć w Muzeum Miasta Wilna. Przypomnę, ta wystawa nosi tytuł Żywa Rossa. Tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Wilna pozdrawiał Państwa Kamil Zalewski. Bardzo dziękuję. Prawie 6 minut po godzinie 17 słuchają Państwo Dwójki.

Francesco Maria Veracini i sonata siódma, A-dur, to była część trzecia. Marcin Świętkiewicz, klawesyn, Martyna Pastuszka, skrzypce. Jest 9 minut po godzinie 17, słuchają Państwo audycji popołudniowej, wybieram dwójkę. Teraz mamy ważne informacje.

0: miłośników tańca.
1: Goście dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. Rozpoczęły się nabory do 9. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów 2026. To jest konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny oraz Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej SIOF w Warszawie. Witam serdecznie naszych gości. Mariusz Żwierko, Dział Edukacji i Popularyzacji Tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Witam cię serdecznie.
0: Dzień dobry, witam.
2: Jest z nami także laureat poprzedniej edycji konkursu, Piotr Hertramp, artysta Teatru Tańca Uniwersytetu Warszawskiego, warszawianka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Piotr otrzymał drugą nagrodę w kategorii solo duety za kompozycję Zgubić się, by odnaleźć. Zanim porozmawiamy o twojej choreografii, to zapytam Mariusza, na czym w ogóle polega konkurs dla młodych choreografów, bo w tytule nie ma słowa folklor, a ono jest bardzo istotne.
0: Zgadza się. W tytule nie ma słowa folklor ani tradycja, natomiast konkurs ten skierowany jest do osób, które inspirują się tak zwanym folklorem, dziedzictwem tanecznym Polski, nie tylko polskim, ale Polski, tańcem ludowym, tańcem folklorystycznym, natomiast docelowo choreografie czy kompozycje taneczne, które zostaną przygotowane i zgłoszone do konkursu, nie muszą mieć takich bezpośrednich znamion tańca ludowego. Taniec ludowy i folklor ma być tutaj inspiracją, ma być punktem zaczepienia i kompozycje, które do tej pory wpływały, jedne były bardziej związane z tradycją, tańcem ludowym, odnosiły się bezpośrednio do jakiegoś regionu, do konkretnego tańca, były do muzyki ludowej lub inspirowanej muzyką ludową, ale w ostatnich latach pojawiają się też kompozycje, choreografie w innych technikach tańca. Do tego też zachęcamy, żeby tancerze i choreografowie tańca współczesnego, tańca klasycznego i innych technik sięgali do inspiracji folklorystycznych, żeby w tym języku, którym mówią na co dzień na scenie, mogli przekazać coś widzom, ale też popracować się z folklorem, z tańcem ludowym, szeroko pojętym.
2: Czyli rozumiem, że w konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści, zawodowcy, jak i artyści, którzy zajmują się ruchem amatorsko?
0: Tak, zgadza się. Jakby też to jest konkurs skierowany, tak jak powiedziałaś, nie tylko do zespołów folklorystycznych, które działają głównie w nurcie zespołów amatorskich, ale skierowany jest ten konkurs także do artystów zawodowych, do choreografów, którzy pracują na co dzień w teatrach, do tancerzy zawodowych. Zależy nam na połączeniu, po pierwsze, tego środowiska. Można powiedzieć, że ten konkurs łączy właśnie różne światy. Jest taki międzykulturowy, bo łączy tradycję i współczesność, ale też świat niezawodowy z zawodowym. I na tym polega właśnie piękno tej idei, tego konkursu.
2: Piotrze, zajęłeś drugie miejsce w 8. konkursie, w zeszłorocznej odsłonie konkursu dla młodych choreografów. Tytuł twojej choreografii brzmi Zagubić się, by odnaleźć. Bardzo mi się ten tytuł podoba. Jakich inspiracji użyłeś i skąd pomysł na taki duet? Bo to jest duet.
3: Tworząc pracę, zazwyczaj odnoszę się do takich problemów współczesnych. Chciałbym swoimi pracami też pokazywać problemy, które są niewidoczne takim okiem człowieka. Mhm. Więc tutaj też nawiązałem właśnie do tego, jak szybko czas leci, że są problemy, no, których po prostu nie widzimy. To jest cały clue.
2: Ja obejrzałam sobie ten duet. Piękna dziewczyna w białej sukience i w wianku na głowie. I to jest w zasadzie jedyny element, który może nam się z folklorem kojarzyć. Ale też sporo kroków zaczerpniętych właśnie z tradycji ludowej. Ale też nie do końca, bo to nie jest typowo ludowa choreografia.
3: W swojej choreografii nawiązałem głównie do jednego z tańców narodowych, jakim jest krakowiak. Natomiast użyłem też innego stylu tańca, jakim jest taniec współczesny. Też chciałem w tej choreografii nie tylko pokazać całą historię tańcem, ale też i gestami, i ruchem, i mimiką. Bo wtedy też każda osoba oglądająca tą choreografię jest w stanie się wczuć i wejść w tą historię.
2: W przypadku Piotra to było tak, że stworzył choreografię, jak to się mówi, na siebie i na partnerkę, ale to wcale tak być nie musi, prawda? Bo choreograf może być zarówno twórcą i tworzywem, albo po prostu tworzyć choreografię dla innych.
0: Zgadza się. Akurat w przypadku Piotra była taka sytuacja, że on był zarówno wykonawcą, jak i tym kompozytorem ruchu, ale też w wielu przypadkach choreografie, które są zgłaszane na konkurs, wykonywane są przez tancerzy angażowanych przez choreografów. Jedno i drugie ma swoje dobre i złe strony, mocne strony, słabsze strony. Ja mówię też to jako osoba, która choreografuje, która ma swój zespół i też

0: Woda na młyn.
1: Tak, tak, tak. Jest to ten zespół i kiedyś jeszcze tańczyłem regularnie prowadząc próby, równolegle prowadząc próby, robiąc choreografię, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że już muszę stanąć po jednej stronie sali i sceny z bólem serca, ale teraz sam sobie już nie wyobrażam, że miałbym wejść, chyba że są sytuacje, kiedy trzeba to zrobić. Natomiast oczywiście inaczej przeprowadza się cały proces choreograficzny, kiedy jest się trochę z boku, właściwie trochę, całkowicie z boku. Można obserwować przestrzeń, zachowania tancerzy, relacje pomiędzy nimi. Inaczej oczywiście choreograf działa, będąc w środku procesu, dosłownie i w przenośni. Kiedy odbiera tworzoną przed siebie choreografię od środka, trochę jak antropolog, który jest w terenie, jest w środku wydarzenia, nie ma tej perspektywy zewnętrznej. A zastanawiam się w sumie teraz, czy to widać później, czy widzowie widzą, że choreograf, który jest na scenie, też ją tworzył, tę choreografię.
0: To bardzo ciekawe, nie jestem w stanie chyba odpowiedzieć na to pytanie.
1: Tak jak powiedziałem, antropologia widowisk musiałaby się nad tym pochylić. Natomiast na pewno jest to inny rodzaj pracy dla samego choreografa. Zresztą też pewnie wiesz, Kasiu, że to jest inny proces, inne założenia. Taki młody choreograf, biorąc pod uwagę również emocje, które towarzyszą samemu konkursowi i wydarzeniu, warto, żeby jednak był z boku, w kulisach, zrobił swoje i teraz już niech się to wydarzenie dzieje na scenie. Także to jest chyba bezpieczniejsza forma choreografowania.
0: No to wyjaśnijmy w takim razie, co oznacza być młodym choreografem.
1: Całe życie jest się młodym choreografem. Jak się tworzy i tańczy, się zawsze młodym, ale w naszym regulaminie młody choreograf ma skończone 18 lat, a najwięcej ma lat 39.
0: No, czyli już po 40 nie bardzo, a niektórzy się zastanawiają, dlaczego emerytury wcześniejsze to jest 40-45 lat.
1: Właśnie.
0: Ale to już jest zupełnie inny wątek. Piotrze, chciałam cię zapytać w takim razie, jak ty sobie poradziłeś z tą sytuacją, o której rozmawialiśmy przed chwilą? Rozumiem, że lustra dookoła sali, czy też był ktoś, kto ci pomagał ocenić z perspektywy twój duet?
2: Niestety nie było luster.
0: Nie było luster, podziwiam.
2: Nie było osób, które na to spoglądały.
0: Wow.
2: Było to wyzwanie oczywiście, że tak. Tak naprawdę proces powstawania tej pracy był taki, że usiadłem 5 godzin w swoim zaciszu domowym. Wyobrażałem sobie wszystko i spisywałem wszystko, każdy takt, każdy krok na kartkę. I tak naprawdę spotkałem się z tancerką na sali. Postawiliśmy wszystko i tak naprawdę nagrywaliśmy. Mhm. Po prostu dużo nagrywaliśmy i to była rzecz, dzięki której widziałem, co się dzieje i tak naprawdę...
0: Mogliście to ocenić,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, tak, tak, tak. A nagrywaliśmy naprawdę bardzo dużo.
0: Domyślam się. Powiedz, czy konkurs w jakimś sensie, może nie tyle coś zmienił, ale co ci dał udział w tym konkursie, no i zdobycie drugiej nagrody, poza satysfakcją?
2: Na pewno doświadczenie. Na pewno doświadczenie. Też tworząc pracę widzę... widzę swój progres też w pracach i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo też i właśnie spotykając się z różnymi choreografami już w Koszęcinie, też przedstawiamy sobie swoje poglądy, też sobie rozmawiamy na temat swoich prac, więc doświadczenie to jest główne to, co zdobywam przez te konkursy.
0: Piotr przytoczył nazwę Koszęcina, to jest siedziba zespołu Śląsk, który jest współorganizatorem konkursu. Aby dotrzeć do tego etapu, w którym występuje się na scenie Śląska, trzeba przejść przez poprzednie. Mariusz, to opowiedz proszę, jak wygląda proces rekrutacji, jak się zgłosić do tego konkursu, no jakie są wymagania?
1: Zgadza się. Tak jak powiedziałaś, ten etap w Koszęcinie jest etapem końcowym, natomiast już rozpoczęła się rekrutacja, nabór. Od 1 sierpnia można zgłaszać swoje prace do 28 września, czyli no prawie 2 miesiące choreografowie, choreografki mają czas, żeby wysłać tak naprawdę gotowe nagrania ze swoimi choreografiami. Następnie komisja, w której w skład chodzą specjaliści z dziedzin tańca, ogląda prace nadesłane i 14 października nastąpi ogłoszenie wyników pierwszego etapu, czyli pierwsza selekcja. Te prace, które są wybrane, czyli solo, duety i grupowe, są zapraszane, ci artyści są zapraszani właśnie na finał, powiedzmy, do Koszęcina i w Koszęcinie kompozycje są prezentowane przed innymi choreografami, choreografkami, tancerzami i przed jurorami. No i są oceniane i wyłanianych jest 3 najlepszych artystów.
0: No to teraz pora chyba, aby opowiedzieć o jurorach i o tym, jaki mają klucz oceny, jeżeli o tagowym mówić możemy. Z całą pewnością liczy się oczywiście wyraz artystyczny. To jest też sprawa bardzo często dosyć subiektywna, ale myślę, że jurorzy no, jakimiś kryteriami muszą się posługiwać.
1: Jurorzy są reprezentantami organizatorów, tak więc jest to Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Polska Sekcja SIOF oraz Zespół Śląski Miasta Stanisława Hedny. Są to osoby, które będą oglądać na 2 etapach te prace, nadesłane w formie nagrań.

0: ale też później już na żywo. Oczywiście zawsze ważna jest subiektywna ocena, ale tutaj musimy kierować się obiektywnymi kryteriami, do których należą między innymi znacząca inspiracja folklorem. W domyśle folklorem polskim, z Polski, nie zamykamy tego katalogu, natomiast jakby przewidziane jest to głównie do osób, które interesują się w jakimś stopniu czy tańcem tradycyjnym, czy tańcami narodowymi, czy też niekoniecznie samymi tańcami, ale na przykład obrzędowością, która może stać się punktem wyjścia do choreografii w innej technice tańca. Ale jest to zawsze jakieś zaczepienie w kulturze ludowej. Ważne jest oczywiście już w kategoriach takich, tych w aspektach choreograficznych, jednolitość stylu choreograficznego, spójność z muzyką, którą choreograf, choreografka sobie wybiorą. Jest to istotny element. Dobór kostiumów. Ważne jest to, że w tym konkursie artyści nie prezentują się w pełnych strojach ludowych, w kostiumach. Dopuszczalne jest nawiązanie, wykorzystywanie elementów ze strojów ludowych, natomiast z samego założenia nie jest to konkurs typowo folklorystyczny, więc jakby unikamy dosłownych odniesień zarówno w warstwie muzycznej, tanecznej, jak i też kostiumowej. Liczy się, tak jak już powiedziałaś, wyraz artystyczny, co jest dla mnie też takim szerokim bardzo pojęciem, ale to w tym w słowie wyraz artystyczny mieści się chyba bardzo dużo aspektów, zarówno technika wykonania przez tancerzy i tancerki, ich sposób realizacji przestrzeni ruchowej, relacji, to jest bardzo takie duże określenie. I ważny jest również poziom techniki wykonawczej. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, w jaki sposób choreograf dopasował swoją wizję artystyczną do możliwości wykonawczych tancerzy, tancerek, bo jest to często, szczególnie w ruchu amatorskim, duży problem, że choreograf przygotował świetną kompozycję przestrzenną, ma potencjał, jest to dopasowane do muzyki, ale niestety jego tancerze nie zawsze są w stanie wykonać, zrealizować jego wizję, a to jest jednak bardzo istotne, żeby to było kompatybilne.
1: Ten folklor, nawiązanie do tradycji, do obrzędowości jest bardzo ważny i też intrygujący. Zastanawiam się, jakie masz wspomnienia z poprzednich konkursów, jak bardzo twórczość ludowa potrafi być inspirująca dla artystów, na przykład tych, którzy używają innego języka tańca niż na przykład właśnie taniec ludowy. Pamiętasz coś, co cię zaskoczyło, jakiś pomysł, który wydał ci się bardzo oryginalny?
0: Na pewno z jednej strony choreografowie inspirują się samym tańcem, czy to tańcem tradycyjnym, czy tańcami z konkretnych regionów, czy też tańcami narodowymi, które już są tańcami przetworzonymi scenicznie, ale też sięgają do konkretnych obrzędów, do konkretnych fragmentów obrzędów czy zwyczajów. Niech na przykład będzie to sobudka, czy właśnie wianki, gdzie pojawia się motyw ten taki dość popularny w widowiskach folklorystycznych, ale nie tylko, bo też w tańcu współczesnym, czy w różnych baletach, gdzie mamy właśnie ten obrzęd związany ze świętym Janem, ze skakaniem przez ognie, gdzie są na pierwszym planie, ale też na drugim i kolejnych jakieś relacje, konkretne relacje damsko-męskie, tutaj te, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, ale też kontekst społeczny. Ważne są oczywiście odniesienia do wesela, do takich ważnych zwyczajów i obrzędów nie tylko dorocznych, ale rodzinnych, którym towarzyszył też taniec. Jeżeli taniec nie towarzyszył takim obrzędom, to taki obrzęd staje się dla choreografa na przykład tańca współczesnego czy klasycznego punktem odniesienia do własnych wizji. Pamiętam w tamtym roku, nawet chyba była to praca bardzo wysoko oceniona, było to solo, klasyczne solo do muzyki Dwa serduszka, cztery oczy. Nie spodziewałem się tego, co zobaczę, na wysokim poziomie wykonawczym. Pięknie zatańczone. Właściwie można byłoby stwierdzić, że nie pojawiłyby się tam dużo odniesień do tańca ludowego, natomiast jakby tancerka swoim językiem ciała, swoim ruchem opowiedziała na nowo tę pieśń, która jest też pieśnią o miłości tak naprawdę. Miłość jest tutaj dość uniwersalnym tematem w tych choreografiach.
1: W twojej, Piotrze, choreografii nie ma się co oszukiwać, też miłość chyba grała pierwsze skrzypce.
2: Tak, tak, tak. W tej pracy takim zamysłem było odnalezienie szczęścia, odnalezienie swojej bratniej duszy.
1: A jaka muzyka wam towarzyszyła? Jaką muzykę wybrałeś?
2: To było do muzyki Kai i Atanasa Walkofa. Nie ma mnie bez ciebie, bez ciebie nie ma mnie. I to jest cały sens tej historii.
1: Czy to, że ogólnopolski konkurs dla młodych choreografów ma w sobie ten pierwiastek tańca ludowego, pierwiastek folkloru, oznacza, że folklor i nasza tradycja potrzebuje większej promocji, potrzebuje być może bardziej dowartościowana przez artystów, którzy na co dzień zajmują się innymi technikami tańca? Chcecie pokazać, że to jest tak szerokie pole do eksploatacji, interpretacji, że warto się tym zająć, warto się na tym skupić?
0: Tak, warto się tym zająć. Mówię to z perspektywy zarówno osobistej, jak i zawodowej. Jako pracownik Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, który wspiera

0: działania dotykające tańca ludowego i muzyki ludowej, nie tylko w aspektach scenicznych, ale też w takich społecznych. Bo poza konkursem młodych choreografów mamy kilka programów, które wspierają ruch folklorystyczny, ale też jest przecież prężnie działająca od wielu lat pracownia muzyki i tańca tradycyjnego. Dwie różne sprawy tak naprawdę, ale obie odnoszą się do tego samego, do źródła, do dziedzictwa. Różnie to dziedzictwo jest rozumiane i interpretowane, natomiast jeżeli chodzi o konkurs młodych choreografów, jest to jeden z przykładów, w jaki sposób interpretować dzisiaj dziedzictwo. W jaki sposób młody człowiek może znaleźć z tym dziedzictwem osobistą więź. Jest to moje ulubione określenie, czy znalezienie osobistej więzi z dziedzictwem. Pokazanie, że taniec ludowy oczywiście jest ważny, był ważny w kontekstach społecznych, do dzisiaj jest też tańczone, są potańcówki, ale też ludzie tańczą po prostu ze sobą, bo potrzebują tańczyć. Natomiast ważny jest też taniec artystyczny, taniec sceniczny, który nie jest wynalazkiem XXI wieku. On zawsze towarzyszył operom i wydarzeniom teatralnym. I ten konkurs, nie chciałbym powiedzieć, że podnosi taniec ludowy na inny level, no bo to nie o to chodzi, ale pokazuje, że scena również jest miejscem, w której taniec ludowy może się rozwijać i żyć. Zarówno w takich formach bardzo stylizowanych, które właściwie są tu przedmiotem konkursu, jak i poprzez działalność zespołów folklorystycznych, bo dla większości zespołów folklorystycznych, również takich bardzo tradycyjnych, scena jest dla tych zespołów miejscem, gdzie mogą się prezentować, kultywować swoje lokalne tradycje, a my pokazujemy w tym konkursie, że można tańczyć solo. Po pierwsze, to jest też ciekawe w tańcu ludowym, w takim oryginalnym, tradycyjnym solo nie pojawiało się za często, szczególnie w polskiej tradycji tanecznej. Więc tu mamy już taki wyłom, duet oczywiście jako para, damsko-męska, męsko-męska, damsko-damska. No i tańce grupowe, typowa forma tańca, tańców polskich to są tańce grupowe. Tutaj wprawdzie maksymalnie może być 12 uczestników, jeżeli chodzi o kategorię grupową, czyli przeliczając to na pary, to mamy 6 par. A przy 6 parach już można naprawdę zdziałać niebanalne, przestrzenne rozwiązania i relacje między tancerzami. Także chcemy tutaj, wracając do najważniejszego, pokazać, że taniec ludowy również może, a właściwie żyje na scenie i to w różnych odsłonach, od takiej tradycyjnej poprzez opracowaną, stylizowaną, inspirowaną, zainspirowaną i taniec, ale też folklor, czy dziedzictwo, czy tożsamość swoją można pokazać również poprzez inne techniki tańca, ale w odniesieniu do lokalności, dziedzictwa i tradycji.
1: Zgłoszenia do 9. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów można nadsyłać do 28 września. Nadsyłać po prostu nagrania. Mariusz, opowiedz, jakie są te zasady tworzenia takich nagrań.
0: Do 28 września jest to taki termin nieprzekraczalny. Dokładne informacje można znaleźć oczywiście na stronach wszystkich organizatorów, ale głównym miejscem jest strona Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, gdzie jest też regulamin i karta zgłoszenia. Dokładne warunki techniczne tych nagrań. Ważne jest to, żeby to było nagranie cyfrowe, filmowe, z dźwiękiem i z muzyką, konkretnej jakości, która jest określona w regulaminie. Plan ogólny, kadr szeroki, kamera musi być ustawiona statycznie, na wprost, nie można stosować żadnych sztuczek, montaży, doświetleń, tak żeby pokazać piękno dzieła przygotowanego na tę okazję. Co jeszcze? Tło jednolite, światło białe, minimum rekwizytów, chyba że jest to uzasadnione użycie i oczywiście musi być to wykonane w kostiumach, które są przewidziane do prezentacji później konkursowej, finałowej. No i plik musi być oczywiście zatytułowany odpowiednio. Pozostałe informacje prawno-autorskie też trzeba zawrzeć, ale to już wszystko jest opisane w regulaminie konkursu. Myślę również, że poza takimi kwestiami artystycznymi ważne jest to, że młody artysta musi swoją wizję nie tylko pokazać na scenie, ale musi ją opisać do zgłoszenia. Musi sobie zdać sprawę, jakie są tutaj różne kruczki prawne, autorsko-prawne, na co sobie może pozwolić, jak użyć muzyki. To przygotowuje później tych ludzi, może nie tak bardzo jeszcze, ale już daje jakieś takie poczucie odpowiedzialności za swoją twórczość. Pokazuje im, że to jest ich własność intelektualna, ale też, że często, na przykład jeżeli chodzi o muzykę, korzystają z innej własności intelektualnej. Co jest bardzo ważne w tworzeniu, w sztuce, takie uświadamianie i bycie świadomym i też szanowanie innych, jeżeli chodzi o ich twórczość. I myślę, że to jest też ważny aspekt tego konkursu, jak także innych konkursów, gdzie trzeba tę swoją wizję artystyczną ubrać w ramy też prawne i nazwać rzeczy po imieniu i też się tym zająć.
1: O konkursie opowiadali Mariusz Żwierko, Dział Edukacji i Popularyzacji Tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A także laureat zeszłorocznej edycji konkursu dla młodych choreografów, Piotr Hertramp. Dziękujemy bardzo, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.

0: dniach rzeka wysycha, okazuje się. Są miejsca, gdzie zamiast jednej wielkiej pojawiają się już dwie mniejsze rzeczki przedzielone pasem piachu. Co na to, Lorelai? Oto jest pytanie. 17.35, program Drugi Polskiego Radia. My przenosimy się teraz w zupełnie inne rejony, na wschód Polski. Opowiemy o bardzo szczególnym zajęciu, o dziełach sztuki, nad którymi pracuje się bardzo, bardzo długo i jest to praca niemal benedyktyńska. A efekty tej pracy są za każdym razem wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne. Kate Rogowska tworzy kolekcjonerskie lalki. Każdej nadaje ludzki wygląd i metafizyczny wyraz. Teraz pracuje nad figurką inspirowaną powieścią Mały Książę. Nie chciała tworzyć kolejnego małego blond chłopca. Stawiała raczej na kobiecą energię i opowieść o spóźnionej miłości, nostalgii i pamięci. Tak napisała Kate Rogowska, prezentując w mediach społecznościowych fragmenty postaci. Dorota Sokołowska odwiedziła artystkę w jej pracowni w Solnikach pod Białymstokiem.
1: Ulubioną częścią w lalkarstwie są lalki kolekcjonerskie i takimi się głównie ja sama zajmuję. Wszystko jest ręcznie robione. Każdy element tej lalki to jest od zaczęcia rzeźby, czyli twarzy, dłoni, do konstrukcji ich ciał i też szyję ręcznie, maluję ręcznie, to jest w 100% ręczna robota. Też nawet nie używam maszyny do szycia, żeby to już był taki 100% handmade.
2: Wróżki, wiedźmy, królewny.
1: Tak, ja po prostu tworzę własną mitologię i własny świat i w ten sposób właśnie wciągam swoich odbiorców, swoich fanów w ten świat. Oni to śledzą, niektórzy od początku, od kilku lat, jak rozwijają się te światy, jak nowe postacie powstają. Postacie też znajdują swoje domy i tam jeszcze w tych domach u moich klientów tworzą się jeszcze oddzielne światy i historie. To jest taki całkowicie mój świat i całkowicie są moje wymyślone postaci.
2: Tutaj chyba pracujesz nad jakąś postacią?
1: Taka najważniejsza lalka w tym roku dla mnie, dlatego że ona pojedzie ze mną do Pragi na międzynarodową wystawę lalek. Pierwszy raz będę brała udział w tym roku w takiej bardzo ważnej dla mnie wystawie w Pradze. Właśnie międzynarodowa wystawa lalek kolekcjonerskich. I jest temat Mały Książę. To jest właśnie moja propozycja tej pracy na konkurs i chciałam skupić się na postaci Róży, tylko żeby była ona w wersji humanoidalnej, czyli tworzę z niej kobietę. Będzie trzymała klosz, ale w tym kloszu będzie korona Małego Księcia, czyli tak jakby odwrotnie, bo zawsze Mały Książę jest przedstawiany, że on trzyma klosz i w środku jest ta róża, a ja tutaj robię taką odwrotność.
2: Opiszmy tą lalkę, bo jest przepiękna.
1: Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałam się skupić na twarzy i tych emocji. Chciałam, żeby ona miała taki wyraz twarzy przepraszający, że ona wiele zrozumiała. Tematem też tej wystawy, takim cytatem jest, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I tu chciałam z jej perspektywy się zająć tym cytatem. Tutaj klosz z koroną. Ukazana jakby taka tęsknota za tą relacją Małego Księcia. Skupiłam się na tym, żeby miała bardzo dużo detali. Ta zieleń z tą czerwienią fajnie kontrastowała i stoi na takiej betonowej podstawie, którą jeszcze będę wykańczała w taką strukturę jakby planety.
2: Ten wszystko zrobione już i to właśnie własnoręcznie wymyślasz?
1: Tak, to jest z papieru zrobione na przykład, te róże. Ale tak to ja stosuję przeróżne gliny polimerowe, w tym materiale właśnie rzeźbie. Tkaniny, którymi operuję, są to tkaniny z drugiego obiegu. Kolekcjonerskie, które nie są produkowane. Na przykład mam 50-letnie, nawet 100-letnie mam tkaniny. Bardzo lubię, żeby te lalki miały duszę, dlatego stosuję z przeróżnych źródeł, z teatrów, z upadłych fabryk, zamykających się sklepów z firanami. Targów staroci też bardzo dużo znajduję różnych obiektów. Dla tych lalek na przykład stare meble w takiej skali, które pasują do moich lalek, żeby miały jakiś anturaż do fotografowania ich i tworzę właśnie im takie małe światy.
2: Piękna twarz, tak jak maska, zwieńczona jest ta głowa różą, czyli nie mamy wątpliwości, że to jest Mały Książę.
1: Tak, tak. I jeszcze chciałam dodać taki detal, też ma rajstopy wysadzane diamentami, żeby podkreślić ten taki baśniowy charakter, bo jednak chciałam pokazać właśnie, że to jest świat jakiś odrealniony. Akcja powieści dzieje się wśród planet i tu jest bardzo duże pole do popisu, do wyobraźni. Też w swoich lalkach stosuję szklane oczy. Nie maluję źrenic. Są to oczy szklane, często podbite jakimś kolorem. W zależności od padania światła lalka może różne emocje wyrazić i też patrzeć w różny sposób, a jeżeli spojrzymy całkowicie pod światło, o, teraz chyba widać.
2: Tak, widać, jakby żyły.
1: Tak, właśnie tak podświetlają bardzo specyficznie, a jeżeli zgasimy światło i jest taki półmrok, to takie bliki na tych oczach, jakby miała te źrenice i jakby podążała za nami tym wzrokiem. Więc taki detal bardzo lubię stosować, żeby widz właśnie poczuł
2: emocje.
1: Tak.

finał Symfonii Reńskiej, trzeciej symfonii S-dur Roberta Schumana. Deutsche Kammerphilharmonie Bremen i Paweł Järvi. Nie wiem, czy państwo natknęli się na zdjęcia pokazujące Ren w ostatnich dniach.

0: emocje i połączenie mentalne, ponieważ bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś ode mnie taką lalkę nabywa, to nigdy nie jest tak po prostu, bo jest ładna i postawię sobie w domu, tylko często są to amulety, przyjaciele domu, ale też ja nazywam swoje lalki biżuterią do domu, bo też staram się, żeby tego detalu było jak najwięcej. To jest taka koronkowa robota i dostaję też od swoich klientów te zdjęcia, jak one już są wyeksponowane w pięknych domach, na pięknych komodach czy kominkach. Naprawdę ten element zaskoczenia, gdzie ta lalka trafi, jest dla mnie po prostu niesamowity. Chociaż jeżeli tworzę, to nigdy nie tworzę z taką intencją, że na pewno ktoś to musi kupić, że to jest komercyjne, na sprzedaż i tak dalej.
1: Ta lalka będzie brała udział w konkursie, czyli ma szansę na wygraną?
0: Konkurencja na konkursie jest taka, że jest ponad 120 artystów z całego świata. To będzie mój pierwszy udział w takiej międzynarodowej wystawie i tam przede wszystkim poznam artystki, które śledziłam od wielu, wielu lat i podziwiałam. To będzie w listopadzie i to będzie bardzo emocjonalny też dla mnie moment, że tam będę. W ogóle.
1: To wszystko zaczyna się od projektu, od wymyślenia.
0: Ja lubię to, że mogę różnymi technikami operować. Mam rzeźbę, mam malarstwo, mam szycie, mam konstrukcję. Takie nieskończone pole do popisu, ponieważ w każdej tej dziedzinie można się rozwijać i eksperymentować. Te lalki zaczynają się zawsze od twarzy i ta głowa dyktuje kolejne etapy, jak ona będzie wyglądała. Przy jednej lalce potrafi siedzieć 2-3 tygodnie.
1: A to jest też dzieło sztuki.
0: Ze śmiałością mogę tak powiedzieć, dlatego że no to jest takie rzemiosło pełną parą i każdy element jest naprawdę dopracowany do najmniejszego szczegółu. Ja też rzeźbię na przykład igłą czy główką od szpilki, ale też jeżeli tworzę dłonie, są paznokcie, linie papilarne,
1: żyły.
0: Też zwracam uwagę na takie rzeczy.
2: Trzymamy kciuki za sukces w Pradze. Przypomnijmy, najnowsza lalka, nad którą pracuje artystka, inspirowana jest powieścią Mały Książę, a wystartuje w międzynarodowym tematycznym konkursie Doll Prague 2026. Finał konkursu w listopadzie, a lalki inspirowanej Małym Księciem na razie jeszcze prezentować nie można, więc trzeba posiłkować się wyłącznie wyobraźnią, chociaż opisy przedstawione przez artystkę i przez Dorotę Sokołowską, która artystkę odwiedziła w jej pracowni, były dość dokładne. Program drugi, 17:42.

Oime Kiyokado. Przepiękna muzyka Claudia Monteverdiego. Nie była to interpretacja bardzo powściągliwa, choć czasem mniej może znaczyć więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Śpiewała Roberta Mameli, a towarzyszył jej na lutni pan Pianka, Luca Pianka. 17:47.

0: Muzyczna wyprawa do lat 90. Nagranie kwartetu Camerata. To była czwarta część kwartetu smyczkowego demol Stanisława Moniuszki. 17.50, a my jeszcze głębiej cofamy się w przeszłość.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: To ostatni fragment rozmowy z Witoldem Gombrowiczem, nagranej w 1965 roku na południu Francji, w Vence. Dziennikarka sekcji polskiej Radia Francuskiego, najpewniej Gniewa Wołosiewicz, odpytuje Gombrowicza o jego ocenę stanu literatury, światowej i polskiej.
5: Jakie jest pańskie zdanie o teraźniejszej literaturze światowej i jaka opinia o obecnej literaturze polskiej?
6: Moja opinia o literaturze światowej jest bardzo ujemna. Uważam, że ta literatura dzisiaj jest rzeczywiście coraz gorsza. Zresztą składają się na to bardzo istotne przyczyny, z których prawdopodobnie najważniejszą jest ta, że literatura i sztuka w ogóle ma tendencję ewolucji od łatwości do trudności. Wskutek tego każda sztuka staje się powoli coraz trudniejsza i ten mechanizm wewnętrzny sztuki, ta dialektyka wewnętrzna sprawia, że w pewnym momencie literatura, czy muzyka, czy inna sztuka staje się zupełnie już nie do wytrzymania dla słuchacza czy dla czytelnika. Dość na tym, że dzisiaj już nie ma tego naturalnego czytelnika, który był w dobie, powiedzmy, Sienkiewicza czy Prusa. Dziś te książki stają się nieczytelne. Ludzie ich udają, że czytają. Krytycy udają, że czytają te książki. Wszystko jest skłamane i wszystko staje się fikcją. W tym sensie muszę powiedzieć, że literatura polska mniej jest zagrożona może tym procesem, ale niestety dlatego, że nie jest może w tej chwili dość intensywna, troszkę jest opóźniona w stosunku do Europy, ale w każdym razie w Polsce ta sama tendencja na pewno daje się we znaki.
5: No niestety musimy kończyć. Mamy jednak nadzieję, że bądź zawita Pan do nas kiedyś do radia w Paryżu, bądź pozwoli, że znowuż kiedyś złożymy Panu wizytę u Pana w Vence. Za dzisiejszą rozmowę serdecznie Panu dziękuję.
4: To była niezwykła okazja wysłuchania rozmowy z Witoldem Gombrowiczem, nagranej w ostatnim miejscu zamieszkania pisarza, a więc w Vence, na południu Francji, na Lazurowym Wybrzeżu. Rozmawiała Gniewa Wołosiewicz z sekcji polskiej Radia Francuskiego. Przypisane do rozmowy jej nazwisko to wynik mojego z czatem AI wspólnego śledztwa. Któż to mógł odwiedzić autora Ferdydurkę w willi Aleksandrine w Vence w 65 roku? Więc jeszcze raz, ponad wszelką wątpliwość, była to Gniewa Wołosiewicz, autorka m.in. tysiąca skeczy radiowych pod tytułem Michaś Lwowiak, nadawanych przez 30 lat w Radiu France International.
0: My już w zasadzie też musimy kończyć, ale mamy nadzieję, że to popołudnie było satysfakcjonująco intensywne. Na zakończenie mamy dla Państwa jeszcze koncert na trąbkę Józefa Haydna. W roli solisty wystąpi Wynton Marsalis. Niech to będzie przejście od klasyki do jazzu, którego będą Państwo słuchali już za kilka chwil po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Pięknego wtorku. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Granada i Sevilla słyną z tego. Tam najwięcej tablao, czyli takich teatrów flamenco możemy zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że jakoś zawsze, kiedy jestem na takim spektaklu, to mam w sobie tyle emocji i naprawdę można poczuć te wszelkiego rodzaju emocje gitarzysty i najczęściej tancerki flamenco. Jak też przez muzykę flamenco dowiadujemy się i poznajemy historię Andaluzji.
2: Na andaluzyjskie opowieści Agnieszki Zielińskiej zapraszam w audycji Ludzie i Świat Śródziemnomorza. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.

0: Minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Roch Siciński, witam Państwa i zapraszam na ciąg dalszy naszej europejskiej wakacyjnej podróży w poszukiwaniu jazzowych orkiestr. Te poszukiwania nie są zresztą specjalnie trudne, bo co tydzień mogą się Państwo przekonać, że w każdym zakamarku kontynentu kryją się mainstreamowe big bandy oddające hołd przeszłości czy grające w stylu bardzo amerykańskim, ale są też orkiestry projektowe, te chyba najciekawsze, elastyczne, zmienne, więc mogą służyć za laboratorium dla kompozytorów, są bardzo ciekawe. Są też te stałe, działające duże składy dzięki opiece finansowej państwa albo regionu. One czasem awangardowe, ale jednak zwykle skupiające się na muzyce jazzowej, no, niosą te pochodnie od wielu, wielu lat. No, my byliśmy w wielu miejscach od początku wakacji. Tym razem zabieram państwa nie tak znowu daleko, do Łotwy, Litwy i do Estonii, czyli do krajów bałtyckich. A jest to region, który w ostatnim czasie i w najbliższych miesiącach także przeprowadza i będzie przeprowadzał ofensywę w tematach kultury, szczególnie muzyki jazzowej, o czym powiem już za chwilę.

Estoński Dream Big Band, istniejący od prawie 30 lat. Tutaj w nagraniu wydanym pod koniec ubiegłego roku, czyli z albumu 21st Century Blues. Za nami utwór Angry Bird. Solistką, główną solistką, bo było ich kilku, ale jednak tą, na którą światła reflektorów świeciły najjaśniej, była Rachel Talz, świetna estońska pianistka, rozwijająca swoją międzynarodową karierę bardzo konsekwentnie. Powiedziałem, że kraje bałtyckie przeprowadzają ofensywę, bo rzeczywiście w ostatnim czasie mocno stawiają na współpracę. Trzy małe kraje mogą więcej, jeśli działają wspólnie. To naturalne. Ciekawa jest ta trwająca dyskusja w ogóle o muzyce bałtyckiej jako marce, no bo wymyślanie nowych etykietek muzycznych zawsze łączy się ze względami marketingowymi. No ale gdyby się rozejrzeć, to kilka takich pojęć znamy, czy

to muzyka bałkańska, muzyka skandynawska, no to przecież pojęcie bardzo abstrakcyjne, a jednak każdy z nas ma pewne pole skojarzeń z tym pojęciem, muzyka skandynawska. Z muzyką bałtycką może jeszcze takiego pola skojarzeń nie mamy, ale zobaczymy za kilka lat, bo Łotwa, Estonia i Litwa starają się no właśnie działać wspólnie, ale jakąś różnorodność zachować. Dobrze to widać na największych targach jazzowych na świecie, czyli na corocznym Jazzhead w Niemczech, w Bremie. Od 2024 roku, czyli już w tym roku to było po raz trzeci, te kraje nie wystawiają się oddzielnie, pojedynczo, tylko pod wspólnym szyldem. Jest jedno stoisko targowe. Organizują też wspólne koncerty, takie właściwie wieczory koncertowe i proponują taki termin, Baltic Jazz. No, współpraca zawsze się opłaca i tak oto w przyszłym roku na targach Jazzhead uwaga promotorów i dziennikarzy będzie zwrócona właśnie na Estonię, Łotwę i Litwę, bo ten region został ogłoszony regionem partnerskim przyszłorocznej edycji wydarzenia, z czego myślę bardzo cieszą się muzycy z tych trzech krajów, z tego regionu, bo to o nich będzie sporo no i zamieszania, i też bookerów, agentów, organizatorów, promotorów, którzy przyjeżdżają co roku do Bremy, będzie się rozglądać za tymi nowymi bałtyckimi nazwiskami. Ale do Jazzhead jeszcze sporo czasu, my wróćmy do słuchania. Po estońskim Big Bandzie pora na kolejny duży skład z tego kraju, New Wind Jazz Orchestra, a w roli kompozytora i solisty znów pianista, tym razem bodaj najbardziej rozpoznawalny na świecie estoński jazzman, artysta związany m.in. z wytwórnią ECM, Christian Randalu. No i na podstawie tego nagrania można się przekonać, że to nie tylko wybitny pianista, ale też naprawdę świetny aranżer.

dwie jazzowe orkiestry z Estonii. No i te dwie właściwie wyczerpują temat. New Wind Jazz Orchestra nie ma takiego stażu jak Estonian Dream Big Band, ale jak słychać, to mocny, współczesny zespół. Istnieje od 8 lat, wydaje mi się nawet ciekawszy od pierwszego Big Bandu, nawet zdecydowanie ciekawszy. Dwa składy na tak mały kraj, czy właściwie mały naród, to i tak świetny wynik, ale my przenosimy się teraz do Litwy. Jeśli chodzi o ten kraj, to właściwie moje pierwsze skojarzenia to Kaunas Big Band, ale też bardziej awangardowa Kłajpeda Jazz Orchestra. Ale przygotowując dla Państwa program, natrafiłem na zespół, który wydaje się nieco inny od pozostałych. I przy nim się zatrzymamy. To Vilnius Jazz Ensemble, a więc jesteśmy w samej stolicy. Ten skład to niezależna orkiestra działająca od kilku dobrych lat. Działa projektowo i jest otwarta na artystów także z zagranicy. Szefem i pomysłodawcą założenia zespołu jest Jevaras Jasinskis, puzonista, kompozytor, aranżer jeszcze przed 40. Szerszej publiczności dał się poznać w 2018 roku jako członek Euroradio Jazz Orchestra, a 5 lat później, kiedy kolejna

edycja naszej radiowej, międzynarodowej orkiestry odbywała się w Wilnie, został dyrygentem, szefem artystycznym przedsięwzięcia. Zresztą do Euroradio Jazz Orchestra jeszcze dziś dojdziemy, ale to przy części łotewskiej. Co do wileńskiego zespołu, to można go usłyszeć w kilku wersjach obsadowych. Jest ta koronna, najbardziej typowa dla jazzowych orkiestr, czyli 17-osobowa, tak jak oba zespoły z Estonii przed chwilą, też w składzie 17-osobowym. No ale są też mniejsze wersje, takie składy działające dokładnie pod tą samą nazwą. Posłuchajmy, jak Vilnius Jazz Ensemble brzmi w ramach projektu z duńskim kontrabasistą i kompozytorem Kennethem Dalem Knudsenem. To zeszłoroczna płyta Anti-Robotic Dance Music.

Jak Państwo słyszą, za nami nagranie koncertowe. Tamsta Club w Wilnie, wypełniony po brzegi, no i entuzjastycznie reagująca publiczność, to mało powiedziane. Litewski zespół i Kenneth Dahl Knudsen, wydana w zeszłym roku płyta Anti-Robotic Dance Music. To teraz coś absolutnie przeciwnego, bo właśnie bardziej robotycznego, elektronicznego, wręcz klubowego, choć i tu były takie fragmenty. No a zespół, bo to najważniejsze, ten sam. Chciałbym Państwu pokazać, jak różny może być ten skład. Nazwa Szyld pozostaje, czyli Vilnius Jazz Ensemble, ale obsada zmniejszona do 13 osób. No i przez tę furę elektroniki można przegapić, że to, no powiedzmy jednak, big band. Kontrast będzie spory, więc wybieram krótki przykład z albumu Raven Jazz.

Wciąż słuchają Państwo Dwójki. Jest 18.36. Vilnius Jazz Ensemble jako formacja o dwóch jakże różnych twarzach. Może trochę jako ciekawostka, ale pokazująca, że zależnie od projektu ten zespół bywa jak kameleon. Zegar pokazuje, że należy przejść do składów łotewskich. Obiecałem, że w tym miejscu wrócę do Euroradio Jazz Orchestra, zespołu wyjątkowego i rzeczywiście innego niż wszystkie. Jego istnienie to już tradycja 60-letnia. W zeszłym roku świętowaliśmy ten jubileusz w Słowenii, w Chorwacji i oczywiście na antenie Dwójki, retransmitując jubileuszowy koncert. To orkiestra, która zawsze jest inna, zawsze składa się z reprezentantów wielu europejskich krajów i są to zawsze młodzi muzycy przed 30. Taka jest zasada. Kiedyś taki skład był powoływany co roku inny. Po pandemii częstotliwość się trochę rozmyła. Obecnie jest to cykl dwuletni. A skoro w zeszłym roku skład narodził się na nowo w Lublanie, to w tym roku Euroradio Jazz Orchestra pauzuje, a za rok znów zostanie powołany do życia nowy skład pod tą samą nazwą i to wydarzy się właśnie na Łotwie. W zeszłym roku Polskę reprezentował w tej orkiestrze saksofonista Miłosz Pieczonka. Kto będzie wysłany na łotewską edycję z ramienia Polskiego Radia? O tym przekonamy się na początku przyszłego roku. No i tu warto powiedzieć, choć bez entuzjazmu, że w ciągu tych 60 lat Euroradio Jazz Orchestra nigdy nie występowała w Polsce. To niechlubny wyjątek w gronie Europejskiej Unii Nadawców. Wierzę, że niebawem się to zmieni. A jeśli prześledzić ostatnie edycje pod kątem krajów bałtyckich, to także tu widać, że potrafią się one wykazać inicjatywą. Za rok Łotwa, to powiedziałem, ale tam ostatnio radiowa orkiestra jazzowa gościła nie tak dawno, 8 lat temu. Z kolei 2 lata temu gospodarzem była, 3 lata temu gospodarzem była Litwa. No jak widać, kraje bałtyckie potrafią dbać o swoje jazzowe interesy zarówno poza granicami regionu, mam na myśli Jazzahead, nie unikają projektów międzynarodowych. No ale skoro teraz mieliśmy słuchać łotewskiej orkiestry, to musimy sięgnąć po absolutnego lidera na tym rynku, czyli łotewską radiówkę. Radiowy Big Band istnieje od 1966 roku. A nagranie, od którego zaczynamy, to ostatnia płyta, tegoroczna nowość, The Seventh Sense. Gra Latvian Radio Big Band plus Karlis Vanags, gość specjalny, ale no jeden z najbardziej zaangażowanych w życie orkiestry, także często ją prowadzący, kompozytor, aranżer, dyrygent, ale również saksofonista. I w tym nagraniu rzeczywiście saksofon będzie słychać od samego początku, najpierw tylko przy akompaniamencie fortepianu.

Big Band Radia Łotewskiego. Tak jak powiedziałem, zespół istnieje od 1966 roku. Natomiast po transformacji, tak jak i w Polsce, tego typu zespoły zlikwidowano. No jednak Łotyszom udało się reaktywować Big Band. Co prawda było 16 lat przerwy, ale się udało. Słuchaliśmy najnowszej płyty, to oddajmy też hołd przeszłości. To będzie jedna z kompozycji napisanych jeszcze w latach 60., ale nagrana w nowej aranżacji. Autorem oryginału Raymond Spaus, pianista nie tylko jazzowy, ale powiedzmy, że jazzowy i rozrywkowy, który był bardzo aktywny w życiu politycznym swojego kraju. Był nie tylko parlamentarzystą, był także ministrem kultury. Co najważniejsze, w nagraniu, którego posłuchamy, gra na fortepianie. Rejestracja materiału miała miejsce w zeszłym roku, a w tym roku Raymond Spaus skończył 90 lat.

I tak powoli opuszczamy kraje bałtyckie. Na koniec naszego spotkania raz jeszcze Christian Randalu i New Wind Jazz Orchestra. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, ja nazywam się Roch Siciński i zapraszam za tydzień. Będziemy dalej wędrować po Europie śladem jazzowych orkiestr, a za kilka minut dwójka zabierze Państwa do Royal Albert Hall na kolejny wieczór z festiwalem BBC Proms. Nic tylko podróżować z dwójką.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego w XXI wieku, epoce algorytmów, sztucznej inteligencji i naukowego krytycyzmu, wciąż opowiadamy historię o ludziach, którzy potrafią latać, podróżować w czasie i przenikać umysły? Czy współczesna kultura stworzyła nową mitologię, czy raczej ubrała prastare opowieści w kostium peleryn i pelerynę franczyzy? Superbohaterski świat jako mitologia to temat czwartego odcinka cyklu 79 dni dookoła multiversum. Do usłyszenia w niedzielę o 14:30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio, program drugi, minęła 19:00.
0: Letni festiwal muzyczny.
2: Za konsoletą nadal Agnieszka Łukasiewicz, a przy mikrofonie Andrzej Sułek. W dwójce, w Polsce 19:00, w Londynie 18:00. I zaczyna się oto za moment 33.

Ci koncert promenadowy tegorocznego największego na świecie festiwalu organizowanego przez naszą bratnią, siostrzaną brytyjską rozgłośnię. Bardzo ciekawy program, pełen uderzających kontrastów. No i Gustavo Dudamel, szef swojej orkiestry z Los Angeles, który poprowadzi symfonię pastoralną Beethovena, a potem, uwaga, Inferno, czyli piekło z utworu baletowego Tomasa Adesa, to pierwsza część jego baletowego tryptyku, ale warto pamiętać, że na piątkowym, na sobotnim koncercie promenadowym, który transmitowaliśmy na naszej antenie, Ewa Szczecińska wtedy była przy mikrofonie, mogliśmy słuchać części drugiej, czyli Czyśćca. No więc kolejność jest odwrócona, zresztą wykonawcy także nie ci sami, nie do końca, bo tam wtedy dyrygował sam Tomas Adès. No a na początek jednak przed nami szósta pastoralna Beethovena. Symfonia, której w zasadzie przedstawiać nie trzeba, wydaje się, że wszyscy o niej wszystko wiedzą, chociaż w tegorocznym programie BBC Proms odnajdujemy nieco inne opisy określenia tytułów poszczególnych pięciu części, które podobno zaczerpnięte zostały z oryginalnej wersji beethovenowskiej, później zniekształconej przez wydawców, a więc przyjemne, radosne uczucia, które budzą się w człowieku po przybyciu na wieść, scena nad strumieniem, wesołe zgromadzenie wieśniaków, grzmot, burza, pieśń pasterzy, radosne uczucie i wdzięczność wobec Boga po burzy i oto Gustavo Dudamel i Los Angeles Philharmonic, entuzjazm na sali, entuzjazm, mam nadzieję, także w polskich domach. Beethoven 6th Symphony, The Pastoral.

0: Beethoven's Pastoral Symphony ending with a song.
1: Los Angeles Philharmonic i Gustavo Dudamel w szóstej symfonii Ludwika van Beethovena. Tak, ja wiem, proszę Państwa, że te waltornie w ostatniej części to na pewno nie będą spokojne uczucia po burzy, ale proszę mi wierzyć, to było wykonanie, w którym udało się i orkiestrze, i dyrygentowi odnaleźć to, co chyba jest najtrudniejsze, co jest de facto kluczem do tej symfonii, bo to jest połączenie muzyki programowej, tego obrazka sielsko-wiejskiego, jednak z symfonicznym cyklem, do którego Beethoven miał zawsze bardzo szczególny stosunek. I to połączenie, to nadal była symfonia, a z drugiej strony wszystkie te retoryczne środki, ta cała warstwa literacka, chciałoby się powiedzieć, obrazowa, to wszystko było przepięknie w tej muzyce podane z ogromnym i szacunkiem dla beethovenowskiego tekstu i z wielką muzyczną wyobraźnią. No, pogodzenie tego sielskiego spokoju z pewnej statyczności, z napędową siłą, z poczuciem stałego rozwoju w tej symfonii. To było coś naprawdę, naprawdę znakomitego. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę choćby na to właśnie spotkanie wieśniaków, to co nazywa się w tej wersji wesołym zgromadzeniem wieśniaków. Tam było tyle dowcipu, tyle zabawnych chwytów, bo przecież tam Beethoven tak naprawdę przedstawia amatorską wiejską orkiestrę, którą de facto Los Angeles Philharmonic przecież nie jest, w której obój wchodzi z jakimś opóźnieniem dwutaktowym i to trzeba było pokazać, trzeba było zagrać tym opóźnieniem. Świetnie to było zrobione. Fagot, który gra te swoje trzy nuty, bo więcej nie potrafi w tej wiejskiej orkiestrze. Tu też pokazane z dowcipem, humorem, z przymrużeniem oka. Ptaki w części drugiej, te dwa najbardziej naturalne, narzucające się słowik i kukułka, ale przecież tam jest także przepiórka. Przepiórka, która wcześniej w beethovenowskiej pieśni Der Wachtelschlag, czyli właśnie śpiew przepiórki, jest tym ptakiem, która wzywa do oddania czci boskiej. Więc to są rzeczy, które pojawiają się

0: w kontekście bardzo, bardzo znaczącym. Przed nami 20-minutowa przerwa, potem nim usłyszą Państwo dalszą część koncertu, kilka refleksji dotyczących różnych ścieżek interpretacji muzyki Beethovena. Z profesor Małgorzatą Grajter, kierownikiem Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej imienia Grzegorza i Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi spotkał się Karol Furtak.
1: Zaprosiłem panią profesor po to, byśmy zarówno dziś, jak i jutro porozmawiali trochę o tym, jak czyta się dwie beethovenowskie symfonie. Dziś pora na szóstą, czyli co? Symfonię programową, pani profesor? Symfonię o uczuciach, czy jednak symfonię, która po prostu trochę odmalowuje wiejską rzeczywistość?
2: To jest pytanie jak zwykle trudne, ponieważ różnie ta symfonia jest interpretowana w zależności od tego, kto ją interpretuje. Na pewno wpisuje się w jakimś sensie w tradycję muzyki charakterystycznej i zresztą myślę, że warto byłoby rozprawić się z pewnym mitem, jakoby Beethoven pierwszą taką symfonię stworzył. My wiemy oczywiście, że tak nie było. Takim pierwowzorem dla tej symfonii była między innymi być może symfonia Justusa Heinricha Knechta, Le Portrait Musical de la Nature, która właściwie na dość podobnej historii się opiera, bowiem przedstawia życie wieśniaków, które nagle przerywa burza. Zresztą można powiedzieć, że mamy w symfonii beethovenowskiej także takie elementy bardzo dosłownego odmalowywania natury, właśnie ta wspomniana burza. Ponadto głosy ptasie, które bardzo nawet skrupulatnie Beethoven w partyturze odnotował. Co zresztą też nie jest jego pomysłem, bo już Boccherini dokładnie w takim samym układzie te ptaki przedstawił, w kwintecie La Uccelleria, a ten sposób jakby prezentowania ptaków znano już co najmniej od XVII wieku w taki sam sposób. Więc to malarstwo muzyczne w symfonii Beethovena jest. Sam on napisał w partyturze takie słowa: więcej wyrazu uczuć niż malarstwa dźwiękowego. Dlaczego? Dlatego, iż uważał, że muzyka programowa w rozumieniu takim dosłownym jest słaba, o tyle, o ile nie ma w niej takiego muzycznego sensu, takiej muzycznej czysto dramaturgii i wewnętrznej spójności. I zresztą kilka takich elementów, takich komentarzy w szkicach do symfonii można odnaleźć. Między innymi to, iż to słuchacz, zdaniem Beethovena, powinien zidentyfikować określone wydarzenia, określone zdarzenia muzyczne w tej symfonii. Natomiast kompozytor nie powinien zbyt mocno wpływać na sposób interpretowania tej muzyki przez słuchacza. Więc z jednej strony jest to symfonia, możemy ją różnie określić, charakterystyczna, ilustracyjna, bądź też nawet w pewnym sensie programowa, a z drugiej strony jest to po prostu pewien bieg muzycznych zdarzeń, który otwiera się na różnorakie interpretacje, tak no bym powiedziała.
1: Prawda jest też taka, że ta, powiedzmy, delikatna ambiwalencja Beethovena, którego widzimy przez pryzmat tej partytury, poskutkowała bardzo różnymi odczytaniami, ale prawdą jest także, że szósta powstaje w życiu Beethovena po trzeciej, ale bardzo blisko piątej. I są osoby, które wiele refleksji poświęciły właśnie współistnieniu tych dwóch kompozycji. Jedną z nich jest choćby Scott Burnham, który w 1995 roku opublikował pracę zatytułowaną Beethoven Bohater. No a w tej pracy pisał między innymi tak.
3: W porównaniu z odpowiednikiem w piątej symfonii, cała pierwsza część szóstej symfonii stanowi cud stylistycznej kontroli. Podczas gdy piąta symfonia uwydatnia dramatyczny potencjał budowy, składni klasycznej, szósta symfonia ten potencjał osłabia, uzyskując przy tej samej budowie efekt odwrotny. Jednak w praktyce zepchnęliśmy na margines utwory takie jak Symfonia Pastoralna. Jak zauważa Joseph Kerman, nawet XIX-wieczni krytycy preferowali piątą symfonię, pomijając znacznie bardziej wyraźnie programową szóstą. Nasze odwieczne dzielenie symfonii Beethovena na parzyste i nieparzyste wyraźnie przypisuje większą wagę tym o numerach nieparzystych, podczas gdy numery parzyste wydają się uczestniczyć w procesie zmniejszania napięcia lub w goeteańskim etapie regresji.

0: Essie, gromadzącym energię na kolejny skok dramatyczny. W rzeczywistości nasz sposób opowiadania o sekwencji symfonii Beethovena wykazuje bliskie podobieństwo do narracji pierwszej części Eroiki, gdzie rozbudowane epizody z akcentowanymi przedtaktami są odbierane jako reakcje na aktywne epizody z akcentami na mocnej części taktu. Nie tylko faworyzujemy te utwory, które dzieją się w stylu heroicznym, ale pozwalamy, by ten styl kontrolował sposób, w jaki postrzegamy całość symfonicznej twórczości Beethovena.
1: To tyle póki co od Scotta Burnhama z jego pracy Beethoven Hero. No i mamy taką oto tezę, pani profesor. Tezę, którą w zasadzie ten autor powtarza za Josephem Kermanem, że ta szósta symfonia Beethovena jakoś tak była, delikatnie rzecz ujmując, postponowana w porównaniu z piątą. Można się z tą tezą trochę zgodzić?
2: Myślę, że do pewnego stopnia tak. Ja bym się tutaj odwołała do takiej bardzo pięknej metafory, której kiedyś użył profesor Mieczysław Tomaszewski, nasz nieodżałowany muzykolog, teoretyk muzyki. On tego określenia akurat w stosunku do Beethovena nie stosował, ale w stosunku do Mozarta. Natomiast można je dość łatwo przenieść. Mianowicie cechy dominujące i cechy recesywne. To takie trochę porównanie genetyczne, może trochę biosemiotyczne, prawda? I rzeczywiście te nieparzyste symfonie, jak się im przyjrzymy, to są te symfonie, powiedziałabym, progresywne, te, które popychają jakby gatunek symfonii, w ogóle samo myślenie o orkiestrze, o środkach muzycznych jakby do przodu, tak? One napędzają rozwój. Natomiast te symfonie parzyste i do nich właśnie należy też pastoralna, to są takie symfonie trochę, można by powiedzieć, regresywne. Symfonie, w których Beethoven jest tym twórcą wycofującym się jakby troszeczkę z tej właśnie progresywności na rzecz może bardziej zwrócenia się w kierunku tradycji, może właśnie pokazania troszeczkę innych aspektów muzyki. I myślę, że to mogło wpływać na recepcję. Zresztą warto w ogóle wspomnieć o tym też pisze William Kinderman, że symfonie Beethovena bardzo często występują parami. Właśnie tak jest z piątą i szóstą. I pomimo, że te pary są kontrastujące, to jednak pewne cechy, jak popatrzymy na to, w piątej i w szóstej są podobne. Na przykład to, że kompozytor i w jednej, i w drugiej części łączy ostatnie ogniwa attacka na przykład, albo też właśnie jakiś rodzaj powtarzalności motywów, takie perpetuum mobile, to mamy i w pierwszej części piątej, i w pierwszej części szóstej, chociaż buduje nam to zupełnie odmienną dramaturgię.
1: I zaraz do tego wątku wrócimy, bo jakoś zupełnie naturalnie on także pojawił się w tym wyborze refleksji na temat symfonii pastoralnej Beethovena, który przygotowałem zarówno dla nas, jak i dla państwa słuchaczy. Ale jest jeszcze jeden temat, który jakoś wyłania się z tych refleksji Scotta Burnhama. No mamy symfonię Beethovena, bohatera. My bardzo przyzwyczailiśmy się w ogóle do tego, że czytamy muzykę Beethovena przez pryzmat jego samego, ale chyba jest trochę tak, że ten sposób rozumienia muzyki tamtej epoki, nie chcę powiedzieć, że odchodzi do lamusa, ale nie jest chyba jedynym, który można próbować jakoś przyłożyć do twórczości Beethovena i innych.
2: Na pewno nie. Na pewno nie można widzieć twórczości Beethovena w taki sposób bardzo jednowymiarowy, co często, chcąc upraszczać pewne rzeczy, po prostu się rzeczy robimy. Natomiast warto też zwrócić uwagę właśnie na pewną taką bipolarność tej twórczości. Beethoven lubi operować kontrastami i raz jest heroiczny, innym razem jest właśnie liryczny, kontemplacyjny, czasami uduchowiony. I myślę, że tę twórczość należy czytać w bardzo różnych aspektach. Jeśli chodzi o szóstą symfonię, to ona jest bliżej tego drugiego bieguna. Chociaż też spotkałam się w niektórych pracach muzykologicznych z takim ujęciem heroizmu pasywnego. To jest niezwykle ciekawe, ponieważ okazuje się, że jakby kryzys czy sytuacja dramatyczna, jakaś próba poradzenia sobie z jakąś trudną sytuacją może wywoływać dwie reakcje, albo walkę, albo właśnie rodzaj takiego wewnętrznego oporu. I być może ten heroizm Beethovena w utworach takich jak

0: symfonia pastoralna jest bardziej wyciszony. To jest taka wewnętrzna siła, która emanuje z tej muzyki. Może w tym kierunku moglibyśmy pójść także.
1: Skoro zatem padło to hasło o bohaterskości muzyki Beethovena, ergo Beethovena w ogóle, myślę, że to dobry moment, byśmy sięgnęli po ten drugi fragment, o którym zdążyłem już wspomnieć, czyli refleksję Richarda Willa, które opublikował w książce pod tytułem Symfonia charakterystyczna w dobie Haydna i Beethovena.
2: Nie oznacza to, że w pastoralnej całkowicie brakuje wymiaru bohaterskiego. Jak zauważa Schmener, Goethe i inni uważali neoklasycystyczne pejzaże pastoralne, zwłaszcza te autorstwa Claude'a Lorrain, za wyraz ogólnego poczucia dążenia i osiągnięć kojarzonych z kulturą antyczną. O ile symfonia ta przywoływała podobne wizje przeszłości, mogła ona również przypominać niektórym słuchaczom starożytne ideały społeczne lub artystyczne, do których, ich zdaniem, współczesny świat powinien dążyć. Niemniej pastoralna nie sugeruje żadnej konkretnej narracji wiejskiej, żadnego bohatera, z którym można by się utożsamić, a tym samym przeżyć opisanych jako podróż prowadzącą do triumfu poprzez próby, będącą potwierdzeniem własnej wartości. Symfonia przedstawia jedynie zbiór postaci, chłopów i pasterzy, a jeśli już, to Bóg wkracza do akcji poprzez burzę, czyli poprzez temat, w którego akcji trudno jest uczestniczyć pośrednio. A nawet jeśli utożsamimy się z wyimaginowanym Beethovenem na łonie natury, postać ta nadal nie przechodzi przez próby, z jakimi zmaga się na przykład bohater eroiki. Scherzo i burza z pewnością zagrażają tej idylli, a co za tym idzie, każdemu, kto, jak się uważa, ją zamieszkuje. I czynią to za pomocą muzyki, która posiada całą dynamikę tonalną, intensywność emocjonalną oraz napęd charakterystyczny dla samego stylu bohaterskiego. Niemniej muzyka ta zajmuje jedynie niewielką część utworu w porównaniu z analogiczną muzyką w pierwszej części eroiki, gdzie próby bohatera wypełniają całą gigantyczną formę sonatową z wyjątkiem kilku ostatnich taktów. Burza brzmi poza tym tak odmiennie od reszty symfonii, tak bardzo przypomina interwencję rodem z innego gatunku, że sprawia wrażenie czysto zewnętrznej przeszkody. Trudno byłoby wyobrazić sobie tę burzę jako rodzaj duchowego kryzysu, który, obok doczesnych wyzwań, bohaterowie zazwyczaj muszą pokonać. W związku z tym, według bohaterskich standardów, pastoralna brzmi nierealistycznie, a nawet nieco bezosobowo. Poświęca tak mało czasu kryzysowi, a ten, który przedstawia, należy tak wyraźnie do świata przyrody, a nie emocji, że nigdy nie sugeruje specyficznego dramatu psychologicznego, tak często słyszanego w utworach w stylu bohaterskim, który skłonił komentatorów do przypisania muzyce Beethovena wyjątkowego elementu ludzkiego.
1: Richard Will, który jakoś moralnie próbuje też widzieć kształt, charakter, poetykę symfonii pastoralnej, pisze o tym, że to ogólne poczucie dążenia i osiągnięć kojarzonych, uwaga, z kulturą antyczną. Dodaje potem, że to, do czego współczesny tamtym osobom świat powinien dążyć. Jest w tym jakiś rodzaj moralności epoki, która w zasadzie w czasach Beethovena, no co tu dużo mówić, dopiero się rodziła.
0: Tak, chociaż jesteśmy właściwie już w bardzo dojrzałej fazie oświecenia, właściwie już zmierzamy w kierunku romantyzmu, tak chronologicznie rzecz patrząc, bo oczywiście to są duże uogólnienia, te procesy przebiegały wcale nie liniowo, ale skoro padło tutaj określenie kultury antycznej, to myślę, że w przypadku symfonii pastoralnej właśnie ten wątek bukoliczny, sielankowy, to jest jak najbardziej wątek antyczny. Mogłabym powiedzieć, że mamy tutaj swego rodzaju antyczną opozycję locus amenus, czyli takiego toposu, miejsca przyjemnego, sielankowego, właśnie zaczerpniętego z kultury antycznej i tak zwanego locus terribilis, które przynosi nam burza, czyli właśnie kontrast sielanki i można powiedzieć rozbicia tej sielanki, tak? Tego elementu grozy, niepokoju, strachu. A więc jakby ta opozycja w samym już założeniu jest bardzo klasyczna, bardzo antyczna w rodowodzie.
1: A ten topos terribili, o którym pani

0: wspomniała, czyli burza, tu w tym tekście nazwana jest takim trochę obcym elementem, ale jednocześnie czymś, co można poczytywać za wynik boskiej interwencji. Co pani na to?
1: Być może tak. Być może jest to jakiś rodzaj właśnie siły wyższej, która ingeruje w życie ludzkie i która no, w jakimś sensie też, być może to jest jakiś gniew bogów. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku chcemy tak naprawdę te interpretacje poprowadzić. Właśnie piękno, myślę, tej szóstej symfonii na tym polega między innymi, że ona nam otwiera te różne możliwości interpretacyjne. I tutaj bardzo wiele też zależy od naszej własnej optyki, od naszej znajomości kultury, od tych wątków, które my w jakimś sensie wybieramy, chcąc zaakcentować to, co Beethoven pozostawił nam w partyturze.
0: Ja z kolei czytając te słowa pomyślałem o tym, że w jakimś sensie sam kompozytor dał nam, powiedzmy, wyznacznik tej boskości burzy, pisząc potem przecież o wdzięczności pasterzy już po zakończeniu tej sceny Terribili.
1: Tak, i zresztą ta burza kończy się hymnem. I ten hymn nawet też w partyturze Beethoven oznaczył słowami jednego z hymnów bodajże protestanckich, bądź jego parafrazy. W każdym razie bardzo wyraźnie zaznaczył jakby ten duchowy element, tak, tego dziękczynienia za to, że ta burza minęła, czy że właśnie ten boski gniew w jakimś sensie ustał, że ci ludzie, którzy gdzieś tam znajdowali się w tej scenie, zostali oszczędzeni i nie doszło do jakiegoś dramatycznego kataklizmu. Więc ten element duchowości niewątpliwie tutaj jakby w dramaturgii tej symfonii też występuje.
0: To o szóstej dziś ostatni wątek, bo Will nazywa tę muzykę trochę bezosobową. No a my znów jesteśmy przyzwyczajeni, że Beethoven to ten kompozytor, który sieje ziarno, powiedzmy, pod rodzący się romantyzm, czyli także pod nowy rodzaj humanizmu. I jak jest według pani z tą tezą, no i z tą muzyką Beethovena? Czy to muzyka humanistyczna, muzyka bardzo bliska człowiekowi, czy jednak, no właśnie tak jak pisze Richard Will, muzyka trochę bezosobowa?
1: Myślę, że to określenie, że jest to muzyka bezosobowa, jest określeniem bardzo takim twardym, bardzo stanowczym. Ja bym się chyba z tym nie zgodziła tak do końca osobiście, ponieważ mam wrażenie, że muzyka Beethovena w ogóle jest muzyką bardzo humanistyczną w takim sensie, że ona dotyczy człowieka, że jakby pokazuje te elementy, które dotyczą ludzkiego życia. Tutaj przecież mamy sytuację na wsi, mamy wieśniaków, mamy jakieś ich codzienne życie, aktywności, zabawę. To wszystko w tej muzyce jest, nawet jeśli nie odmalowane dosłownie, więc jak najbardziej tutaj człowiek jest obecny. Przede wszystkim obecny jest, myślę, też słuchacz, tak, tej muzyki. Więc na pewno dochodzi do pewnego też spotkania, rezonansu pomiędzy twórcą, który wyraża siebie, pomiędzy być może jakimiś wyobrażonymi bytami ludzkimi, które chce w tej symfonii nam przybliżyć, ale także właśnie tym jakby trzecim ogniwem jest słuchacz, który jakby wchodzi w relacje z tymi światami. I myślę, że to samo już ma dla mnie ogromny wymiar właśnie humanistyczny.
0: Ale jednocześnie nie jest to ten typowy bohater, który rodzi się, który musi przejść przez swój wewnętrzny kryzys, czyli nie jest to ten typowy obraz człowieka, z którym my po prostu, jak w szkole, zawsze Beethovena kojarzymy.
1: No nie. Myślę, że to już by była nadinterpretacja, chociaż też można w różnych kierunkach tutaj pójść i na pewno też takie inspiracje mogą się pojawić. Chociaż myślę, że nie szłabym aż tak daleko.
2: A jutro w przerwie kolejnego koncertu festiwalu BBC Proms usłyszą państwo kolejną rozmowę z profesor Małgorzatą Greiter, z którą spotkał się Karol Furtak. W programie jutrzejszego koncertu znalazła się bowiem kolejna, siódma symfonia Ludwika van Beethovena. Jest 7 minut po godzinie 20. Przed nami już za moment druga część koncertu, którego część pierwszą wypełniła Beethovenowska.

Polska szósta. No a teraz właśnie przenosimy się do zupełnie innego świata. Z tego świata wiejskiego, gdzie płyną strumienie, gdzie śpiewają ptaki, gdzie słuchamy wiejskich tańców, a burza tworzy pewien wyłom w tym portrecie jedności człowieka i natury. Przenosimy się do świata piekielnego. Inferno. Tomasa Adesa pogrąży nas w pierwszym kręgu podróży Dantego przez podziemia. W miejscu groteskowej fizyczności, przemocy, dziwnego piękna, kiedy myślę o tej muzyce Tomasa Adesa, to pierwsza część jego trzyczęściowego baletu Dante, przychodzą mi na myśl obrazy, postacie spółcien Boscha, Sąd Ostateczny Memlinga. No i oto właśnie takiej muzyki teraz mogą się Państwo spodziewać. W ogóle warto może zwrócić uwagę na to, że Tomas Ades po raz pierwszy zetknął się z Boską Komedią Dantego jako nastolatek i ponoć już wtedy ta literatura go urzekła, kiedy choreograf Wayne McGregor zwrócił się do niego z propozycją współpracy przy nowym balecie. Pomysł stworzenia właśnie baletu wokół Dantego pojawił się w wyobraźni Adesa niczym błysk. No i ostatecznie trzy części tego, co miało stać się baletem Dante, miało swoją premierę w projekcie Wayne'a McGregora The Dante Project 2021. To było z okazji 700. rocznicy śmierci Dantego. Inferno, pierwsza z trzech części, miało swoją premierę w maju 2019 roku właśnie w wykonaniu Gustavo Dudamela i Los Angeles Philharmonic, czyli tych wykonawców, których już za chwilę usłyszymy. I jest to jak dotąd najdłuższe instrumentalne dzieło Adesa, składające się z 13 scen wybranych przez kompozytora i Wayne'a McGregora. To taka trochę antyteza dziadka do orzechów, przy czym towarzyszem Adesa w tej podróży przez piekło jest nie Czajkowski, a Franciszek Liszt. Odniesień do muzyki Liszta jest tu mnóstwo. Pierwsze trzy części prowadzą od bram piekła z tym słynnym napisem "Porzućcie nadzieję" przez męki egoistów, tych dręczonych przez kąsające osy, po postać przewoźnika, który przeprawia duszę przez rzekę Styx. I tu pojawia się cytat z La Lugubre Gondola Franciszka Liszta. Potem jest pawana dusz w limbo, a więc w tym przedpieklu albo otchłani. To część czwarta, gdzie Ades każe nieochrzczonym dzieciom i poganom tańczyć smutną, hipnotyczną w swej nieregularności pawanę. W drugim kręgu piekła pojawiają się cudzołożnicy, Paolo i Francesca. Są wiecznie miotani przez huragany, wichry ku fantastycznie pędzącym dźwiękom zorkiestrowanej tutaj przez Adesa Bagatelle sans tonalité. Znowu kłania się więc Franciszek Liszt. Mieszkańcy trzeciego kręgu piekła to obżartuchy. Oni z kolei cierpią w jakże żywej rekonstrukcji późno-romantycznego, muzycznego przesytu. Siódmy krąg piekła, samobójcy. Tu punktem odniesienia będzie Via Crucis Liszta, Droga Krzyżowa, z bardzo szczególnym, rozpoznawalnym, czterodźwiękowym motywem powierzonym instrumentom dętym blaszanym. Skazani na wieczność na płonącym, na gorącym piasku to sodomici z części ósmej. Części od 9 do 12 zatrzymują się w ósmym kręgu piekła po zwodniczych wróżbitach Adagio Papieży. Tu motyw zaczerpnięty z symfonii dantejskiej. No, jednym słowem cały katalog motywów, tematów, po których prowadzi nas Ades.

0: Satan in the lake of ice, the unsettling end of Inferno, the first part.
1: Gustavo Dudamel i Los Angeles Philharmonic to wykonawcy, to bohaterowie tego wieczoru. Po 20 latach powrócili na BBC Proms. Ich koncert wypełniła, przypomnę, szósta symfonia Ludwika van Beethovena, a w drugiej części słuchaliśmy pierwszej części baletu Dante Tomasa Hadesa. No i jutro powrócą także, łącząc symfonię Beethovena z baletem współczesnym Revolution Gabrieli Ortiz, to w jutrzejszej transmisji. No a ja nie mogę nie pozostać zupełnie obojętny na to, co pokazała ta orkiestra, bo to zespół znakomity. Oczywiście Liszt trochę skradł show i orkiestrze, i Hadesowi. Ten fragment piekła, w którym nas konfrontuje ze złodziejami, to przecież orkiestracja tego słynnego wielkiego galopu chromatycznego Liszta, po którym publiczność zebrana w Royal Albert Hall zerwała się z

frenetyczną owacją, to trudno zaprzeczyć, że to rzeczywiście niezwykle efektowny utwór, nie tylko fortepianowy, pirotechnika, ale także w tej orkiestracji Adesa orkiestrowy fajerwerk. Ciekawe, czy mimo wszystko muzycy i Gustavo Dudamel nie zdecydują się na jakiś króciutki bis, chociaż tego samego wieczoru, dziś jeszcze w tej samej Royal Albert Hall planowany jest drugi koncert. Nie będziemy tego koncertu transmitować, chociaż myślę, że jest bardzo wart uwagi także, bo to BBC Singers Fantasia Orchestra z Evelyn Glennie. No i program także niezwykle ciekawie ułożony. Radiohead, Vaughan Williams, Caroline Shaw. Taki program, który myślę też świadczy dobrze o tym, jak układane są te wieczory BBC Proms, układane na zasadzie bardzo ciekawych skojarzeń, muzycznej erudycji obejmującej nie tylko to, co w głównym nurcie filharmoniczno-orkiestrowym istotne, ale także co jest doskonałym komentarzem do tego muzycznego, klasycznego świata. No ale wracając jeszcze do Los Angeles Philharmonic i Gustavo Dudamela, tak, to jest wyjątkowa zupełnie postać i myślę, że jego muzyczny i temperament, i osobowość jest czymś zupełnie niepowtarzalnym. Młodzieżowa orkiestra, którą powołał do życia, z którą przecież wypłynął jako ten obdarzony niezwykłą fantazją i wyobraźnią dyrygent, otworzyła mu drogę na wielkie estrady koncertowe, ale myślę, że to, czym porywał młodych muzyków, to samo także demonstruje w kontaktach z tymi starymi wyjadaczami, do których należy Los Angeles Philharmonic. On jest przecież ich szefem, ich dyrektorem artystycznym i widać, że to są muzycy, że to jest orkiestra, która idzie za każdym jego gestem, która spija z jego twarzy, z jego mimiki, gestu, każdą najdrobniejszą emocję, no, można tylko pozazdrościć. Minęła właśnie godzina 21. Została nam jeszcze godzina. Wspólnie będziemy słuchać muzyki. Będziemy także słuchać naszej wieczornej lektury. Kolejny odcinek książki Jacka Bocheńskiego. To o 21.30. No a ja postanowiłem pozostałą część muzyczną tego wieczoru przeznaczyć na muzyczne komentarze do tego koncertu, który przed chwilą się zakończył. No a skoro byliśmy świadkami podróży przez piekielne kręgi, może warto jeszcze dodać, że zakończenie doprowadziło nas do tego najgłębszego miejsca w piekle, w którym przebywał szatan, w tym lodzie, w zamarzniętych głębinach dziewiątego kręgu, Lucyfer w towarzystwie zdrajców, Judasza, Brutusa i Kasjusza. No i tutaj także przywołuje Thomas Addes muzykę Lista, figurę zaczerpniętą z utworu Moschonis Grabgeleit, czyli pogrzebowy orszak Moschoniego. No i tak właśnie zakończyło się to inferno, a my pozostańmy teraz z muzyką Lista, w którym te motywy diabelskie, infernalne powracają, tak jak w tym słynnym walcu Mefisto, pierwszym walcu, którego posłuchamy teraz.

Walc Mephisto i Jorge Bolet. I jeszcze jeden komentarz do dantejskich wątków dzisiejszego wieczoru. Teraz to już będzie sonata, lista, słynna sonata, a właściwie fantazja quasi sonata, po lekturze Dantego. Tym razem gra Claudio Arrau.

0: Claudio Arrau w Auditorium Ambasador w Pasadenie. 10 lutego 1981 roku i Fantazja quasi-sonata po lekturze Dantego Franciszka Liszta. Jest w 9:30.
1: Książka do słuchania.
0: Powracamy do opowieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz, do opowieści o naturze władzy i naturze ludzkiej. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Część trzecia. Miłość. Zaraz po śmierci Cezara pewien gadatliwy zausznik dyktatora ujawnił treść dziwnego planu, z którym pod koniec życia miał się jakoby nosić zamordowany ojciec ojczyzny. Według oświadczeń Helwiusza Cynny, bo takie było nazwisko plotkarza, Cezar chciał uzyskać prawo do wielożeństwa, w związku z czym opracował projekt specjalnej ustawy. Cynna dostał gotowy tekst i polecenie, aby podczas nieobecności Cezara przedłożył go do uchwalenia ludowi. Nowe prawo przewidywało, że Cezar będzie mógł mieć tyle żon, ile zechce i takie, jakie zechce, bez żadnych ograniczeń, rzekomo dla zapewnienia sobie potomstwa. Swetoniusz, od którego zaczerpnęliśmy powyższą informację, nie bada jej prawdziwości. Mniejsza o szczegóły, zdaje się mówić. Tak czy owak, Cezar był człowiekiem wybitnie kochliwym. Proszę policzyć jego romanse. Postumia, Lolia, Tertulla, Mucja, żony samych znakomitości. A jeszcze ta, którą najbardziej kochał, Serwilia. No i liczne cudzoziemki, chociażby królowa Mauretanii, Eunoe. I znów ta, którą najbardziej kochał, Kleopatra. Oczywiście wymienione zostały tylko najgodniejsze, bo powiedzieć o Cezarze, iż był kochliwy, to mało. Był

erotomanem. Prócz pań z towarzystwa lubił damy mniej wytworne. A jak to śpiewało o nim wojsko? Hej, chłopy, strzeżcie bab, wieziemy łysego kurwiarza. Niekiedy słyszało się z ust żołnierzy inne, jeszcze bardziej kompromitujące piosenki, ale o nich później. Na razie przedstawimy zwięzłą kronikę faktów, które wydarzyły

królewski. Cezar nie ma jeszcze 20 lat, a już od roku jest po ślubie z Kornelią, córką Cynny, ale innego, sławniejszego, znanego może czytelnikowi z nauki w szkole, wybitnego działacza, stronnika popularów i Mariusza, a przeciwnika Sulli. I właśnie dyktator Sulla każe młodemu Cezarowi rozwieść się z Kornelią. Cezar tego nie robi. Czy z miłości? Istnieją dowody, że Cezar potrafił wkrótce potem, mianowicie w 3 lata po ślubie, znieść dobrowolną rozłąkę z Kornelią i urządzić się całkiem przyjemnie. Oczywiście. 3 lata, a rok po ślubie to nie to samo. Szczególnie w tak młodym wieku. Mimo wszystko jednak antykwariusz widzi w postępku Cezara raczej świadome ćwiczenie charakteru i objaw determinacji politycznej niż miłosnej. Cezar musiał się wtedy ukrywać, spać co noc gdzie indziej. Został nawet schwytany przez agentów Sulli, dał im jednak łapówkę. To pomogło. Uciekł. Z biegiem czasu sprawa jakoś przyschła. Zarządzony rozwód z Kornelią nie nastąpił. Fakt drugi. Uroda. Wysokiego wzrostu, smukły, oczy miał czarne, żywe, spojrzenie ujmujące, nawet wesołe, tylko usta bardzo duże. Ubierał się elegancko. W ogóle dbał o swą powierzchowność, nie tył. W miarę jak mu przybywało lat, stawał się szczuplejszy i bledszy. Cycero miał powiedzieć: jedynie kiedy widzę te włosy jego na głowie tak starannie ułożone, nie wydaje mi się znowu, zwłaszcza gdy się w nią drapie jednym palcem, żeby ten człowiek mógł dopuścić do siebie tak zbrodniczą myśl obalenia ustroju rzymskiej Rzeczypospolitej. Podobno Cezar był piękny. Fakt trzeci. Postumia. Jedna z bardziej dystyngowanych Rzymianek spał z nią. Zdarzenie mało ważne. Fakt czwarty. Lolia. Jak wyżej. Fakt piąty. Tertulla. Zdarzenie, którego nie możemy pominąć. Tertulla to żona Marka Crassusa. A Marek Crassus, wespół z Pompejuszem i Cezarem, to cały skład pierwszego triumviratu. Czasy są późniejsze. Zapewne Cezar już trochę przybladł i zeszczuplał. Nie jest młodzieńcem. No i przecież nie kto inny, lecz on właśnie zmontuje pierwszy triumvirat. On wciągnie tam Crassusa, który ma pieniądze. On pojedna go z Pompejuszem. On również wie, jak ten Crassus jest potrzebny. Byłoby bardzo źle, gdyby wielki kapitalista zaczął sprzyjać tylko Pompejuszowi. Crassus, a raczej kapitał Crassusa, powinien utrzymywać wszystko w równowadze. Ale Crassus ma Tertullę, która się podoba Cezarowi. Podoba? Cóż za słowo. Nic nas nie upoważnia, abyśmy to tak nazywali. Po prostu Tertulla jest na drodze Cezara. Właśnie z powodu tej komitywy z Crassusem nadarza się również Tertulla. Co robić? Ryzykować? Konsekwencje mogą być nieobliczalne, a idzie o losy Rzymu. Lecz w takich wypadkach należy najpierw działać, później się zastanawiać. Więc Cezar uwodzi Tertullę. Czy się potem zastanawia? Potem nie ma się już nad czym zastanawiać. Antykwariusz przypuszcza, że tylko jedną rzecz kochankowie łatwo ustalili między sobą. Marek nigdy się nie dowie. Cezar mógł dodać: dobro ojczyzny wymaga, by Marek nigdy się nie dowiedział. Fakt szósty. Podobny do piątego, ale jednak inny. Pompejusz zajmuje się tępieniem korsarzy i toczy na wschodzie wojnę z Mitrydatesem. Długo nie ma go w Rzymie. Osiąga właśnie swój szczyt. Największe zwycięstwa, największe zdobycze, największe wpływy. Cezar, po uszy w długach, ciągle jeszcze nie może się z nim równać. Ani pieniędzy, ani wojska. Sława też nie taka, jaką ma.

A Pompejusz? Trzeba za wszelką cenę utrzymywać i zacieśniać pożyteczne przymierze z Pompejuszem. Chwilowo jednak ten świetny żołnierz walczy z korsarzami, a żona nudzi się w stolicy. Mucja ma już troje dzieci. Jest kobietą, no jakby to powiedzieć, w pełni dojrzałą. Być może potrzebuje pewnych przeżyć. Cezar dostarcza jej tych wrażeń. Nie potrafi przecież wyrzec się okazji. Ta przygoda fascynuje go w szczególny sposób. Gdy kiedyś zetknie się znowu z Pompejuszem, będzie miał utajoną świadomość przewagi. Spojrzy i pomyśli: twoja Mucja należała do mnie. To taka dyskretna, męska satysfakcja. Podobny triumf nad Krassusem byłby rzeczą śmieszną, bo Krassus nie liczy się jako rywal. Tam idzie tylko o tertullę. Tu natomiast osiąga się pewien cichy sukces w walce z rzeczywistym konkurentem. Ważne, że jest to sukces fizyczny. A w ogóle historia z Mucją układa się inaczej niż z tertullą. Sprawa nabiera rozgłosu. Ciekawski Cycero, który zawsze wie, kto z kim śpi, będzie miał nowy temat do aluzyjnych dowcipów. Pogratulować filozofowi. Ach, nie filozofowi, mężowi stanu. Ten megaloman wyobraża sobie, że osiągnie wyjątkowe sukcesy polityczne, siedząc pod cudzym łóżkiem i słuchając, czy skrzypi. Nigdy inaczej nie postępował. No dobrze, dobrze. Niech wojuje z tak różnymi miernotami, ale nie z Juliuszem Cezarem. Tylko co właściwie zrobić z Pompejuszem, który się jednak dowie? Zobaczymy, jak zareaguje. Czy zechce traktować to poważnie, czy będzie mu wygodniej udawać, że o niczym nie wie? Niestety. Pompejusz, kiedy się obrazi i uprze, bywa zdolny do popełniania największych głupstw. Może się nawet rozwieść z Mucją. To jeszcze nic strasznego, byleby nie zgłupiał do reszty i nie zerwał z Cezarem. Oczywiście stało się zgodnie z przewidywaniami. Już wrócił i uznał, że wie o wszystkim. A więc sprawa nie ulegnie zatuszowaniu. Wprawdzie zachował się oględnie. Powiedział tylko o Cezarze: ten Egist. Egist był kochankiem Klitajmestry, żony Agamemnona. Ciekawe, co miał na myśli Pompejusz? Że jest Agamemnonem? Czy może to, że Egist, czyli Cezar, go zabije? Podobno mówił te słowa z głębokim westchnieniem. Tymczasem w mieście przebąkują już o rozwodzie Pompejusza i Mucji. Tak zwana opinia publiczna pochwala plany rozwodowe nie bez zasługi Cycerona, który zaciera ręce z uciechy. Trzeba rzeczywiście coś zrobić, aby Pompejusz nie pamiętał urazy. Najlepiej byłoby wymyślić mu jakieś ponętne zajęcie. Przy pewnej zręczności jest to możliwe. Należy jedynie wystrzegać się zbytniego pośpiechu, bo dlaczego niby Pompejusz nie miałby zmienić żony? Pomysł ten sam w sobie nie zawiera nic złego, a mógłby się okazać wręcz znakomity, gdyby go dobrze zrealizować. Gdy kilka lat temu zmarła Kornelia, Cezar poślubił kuzynkę Pompejusza, Pompeję, co było nader szczęśliwym pociągnięciem politycznym. Czemuż by nie powtórzyć tego zabiegu w nieco innej wersji? Córka Cezara, Julia, jest zaręczona z niejakim Cepionem. To niezbyt atrakcyjny kandydat na zięcia, więc niech lepiej żeni się z Julią Pompejusz. Trochę szkoda Julii na okup dla Pompejusza, ale czy znajdzie się odpowiedniejszy mąż? Kto? Zdaje się, że ten wybór będzie najwłaściwszy spośród możliwych. W pewnym sensie Julia oddana zostanie Pompejuszowi zamiast Mucji. Lecz tylko w pewnym sensie. Fakt siódmy. Łysina. Stopniowy ubytek włosów na głowie Juliusza Cezara poświadczają liczni historycy. Według nich Cezar
tracił pan

0: panowanie nad uczuciami w trzech wypadkach. Gdy sobie uświadamiał, że Aleksander Wielki, mając tyle lat, co Cezar, rządził już połową świata, a on sam nie dokonał jeszcze żadnych poważnych podbojów. Gdy się dowiadywał o śmierci jakiegoś dzielnego żołnierza, gdy myślał o swojej łysinie. Brak niestety informacji, jaki wpływ wywarło tworzenie się łysiny na przebieg romansów Cezara. Antykwariusz powierza tę sprawę domyślności czytelnika. Fakt ósmy. Dziwne spotkanie Klodiusza i Pompeji w domu łysiejącego Cezara podczas ściśle tajnych obrzędów religijnych. Pierwszy tego rodzaju wypadek w Rzymie. Przyczyna niesłychanego skandalu. Jedno pytanie na ustach wszystkich. Czy to możliwe, żeby Klodiusz bez wiedzy i pomocy Pompeji zmylił czujność służby i w przebraniu kobiecym zakradł się do jej domu? A jednak został tam znaleziony. Więc w jakim celu przyszedł? Najwyższy kapłan, Gajusz Juliusz Cezar, nie był oczywiście obecny, ponieważ mężczyznom nie wolno było uczestniczyć w obrzędach na cześć dobrej bogini, święconych tego właśnie dnia u najwyższego kapłana. Panuje ogólne przekonanie, że najwyższemu kapłanowi przyprawiono rogi. Dość to pocieszna historia, bo dwaj znani babiarze, których interesy polityczne są zbieżne, weszli sobie w drogę. Przy takiej aferze nie może zabraknąć Cycerona. Biedak nie wie nawet, jak się poparzy. Idzie do sądu, zeznaje przeciwko Klodiuszowi, oskarża go o profanację kultu dobrej bogini, robi poważną minę i jest zasadniczy, choć w rzeczywistości mało nie pęka ze śmiechu, o ile go znamy. Klodiusz do końca życia nie zapomni mowy Cycerona. Będzie się mścił przez okrągłe 10 lat.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy jutro. Jest 21.46, za nami infernalne wizje Tomasa Adesa, część pierwsza baletu Dante w programie dzisiejszej transmisji z BBC Proms, poprzedzona beethovenowską symfonią pastoralną. No cóż, nie byłoby tych dantejskich wizji, bo gdyby nie konsekwencje tego buntu szatana, grzechu naszych prarodziców. Jednym słowem, to wszystko, co wydarzyło się w raju i dookoła. Kiedy mówimy raj utracony, od razu przychodzi na myśl Penderecki. Kiedy mówimy Sigismund Neukomm, to raczej kojarzymy go z przypisami do biografii Haydna. A jednak spróbujmy połączyć nazwisko Sigismunda Neukomma, czyli wiedeńskiego kompozytora przełomu XVIII i XIX wieku, z fantazją na temat raju utraconego Johna Miltona. I niech będzie to ostatni komentarz do programu dzisiejszego koncertu Kellner Academy, Michael Alexander Willens.

0: Dramatyczna fantazja na temat fragmentów z miltonowskiego Raju Utraconego to kompozycja z 1833 roku Sigismunda Neukomma z aluzjami do Mesjasza. No i Kölner Akademii pod batutą Michaela Aleksandra Wilensa zakończyła dzisiejszą Filharmonię Dwójki, dzisiejszy letni festiwal muzyczny. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Za konsoletą pozostaje Agnieszka Łukasiewicz. A ja, Andrzej Sułek, mówię Państwu dobranoc.
1: Rozmowy na lato.

0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Dziś przyjrzymy się postaci Zygmunta I Starego. Króla, którego panowanie przeszło do historii jako złoty wiek polskiej kultury. To za jego czasów na Wawel wkroczył włoski renesans, a w naszej audycji pochylimy się nad postacią tego władcy. Zapytamy, co naprawdę oznaczał przydomek Stary i co polska kultura zawdzięcza jemu oraz jego epoce. A pretekstem naszej rozmowy jest zwrot. Do Muzeum Książąt Czartoryskich w lipcu powrócił świadek historii pierścień Zygmunta I Starego. Naszym gościem jest dr Katarzyna Płonka-Bałus z Muzeum Książąt Czartoryskich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od przydomka. Zygmunt I Stary. Dlaczego Stary? Co ten przydomek właściwie oznacza?
1: Oznacza to na pewno fakt, że król, panujący długo, bo ponad 40 lat, rzeczywiście odszedł jako wiekowy bardzo starzec, bo po 80, co w owych czasach było dosyć rzadką sytuacją. Ale popatrzmy na to inaczej, bo przecież nie zawsze był nobliwym, starym królem. Zaczęto go tak nazywać po okresie koronacji jego syna, małoletniego Zygmunta Augusta, również Zygmunta, zrazu na księcia litewskiego, a w krótkim czasie, w 1530 roku, na króla polskiego. To była elekcja vivente rege, czyli wybór króla za życia panującego monarchy. Była ona inicjatywą matki królewicza, królowej Bony, która w ten sposób, oczywiście za pełną aprobatą króla Zygmunta Starego, który odtąd stał się starym, usiłowała zapewnić dynastyczne następstwo swemu jedynemu synowi.
0: Wychowali go Długosz, Kalimach. Ile z tego wykształcenia zostało w późniejszym mecenasie sztuki?
1: Tak, Zygmunt rzeczywiście był ogromnie starannie wychowany, aczkolwiek od razu trzeba powiedzieć, że w chwili, kiedy to wychowanie rozpoczynano, miał bardzo nikłe szanse, jakby się wydawało, na objęcie tronu, ponieważ miał jeszcze 5 braci, z których 2 przed nim byli królami polskimi, Jan Olbracht i królewicz Aleksander. Obaj bracia zmarli młodo, dość nieoczekiwanie, i w związku z tym tron przypadł Zygmuntowi, można powiedzieć, dojrzałemu już mężczyźnie, bo dobrze, 30-kilkuletniemu, ale jednak trochę niespodziewanie. Niemniej edukacja i pobyt na dworze w Budzie u jego brata, króla Węgier Władysława, który dopełnił tej edukacji dworskiej, kształtującej kulturę osobistą i świat, którym otaczał się późniejszy król, na pewno były bardzo znaczące. Jakie to było wykształcenie? Głębokie wykształcenie humanistyczne, znajomość języków, łaciny, przede wszystkim ta orientacja w nowych prądach cywilizacyjnych, co tak wspaniale zaowocowało kaplicą zygmuntowską i innymi fundacjami królewskimi.
0: Trzeba chyba dodać, są wakacje, powoli wszyscy już zaczynamy myśleć o roku szkolnym. To pomyślmy jeszcze o Janie Długoszu jako nauczycielu, bo Długosz był już wtedy człowiekiem leciwym i był wymagającym nauczycielem.
1: Ale to chyba taki topos, że królewicz powinien mieć wymagającego, rygorystycznego nauczyciela, i myślę, że w wielu biografiach królewskich, gdzie mowa o wykształceniu, zwraca się uwagę na surowość. Surowość wtedy po prostu była metodą nauczania, czy nam się to podoba, czy nie, i czy dotyczy to królewiczów, czy innych uczniów.
0: To obalmy jeszcze parę mitów. Czy Zygmunt Stary był władcą wstrzemięźliwym, bo podobno nie pił, nie grał w szachy? Jaki

0: był na co dzień.
1: Trudno o tym mówić, bo trudno ożywiać przeszłość w taki sposób, żeby ona była wiarygodna. Każda opinia historyka, nawet wnioskowana ze źródeł, jest przecież pisana i przez kronikarzy współczesnych królowi i odnosi się do naszych norm wartościowania. Na pewno zaliczał się do monarchów wstrzemięźliwych. To, że królowie pijali rozcieńczone wino, nie obiadali się, to była wielka cnota wstrzemięźliwości, którą kształtowano i którą starano się propagować we wzorcowych postępowaniach. Ale długie życie, chociaż później dręczony był między innymi podagrą, która tutaj trochę by się kłóciła z tą wstrzemięźliwością od napitków i dobrego jedzenia, to o czymś jednak zaświadcza. Na pewno był człowiekiem wielkiej kontroli osobistego zachowania w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. Myślę, że to człowiek, który pochopnie nie działał, głupstw nie robił i nie dał się ponosić emocjom. Tak ja sobie go przynajmniej wyobrażam z tych opinii historyków i współczesnych mu ludzi, którzy na niego patrzą. Był na pewno człowiekiem odpowiedzialnym za każde swoje działanie i człowiekiem głęboko religijnym, co również tłumaczy w pewien sposób etos zachowania. Był monarchą świadczącym wspaniałość, zrównoważonym. Myślę, że to są te cechy, które z wstrzemięźliwością wszelkiego rodzaju idą w parze. Zresztą jego życie osobiste, które w momencie, kiedy zorientował się, czy już wiedział, że będzie przyszłym władcą Litwy, a później i Królestwa Polskiego, powodowało to zmianę w jego trybie życia, dość radykalną. Nie można powiedzieć, że ustatkował się, bo był człowiekiem ustatkowanym, ale miał ułożone życie zupełnie inaczej, w taki sposób, w jaki król mieć go nie mógł ułożonym, ponieważ musiał poślubić małżonkę równą mu stanem i wnoszącą odpowiednie wartości materialne i niematerialne do jego królestwa. W związku z tym zdecydował się na zmianę swojego życia i stał się odtąd lojalnym małżonkiem najpierw Barbary Zapolia, pierwszej młodo zmarłej żony, a wreszcie królowej Bony, którą ogromnie cenił jako partnerkę i jako partnerkę polityczną przede wszystkim.
0: A ślady obu tych związków mają także swoje odzwierciedlenie w materialne, w architekturze, która pozostała. Zygmunt Stary to przede wszystkim Wawel i Złoty Wiek, choć szukając tych miejsc związanych z królem, możemy odwiedzić i Wilno, i właśnie Budę na Węgrzech, którą pani wspomniała, ale także Gdańsk, Lwów, czy nawet Piotrków. Ale takim najbardziej spektakularnym miejscem jest oczywiście Wawel. I ten Wawel właśnie dzięki Zygmuntowi Staremu z takiej gotyckiej warowni stał się pięknym renesansowym pałacem. Jak wyglądała ta przemiana?
1: Przemiana rozpoczęła się od detali architektonicznych, od nowego rozplanowania pomieszczeń, zmiany ich funkcjonalności, wprowadzenia pięknego renesansowego krużganka, który pełnił funkcje reprezentacyjne, ale i komunikacyjne, więc wieże ze schodami nie były już konieczne. Pokoje inaczej wyposażono. Stały się to pomieszczenia godne monarszej rezydencji. Zresztą tętniącej życiem dworu król był chyba rad z dokonanych zmian, ponieważ zapisano o nim, że wieczorami chętnie przechadzał się po krużgankach, odpoczywał w ten sposób. Tak zresztą o mały włos nie stał się ofiarą zamachowca w roku 1523, który wtargnął się i wystrzelił do króla na szczęście bez celu, bez skutku. Więc zamek królewski już przed przybyciem królowej Bony, więc nie łączmy z jej osobą żadnej z tych generalnych zmian. I kaplica zygmuntowska ufundowana być może w związku ze śmiercią pierwszej żony Barbary Zapolia, którą to śmierć bardzo król przeżył i bardzo logiczne, że wtedy pomyślał o stworzeniu grobowego mauzoleum, które no cóż, stało się wzorem dla wielu kaplic kopułowych o przeznaczeniu grobowym, które fundowali później inni dostojnicy. Także jest to wprowadzenie pewnej zupełnie nowej zasady. Była to budowla wybudowana od początku, nie była to włączona w ciąg katedry, ale nie tak jak kaplica na przykład Świętokrzyska, była to zupełnie osobna, wzniesiona od podstaw budowla.

0: No i nazywano
1: w niej znalazło
0: ją
1: się,
0: perłą renesansu z tej strony Alp. Jest w niej także ukryta łacińska sygnatura, gdzie Bartolomeo Berecci, który przybył spod Florencji do Krakowa, zapisał także pamiątkę o samym sobie.
1: Zresztą Berecci nie był jedynym artystą, którzy tutaj zawitali z Włoch, co podkreślam, no, na pewien czas przed królową Boną, bo i Franciszek Florentczyk tutaj działa, ale też i polski rzeźbiarz Jan Michałowicz z Urzędowa, Benedykt Sandomierzanin, to byli ludzie, Benedykt Sandomierzanin, który jest autorem także prac na Zamku Królewskim. Ten renesans zrazu był taki jeszcze przefiltrowany przez formy XV-wieczne, natomiast to, co stało się w Kaplicy Zygmuntowskiej z przebudową krużganków zamkowych, to już jest... Historyk sztuki zawahałby się, czy perła renesansu, i dopatrywałby się pewnych niekonsekwencji w harmonii tej budowli, ale zostawmy tę dyskusję uczonym. Jest
0: choć
1: to
0: dodajmy, że to sformułowanie perła renesansu jest też określeniem historyka sztuki.
1: Tak. Ja powiem jeszcze coś innego, że oprócz architektury, która pozostała do dziś i na szczęście pomimo burzliwych losów katedry wawelskiej i prac restauratorskich, które tam w początku XX wieku poczyniono, to nie tylko sama architektura może być łączona z królem, bo wyobraźmy sobie funkcjonowanie tej kaplicy, na przykład w przyśpiewie Kolegium Rorantystów.
0: No właśnie,
1: o muzyce zapominamy, a przecież ona
0: także
1: była bardzo ważna.
0: Przez Zygmunta Starego.
1: Tak, z myślą o wspomnieniu króla pośmiertnym, ale jednak to najwyższej klasy wykonawstwo psalmów w kaplicy powinno być jakoś docenione jako element świata, który tworzył wokół siebie, z którego korzystał, w którym był wychowany i który po sobie zostawił król Zygmunt.
0: A nagrobek, co o nim mówi?
1: Nagrobek renesansowy jest przejawem pewnej samoświadomości człowieka, który odchodzi, zostawiając po sobie określone dzieło i może odejść w sławie lub niesławie. To jest cytat jakiejś tam dawnej piosenki jeszcze średniowiecznej. Każdy nagrobek jest tym miejscem, w którym ta osoba królewska spoczywa i jako osoba osobista, persona personalis króla, monarchia, urząd pozostaje. To w Polsce, która była elekcyjnym krajem, jest może mniej widoczne, ale niemniej jednak wielki szacunek i wielki respekt dla władzy królewskiej król Zygmunt zawsze żywił. Ale jednocześnie jest w tym wybraniu sobie miejsca spoczynku, jest akt umieszczenia się pod tą kopułą kaplicy, która jest jakby kopułą nieba. W tej kopule Bartolomeo Berecci umieścił ten napis, który łaciński, swoje imię, ale on go podał w formie bardzo szczególnej, Bartłomiejem Berecim wykonane, że on jakby był tylko narzędziem w rękach tego, kto kieruje wszystkim, co jest tutaj na ziemi i tym, co znajdujemy w niebie. Ułożenie królewskiego nagrobka pod tą kopułą kaplicy jest zarazem przeniesieniem jej na wieczność.
0: Postać króla przedstawiona jest na tym nagrobku jako półleżąca postać wsparta na łokciu, jakby w drzemce, która za chwilę miałaby się skończyć.
1: Tak, to jest pewna cała tradycja nagrobków renesansowych odróżniających je przez tę właśnie pozę od nagrobków średniowiecznych, ceremonialnych, leżących, ale to, że sen jest bratem śmierci, wiedziano przecież od dawna.
0: Mówiła pani o kapeli rorantystów, ale Zygmunta można powiedzieć słuchać do dzisiaj przez dzwon, który odlany był dla katedry u norymberskiego ludwisarza Hansa Beama, zawieszono go w przebudowanej baszcie zwanej odtąd wieżą zygmuntowską.
1: Dzwon był bardzo ważnym elementem życia, ponieważ obwieszczał oczywiście szczególne sytuacje i wiemy, że tak go używano i brzmiał radośnie, i brzmiał groźnie, i brzmiał smutno, między innymi na królewskim pogrzebie. Też dzwony wyznaczały godziny i wyznaczały rytm życia miasta średniowieczne i jeszcze XVI-wieczne renesansowe miasta żyły w rytm wybijanych godzin wieża. Sama w sobie była również wyrazem prestiżu. To nie zmieniło się od czasów nieco wcześniejszych niż przyszło żyć królowi Zygmuntowi. Ten potężny dzwon był także jakimś znakiem majestatu i królewskiej potęgi i władzy nad miastem i krajem.
0: To, co dziś

0: wspominamy z czasów Zygmunta Starego, to nie tylko ten Wawel w rozkwicie, ale także postać Stańczyka, który pojawia się wtedy na dworze. Kim naprawdę był i czy zawdzięczamy mu coś więcej niż legendę błazna?
1: Zawdzięczamy mu nie legendę błazna, ale legendę człowieka szalenie inteligentnego, dowcipnego i błyskotliwego. Resztę dopisała historia do jego postaci. Niektóre z jego dykteryjek i porzekadeł są oczywiście znane. Niektóre wypowiedziane w sytuacjach trudnych dla Polski, inne w osobistych, tragicznych momentach życia króla. Myślę, że przez wieki budowała się także legenda czasów jagiellońskich jako złotego wieku. Tutaj rozmawiamy o samych superlatywach, bo jest ich na tyle, żeby ten bilans życia wielkiego monarchy właśnie tak przedstawić. Natomiast krytyczni historycy może by zwrócili uwagę na to, że pewnym czynnikiem, może hamującym, zaskakującym trochę w jego postępowaniu był fakt, że w celu obrony praw i zapewnienia wyłączności Akademii Krakowskiej zakazał wyjazdu na studia zagraniczne, że stosunek do inowierców był, można powiedzieć, złożony. Czasami ocierał się o to, co dziś powiedzielibyśmy, nietolerancją. Myślę, że tak z pełną pewnością o Stańczyku powiedzieć niewiele możemy. Zapisuje się on nam w pamięci jako ten właśnie mądry błazen, który niewątpliwie był postacią historyczną i tak właśnie został zanotowany.
0: Zygmunt Stary sportretowany jest na dziełach z warsztatu Łukasza Kranacha. Można je oglądać także w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. A teraz, kiedy właściwie odwrócimy się albo przejdziemy parę kroków, obok, niedaleko pierścień, który powrócił tego lata do Polski, odzyskany z Niemiec. Pierścień to jest ślad tak naprawdę może nie ostatnich momentów życia, ale ostatnich momentów tego obcowania z ciałem Zygmunta Starego wśród jego dworzan, poddanych i rodziny.
1: To bardzo osobisty przedmiot. Trudno powiedzieć, czy był on w rękach królowej Bony, czy posiadała go wcześniej, czy wcześniej był on w jakiś sposób już w rękach króla Zygmunta. Wiemy tylko tyle, że już po śmierci, gdy przygotowano ciało do pogrzebu, królowa włożyła na jego dłoń ten właśnie pierścień i to jest ta pewność, która się z nim wiąże. Nie wiemy dokładnie, kiedy został wykonany, datuje się go mniej więcej na lata 30., na pierwszą połowę XVI wieku. To dość skromny pierścień renesansowy, bywały bardziej ozdobne. Tym, czym się zaleca, jest poza oczywiście tą niematerialną wartością, jaką jest jego niezwykła historia, to piękny kamień i znakomity kruszec. I te dwa elementy pozwalają nazwać go niewątpliwie pierścieniem królewskim. Był to fakt ważny dla królowej, że włożyła właśnie ten pierścień na palec zmarłego małżonka, ponieważ pisała o tym w liście dość na gorąco jeszcze do swojej córki Izabeli, królowej Węgier, właśnie wymieniając to swoje zachowanie, to swoje działanie, ten swój dar. Także nabiera to takiego bardzo, bardzo osobistego wymiaru, z bardzo osobistych pamiątek, a nawet takich, które dzisiaj budzą zdziwienie. W Muzeum Czartoryskich znajduje się szkatułka, w której mieści się pukiel włosów i miałby to być również pukiel włosów króla Zygmunta Starego.
0: Powoli zaczynamy opowiadać także teraz o zbiorach rodziny Czartoryskich, bo pierścień nie bez przyczyny znajduje się teraz w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, ale czas chyba przypomnieć i opowiedzieć, czym była szkatuła królewska, czyli słynny zbiór narodowych pamiątek gromadzony przez rodzinę Czartoryskich.
1: Szkatuła królewska była wielką, hebanową szkatułą z trzema otwieranymi szufladami, poziomami, ozdobioną drogimi kamieniami i samą w sobie bardzo piękną i kosztowną, która została specjalnie sporządzona na zamówienie Izabeli z Flemingów Czartoryskiej do organizowanej przez nią świątyni pamięci, tak może najlepiej powiedzieć, ja waham się używając słowa muzeum, bo była to świątynia pamięci, miejsce, które miało upamiętniać najważniejsze postacie i najważniejsze wydarzenia z chwalebnej historii właśnie co traconej ojczyzny. Obiekty, które znajdowały się w szkatule królewskiej, preciosa, biżuteria, między innymi oprócz pierścienia był tam krzyż pektoralny, również wyjęty z grobu.

0: uzjęty z piersi króla Zygmunta, które w większości zaginęły, pozyskiwane były w dużej mierze dzięki tak zwanej archeologii grobów. To była działalność wówczas absolutnie usprawiedliwiona i właściwie bardzo często spotykana wśród kolekcjonerów ówczesnej Europy. Penetrowanie grobów celem zbadania ich zawartości owocowało ratowaniem tego, co w nich było cennego.
1: To tu musimy przywołać postać Tadeusza Czackiego.
0: W Polsce trudnił się tym między innymi Tadeusz Czacki, który dla Izabeli Czartoryskiej przekazał to wszystko księżnej Izabeli. Zdobywał szczątki kostne Bolesława Chrobrego, Jana Kochanowskiego, innych polskich hetmanów, szczątki Żółkiewskiego i tak dalej. I on też, penetrując groby wawelskie, wydobył z nich pierścień, ów krzyż, o którym wspomniałam, i jeszcze inne przedmioty, które w konsekwencji złożył w Puławach. To nie był rabunek, to była sytuacja, która w każdej chwili mogła zakończyć się inaczej, ponieważ to był okres, kiedy w wczesnorozbiorowym okresie Polski Kraków przechodził z rąk pruskich do austriackich i w tym czasie działy się dziwne rzeczy na Wawelu, który oczywiście nie był żadną rezydencją pokrólewską, tylko później już stał się formalnie koszarami, a katedra była kościołem trochę opuszczonym w XVIII wieku i można powiedzieć zbiedniałym. Dzięki Czackiemu te przedmioty, w każdym razie w jego pojęciu, został uratowany z grobu królewskiego i znalazł dla nie najlepsze miejsce, aby mogły służyć, mieć jakąś, z jakąś misją tam się znalazły. Szkatuła królewska była prezentowana w Puławach, później ukryta. Okres emigracji, trudno powiedzieć, je spędziła, czy była w Paryżu, czy była w Sieniawie. W Nowym Muzeum w Krakowie w roku 1876 zainicjowanym nie była eksponowana. Była przechowywana w tak zwanym gabinecie ciekawości. Ta nazwa jest na pewno dla Państwa znacząca, bo rzeczywiście były tam pewne osobliwości, które były spadkiem po kolekcji księżnej Izabeli z Puław, ale jednocześnie rzeczy cennej, niezwykłej wartości i przez to również ogromnie ciekawe.
1: A potem w obliczu zbliżającej się II wojny podjęto próbę ratowania zbiorów, miało je to uchronić przed grabieżą i szkatuła królewska została wywieziona do Sieniawy.
0: Wywieziono do Sieniawy, długo wahano się, czy zostawić wszystko, co najcenniejsze w Krakowie, czy też wywieźć. Ostatecznie zdecydowano się wywieźć te dzieła. No i tam 17 września dokonano grabieży. Wydawało się nam, muzealnikom, historykom sztuki, że była to grabież wyłącznie na tle rabunkowym, że po prostu rabowano bezcenne, drogie klejnoty i że zostały one przetopione na kruszec i że nie istnieją. Natomiast pojawienie się tego pierścienia wskazuje na coś innego. Wygląda na to, że wartość artystyczna czy estetyczna znalezionych tam skarbów w szkatule królewskiej była na tyle silna, że jednak stał się ten pierścień muzealium, jednak znalazł się na aukcji, został zakupiony przez prywatnego kolekcjonera, przekazany do Muzeum Pforzheim i tak dalej, i tak dalej. Do czasu, dopóki polska badaczka, pani profesor Lytkiewicz, nie zobaczyła go tutaj w Częstochowie na wystawie i wtedy już nie było chyba wątpliwości z jej strony, że to jest ten zaginiony pierścień.
1: Profesor Ewa Lytkiewicz jest niewątpliwie jedną z bohaterek tej historii. Czy sądzi pani, że sama szkatuła i ten zbiór zawarty w niej gdzieś jeszcze się odnajdzie?
0: Mogą odnaleźć się jakieś pojedyncze przedmioty. Myślę, że w tej chwili jest taka nadzieja i można się z tym liczyć. I rząd Rzeczypospolitej i my, muzealnicy, zachowujemy pełną czujność i przyglądamy się wszystkiemu, co może nas na jakiś trop naprowadzić. Ogromną rolę w całej procesie udowadniania, że pierścień Pforzheim to właśnie ten nasz zygmuntowski pierścień, odegrały nowoczesne urządzenia i wiedza ludzi, która pozwoliła na przykład wykonać hipotetyczne skalowanie na podstawie wymiarów zachowanych w fotografiach. Fotografii archiwalnych i wymiarów zachowanych innych dzieł sztuki udało się ustalić dokładnie wymiary naszego pierścienia. A to było jedno z pytań, które zadawano nam w Pforzheim. Więc przy pomocy szkiełka i oka również teraz można udowodnić tożsamość przedmiotu, bo przy restytucji to jest najważniejsza i podstawowa sprawa, żeby udowodnić, że to właśnie ten przedmiot w przypadku pierścienia, który

0: może być standardowy, nie zawsze to bywa łatwe.
1: Jakie były miejsca w Krakowie, na które Zygmunt Stary z Wawelu patrzył, co planował, a czego nie zdążył zrealizować? No bo przecież powiedziałyśmy o tylu inicjatywach, dzięki którym Kraków właściwie stał się stolicą renesansu tej części świata.
0: Na pewno katedra i kaplica była takim miejscem. Może nie widział go z okien, ale miał go w sercu. I Wawel, i zamek. Na pewno wędrował też wzrokiem, świadomością, myślą na Litwę. Nie wiem, czy był człowiekiem sentymentalnym, ale myślę, że Kraków jako miasto, jako stolica tętniące życiem było też tym miejscem, które mogło przynosić mu satysfakcję.
1: Historia Zygmunta Starego to także historia jego związku z królową Boną, której przypisujemy powszechnie włoszczyznę i widelec na polskich stołach. To więcej anegdoty pewnie niż prawdy. Jaką ona była kobietą? No bo była następną żoną, a w dodatku cudzoziemką na krakowskim dworze.
0: Cudzoziemką, a nawet więcej, osobą przywożącą ze sobą zupełnie inną formację intelektualną, estetyczną, inną osobowość niż habsburskie na przykład małżonki, które jednak były bliższej nam części Europy wychowane. Jaka była? Przypuszczam, że była, mówiono, że była bardzo piękna. Na pewno była osobą niezwykłej inteligencji, żywości, umysłu. Na pewno była osobą pełną temperamentu. Była osobą ambitną, ogromnie ambitną, która nie tylko wyobrażała sobie rolę królowej u boku małżonka, ale też potrafiła w zdolny sposób do tego doprowadzić. Była osobą, która nadawała się do rządzenia. Reformy monetarne, uporządkowanie skarbu, oddzielenie skarbu prywatnego od państwowego. To były działania, które zwykle powierzano królowym, ale ona robiła to w dobry sposób. Osoba, która była takim chyba stworzeniem absolutnie politycznym, ponieważ jej relacje z biskupem wileńskim Janem, de facto synem Zygmunta I przecież, były właściwie poprawne, nawet serdeczne, pragmatycznie podyktowane polityką. To Jan był człowiekiem, który wspierał na Litwie małoletniego królewicza Zygmunta. Była na pewno zaborczą matką. Sam fakt, że młody królewicz wychowywał się na dworze matki, a nie w otoczeniu męskim dość długo, był poddawany krytyce. Poddawano krytyce miejsce, które, fakt, że usiłowała zająć miejsce, którego poprzednie królowe w ten sposób nie starały się zajmować, że wpływała na politykę i miała ten wpływ realny i że właściwie w jakimś sensie, o ile można współczesne kategorie przenosić na te relacje, o ile my o nich wiemy, to stworzyła ze swoim mężem dobry partnerski układ rządzący krajem, a do tego myślę, że miała wystarczający urok osobisty.
1: Poszukując śladów Zygmunta Starego, zwłaszcza w Krakowie, na pewno warto popatrzeć też na hołd pruski, który dziś wisi w sukiennicach. A hołd pruski namalowany przecież o wiele później przez Jana Matejkę jest interpretacją tylko wydarzeń historycznych. No ale dziś, rozmawiając o pierścieniu i przywołując postać Zygmunta Starego, warto wspomnieć też o hołdzie pruskim, czyli 1525 rok. Czy to był dyplomatyczny sukces króla, czy raczej brzemienna w skutki pomyłka?
0: Niestety tak jest, że o skutkach postępowania dowiadywano się zawsze i my też tak się dowiadujemy dopiero w splocie późniejszych wydarzeń. Nie wydaje mi się, żeby był to błąd polityczny. Problem za rozwiązania nieuznanego przecież ciągle przez cesarza pokoju toruńskiego z roku 1466 istniał. Czy można wtedy było to inaczej rozwiązać, jak pogodzić się kompromisowo z sekularyzacją zakonu i hołdem lennym jego wielkiego mistrza? W tle byli Habsburgowie, w obliczu możliwości przymierza Habsburgów z Moskwą. Nie wiem, czy tutaj był jakiś większy ruch w tej partii do rozegrania.
1: Rozmawiamy dziś o Zygmuncie Starym, królu, za którego panowania Polska była u szczytu potęgi. Warto pamiętać, że ten złoty wiek nie trwa wiecznie, ale pamięć o nim owszem, a historia jest właściwie niekończącym się pasmem. Mówiłyśmy o odzyskaniu pierścienia. Miejmy nadzieję, że reszta tego, co w szkatule królewskiej znajdowało,

0: Było się ukryte przez rodzinę Czartoryskich, powróci także do Polski, choć wydaje się to nieprawdopodobne, ale historia z pierścieniem także brzmi nieprawdopodobnie. Słuchali Państwo audycji Rozmowy na Lato, a moim i Państwa gościem była dr Katarzyna Płonka-Baus, kustoszka w Muzeum Książąt Czartoryskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Autopromocja.
3: Co zrobić, kiedy państwo zaczyna przegrywać samo ze sobą? Kiedy wolność zamienia się w bezsilność, przywilej w egoizm, a polityczna tradycja, zamiast chronić wspólnotę, uniemożliwia jej działanie. Stanisław Staszic nie pisze uwag nad życiem Jana Zamoyskiego po to, by opłakiwać słabnącą Rzeczpospolitą. Próbuje znaleźć sposób, by ją uratować. Jego diagnoza jest bezlitosna, ale recepta zaskakująco konkretna. Porozmawiamy o niej w środę o 22. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Autopromocja.
4: Dwójka.
5: Jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
6: Jest 22:30.
7: Nocna strefa.
6: Afekty, energie, napięcia, małe i większe wybuchy, przemiany wewnętrzne i te zachodzące w świecie wokół. Takie wątki towarzyszyły tegorocznej odsłonie Sanatorium Dźwięku. Zakończony w niedzielę festiwal odbywał się w wielu przestrzeniach Sokołowska, wpisując się w unikalny krajobraz tego leżącego tuż przy granicy z Czechami miejsca. Rozbrzmiały przeróżne gatunki muzyczne, połączone chęcią przełamania, zainicjowania ruchu, otwarcia doświadczenia, eksplorowania nie tylko dźwiękowości, ale i sposobów słuchania. W dzisiejszej nocnej strefie podsumujemy tegoroczną odsłonę festiwalu. Porozmawiamy z artystami, których spotkałam w Sokołowsku i którzy zaintrygowali mnie swoim rozumieniem dźwięku, słuchania i praktyki wykonawczej. Sprawdzimy, czy Sanatorium Dźwięku było procesem leczenia i uzdrawiania, czy jednak hałasu, przekroczenia i konfrontacji, a może to drugie stało się tym pierwszym. Ja nazywam się Hanna Szczęśniak i witam Państwa serdecznie sprzed mikrofonu, za konsoletą niezmiennie Agnieszka Łukasiewicz. Zaczynamy od muzyki, która w Sokołowsku rozbrzmiała pierwszego dnia.

Miłosz Kendra i samodzielnie skonstruowane organy, czy też duży portatyw organowy. Nagranie z ubiegłorocznej płyty Their Internal Diapasons, której już wielokrotnie słuchaliśmy w nocnej strefie. Kendra, otwierając festiwal, nie tylko poruszył i zachwycił umiejętnością budowania dźwiękowo-powietrznej architektury, prowadząc nieśpiesznie, subtelnie złożone frazy, ale potrafił też pokazać, jak zespolić się z muzyką, swoje ciało, traktując jak przedłużenie instrumentu, jego nierozerwalną część, która czasem na równi z dźwiękiem wyrażała muzyczne sensy. W tej samej przestrzeni, na scenie Kina Zdrowie, następnego dnia pojawiła się artystka, która swoje ciało również traktuje jako formę ekspresji. Sięgnijmy po jej debiutancką płytę z 2016 roku.

0: Aya Metwali, egipska artystka śpiewająca, komponująca, operująca elektroniką, która dorastała w Egipcie, przeprowadziła się do Libanu, teraz mieszka w Szwajcarii. W utworze Fein Enta daje przedsmak swojego obecnego brzmienia, dużo bardziej eksperymentalnego, swobodnie zwielokrotniając swój własny głos, wchodząc z nim w skomplikowane, wielowątkowe dialogi. Swoje ciało Metwali traktuje jako kolejny nośnik treści, przekazu, czasem symbolicznie, czasem jako metodę zatrzymywania narracji. Po jej koncercie spotkałam się z Ayą na ławce przy mozaice zdobiącej skrzyżowanie ulicy Głównej i Słonecznej, żeby porozmawiać o tym, jak rozumie tworzenie muzyki.
1: Egypt and Lebanon, I would say in particular from the whole region, are very connected. There are a lot of Lebanese singers who would come to Egypt. I mean, we're talking 50s, 60s, 70s.
2: Egipt i Liban są ze sobą mocno związane, w szczególny sposób na tle całego regionu. Wielu libańskich piosenkarzy przyjeżdżało do Egiptu w latach 50., 60., 70., ale dzieje się to też współcześnie, również w muzyce popularnej. Libańczycy często śpiewali w dialekcie egipskim i byli w Egipcie bardzo znani. Zawsze istniała więź między tymi dwoma miejscami. Pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, oglądałam libańskie programy poranne dzięki telewizji satelitarnej. Nie robię rozróżnienia na egipskie i libańskie. Dla mnie to trochę jak jedno i to samo miejsce. Muzyka egipska i libańska też są do siebie podobne. Znając dialekty, można je rozróżnić, ale na poziomie brzmieniowym jest to bardzo trudne. To, co śpiewam w moim solowym secie, to wszystko są moje teksty. Ale nie piszę w sposób, w jaki mówię, więc nie uważam, żebym coś tu własnego wymyśliła. To poetyckie formy, inspirowane klasyczną muzyką egipską i libańską. To nie jest więc mój codzienny język i nie chcę twierdzić, że on należy do mnie. Raczej pochodzi z tego, czego słuchałam, kiedy dorastałam. To słowa, które zapisałam na papierze. Rzeczy, które po prostu pojawiały się w mojej głowie w chwilach opętania, bo kiedy piszę w ten sposób, właściwie sama siebie trochę zaskakuję. Dlaczego potrafię napisać coś, czego sama bym nie powiedziała? Dlaczego piszę w sposób, który może wykracza poza moje codzienne życie? Ten stan opętania nie przypomina codzienności, którą znam. A używam tego słowa, bo interesuje mnie figura diabła i figury demonów, bardzo

0: obecne w kulturze, w której dorastałam, również w wymiarze religijnym. Nie jestem już religijna, ale idea cienia, idea niewidzialnej obecności to coś, z czym lubię flirtować. Kiedy śpiewam, kiedy jestem na scenie, myślę czasem, oni tu są. Nie jestem taka przed koncertem ani po koncercie. Więc jest coś, co się pojawia, obecność, czasem przerażająca, również dla mnie. A ponieważ podczas występu pracuję też mocno z ciałem, moje ruchy stają się potężne. Nie umiem tego inaczej wyjaśnić. Im częściej spotykam się z tą obecnością, tym bardziej mogę ją kontrolować. To nie jest osoba, to ogromna energia, siła. A może to ja, ale w bardziej wzniosłej wersji samej siebie. Nie staję się jednak inną osobą. To raczej rozszerzenie własnego istnienia.
1: But I wouldn't say it's not like a switch in character, it's just an expansion of being somehow.
0: Czuję się niezwykle uprzywilejowana, że moim głównym instrumentem jest głos. Może uprzywilejowana to nie jest właściwe słowo. Po prostu czuję się szczęśliwa. Kiedy śpiewam, śpiewa całe moje ciało. Fakt, że głos pochodzi z ciała, jest czymś, co nadal mnie zachwyca. Nie traktuję tego jako coś oczywistego. Głos jest dwoisty, pochodzi ode mnie, ale sposób, w jaki go wykorzystuję, poprzez zwielokrotnienia, nakładanie kolejnych warstw głosu, to, jak ten głos do mnie wraca, sprawia, że w pewien sposób się od niego oddzielam. Wydaję ten dźwięk, pochodzi on z mojego ciała, jest moim własnym głosem, ale potem wraca do mnie z głośnika, jak coś ode mnie oddzielonego, co czasami również potrafi być przerażające. Użycie głosu daje mi przestrzeń do prowadzenia dialogu z samą sobą. Być może dzięki temu lepiej rozumiem siebie, albo lepiej siebie słucham. A ponieważ na scenie nie jestem w stanie jednocześnie śpiewać i słuchać samej siebie, zawsze poświęcam chwilę na samosłuchanie. To niezwykłe uczucie, słuchać w tak ogromnej skali, przy wzmocnieniu nagłośnieniem. Zawsze chciałam dokładnie wiedzieć, ile moich głosów pojawia się podczas występu, bo czasami jest on jeden, a czasami jest ich 17. Ale straciłam rachubę. Już ich nie liczę.
1: I lost count. I always wanted to know exactly how many, but then I don't know. Sometimes it's one, sometimes it's 17. I really don't know. I don't count anymore.

0: W Nocnej Strefie jesteśmy dziś na festiwalu Sanatorium Dźwięku, festiwalu, który dobiegł końca w niedzielę, a na którym wystąpiła m.in. Egipcjanka Aya Metwalli. Powróćmy jeszcze do rozmowy z artystką, bo nie obyło się bez pogłębienia najistotniejszego dla niej obecnie tematu.
1: It's definitely not the devil with horns, but the thing about how I grew up with the devil is that it was always a whispering thing. So the devil, how it works, or how I was raised to understand it, is that it comes and whispers things in your subconscious, now that we know scientifically, or your ear.
2: Diabeł, o którym śpiewam, to zdecydowanie nie jest diabeł z rogami. Kiedy dorastałam, był czymś w rodzaju szeptu. Wychowano mnie w przekonaniu, że diabeł przychodzi i szepcze coś do ucha, czy też, jak teraz to nazywamy, do podświadomości. Czasami może być czymś, co chcemy odsunąć, albo czymś, co sprawia, że czujemy się niekomfortowo. Ja uważam, że diabeł jest częścią mnie, że mam go w sobie, że dobrze jest się z nim spotkać. Może to po prostu niezbadane części nas samych? Gdy występuje, daje im przestrzeń, żeby wyszły na zewnątrz i śpiewały. One zawsze we mnie są. Czasem śpią, czasem przychodzą. Myślę, że uświadomienie sobie swoich własnych cieni, zaakceptowanie ich, wsłuchanie się w nie może sprawić, że staniemy się silniejsi. To pokazuje, jak potężny może być człowiek, gdy przestanie się od siebie odsuwać. Ja dzięki temu na pewno osiągnęłam większą pełnię. I w tym zbliżaniu się do siebie jest nie tylko pełnia, ale też pewna forma świętości istoty ludzkiej.
1: The wholeness and also the holiness.

0: of a human being, of a human psyche.
1: Ciągnie mnie do rzeczy, które dla innych mogłyby być niekomfortowe. Choć nie jestem religijna, lubię używać religijnych odniesień, bo uważam to za bardzo poetycki sposób opisywania rzeczy. Więc czuję się swobodnie w tym, co nieświęte. Lubię patrzeć temu prosto w oczy, bo jest w tym bardzo dużo piękna. Wypatruję cieni wszędzie wokół. Jednym z takich cieni jest cisza. Zatrzymanie się, wyłączenie myślenia, zanurzenie się w pustce. To może być dość przerażające. Ja staram się znajdować te miejsca i momenty, kiedy mogę zanurzyć się w ciężarze ciszy. Głos był u mnie pierwszy. Kiedy miałam 5 lat, zaczęłam śpiewać. Potem, mniej więcej w wieku 18 lat, sięgnęłam po gitarę akustyczną. Za to w momencie, gdy zaczęłam interesować się elektroniką, całkowicie ukryłam głos. Miałam mnóstwo urządzeń na stole, których zupełnie nie umiałam obsługiwać, ale wygodnie było mi naciskać przyciski i chować się za nimi. Po kilku latach eksploracji maszyn zdecydowałam, że rzucę sobie wyzwanie. Wróciłam do samego głosu, bez żadnych efektów, ale miałam wrażenie, że to nie wystarczało, że nie mam nic do powiedzenia. Dopiero później znalazłam równowagę między śpiewem a elektroniką, a głos jest teraz u mnie na pierwszym miejscu. And to kind of accentuate or serve the purpose right now, for sure the voice comes first. Występ interesuje mnie przede wszystkim jako forma performatywna. Jeśli oglądam koncert, podczas którego osoba występująca niewiele robi swoim ciałem, trudno jest mi utrzymać koncentrację. To, co naprawdę przyciąga moją uwagę, to ciało. To ono do mnie przemawia. Przez kilka lat chodziłam do szkoły tańca w Kairze, by zbliżyć się do mojego ciała. W pewnym sensie jestem też bardziej osobą teatru niż muzyki. Praca ciałem to dla mnie najpiękniejszy, najbogatszy i najcenniejszy sposób ekspresji, wyrażania siebie. O wiele bardziej niż instrument, bo daje możliwość zobaczenia człowieka naprawdę. Jeżeli ktoś jest niezwykle biegły, gra na instrumencie z precyzją chirurga, ale nie pokazuje siebie jako osoby, zastanawiam się, dlaczego właściwie jestem na tym koncercie. Przecież równie dobrze mogłabym słuchać płyty. Dlatego nawet jeżeli ktoś ma niewielkie umiejętności, ale wyraża siebie, taka muzyka porywa mnie o wiele bardziej.
2: Tak, Aya Metwali opowiadała o cieniach i diable, elektronice i głosie bliskości Egiptu i Libanu, o konfrontowaniu się z tym, co niewygodne. Ten ostatni wątek wydawał się powtarzać w tym roku w Sokołowsku, nie tylko podczas debat i zakulisowych rozmów, ale przede wszystkim w muzyce, która przestrzeń miasteczka zdawała się czasem przejmować, dominując, przytłaczając. Jak u Guro Esmoe, Norweszki, która pierwszego dnia swoim solowym występem na głos i gitarę basową, stojąc na balkonie domku lekarza, przejęła kontrolę nad przestrzenią Sokołowskiego Parku, odbijając ostre uderzenia gitary od drzew, budynków i gór, tworząc wrażenie studni, zamykając przestrzeń, która była przecież przestrzenią otwartą. Tak radykalna ingerencja w przestrzeń może dzielić odbiorców. W moją pamięć na pewno zapadła jako dowód na to, że nie tylko to, co łagodne i kruche, może znaleźć swoje miejsce wśród przyrody, stając się częścią jej audiosfery. W Nocnej Strefie słuchaliśmy starszych utworów Ayi Metwali. Za moment zabrzmi efekt jej współpracy sprzed 2 lat z Libańczykiem Tonym Elie, ale najpierw jeszcze kilka słów od artystki.
1: Rzeczy, które robię z głosem, zdecydowanie są częścią mnie.

albo przynajmniej tak to odczuwam, ponieważ w tym wszystkim, co dzieje się elektronicznie, nadal obecne jest brzmienie mojego głosu. Ale jeżeli używam czystej elektroniki, staje się ona kimś obcym w pokoju. Nadal jest częścią całości, ale nie jest częścią mnie. Może to jakiś inny cień, może przestrzeń, która przechowuje cienie, a może tylko przypadkowy przechodzień.

Los Panteros, czyli Tony Elie i Aya Metuali w noizowej, dronowej formie z płyty 24 Ribs. Skoro mowa była w dwójce o diabłach i cieniach, warto wiedzieć, że podczas Sanatorium Dźwięku odbyło się też performatywne rozpalanie ogniska. Zaplanowane idealnie na zimną sobotę dało schronienie zmarzniętym uczestnikom festiwalu. Kamil Piotrowicz i Tymek Papior pod Sokołowskim Sanatorium eksperymentowali z ogniem, palnikami, iskrami i wodą, z determinacją traktując je jako materię do poważnych, sonorystycznych poszukiwań. Mikrofony zbierały dźwiękowość przesypywanego popiołu, lanej wody, krzesanych iskier, podpalanych gałęzi, a całości nie brakowało pewnej bezpretensjonalności i lekkości, charakteryzującej chyba podejście obu artystów do tworzenia muzyki. W nocnej strefie sięgamy więc po tegoroczną płytę Tymka Papiora Wspólna sprawa, która ukazała się w styczniu, a chwilę potem również brzmienia solowego projektu Kamila Piotrowicza, czyli projektu Wrażliwość.

Wrażliwość pierwsza, fortepianowo-elektroniczna fantazja Kamila Piotrowicza. Utwór o, zdawałoby się, samodekonstruującej się formie z płyty z 2024 roku. Utwór wybrzmiał właśnie na antenie Dwójki, gdzie dziś w nocnej strefie podążamy za artystami zebranymi w tym roku na festiwalu Sanatorium Dźwięku. Wśród kamieni i drzew, wśród mchu swoją przestrzeń zbudowało w Sokołowsku Biuro Dźwięku Katowice, dając artystom możliwość pracowania z wyjątkowym autorskim systemem nagłośnieniowym. Dźwięku można było także doświadczyć fizycznie, przytulając się do drewnianych ścian otaczających niektóre głośniki. W tym miejscu w sobotnie popołudnie pojawił się Sholto Dobie, urodzony w Szkocji, który na swój dom wybrał Wilno, artysta dźwiękowy, kompozytor i kurator wydarzeń muzycznych.

w Sokołowsku zaprezentował swój nowy projekt, nawiązujący formą do dźwiękowego teatru, podczas którego poruszał instrumentami swobodnie, z użyciem grawitacji, z wyczuciem splatając dźwięki z otaczającą go przyrodą i pozwalając festiwalowiczom na chwilę wytchnienia. Oto co powiedział

0: prosty. Gram tylko na dwóch koncertynach, czyli małych akordeonach. Są one właściwie dokładnie takie same. Zamiast grać na nich w tradycyjny sposób, wykorzystuję grawitację i ruch ciała. Dzięki temu wydobywam inne dźwięki, wzory, rytmy i różnego rodzaju odgłosy. Te instrumenty są dość responsywne, więc ostatecznie to ja muszę też na nie reagować. Chodzi więc nie tylko o słuchanie, ale też o połączenie słuchania, ciała i instrumentu, które wzajemnie na siebie wpływają. Występując, zazwyczaj staram się uwzględnić w muzyce przestrzeń i publiczność, a w tym miejscu nie jest to szczególnie trudne. Sama przestrzeń wokół już zawiera bardzo dużo dźwiękowych informacji. Blisko współpracowałem z realizatorem dźwięku tak, żeby rozmieścić dźwięki akordeonów w przestrzeni. Znajdujemy się wśród drzew, a drzewa w tym miejscu są dość stare, więc tworzą coś w rodzaju sklepienia nad nami, co w pewien sposób przyjemnie wysusza dźwięk. Dzięki temu dobrze słychać niuanse. Jednocześnie w powietrzu jest też dużo innych, subtelnych dźwięków. Gdybyśmy byli na polu, przestrzeń brzmieniowa byłaby bardziej otwarta. Ta leśna jest bardzo intymna, krucha. Są tu też ludzie, którzy leżą, odprężeni, nie przejmują się tym, jak są postrzegani. To bardzo dobre miejsce do słuchania.
1: And kind of in a space where they can also really relax and be unself-conscious. So I think this space is a very, very nice listening space.

0: 12 years ago, I was graduating and I made a film with a group of people who actually play the instrument, like old, quite elderly people in the UK, and they basically kind of
1: 12 lat temu kończyłem studia i zrobiłem film z grupą, która grała na koncertynach. Byli to dość wiekowi ludzie z Wielkiej Brytanii. Utworzyli wokół tego instrumentu małą wspólnotę. Razem grali i wzajemnie sobie pomagali. Zafascynowało mnie ciało instrumentu, skóra, miechy, ruch polegający na ściskaniu. Z czasem coraz bardziej fascynowała mnie również prostota jego brzmienia. Jest ono bardzo czyste i bezpośrednie. Nie buduje złożonych harmonii, jest pozbawione przepychu, ornamentyki. Pozwala to skupić się na szczegółach i słuchać w inny sposób. Podoba mi się, kiedy znika jakaś część informacji, która z mojego punktu widzenia jest niepotrzebna. Pozostaje wtedy bardziej bezpośrednie wrażenie dźwięku, przestrzeni, ciała. Dla mnie zarówno jako słuchacza, jak i wykonawcy, łatwiej jest w ten sposób odnaleźć się w tym, co się wydarza muzycznie. Nie jestem kimś, kto lubi bardzo systematyczne, ściśle zaplanowane metody pracy. Wolę pozwalać, żeby do mojego występu przedostawało się to, co wokół, ale też lubię komunikować się przez muzykę w sposób bezpośredni. Po pracy nad tym filmem grałem trochę na koncertynach, ale potem odłożyłem je na 8 lat. Gdy odwiedzałem potem domy moich rodziców i zobaczyłem je w mojej starej sypialni, uznałem, że spróbuję jeszcze raz, ale podejdę do nich inaczej niż wcześniej. Po długim czasie wróciłem do tych instrumentów i znalazłem inny sposób grania, który lepiej pasuje do tego, jak chcę grać teraz.
0: Approach them maybe in a different way to how I did before. It's also like a cyclical thing that I kind of came back to them after a very long time and just found a different way of playing that fit a bit more with where I'm at now.

0: this is also a thing about traveling and performing and being able to kind of...
1: Te instrumenty ograniczają też liczbę rzeczy, o których muszę myśleć jako wykonawca. Przez długi czas podróżowałem ze skomplikowanym zestawem sprężarek powietrza i rur oraz z własnoręcznie wykonanymi organami, które były naprawdę ciężkie, a ich rozstawienie zajmowało mi również bardzo dużo czasu. Teraz mogę znaleźć się w dowolnej przestrzeni, bez elektryczności, bez czegokolwiek. Mogę po prostu wyjąć instrumenty z torby i to wszystko. To jedyna rzecz, którą muszę zrobić, co jest ogromną ulgą. Pozwala mi to myśleć o muzyce i skupić się na samym występie. Od dawna myślę o muzyce ludowej, muzyce podróżnej, przenośnej, o tradycjach związanych z oszczędnością środków, o tworzeniu rzeczy, które nie kosztują dużo pieniędzy, do których każdy może mieć dostęp. Możliwe, że gram też na moich instrumentach w taki sposób, w jaki każdy mógłby na nich grać.
2: Tak, szkocki artysta Sholto Dobby opowiadał o swoim nowym projekcie z udziałem dwóch koncertów. Projekcie, który nie został jeszcze zarejestrowany, a my w Nocnej Strefie sięgamy po jego płytę sprzed 2 lat, która pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć język muzyczny artysty.

Thank you.

Logika lasu, Forest Logic, tak zatytułowany jest utwór Sholto Dobiego, który właśnie wybrzmiał w dwójce. Podróż przez las i zgłębianie jego ukrytych i jawnych dźwiękowych sensów, melodyjność obrazów wyrażona za pomocą szumów, odgłosów życia i przejrzystej, czystej materii brzmienia. W tej samej przestrzeni podczas Sanatorium Dźwięku działała w piątek litewska eksperymentatorka i artystka dźwiękowa z wykształceniem fizycznym Augustę Wickunaitę, która swoim występem na magnetofonach szpulowych w środku dnia porwała również tych, którzy

0: liczyli na cichy, spokojny dźwiękowo występ. Wickunaj tę taśmę przetwarzała, rwała, rozciągała, przyspieszała i spowalniała, wędrując od magnetofonu do magnetofonu, umiejętnie budując i odpuszczając napięcie, nie bojąc się przymrużenia oka, jak i wymagającej jednostajnej, powtarzalnej formy. Posłuchajmy jej opowieści o relacji z magnetofonami i dźwiękowych poszukiwaniach.
1: I mean, we would consider more like violin or drums or this conventional music instrument as musical instruments, but I think it's already quite old tradition to play this more sound media art, like when we think about hip-hop.
2: Za konwencjonalne instrumenty muzyczne uznalibyśmy raczej skrzypce albo perkusje, ale granie na tego rodzaju nośnikach to już dość stara tradycja związana ze sztuką dźwięku. Wystarczy przywołać hip-hop i sampling, który jest ważną częścią myślenia o graniu płytami jako graniu na instrumencie. Ponieważ gram już od 10 lat i mam duże doświadczenie, uważam się za instrumentalistkę grającą na magnetofonie. W pewnym momencie próbowałam różnych instrumentów, efektów, elektroniki, ale zdałam sobie sprawę, że najbardziej interesuje mnie zagłębianie się w jedną rzecz. Główną siłą muzyki jest ograniczenie, a magnetofon jest urządzeniem bardzo ograniczonym. Można odtwarzać nagrania, używać kilku prostych efektów, wzmacniać brzmienie mechaniki tych maszyn, zmieniać dźwięk ręcznie, ciągnąc lub rozrywając taśmę. Można badać, jak zmienia się dźwięk, kiedy taśma się zużywa, albo kiedy zużywa się sama maszyna. Magnetofon definiuje dźwięk, jaki wydaje i wygląd, jaki ma. Pod tym względem jest bardzo podobny do instrumentu muzycznego.
1: By pulling or tearing the tape, or how the sound is changing when the tape is decaying, or the machine itself is decaying. So you get to learn this very, let's say, limited instrument, which is defined by the sound it makes and the appearance it has. I guess that's how it's similar to musical instrument.
2: Gdybym miała zbyt wiele instrumentów albo możliwości, chyba bym się zagubiła. Zaczęłabym powtarzać podobne zabiegi na różne sposoby. A ja lubię coś, co nazwałabym czystą informacją. Ograniczenia sprawiają, że człowiek staje się bardziej kreatywny, bo odkrywa, co może zrobić z jedną małą rzeczą. Nie rozprasza się. To jeden z moich głównych tematów zainteresowań. Co można zrobić, mając niewiele? To jest też sposób, w jaki chcę żyć, z uwagą skupioną na małych rzeczach. Nie mówię, że artyści nie potrzebują pieniędzy. Wszyscy ich potrzebujemy. Ale chcę też pokazać, że muzyka może przynależeć do nurtu do it yourself, zrób to sam. Mój sprzęt jest bardzo tani, co pokazuje, że na czymś, co można nazwać śmieciem, można też grać. Znalezione przedmioty i przestarzałą technologię, której ludzie już nie potrzebują, można ponownie wykorzystać na bardzo różne sposoby. Używam tej technologii dość staromodnie, nie korzystam ze zbyt wielu efektów. Moje nagrania robione są w bardzo prosty sposób, za pomocą kilku mikrofonów i znalezionych taśm. Tylko czasem łamię pewne zasady i sięgam po bardziej nowoczesne rozwiązania. Możliwość zobaczenia dźwięku to coś w rodzaju magicznej sztuczki, a z taśmą bardzo łatwo można to zrobić. Ciągnę ją szybciej i słyszę szybszy dźwięk. Ciągnę ją wolniej, dźwięk zwalnia. Na taśmie z nagranym głosem przy konkretnej prędkości słyszymy tekst, ale gdy gram szybciej, tekst staje się hałasem. Bardzo lubię grać z informacjami ukrytymi w taśmach. To dość poetyckie, ale myślę, że taśma zawsze coś ukrywa. Daje wskazówkę, jednak sekret zachowuje dla siebie. Tak, to właśnie lubię w taśmie, że jest bardzo tajemnicza, a jednocześnie przechowuje bardzo konkretne nastroje, z którymi lubię grać. Taśma bywa komiczna, bywa też przerażająca.

0: a ja mogę przełączać swobodnie te nastroje.
1: Very simple technical elements plays in how you can change the mood of a tape. So let's say if you play the tape faster, so the voice.
0: Na możliwość zmiany nastroju taśmy wpływają bardzo proste elementy techniczne. Gdy odtwarzam taśmę szybciej, głos zaczyna przypominać postać z kreskówki. Jeżeli zaczynam tę taśmę ciągnąć, również mój własny ruch jest zabawniejszy, ponieważ jest szybki. Kiedy spowalniam taśmę, głos brzmi, jakby pochodził z horroru. Jeżeli przeciążę taśmę, pojawia się efekt zepsutej maszyny, dźwięki elektryczne, niskie głosy. Mam wrażenie, że dotykamy tu też wątku płci, bo wiąże się to z ludźmi, których się boimy i tymi, których się nie boimy. Taśma może być dziecinna, zabawna, ale może być straszna, niska, jak męskie dźwięki lub głosy. Tak naprawdę taśma sama w sobie ma umiejętność transformacji. To pozwala oszukać publiczność, bo to, co na początku brzmiało w konkretny sposób, już tak nie brzmi. Taśma jest materiałem do zabawy.
1: Nie, tape is a playful material.
0: Niektóre cyfrowe dźwięki, które słyszę teraz często w systemach wielokanałowych czy w grach komputerowych, wpływają na to, jak pracuję. Czasem kopiuję ich brzmienie na taśmie albo naśladuję taśmą głos sztucznej inteligencji. W ten sposób zachowuję odniesienie do cyfrowego świata, do tego, jak ludzie go używają i do relacji między światami.
1: And it influences each other, I think, in this time.
0: Podoba mi się, że jest środek dnia. Lubię grać, kiedy jest jasno. Czasami trudno mi występować w sytuacjach koncertowych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo światła. Oczywiście jest światło sceniczne, ale to nie to samo. Podoba mi się też nagłośnienie w tym miejscu. Te wyjątkowe, wielokanałowe, zrobione samodzielnie głośniki. To dla mnie ważne, żeby system dźwiękowy pasował do mojego sprzętu. Zazwyczaj im lepsza jest jakość głośników, tym lepiej brzmią moje taśmy, bo wzmacniane są usterki, awarie, rozpady, które inicjuję. Jeśli system dźwiękowy również jest zepsuty, dźwięk ulega przytłumieniu. Dobrze znam te konkretne magnetofony, których używam, więc wiem, że każdy z nich psuje się po swojemu. Taśmy też nie są drogie, więc są bardzo niestabilne. Kiedy grasz na tym samym magnetofonie przez kilka lat, zaczynasz widzieć go jak zwierzę. Wiesz, jaką ma usterkę i dokąd ona prowadzi. Niektóre taśmy znalazłam na plich targach. Korzystam z domowych nagrań różnych, nieznanych mi ludzi i czasami wykorzystuję ich głosy. Ale większość dźwięków muzycznych nagrywam sama, za pomocą bardzo prostych przedmiotów, które znajdę na stole. Wykorzystuję też sprzężenia zwrotne i oczywiście fizycznie manipuluję taśmami. Nagrywam, dopóki nie znajdę kilku pasujących dźwięków albo dźwięku, który pasuje do pewnego pomysłu, do pewnego elementu, który chcę wyolbrzymić.
1: To a certain idea or a certain element that I want to exaggerate. Or, yeah.
2: Augusta Witzkunajte i Sholto Dobi pojawili się w Sokołowsku dzięki współpracy Sanatorium Dźwięku z Instytutem Litewskim, a my słuchamy fragmentów ostatniej płyty Witzkunajte z 2024 roku. To album Dance Alone.
3: We'd have a wonderful time.

Yeah.

0: Sanatorium dźwięku, o którego minionej odsłonie mówimy dziś w nocnej strefie, to nie tylko muzyka, taka jak muzyka Augusta Witzkunajte, która wybrzmiała przed chwilą. To też, a może przede wszystkim spotkania, rozmowy, wspólne doświadczenie dźwięków i przestrzeń wspólnych praktyk. Elia Moretti, mieszkający w Pradze, włoski kompozytor, performer, perkusista i badacz działający na styku dźwięku i praktyk społecznych, prowadził w Sokołowsku warsztaty. Oba spotkania odbyły się wśród drzew na świeżym powietrzu i dotyczyły budowania relacji oraz wspólnych światów. Z Elią Morettim spotkałam się na polanie za willą zwaną Różanką i tam, siedząc na trawie, rozmawialiśmy o teoretycznych i praktycznych znaczeniach słuchania.
1: In Sokolowsku I came a little bit earlier than the festival, because in fact we're having a small residency with a project called Listening as Method.
2: Do Sokołowska przyjechałem trochę wcześniej, na rezydencję w ramach projektu o nazwie Listening as a Method, słuchanie jako metoda. Pozostali członkowie projektu to Urszulia Kańcz, Gustavo Costa i Brandon Labelle. Wszyscy występowali podczas tej odsłony festiwalu. Nie tylko spotkaliśmy się, żeby dyskutować nad projektem i go rozwijać, ale też dostaliśmy przestrzeń do własnych działań. Zaproponowałem stworzenie warsztatu zatytułowanego Spiral Approach, czyli podejście spiralne. Chciałem skoncentrować się na słuchaniu i pisaniu. To faza wstępna, którą rozwijamy z badaczami różnych dziedzin, takich jak prawo, rolnictwo, nauka, medycyna, psychologia, architektura czy wojna. Każda z nich ma jakiś związek ze słuchaniem, ale niekoniecznie z dźwiękiem. I to też jest interesujące. Jak zacząć myśleć o słuchaniu w oderwaniu od sztuki dźwięku, czy samego dźwięku? Potraktowałem publiczność tego festiwalu jako pewnego rodzaju grupę testową. W nazwie projektu znajdują się słowa słuchanie i metoda. Myślę o słuchaniu nie tylko jako o czymś receptywnym, czyli czymś, co polega na odbieraniu, ale jako o czymś, co jest generatywne, twórcze i potencjalnie transformujące. Słuchanie

0: Nie może zmienić nas samych, ale także kontekst, w którym się znajdujemy. Jeśli przyjdziemy gdzieś, zaczniemy słuchać miejsca albo ludzi, oni również zostaną w jakiś sposób dotknięci naszym aktem słuchania. Z kolei metoda jest słowem, które silnie kojarzy mi się z naukami ścisłymi. Mamy problem i musimy znaleźć rozwiązanie. Istnieje więc pewien ciąg procesów, technik prowadzących do rozwiązania lub pozwalających udowodnić hipotezę. Ale słuchanie pozwala przecież na inne formy wiedzy, na formy wiedzy ucieleśnionej albo wiedzy ukrytej, milczącej, tacit knowledge. I wtedy pojawia się pytanie, jak odnieść ten normatywny zasób metod związanych z nauką do słuchania? Jak te dwa słowa mogą się ze sobą połączyć? To właśnie było w pewnym sensie sedno mojego warsztatu. I jak powiedziałem, była to spirala. Powtarzaliśmy więc słuchanie i pisanie, słuchanie i pisanie, zmierzając w kierunku sedna.
1: For listening and some prompts of writing. Yeah, the people, yourself, your inner voice, but also the non-human, the soundscape, as you said, and maybe also the clouds, weather,
0: Słuchanie dotyczy innych ludzi, nas samych, naszych wewnętrznych głosów, ale też tego, co nieludzkie, pejzaży dźwiękowych, chmur, pogody. Wyobraźnia stanowi bardzo dużą część słuchania. A ja zorganizowałem warsztat w taki sposób, żeby odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest słuchanie. Zaczęliśmy od odczuwania miejsca. A tutaj, w Sokołowsku, pejzaż dźwiękowy jest piękny. Natura jest bogata i żywa. Nasze warsztaty zorganizowane podczas wschodu słońca były czymś wyjątkowym. Uczestniczenie w przemianie nocy w dzień jest silnym doświadczeniem, mimo że dzieje się to każdego dnia, ale zapominamy o tym, tak jak o patrzeniu w gwiazdy. Następnie przechodziliśmy do dekodowania. Chodzi o wykorzystanie słuchania do zrozumienia i rozwinięcia pewnej krytycznej świadomości siebie i swojej pozycji. Wtedy pojawia się cały zestaw pytań dotyczących tego, jak sposób, w jaki słuchamy, mówi coś o nas samych, o naszej tożsamości, historii, możliwościach. Później zajęliśmy się komunikacją. Tu pojawił się nieco zabawny moment, ponieważ zaproponowałem ćwiczenie z telepatii. I, co jest dość niesamowite, w przypadku jednej pary rzeczywiście to zadziałało. Naprawdę byli w stanie odgadnąć, co myśli druga osoba. To było bardzo proste ćwiczenie. Przy kontakcie wzrokowym jedna osoba próbowała przesłać obraz, a druga go odebrać. I rzeczywiście to się wydarzyło. A więc przeszliśmy od odczuwania przez własną pozycję do komunikacji i wyobraźni. A po wyobraźni zacząłem myśleć o śnieniu zbiorowym. Ponieważ wyobraźnia również przynosi pytanie, jak możemy wyobrazić sobie coś, czego nigdy wcześniej sobie nie wyobrażaliśmy? Dlaczego w ogóle decydujemy się na to wyobrażanie? Myślę, że słuchanie ma szczególną rolę w odpowiadaniu na to pytanie. Wszystko to, co mówię, może wydawać się trochę poetyckie i prowokacyjne, ale chodzi o stworzenie przestrzeni, w której ludzie mogą wejść w proces. Obserwowanie tego, co się działo w naszej grupie, było piękne i interesujące.
1: It was actually beautiful and very interesting to observe what was happening, what was going on with the group I had.
2: W tym momencie rozmowy wymieniliśmy z Elio Morettim kilka myśli o twórczym aspekcie słuchania. O tym, że skoro możemy wyobrażać sobie inne światy, może możemy też wyobrażać sobie inne sposoby słuchania. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby słuchać w taki sposób, w jaki nigdy nie słuchaliśmy? A może zmiana sposobu, w jaki słuchamy, może zmienić świat? Dla Morettiego Sokołowsko stało się przestrzenią, które otwiera na różne sposoby słuchania.
1: There was actually a very interesting contrast because The soundscape here is magnificent.
0: W Sokołowsku doświadczyłem bardzo interesujące

0: interesującego kontrastu. Pejzaż dźwiękowy jest tutaj wspaniały. Mieszka tu wiele różnych ptaków, rosną wielkie drzewa, a chmury nieustannie się przemieszczają. Nawet burza, która pojawiła się tu jednego dnia, przemieszczała się w tak bogaty dźwiękowo sposób. Kiedy decydujemy się na tego rodzaju wycofanie ze świata, jakim jest pobyt na sanatorium dźwięku, jesteśmy w pewnym sensie uprzywilejowani. Mamy przywilej przebywania w bezpiecznej grupie ludzi, w której wszyscy są skoncentrowani i słuchają pięknego pejzażu dźwiękowego okolicy. Za to otwarcie festiwalu przyniosło dość intensywną muzykę. Intensywną w sensie głośności, ale także w sensie znaczenia, ekspresji i emocji. To szczególnie ważne teraz, w czasach, w których żyjemy. Mówienie o słuchaniu nie oznacza wyłącznie pięknego aktu koncentracji i medytacji. Zbyt często myślimy o Pauline Oliveros i deep listening, głębokim słuchaniu, co oczywiście jest bardzo istotne, ale takie odosobnienie jest stanem uprzywilejowanym. Być może dziś potrzebne są raczej bardziej aktywne sposoby słuchania, a nie wycofanie w głąb siebie. Uczestniczenie w niektórych koncertach może być bardzo bolesne, niepokojące, działać mocno na nasze ciała, ale to też źródło nowych idei. Szczególnie ważny jest ten moment po, jak w kompozycjach Phila Niblocka. Przez 40 minut słuchamy dronu złożonego z jednego tonu, a kiedy ten dźwięk się kończy, nagle uświadamiamy sobie coś, czego wcześniej nie wiedzieliśmy.
1: Intensity, no, it's like you listen 40 minutes of a drone of one tone, and then when it stops, you suddenly realize something you didn't know.
0: Relacyjny aspekt słuchania jest dla mnie bardzo istotny. Może opowiem o pewnym doświadczeniu. To był rok 2019. Festiwal teatralny we wschodniej Słowacji, który w tamtej odsłonie badał relacje między społecznością romską a nieromską społecznością słowacką. Zaproponowałem zbadanie tej relacji poprzez dźwięk i słuchanie. Zrobiłem to razem z dwójką przyjaciół i współpracowników. Anną Kwil z Ukrainy i Johnem Robinem Boldem z Niemiec. Szliśmy ze Starej Lubowni, niedaleko Nowego Sącza, przez kilka wiosek w Karpatach, mając ze sobą tylko namiot i mikrofony. Docieraliśmy do miejsc, do których turyści nie docierają, a nawet lokalna społeczność raczej ich unika. To było niesamowite. Moment, w którym przychodzimy, nie znając języka słowackiego, więc nie rozpoczynamy typowej formy komunikacji, ale wchodzimy w inną, dźwiękową. Zamiast rozpoczynać rozmowę od mówienia, rozpoczynaliśmy ją od słuchania, bez zadawania żadnego pytania. A ponieważ przychodziliśmy do miejsc, których nie znaliśmy i zaczynaliśmy ich słuchać, miejsca te zaczynały się zmieniać. Ludzie zaczynali się zmieniać. Podchodzili do nas i nagle proponowali tematy rozmowy. Być może sami byli po prostu zdezorientowani. To naprawdę mocne doświadczenie. Przyjść do jakiegoś miejsca, słuchać i czekać. Zwłaszcza, że słuchanie ma też wymiar czasowy, a podczas takiego procesu należy pozwolić ludziom i miejscu powiedzieć nam, czego potrzebują. Po pewnej chwili widzisz, jak zachodzą te przemiany, jak te relacje się zmieniają. Zdałem sobie wtedy sprawę, jak złożoną kwestią jest słuchanie. Korzystając z nagranego materiału, stworzyliśmy instalację dźwiękową na dworcu autobusowym. Potem nadeszła pandemia, więc przekomponowaliśmy materiał i go opublikowaliśmy wraz z rozwinięciem wątku relacji między społecznością romską i nieromską we wschodniej Słowacji. Co najzabawniejsze, tuż po publikacji odkryłem, że Brandon Labelle już wcześniej pisał książki na ten temat. Temat, który ja dopiero zacząłem odkrywać. To piękne, że teraz pracujemy razem.
1: But the funny part was that after the experience, I came back home and I discovered that Brandon Labelle already wrote books about these topics I was just discovering, right? And it's beautiful that now we are doing a project together.
2: Elia Moretti o słuchaniu siebie, innych, przyrody opowiadał podczas minionej odsłony festiwalu Sanatorium Dźwięku. A my w dwójce słuchać będziemy teraz fragmentu wspomnianej przez artystę płyty.

0: która powstała jako wynik słuchania romskich wiosek w północno-wschodniej Słowacji.
1: Mama wasza, kroko maroko. A nie macie horuco, horuco?
2: A co to właśnie?
1: A kście przyszli, a o tom? Kroko macie roko.
2: Ha?
1: Kadzio ste.
3: Masz kredyt?
1: Widzi fejciki.
4: A prečo się tu przyszli?
1: Ej, ona nie rozumie wam, co rozprawa. A do szkoły chodzi, do szkoły.
5: Tu budete spať?
6: Budete vonku.
1: Na čo má slovenčinu? Jazyk. Na čo má?
2: Jazyk.
1: No, no, a to potom tak mnohto. Sa je tu.
4: A mama?
2: To!
1: To boli, neboli.
7: Jete hore?
1: Ste boli na Kalvárii.
7: No fajčíte?
4: A nepijete nič? Vybavil si, da čo?
1: Máte mobil, mobil vy máte?
2: Sava kina. To je rumenský.
8: Sava rumenský.
2: Poskyt je toto.
8: Ak sav omnický.
2: Vykesar.
8: Aha, poč.
2: Poskyt je.
8: Čau. Čo poskyt je?
2: Poskyt je.
8: Poskyt!

Yatır. Ya oğlum.

Predator.

0: mine.
1: Ako bo ti, ja spivam. Ja kamar da ti stari.

Hey!

Sympozjum Muzykum we wspaniałych splotach sensów, nastrojów i dźwięków. Anna Chwil, John Robin Bolt i Elia Moretti. Poruszająca opowieść o próbie zrozumienia budowanej przez słuchanie, materiał nagrany w romskich, karpackich wioskach. Dzisiejsza nocna strefa w całości poświęcona była tegorocznej odsłonie festiwalu Sanatorium Dźwięku. W tłumaczeniu wywiadów pomagali Roch Siciński, Michał Nowak, Monika Zając i Ewa Szczecińska. Ewa Szczecińska, która już o godzinie pierwszej powita Państwa w Fantazji Polskiej. Sokołowsko, które rozbrzmiewało w ostatni weekend niezwykłą muzyką, to miejsce, które zdaje się czasem być zamieszkałe przez duchy. Duchy dawnych sąsiadów, których już nie ma, ducha architektury minionych czasów, z mieszkańcami miejsca, które wybucha życiem kilka razy w roku, nieproporcjonalnym do jego codzienności, i osobami uczestniczącymi w festiwalu, które o różnych porach wędrują po Sokołowsku jak duchy z zupełnie innego świata. Na festiwalu obecny był też duch Gerarda Lebika, współtwórcy i wieloletniego kuratora festiwalu, o którym pamięć przywoływano zarówno w formie instalacji, jak i muzyki. Tak też zagrał w niedzielę Marek Pospieszalski, In Memoriam Gerard Lebik. I to właśnie ponowe, premierowe nagranie Marka Pospieszalskiego i jego oktetu, niezwiązane już z Sanatorium Dźwięku, sięgamy na koniec dzisiejszej audycji. Nowy album Ever, nagrany w Londynie, ukaże się 8 września nakładem Instant Classic, a my słuchamy premierowego singla. Kuba Janicki, perkusja i soundboard, Max Mucha, kontrabas, Grzegorz Tarwit, fortepian, Szymon Mika, gitara elektryczna, Tomasz Sroczyński, altówka, Tomasz Dąbrowski, trąbka oraz Piotr Chęcki i Marek Pospieszalski na saksofonach tenorowych, a my, Hanna Szczęśniak i Agnieszka Łukasiewicz, mówimy Państwu do usłyszenia.

Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego słuchania muzyki wybranej przeze mnie na najbliższą godzinę. Będzie kameralistyka Aleksandra Tansmana i Marka Stachowskiego oraz piosenki Maniuchy Bikont do słów Marcina Wichy, a także fragmenty nowej płyty Olgierda Dokalskiego. Zaczynamy od kolejnej w tym tygodniu porcji piosenek Maniuchy Bikont. Gimnazjum Mrok to tytuł pierwszej z nich.

To była wiązanka piosenek Maniuchy Bikont i Asafa Talmudiego, a także grona zaproszonych muzyków. Piosenek do słów Marcina Wichy z płyty zatytułowanej Porządki. Tak rozpoczęliśmy nocną fantazję polską, a teraz proponuję kameralistykę Marka Stachowskiego. Kompozytor urodził się 90 lat temu, 21 marca 1936 roku w Piekarach Śląskich. Jednak przez większość życia związany był z Krakowem, gdzie zmarł 3 grudnia 2004 roku. A ja proponuję jego Quintet Denty z roku 1982, zatytułowany Pezzo Grazioso, w nagraniu krakowskiego zespołu Krakow Golden Quintet, czyli na flecie grać będzie Natalia Jarząbek, na oboju Kamil Kuc, na klarnecie Tomasz Sowa, na rogu Konrad Gołda i na fagocie Małgorzata Wygoda. Przed nami muzyka Marka Stachowskiego.

Pezzo Grazioso, taki jest tytuł tego utworu. Jego autorem jest Marek Stachowski. Powstał w 1982 roku, a słuchaliśmy interpretacji zespołu Krakow Golden Quintet. I jeszcze jeden dwudziestowieczny utwór proponuję, zanim wysłuchamy najnowszych nagrań Olgierda Dykalskiego. To będzie druga sonata na wiolonczele i fortepian Aleksandra Tansmana z roku 1930, a więc cofamy się do pierwszej połowy XX wieku. I przed nami ponownie muzycy z Krakowa, Krakow Duo, na wiolonczeli Jan Kalinowski i na fortepianie Marek Szlezer.

Jan Kalinowski i Marek Schlezer, wiolonczela i fortepian. To wykonawcy sonaty, drugiej sonaty na te instrumenty Aleksandra Tansmana, dzieła z roku 1930. I na koniec, czyli na deser, proponuję fragment najnowszej płyty Olgierda Dokalskiego. Trębacza, eksperymentatora i improwizatora, który gra na różnych trąbkach, na flugenhornie, używa elektroniki, która sprawia, że trąbka obrasta w mgliste dodatki. Trąbkowe kolory zatem również w warstwie elektronicznej dominują, choćby dlatego, że dużo jest w tej muzyce elektroniki live, czyli przekształcania dźwięków granych na żywo. Preludia do Uniwersum, taki jest tytuł tego wydawnictwa. Płytę otwiera utwór zatytułowany Hello Sweet. Materiał melodyczny tej kompozycji pochodzi z ludowej pieśni z Polesia w Ukrainie. Tam sięgają korzenie kompozytora. I tak my też zaczynamy. Proszę posłuchać.

0: Hello Sweet, następnie Approaching i przed chwilą Piacz. Trzy z siedmiu utworów Olgierda Dokalskiego z jego najnowszej płyty zatytułowanej Preludia do Uniwersum zakończyły Fantazję Polską w programie drugim Polskiego Radia, którego cały czas Państwo słuchają. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze na trąbce z udziałem elektroniki zagra ponownie Olgierd Dokalski. A teraz życzę już Państwu spokojnej nocy i mówię do usłyszenia. Ewa Szczecińska.
1: Dwójka, jesteś na miejscu? Są dzień czuł.

Tu dwójka, słuchają nas Państwo w środę, 12 dzień sierpnia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Początek naszej audycji spędzimy w Royal Albert Hall w Londynie na jednym z koncertów festiwalu BBC Proms. Odbył się on 29 lipca 2024 roku. W programie dzieła Beethovena, Brucknera, a także estońskiego współczesnego kompozytora Erki Sven-Tyra. I od niego rozpoczynamy. Orkiestra Symfoniczna Radia BBC pod dyrekcją Pawła Jerwiego wykona kompozycję pod tytułem Aditus.